0: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta. A zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
1: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zaskarży prokuratura. W tajemniczej przesyłce do komisariatu żandarmerii nie wykryto skażenia chemicznego czy radiologicznego. Amerykanie całkowicie wycofali wojsko z Iraku. Ludność obawia się powrotu terrorystów z Państwa Islamskiego. Prokuratura zaskarży decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS będzie mógł odpowiadać w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości z wolnej stopy, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
1: Prokurator Piotr Woźniak powiedział, że prokuratura nie zgadza się z argumentacją sądu.
3: Przepis literalnie artykułu 281 paragraf 2 wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
1: Marcin Romanowski złożył wniosek o umożliwienie mu w Polsce zeznawania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Oględziny przesyłki o nieznanym pochodzeniu doręczonej do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Nie stwierdzono u nich śladów zatrucia. O zdarzeniu donosił tygodnik Nadwiślański. Według ustaleń gazety osoby, które miały kontakt z przesyłką, źle się poczuły i zostały przewiezione do szpitala. Na teren jednostki wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Strażacy zabezpieczyli próbki substancji do badań. Dochodzenie prowadzi żandarmeria pod nadzorem prokuratora. Piotr Moczulski jest już w kraju. Dwa lata temu na Filipinach Polak został ciężko ranny w wypadku i od tego czasu był w tamtejszym szpitalu. Wczoraj został przetransportowany samolotem MON do Polski.
4: Ze względu na zły stan zdrowia pan Piotr musiał być przetransportowany na pokładzie specjalnego samolotu medycznego, który w poniedziałek został wysłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na Filipiny. Operacja trwała łącznie kilkadziesiąt godzin. Samolot

0: chorym Polakiem na pokładzie wylądował w Warszawie. Na lotnisku na pana Piotra czekała już karetka, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boubley.
1: Karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywiezie pana Piotra na szpitalny oddział ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
0: Przemysław Lis, Polskie Radio.

0: Kim wydaniu orzeczenia przez sąd w Wolsztynie mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski.
1: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni zaproponowali dla siebie kary. Te kary zostały zaakceptowane przez oskarżycieli i przez sąd, no i zapadł wyrok.
0: Drużynowy został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a ratownik na 10 miesięcy także w zawieszeniu na 3 lata. Po ponad 20 latach amerykańska armia wycofuje się z Iraku. Choć większość Irakijczyków oddycha z ulgą, pojawiają się obawy, czy irackie wojsko będzie w stanie samo chronić kraj, zwłaszcza wobec zagrożeń ze strony Iranu czy Państwa Islamskiego.
2: Mieszkańcy boją się też, że milicje w rodzaju proirańskiego Kataib Hezbollah wciąż działają poza kontrolą państwa, a zagrożenie ze strony ekstremistów z Państwa Islamskiego cały czas istnieje. Ostatnie amerykańskie wojska opuściły bazę w Irbilu w irackim Kurdystanie, kończąc tym samym 23-letnią obecność Amerykanów na terenie Iraku. Pojawili się tu w 2003 roku, żeby obalić reżim Saddama Husseina, co wywołało krwawą wojnę. Amerykanie opuścili Irak w 2011 roku, ale wrócili 3 lata później, aby wesprzeć siły irackie po tym, jak bojownicy z tzw. Państwa Islamskiego zajęli 1/3 kraju i wprowadzili brutalne rządy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Z samego rana w dolinach i kotlinach, głównie na południu kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Dziś w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, choć na południowym zachodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany, choć w górach, w porywach, nawet jeszcze w Sudetach do 100 km na godzinę. Na w dzień od 17 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. 5 minut po 5.
3: Trójkowy budzik.
4: Czwartkowe. Dzień dobry się z Państwem.

Robert Plant na dobry początek naszego czwartkowego spotkania. I tak, mamy początek. No w pewien sposób pewne rzeczy się zresetowały, bo mamy nowy dzień, to jest nic nowego, wiadomo, ale mamy nowy miesiąc. Szerzej, gdy tak spojrzymy, mamy nowy kwartał. Ostatni w tym roku, no jakby nie liczył. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się czwartkowo raz jeszcze. Dzień dobry.

Ale nam się zrobiło, prawda? Za 3 miesiące już będziemy rok młodsi wszyscy. No, po niektórych to nawet będzie widać. Taki żarcik. 15 minut po godzinie 5. Co w kalendarzu? No oczywiście kartka z kalendarza, także tego muzycznego, to już za kilka chwil to, co wydarzyło się w przeszłości. Na początku nowego dnia przypominamy. No i oczywiście także zaglądając panu synoptykowi przez ramię, cóż tam w prognozie pogody na najbliższe dni. Do żadnych zmian, to chyba dobra informacja. Na zachodzie bez zmian. Zresztą w centrum, na wschodzie, na północy, na południu również. Co o poranku po 6? O tym też dziś będzie. No i dużo muzyki.

Smashing Pumpkins na dzień dobry w trójkowym budziku. A my, sięgając do muzycznego trójkowego kalendarza, pamiętamy rok 1947. Wtedy to holenderska wokalistka grupy Shocking Blue przyszła na świat. Maryśka Wierysz, rok 1947. No i jej talent, zdecydowanie głos także zapamiętany, pozostaje dzięki nagraniom, choć artystka zmarła w roku 2006.

Pieniądz w muzycznym trójkowym kalendarzu i Shocking Blue, a w kalendarzu czwartek, pierwszy dzień października. Słońce obudzi się jeszcze za godzinkę i trochę. Zajdzie po 18. No wiemy, że dzień krótszy od nocy. Dziś potrwa 11 godzin i 38 minut. Imieniny Danuty, Julii, Teresy, Remigiusza i Romana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, nie tylko solenizantom, których wymieniłem, ale także jubilatom. Po jubilatkę sięgamy teraz, ale wcześniej jeszcze informacja, że dziś Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych i Dzień Weterana. No jakoś to chyba niestety idzie w parze. Dziś także Międzynarodowy Dzień Muzyki. No i muzyka już teraz. YouTube.

Rok 1984, właśnie pierwszy dzień października przyniósł płytę The Unforgettable Fire grupy U2, bo jakby nie liczył 86 rok, 84 rok, tak, w 2026, no to już 42 lata od premiery tego właśnie wydawnictwa. Z tej płyty Pride in the Name of Love, a w muzycznym kalendarzu, no nie zapominamy o tych, którzy urodzili się właśnie 1 października. I tak w 1959 roku na świat przyszedł Jason Dor. Tu w nagraniu z Nanam Szary.

0: 1 października 1886 roku w Nowym Jorku odsłonięto Statuę Wolności. W 1927 roku otwarto Stadion Śląski, wówczas w Królewskiej Hucie w Chorzowie, a w 1974 roku odbyła się premiera filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną. To z muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy już za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
6: 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w izraelskim ataku na autobus w Strefie Gazy, poinformowała obrona cywilna palestyńskiego terytorium. Autobus przewoził cywilów między miastem Gaza a obszarami centralnej i południowej części strefy. Pojazd został trafiony 2 rakietami wystrzelonymi przez izraelskie drony. Izraelska armia dotychczas nie odpowiedziała na prośbę agencji AFP o komentarz w tej sprawie. Wiele wskazuje na to, że Iran był zamieszany w potencjalny atak terrorystyczny na bazę RAF na południu Anglii, przekazał premier Wielkiej Brytanii. Nadal trwa złożone i poważne śledztwo policyjne, a my ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, podkreślił szef rządu. Andy Bernam odniósł się też do decyzji policji, aby zwolnić podejrzanych sprawców za kaucją. Zostali oni objęci najbardziej rygorystycznymi możliwymi warunkami zwolnienia, podkreślił premier. Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. Prawie 9 tysięcy nowych studentów rozpoczęło rok akademicki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
7: Bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać pierwszego dnia nauki.
8: Również jestem bardzo podekscytowana.
9: Spoko, tak, jest z nami już dużo osób, to także jakoś to będzie.
8: Mam nadzieję, że się wszystko uda i pójdzie łatwo.
6: Naukę rozpoczyna podwójny rocznik studentów. To efekt wysłania w 2014 roku do szkół podstawowych 6- i 7-latków jednocześnie. Największe uczelnie przyjęły w tym roku na studia nawet o 15% więcej osób. Kolejny serwis w Trójce o 6.
0: Tyle nad człowiek po studiach. Wspomnienia wracają, ale to samo nastawienie. Jakoś to będzie.
6: I rzeczywiście było.
0: I to się sprawdza.
6: Panie, myślę, że pan chce mnie zapytać, czy jestem podwójnym rocznikiem.
0: Właśnie tak mnie nachodzi, myśl, czy pan jest...
6: 6-9. Czyli można to, bo tak odwrotnie, nie?
0: Jakoś
6: można podwójnie.
0: Jakoś to będzie. No dobrze. Wszystkiego dobrego studentom, braci studenckiej, wykładowcom z okazji nowego
6: połamania
0: roku
6: piór
0: akademickiego.
6: Przez 5 lat, 6
0: tak,
6: lat.
0: Szczególnie czasami podczas kampanii wrześniowej. To się tak bardzo dobrze wspomina. Teraz o pogodzie, która też się sprawdza. Rano w kotlinach oraz w dolinach uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To o poranku, a w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, choć na południowym zachodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No i temperatura. 17, to tak jak wczoraj, najniższa na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Takie wyniki w nauce i nie tylko ma pan synoptyk na dziś.
1: Trójkowy budzik.
0: Za 27 minut 6. Studenci jeszcze śpią.

Tak się kiedyś rozpoznawało brać studencką, jak się mówiło hasło wywoławcze. Pomarańczowa trasa koncertowa, klub Stodoła. No i było wiadomo, kto idzie na kulta, kto nie i kto czego słucha. No taka historia jeszcze przy okazji 1 października studencka się przypomina redaktorkowi. Seriously już teraz, najnowszy singiel brytyjskiego zespołu Editors. Pełny 8 album studyjny już za niecały miesiąc, 30 października. No tak, 30 dzień, no tak, to już za niecały miesiąc, no tak. Na razie mamy 1 dzień października w kalendarzu, czwartek, witamy serdecznie, słońce obudzi się, no za godzinę, zajdzie po 18. Wszystkiego dobrego dziś świętującego.

Nowe nagranie w Trójce, kolejna płyta już za niecały miesiąc. Editors o poranku na 19 minut przed godziną 6. Z radiowego ogródka trzy daty z kalendarza z 1 października. W 1954 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą polską stację radiofoniczną UKF. Przez pierwsze 4 lata nadawany był program drugi polskiego radia. Nadajnik o mocy 10 kW znajdował się na terenie stacji w Forcie Mokotowskim, która nieco ponad rok wcześniej zakończyła emisję na falach średnich. Rok 1954. W 1968 rozpoczęło działalność studio jazzowe Polskiego Radia, zespół pod kierownictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Działało do 1978 roku. A w 1982 w Tokio oficjalnie przedstawiono pierwszy dostępny na rynku odtwarzacz płyt kompaktowych. Wtedy kosztował $650. No, jedna z firm produkujących o miesiąc wyprzedziła konkurenta. To się działo. Pierwsze egzemplarze trafiły na rynek amerykański na początku 1983 roku.

0: No, człowiek ma wodę, ma kawę, ma niezaspane lico, ma pełno pomysłów w głowie, jaką dziś audycję, jak poprowadzić, jakie pomysły, jak co. Patrzę na Roberta
1: Grzędowskiego. dzień dobry państwu. Kolega, widzę, przez moment niedysponowany. To ja może powiem, co dziś w poradnej audycji. W poradnej audycji dziś między innymi sprawdzimy, czy to prawda, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a w zasadzie czy prowadziły do Rzymu i czy tak naukowo, patrząc na to zagadnienie, mamy rzeczywiście prawo, by tak mówić. I
0: mają koledzy rozkminy o poradzeniu, jak państwo słyszą. Tak.
1: A po drugie, to dziś 1 października, więc nie zaskoczę nikogo, uroczyście otwieramy rok akademicki i zapytamy państwa, czy państwo by powrócili z przyjemnością do czasów studenckich.
0: Pytaj mnie jeszcze o to.
1: Dobrze, to zapytam, dlaczego by państwo nie powrócili do czasów studenckich? 22 i 7 trójek. W takim razie też może być w tę stronę. Oczywiście państwa głosy mile słyszane już po godzinie 6.
0: Ja powiedziałbym ze względu na bufet, bo to takie odżywianie na studiach to było naprawdę chleb z keczupem, to klasyka gatunku.
1: Smakołyki, kolega, widzę. Zajadał.
0: Chleb z kanapką, tak.
1: Też bywało.
0: Też bywało. Oj, pięknie. No to o studiach dziś z samego rana.
1: Do które, no i nie tylko, jeszcze kilka innych rzeczy, ale nie będę wszystkiego zdradzał. O, do którego roku, do którego roku. To też warto zawrzeć w takiej wiadomości do trójki.
0: Zapraszamy serdecznie, poranne zapraszamy po godzinie 6:00, to jeszcze kiedy studenci śpią i to...
1: Albo wracają właśnie do domu.
0: Się kładą, a to już wiemy, jak kto spędzał studia. Robert Grzędowski po 6:00 w porannym zapraszamy, a 6:00 już za 13 minut.

9 minut pozostało do godziny 6. Co dziś, o czym będziemy mówić? Oczywiście o początku roku akademickiego. Będzie też o tym, że startuje trzecia odsłona programu Energia na Wsi. To 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii. Dziś do księgarń trafia wyjątkowe wydanie Pasażerki Zofii Posmysz. To pierwsza publikacja od czasu śmierci pisarki. Na zagranicą Niemcy przez kwartał będą taniej tankować. Za Odrum o północy weszła w życie niższa stawka podatku od paliw. Litr benzyny i ropy po obniżce nadal będzie wyraźnie droższy niż w Polsce. Czechy i Słowacja przywracają od dziś regulacje mające przeciwdziałać rosnącym cenom ropy. I tak na Słowacji ograniczono marżę dystrybutorów. 8,70 zł to dzisiejsza maksymalna cena za litr oleju napędowego. Na czeskich stacjach benzyna musi być tańsza co najmniej 45 groszy. Czechy i Słowacja, ale na Słowacji rząd poszedł inną drogą, wyznaczył maksymalną marżę detaliczną za benzynę i olej napędowy. Z kolei trzy duże sieci paliwowe we Włoszech wprowadzają miesięczny limit cen za benzynę i olej napędowy. 2,11 za litr benzyny i 2,32 euro za litr diesla. To odpowiedź na apel włoskiego rządu do firm energetycznych o pomoc rodzinom i przedsiębiorstwom w związku z wysokimi cenami energii. O tym rzecz jasna będziemy mówić w audycji porannej, w pozostałych audycjach, także tych wiadomościach ekonomicznych, które dziś się pojawią. Mam nadzieję, że Państwo ten dzień i poranek rozpoczynają z programem trzecim Polskiego Radia. Serdecznie zapraszamy do porannego, zapraszamy to po 6, a 6 za 7 minut.

Pierwszy dzień października to jak właśnie początek nowego roku akademickiego. Oczywiście pamiętamy o wszystkich studentach i o braci studenckiej, którzy to rozpoczynają nowy rok. Mocno trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze się poukładało, żeby człowiek układał się do snu też dużo wcześniej niż o 6 rano. Tego życzymy. W prognozie pogody dziś pogodnie, słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć na południowym zachodzie, ale nigdzie nie powinno padać. Od 17 stopni nad morzem, Suwalszczyźnie około 20 w centrum do 25 na Dolnym Śląsku. Nie jest źle. Tak rozpoczyna się październik. Danuty, Julii, Teresy, Remigiusza i Romana. Wszystkiego dobrego. Za 4 minuty o 6 serwis, potem Robert Grzędowski, poranne zapraszamy, a my dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Pięknego dnia, do jutra.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 6. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: Prokuratura zapowiada odwołanie w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
7: Tego lotu nigdy nie zapomną. 176 pasażerów samolotu z Dubaju do Tel Awiwu wróciło bezpiecznie do domu.
6: 80 km na godzinę pędził po chodniku użytkownik jednośladu we Wrocławiu.
7: Mimo sprzeciwu prokuratury Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura zapowiedziała złożenie skargi.
6: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że orzeczenie sądu jest podważalne. Dodaje, że istnieje obawa matactwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym.
8: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry, który tworzył zorganizowaną grupę przestępczą.
7: Minister Żurek mówił, że sędzia przewodniczący posiedzeniu sądu w sprawie listu żelaznego był nagradzany przez Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości i zarządów PiS. Dodał, że sprawdzi, dlaczego prokuratura nie domagała się zmiany orzekającego.
6: Nie wiadomo, gdzie teraz jest Marcin Romanowski, za którym wydano wcześniej nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania za rządów Viktora Orbana. Objęty był azylem politycznym na Węgrzech, a później miał przebywać w Naddniestrzu.
7: Radość w Izraelu, bo 176 pasażerów lotu z Dubaju do Tel Awiwu, głównie Izraelczyków, wróciło bezpiecznie do domu. Po tym, jak udało się obezwładnić pilota, który zamierzał rozbić samolot, szczególnie fetowani są bohaterowie. Czyli pasażerowie, którzy ruszyli na pomoc i kapitan, który ostatkiem sił otworzył drzwi kokpitu.
6: Bezpieczne lądowanie awaryjne w Arabii Saudyjskiej było możliwe także dzięki temu, że wśród pasażerów było dwóch innych pilotów.
9: Pochodzący z Indii Smith Mashhar to kapitan pilot lotu Fly Dubai do Tel Awiwu, który gdy zorientował się, co planuje drugi pilot, próbował go obezwładnić. I choć został ciężko ranny, udało mu się otworzyć drzwi kokpitu i wpuścić pomoc. Jeden z pasażerów, który chwycił wtedy za stery, powstrzymując pikowanie maszyny, wyznał, że nauczył się tego z programu telewizyjnego o katastrofach lotniczych. Ciężko rannego kapitana opatrywał wracający z wakacji dentysta, a kilku innych pasażerów, tym co miało pod ręką, na przykład kablami od słuchawek, obezwładniło pilota terrorystę. Nie podano dotąd jego personaliów. Izraelskie media, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa i u władz, informują, że kapitan miał być ekstremistą religijnym i że nie miał powiązania z żadną organizacją. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
7: Władze Izraela już zapowiedziały wzmocnienie procedur bezpieczeństwa wszystkich przewoźników latających do Izraela, a także dokładniejsze sprawdzenie tożsamości pilotów.
6: Sprawdźcie swoje ubezpieczenie zdrowotne, apeluje do studentów w związku z nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o to, by w momencie choroby mogli za darmo się leczyć.
7: Studenci korzystają najczęściej z ubezpieczenia.

0: Życzenie rodziców, ale ci muszą to zgłosić w swoim zakładzie pracy. Nie muszą tego robić, jeśli student pracuje, bo sami płaci wtedy składkę zdrowotną. Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Rafał Stachlewski.
1: Jeśli student, co często się zdarza, podejmował pracę zarobkową w okresie wakacji, wówczas był ubezpieczony przez pracodawcę.

0: opieki zdrowotnej.
1: Dwa mandaty w wysokości w sumie 3000 zł dostał 34-latek zatrzymany przez policję na ulicy Stalowej we Wrocławiu. Mężczyzna jechał po chodniku elektrycznym jednośladem, który wyglądał jak rower.
2: Podczas kontroli okazało się jednak, że pojazd poruszał się wyłącznie za pomocą manetki gazu, mówi Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
3: Podczas sprawdzenia prędkościomierz wskazywał maksymalną prędkość 80 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał dwa mandaty na łączną kwotę 3000 zł za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu.
1: Policjanci przekazali też dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z powodu braku obowiązkowego ubezpieczenia.
4: Klimat.
2: 1/3 prądu pochodzi teraz z wiatru. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Od 12 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy.
1: W Polsce zachodniej, południowej, centralnej i wschodniej utrzymuje się susza hydrologiczna. Obowiązuje 89 ostrzeżeń IMGW przed tym zjawiskiem.
2: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Wrzesień się skończył, ale pani pogoda chyba się nie zorientowała i trwamy dalej z taką samą aurą. No przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, bo znów po południu będzie dziś od 20 do 25 stopni. Ale już chmur na niebie nieco więcej się pojawi niż wczoraj czy przedwczoraj, z tym, że znów nie należy się spodziewać deszczu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Dzień dobry.

0: PJ Harvey w Trójce. Tak otwieramy uroczyście czwartkową audycję poranną.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: O tak, uroczyście. Dzień dobry raz jeszcze. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Witamy. Dziś sprawdzimy, czy naprawdę wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A w zasadzie, czy prowadziły.
2: System brukowanych rzymskich dróg u szczytu swojej świetności obejmował, uwaga, 299 171 km.
0: Powiemy też o wczorajszej premierze nowego kryminalnego podcastu w Trójce i dyżurze telefonicznym autorów.
3: Halo, dzień dobry, Justyna Mazur-Kudelska.
4: Dzień dobry, pani Justyna. Mam taką ciekawostkę po pierwszego odcinka.
0: Było ciekawie i będzie ciekawie. A w porannej audycji zaczniemy też, a jakże, uroczyście, nowy rok akademicki.
5: Gdzie się podziewają studenci, których 1 października nie ma na uczelni?
6: Miałam się pojawić, ale niestety pomyliły mi się godziny.
5: No tak, studencki niefart.
7: Ja akurat byłem po prostu w domu i odpoczywałem.
5: Odpoczynek zamiast na galowo?
6: Raczej powinno się ubrać elegancko.
5: Iść do swojej alma mater?
0: A skoro tak uroczyście, to może nieco nostalgii nam się przydało poranku. Czy wróciliby państwo na studia? 2 2 i 7 3. Niezmiennie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki do 9, a teraz mamy 6:10 i gramy nowość od Briana Adamsa, The Ballad of Terry Fox.

0: Terry Fox, jeden z bohaterów narodowych Kanady, w 1980 roku biegł przez Kanadę właśnie w maratonie nadziei. Mimo protezy jednej nogi zbierał pieniądze na walkę z rakiem, niestety zmarł niedługo później. Bryan Adams upamiętnia tę wyjątkową postać. A my zaczynamy uroczyście nowy rok akademicki z panem Wojciechem ze Szczecina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Panie Wojciechu, pan by wrócił na studia?
1: Z jednej strony tak.
0: A z drugiej?
1: A z drugiej strony nie wiem, czy wytrzymałaby to moja wątroba.
0: A, rozumiem. Ale to jedyny powód tego powrotu? Ten taki właśnie pozytywny, rozumiany jako zabawowy?
1: Nie, oczywiście. To był bardzo przyjemny czas, wspaniały. No i oczywiście trochę lat młodszy człowiek był, inaczej się zupełnie czuł. Beztroskie życie, pełne przygód i zwariowanych historii.
0: A jakieś przyjaźnie zostały panu do tego czasu, do dziś?
1: Jak najbardziej, oczywiście, że tak.
0: No to mam nadzieję, że chociaż sentymentalnie dziś może pan w myślach powrócić do tych czasów studenckich. Pozdrawiamy, panie Wojciechu. Dziękujemy bardzo za telefon.
1: Dziękuję.
0: A jeszcze pan Paweł z Bielska-Białej z nami. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: To samo pytanie, panie Pawle. Wracamy na studia?
2: Wróciłbym ze względu na ludzi i fajną atmosferę, a takie dwa aspekty, których nie chciałbym za bardzo pamiętać, to po pierwsze mieszkanie. Mieszkaliśmy w małym mieszkanku w 8 osób. Każdy, ja byłem najmłodszy, a wszyscy chłopaki były starsze i każdy z nich miał po 5 budzików i pierwszej nocy nie mogłem spać.
0: Ojej.
2: Wiadomo. A drugi, po nieprzespanej nocy było tak zwane, w cudzysłowie, śniadanie mistrzów, gdzie w jednym garnku była gotowana kiełbasa, jajka, parówki i z braku laków chłopaki tą wodą zalewali herbatę. Naprawdę smacznego.
0: Smacznego o poranku życzymy. Wszystkim studentom pozdrawiamy serdecznie pana Pawła z Bielska.

0: Eon, Mai Kleszcz w Trójce, jest 6:21. Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A przynajmniej tak orzecze pożekadło. Międzynarodowy zespół badaczy, którego trzon stanowili naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii, postanowili to jednak sprawdzić. Czy to historyczna prawda, czy jedynie przekłamany slogan? O tym Michał Kowarski.
1: System brukowanych rzymskich dróg u szczytu swojej świetności obejmował, uwaga, 299 171 km, teraz przecinających Europę, Afrykę Północną i Bliski Wschód. Badacze skupili się na stanie z okresu od II do IV wieku naszej ery i wyszło im, że... Nie wszystkie, ale najwięcej z nich prowadziło do Bizancjum. Nic w tym dziwnego. Miasto portowe na styku dwóch kontynentów, które swoją świetnością przeżyło Rzym. Są też inne przykłady badań, które bezlitośnie rozprawiają się z przysłowiami. Weźmy popularne przeciwieństwa się przyciągają.
2: Absolutnie się z tym nie zgadzam. Zawsze jak spotykamy nową osobę, potencjalnego partnera czy partnerkę, szukamy podobieństw. I te podobieństwa mogą być jak najbardziej też w drobiazgach.
1: To Agata Syblińska, szefowa biura matrymonialnego Ostoja, która swoim doświadczeniem tylko potwierdza badania University of Colorado. Sięgając po dane z UK Biopic z ponad 100 lat, badacze przeanalizowali ponad 130 cech u milionów par. W przypadku ponad 85% cech. Od poglądów politycznych i religijnych poprzez poziom wykształcenia i IQ, po cechy fizyczne partnerzy wykazywali silne podobieństwo. Korelacje ujemne, takie jak zestawienie rannego ptaszka z sową, występowały w zaledwie ułamku par.
2: Związek to jest zawsze kwestia kompromisu. Znaczy nie powiedziałam, że przeciwieństwa się przyciągają, ale przeciwieństwami można zarządzać.
1: Bardziej adekwatnym byłoby powiedzieć: ciągnie swój do swego.
2: Ty lubisz góry, ja lubię morze, no to może raz pojedziemy nad morze, raz w góry, a może raz na Mazury.
1: Na koniec na tapet weźmy coś rymowanego. One apple a day keeps a doctor away, czyli popularne w Anglii i USA powiedzenie, wedle którego jedno jabłka zjedzenie powoduje, że pójście do lekarza. Tak często się nie zdarza. Naukowcy z University of Michigan i Dartmouth College wzięli pod lupę to stwierdzenie i zgodnie doszli do wniosku, że to bajdurzenie. Choć u doktora jabłko wizyty nie ukróci, to w aptece rachunek na pewno ostudzi. Kto jeden owoc dziennie schrupie, ten rzadziej leki w aptece kupuje. Ale podobno wszystko, co rymowane, lepiej się sprzedaje.
0: Powiedzonka. Nie zawsze zgodne z prawdą historii.

historyczną lub naukową, ale jak się okazuje, coś tam w sobie mają z prawdy, jak legendy. Michał Kowarski o nich opowiadał, a my pamiętajmy, żeby dwa razy się zastanowić, zanim takie powiedzonko wypowiemy, a przynajmniej zanim będziemy traktować je poważnie.

0: Talking Heads w trójce. Za chwilę skrót serwisu i pogoda, a my dziś pytamy, czy wróciliby państwo na studia. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ja bym wróciła w tej chwili. A z jakiego powodu? A chwilę było szans. No i one zostały przeze mnie przegapione. Właściwie to ta melancholia, no to w tą stronę. Nie było doradców. Pozdrawiam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż od

0: 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
9: Sekretarz generalny NATO zaprzeczył, by realną ewentualnością było ryzyko użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim. Władimir Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Mark Rutte. Jeśli Rosjanie zechcą podjąć działania przeciwko Finlandii, któremuś z państw bałtyckich, Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi NATO, zaobserwujemy koncentrację sił, podkreślił szef sojuszu. Zadeklarował też, że NATO będzie bronić każdego kilometra kwadratowego. Brazylijski wywiad poinformował Francję i Niemcy o ingerencjach USA i Rosji w wybory prezydenckie w tym kraju. Rozmowy w Brazylii były wyrazem zaniepokojenia działaniami Donalda Trumpa wspierającymi przychylnych mu polityków w innych krajach. Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę. Głównym rywalem obecnego szefa państwa, lewicowego Luisa da Silvy, będzie prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, sojusznika Donalda Trumpa. U nas też wtyki amerykańskie mierzą około 1,5 cm i mają brązowe ubarwienie z czerwonymi lub żółtymi wstawkami. Czy są groźne? O tym Artur Zubek z Radia Katowice.
10: Mimo że są owadami inwazyjnymi, nie są niebezpieczne dla człowieka. To duży, charakterystycznie wyglądający pluskwiak. Żeruje głównie na sosnach, w tym również na drzewach sadzonych w parkach i ogrodach. I to właśnie dla nich jest zagrożeniem. Szkodnik może powodować wysuszanie drzew. Wtyki wysysają bowiem soki z zielonych szyszek i igieł. Jesienią szukają miejsc do przezimowania. Często w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka.
9: Na wtyki amerykańskie można na przykład rozproszyć roztwór wody z octem w proporcji 1:1, czyli na solo z Jankesem. Kolejny serwis w trójce o 7:00.
8: Październik rozpoczynamy tak, jak kończyliśmy wrzesień. W promieniach słońca i na ciepło. Dziś znów będzie od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia. Niebo już może nie takie bezchmurne, ale padać dziś nie będzie. Na co cieszy się ta wredna susza hydrologiczna? IMGW ostrzega przed nią w 89 lokalizacjach. To trójka i audycja poranna. Za 28 minut będzie 7:00. Utworu i artysty przedstawiać nie trzeba, a na pewno dla wielu był elementem ścieżki dźwiękowej czasu studiów. Wróciliby państwo na studia? 2 2 7 3.

Firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. To informacja z wtorku o kolejnej w ostatnim czasie kradzieży danych osobowych. Oczywiście zastrzeżenie PESEL-u to podstawowy krok, ale co jeśli upewnimy się, że faktycznie to nasze dane zostały wykradzione? Czy możemy dochodzić odszkodowania? O tym kilka słów w Trójce za chwilę, a teraz Organek i Mississippi w ogniu. Jest 6.36.

0: Od wtorku wiemy o dużym wycieku danych z firmy Fakturownia, dostarczającej systemy księgowe. W pamięci mamy wciąż duży atak, cyberatak na firmę MyDoctor, obsługującą placówki medyczne. Jak zawsze przypominamy, że zastrzeżenie PESEL-u, nawet prewencyjnie, to podstawowy krok, ale czy możemy zrobić więcej, czy opłaca się zrobić więcej? W Trójce witam o poranku doktora Pawła Litwińskiego, adwokata, członka społecznego zespołu ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co jeśli potwierdzi się, że to nasze dane zostały wykradzione konkretnie? Czy możemy dochodzić odszkodowania, bo jednak ktoś, mówiąc kolokwialnie, dał ciała?
1: Tak, możemy dochodzić odszkodowania. Takie sprawy się zdarzają. Coraz więcej mamy wyroków zasądzających odszkodowanie, choć zadośćuczynieniem pewnie by to trzeba było nazwać w praktyce. Po prostu trzeba z tą sprawą pójść do sądu. Nie mamy innego wyjścia.
0: A jak wysokie kwoty mogą być tutaj zasądzone takiego zadośćuczynienia?
1: No właśnie tu jest drobna pułapka, bo w polskich realiach to nie są wysokie kwoty. Za typowy wyciek, taki powiedzmy z tej fakturowni, o którym rozmawiamy, ja bym obstawiał kwoty na poziomie 1000-2000 zł. Największą historycznie w Polsce kwotą zasądzoną to było 20 tysięcy, zmniejszone potem w apelacji do 10 tysięcy, no ale to była dość niestandardowa sytuacja jednak.
0: No właśnie, mówimy tu o standardowej sytuacji, niestety takie określenie się pojawia, bo tych cyberataków jest coraz więcej, tych spraw pewnie sądowych też będzie coraz więcej, ale ile może potrwać taka sprawa? Ile to jest wysiłku dla osoby, która dochodzi odszkodowania, by uzyskać te właśnie 1000-2000 zł?
1: Sprawa paradoksalnie jak na polskie warunki może potrwać krótko, bo to może być rok powiedzmy czasu, może nawet krócej od wniesienia pozwu. Natomiast z tym się wiążą po pierwsze koszty przygotowania tego pozwu, czyli koszty prawnika, potem wpis sądowy, który też może liczyć kilkadziesiąt, kilkaset złotych i w efekcie może się okazać, że ten ktoś praktycznie nic nie zarobi albo wręcz będzie musiał dołożyć do tego interesu.
0: No ale mówi pan, że coraz więcej jest tych spraw, czyli jednak Polacy decydują się na to, by dochodzić swoich praw. Jak to wygląda systemowo? To znaczy, czy te cyberataki w Polsce i to wykradzenie danych osobowych jakoś jest usprawniane, coś się zmienia w prawie dotyczącym właśnie tych odszkodowań i tych praw konsumentów?
1: Jeżeli mówimy o odszkodowaniach, to od 10 lat nie zmienia się nic. To wprost wynika z RODO. Tutaj trzeba byłoby po prostu zmienić RODO w tym zakresie, a nic się na ten temat nie mówi. Sąd rejonowy, bo to byłyby niewielkie kwoty, pozew standardowy, pozew cywilny i zwykłe postępowanie cywilne, w którym ten zaatakowany broniłby się, najprawdopodobniej mówiąc, że to nie jego wina. On był ofiarą ataku i te dane wyciekły.
0: I udowodnić taką winę, bo rozumiem, że na tym to polega, jest trudno?
1: My udowadniamy tylko to, że byliśmy ofiarą ataku. TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdził, że z samego faktu bycia ofiarą

0: karą wynika stres. No, to jest prawdziwe, za który należy mieć zadośćuczynienie. Więc wystarczy udowodnić, że się było ofiarą ataku, powołać się na orzecznictwo TSUE. Natomiast druga strona musi wykazać, że to nie z jej winy się stało, gdyż cokolwiek by nie zrobiła, i tak by te dane ten niedobry haker od niej wyciągnął.
1: Ale mimo wszystko minister cyfryzacji apeluje, by firmy, które zajmują się czymkolwiek tak naprawdę i zajmują się danymi osobowymi, inwestowały coraz więcej właśnie w bezpieczeństwo. Naszym gościem o poranku był dr Paweł Litwiński, adwokat. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i wyjaśnienia.
0: Dziękuję.
1: A sam Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, będzie gościem rozmowy bez uników dziś o 8.13. Już teraz zapraszamy. Mamy 16 minut do 7. Teraz Ash i Stop the Wedding. Jedna z najciekawszych nowości w Trójce.

0: Stop the Wedding, czyli niczym Shrek należy wpaść do katedry i zakrzyknąć: nie zgadzam się! O, taki poradnik romantyczny w Trójce o poranku. A państwo dzwonią, odpowiadając na pytanie, czy wróciliby państwo na studia.
1: Ja studiowałem jeszcze, kiedy rządził w Polsce niejaki Gierek. Do dziś mam różne takie sny, jak jakąś sprawę mam nierozwiązaną, coś tam się ciągle śni, że mam jakiś egzamin.
0: A czyli nie wróciliby państwo, tylko wracają.

Porada romantyczna dotycząca powstrzymywania ślubów zawierała katedrę jako miejsce akcji. Oczywiście formalnie można to samo zrobić w pałacu ślubów, w miejskim urzędzie, ale efekt będzie nieco mniej spektakularny.

0: Za 9 minut siódma, teraz Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: Wiatraki wywołują suszę. Taki wniosek obiegł internet, ale czy rzeczywiście wynika to z badań naukowych? Zatem dziś sprawdzamy, co naprawdę stwierdzono, gdzie pojawia się manipulacja i jak z rzetelnej publikacji naukowej powstał fake. A naszym gościem jest Michał Brennek, meteorolog z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Sieć nakręca wpis, że oto morskie farmy wiatrowe mogą zmniejszyć opady deszczu o ponad 15%. Lokalne susze są spowodowane działalnością człowieka? Wiatraki wywołują suszę?
3: No, to musimy dać kontekst, bo teraz się pojawia badanie, które mówi co? To jest tylko model. Jeden model, w którym zbadaliśmy scenariusze, to pokazuje dwie rzeczy. I to jest rzeczywisty wniosek z tego badania, że powinniśmy dalej to badać, powinniśmy pewnie zrobić wiele modeli na ten temat. Oprócz tego powinniśmy podyskutować o tym, jak zarządzać przestrzenią, czyli jak zagospodarowywać to morze farmami wiatrowymi. I bardzo wyraźnie mówią też autorzy, to absolutnie nie jest argument, żeby nie budować morskiej energetyki wiatrowej. Wręcz przeciwnie, chodzi o odpowiedzialną transformację energetyczną i realizację celów klimatycznych. Oczywiście nie muszę dodawać, że jeszcze nie wysechł tusz na wydruku tego komunikatu prasowego, a już artykuł znalazł się na najważniejszych portalach antywiatrakowych. Tak? Przekręcane są zupełnie te wnioski z badania.
2: Jak często pan się spotyka w swojej pracy zawodowej z dezinformacją dotyczącą prognoz pogody? No i jak sobie pan z tym radzi?
3: O, prognoz pogody, prognoz jakości środowiska, teraz również energetyki. Także nagminnie, praktycznie codziennie i komentuję, jak jest taki szczególnie rozbudowany katastroficzny post, to komentuję, rozbieram to na czynniki pierwsze, co tam się dzieje rzeczywiście i jak się Państwo domyślacie, zawsze odsyłam do fachowców. Po to mamy IMGW, po to mamy ludzi, którzy zapewniają nam osłonę hydrometeo, żebyśmy od nich brali bardzo precyzyjne, konkretne prognozy. Więc meteorolodzy naprawdę bardzo dużo wiedzą, ale

0: Przez to, że media chcą naszą uwagę i budują taką właśnie straszliwą, katastroficzną narrację, to budują też wrażenie, że meteorolodzy to nic nie wiedzą. I to już jest bardzo niebezpieczne, bo to wyrabia taki nawyk, że a, ta prognoza pogody to tam i tak się nie sprawdzi. A to nieprawda.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Michał Brennek, meteorolog z Zakładu Fizyki i Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Do usłyszenia. Więcej na stronie Trójki, stronie w nowej odsłonie. Więc rymujemy i zaglądamy na trójkapolskieradio.pl.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: 200 zł.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest już siódma, dziś czwartek, 1 października. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
8: Dlaczego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego nie było wniosku o wyłączenie sędziego? Sprawdzi to minister sprawiedliwości.
9: Polacy na koniec września oddali 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mija rok od jego uruchomienia.
8: Jest petycja przeciwko zniesieniu limitu odstrzału dzików w Warszawie. Sąd zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura złoży odwołanie, a minister sprawiedliwości zapowiada sprawdzenie, dlaczego nie było wniosku o wyłączenie sędziego.
9: Waldemar Żurek powiedział, że decyzję w sprawie listu żelaznego wydał neosędzia.
10: Ja wydałem wyraźne zalecenia prokuratorom. Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, zwłaszcza taka osoba, która podpisała listy poparcia do neokaresu, która dostawała dodatkowe funkcje, dobrze płatne, w czasach, które były wprowadzaniem systemu autorytarnego. Prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie. Dlaczego to się nie stało? Będę to ustalał.
8: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie przebywa.
9: Polska coraz częściej narażona jest na cyberataki inspirowane głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enelmed, Medyk czy MyDoctor. Okoliczności tych incydentów badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
8: Zdaniem Michała Sajdaka, który zajmuje się wykrywaniem luk w systemach informatycznych, największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.
11: Dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, czyli na przykład ktoś zmienia jedną aplikację na inną, kopiuje bazę danych z klientami albo bazę danych zawierającą dane medyczne, zapomni, że ta baza gdzieś danych jest dostępna publicznie.
9: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: 5 miliardów opakowań oddali Polacy w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Z danych Ministerstwa Klimatu wynika, że zwrócono 60% puszek i butelek, a do końca roku będzie to 77%.
9: We wrześniu poziom zwrotów przekroczył liczbę wprowadzonych na rynek opakowań, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska.
12: Na 700 milionów nowych napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym wprowadzonych do systemu zwrot na poziomie 900 milionów. Ta logistyka wynika między innymi z faktu sezonowości i wzmożonej ilości wypijanych napojów w opakowaniach w okresie wiosenno-letnim, to jest naturalne.
9: Resort pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki.
8: Jest petycja przeciwko zniesieniu limitu odstrzału dzików w Warszawie. Podpisy pod apelem do wojewody mazowieckiego, który może uchylić decyzję sejmiku województwa, w tej sprawie zbiera Akcja Demokracja.
9: Aktywistka Katarzyna Jaślar mówi, że przyjęte przez sejmik przepisy łamią ustawę o ochronie zwierząt.
13: Bardzo rozluźniając sposób oceny tego, czy dzik jest jakimkolwiek zagrożeniem dla człowieka, wystarczy, że staje się on mniej lękliwy, nie boi się człowieka i to jest wystarczająca przesłanka, żeby tego dzika uśmiercić.
8: Wojewoda ma 30 dni na ocenienie, czy uchwała sejmiku województwa jest zgodna z prawem.
9: Ma ułatwić zrozumienie.

0: Rozumienie i inspirować młodych. Wraz z premierą filmowej ekranizacji Lalki Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal lalka.edu.pl.
1: Mogą z niego korzystać nauczyciele i uczniowie, zachęca minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z historią, z językiem polskim, gdzie zaprosili nauczycieli włączonych w programy rozwijające młodych ludzi, aktywizujących.

0: Dziennikarze Trójki zostali nominowani do nagrody imienia redaktora Janusza Majki za najlepsze podcasty. W kategorii audio serial nominacje otrzymali Anna Dudzińska i Michał Matus za podcast 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz.
1: Natomiast w kategorii debiut doceniono Annę Kowalczyk za Ołowiane dzieci i prawdziwą historię. Zwycięzców poznamy 5 grudnia podczas gali w Rzeszowie. Spośród ponad 300 zgłoszonych produkcji jury konkursu wybrało 35 podcastów nominowanych w 7 kategoriach.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Zapominamy o niedawnej porażce piłkarzy ze Szwecją, bo mamy zwycięstwo piłkarzy ze Szwecją. Adam Malecki w Trójce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak. Kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i nie biorą jeńców, pewnie zmierzając do celu, a nim jest awans na Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała w eliminacjach 9 spotkanie z rzędu, tym razem ogrywając tych, na których seniorska kadra nie ma sposobu, czyli Szwedów. Młodzi Polacy rozbili reprezentację 3 koron 3-0. Bohaterem meczu był debiutant Bartosz Mazurek, który strzelił 2 gole.
5: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
4: Polacy są liderem w grupie. Awans mogą świętować już dzisiaj, jeśli Włochy nie pokonają Armenii. Jeśli Azzurri wygrają, to o udział w Euro powalczymy z nimi w poniedziałek w Pescarze. A nasza kadra seniorska przygotowuje się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Już jutro na Stadionie Narodowym spotkanie z Rumunią. W tych samych rozgrywkach, choć w wyższej dywizji, występują Portugalczycy, których zgrupowanie opuścił nagle, niespodziewanie, Cristiano Ronaldo. Gwiazdor zareagował na słowa z konferencji prasowej selekcjonera Jorge Jesusa, który dał jasno do zrozumienia, że to trener decyduje, czy dany zawodnik zagra, czy też nie. Dotyczy to także Ronaldo. 41-latek wyjechał, po czym umieścił wpis w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że żegna się z kadrą definitywnie. W piłce nożnej kobiecej drużyna Czarnych Sosnowiec awansowała do Pucharu Europy. W decydującym dwumeczu kolejarki ograły islandzki Breiðablik 1-0 i 6-2, a w fazie ligowej Ligi Mistrzyń grała Barcelona z Ewą Pajor w składzie. Polka strzeliła gola, a Barca rozbiła w Rzymie Romę 6-0. W tenisie wygrana Magdalena Fręch, która awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, wygrała z francuską Elzą Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W następnym spotkaniu zagra z czeszką Nicolą Bartunkową, także z czeszką. W pierwszej rundzie tego samego turnieju zagra Magdalinet. Początek spotkania z Kateryną Siniakową po godzinie 8.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trwa ciepły i słoneczny tydzień, choć chmur na niebie dziś będzie już nieco więcej niż wczoraj czy przedwczoraj, ale wciąż z temperaturą powyżej 20 stopni. I takie mają być kolejne dni, a w weekend ma być nawet jeszcze cieplej niż dzisiejsze od 20 do 25. Prognoza długoterminowa rewolucji nie zakłada, cały koniec roku może być wyjątkowo ciepły i pogodny.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:08.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: Zapraszamy, a druga godzina naszego porannego spotkania będzie podcastowo-akademicka. Proszę dać po garach. The Rolling Stones i You Know I'm No Good na dobry początek dnia. Można zrobić głośniej.

0: Czy wróciliby państwo na studia? Pytamy uroczyście, rozpoczynając nowy rok akademicki, a państwo odpowiadają.
1: Pytacie dzisiaj, czy wracamy na studia. Chciałam powiedzieć, że już ładnych parę lat temu skończyłam studia. Jutro kończę 47 lat. No i jestem na pierwszym roku psychologii. Pozdrawiam serdecznie.
0: O, podziwiam, trzymam kciuki i wszystkiego najlepszego. Na jutro już zawczasu życzymy. A w ogóle czego się życzy studentom 1 października? 2 2 7 3. Zapraszam. Jest 7:14. To czas na piosenkę dnia. Grupa Churches ma nową propozycję. Jak już państwo słyszą, inną niż ich muzyka z przeszłości. To Roses.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Przekaz dobitny. Na zakończenie to Roses od szkockiej grupy Churches, nasza piosenka dnia. 1 października dziś i kto chociaż na chwilę wraca myślami do czasu studiów, palec pod budkę. A chodzili państwo na uroczystości inauguracyjne rozpoczęcia roku akademickiego? Jeśli nie, to również witam w klubie. Dlaczego rozpoczęcie roku akademickiego? Choć to wielka uroczystość, odbywa się w zasadzie bez udziału braci studenckiej. Zapraszani są przedstawiciele rządu, samorządu, ambasadorzy. Ale co ze studentami? Józef Niewiarowski.
2: Gdzie się podziewają studenci, których 1 października nie ma na uczelni?
3: Miałam się pojawić, ale niestety pomyliły mi się godziny.
2: No tak, studencki nie fart.
4: Ja akurat byłem po prostu w domu i odpoczywałem.
2: Odpoczynek zamiast na galowo?
3: Raczej powinno się ubrać elegancko.
2: Iść do swojej alma mater?
5: Przed wami, moi drodzy studenci, pierwszego roku.
2: Pierwszego roku?
4: Tak.
2: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak podczas zeszłorocznej inauguracji zwrócił uwagę na pewien szczegół.
5: Pierwszego roku.
4: To jest dla pierwszoroczniaków, nie? Żeby zrobili trochę tłumu.
2: Sądzi student drugiego roku, który na inauguracji nie zamierza się pojawić.
6: Zazwyczaj na tego rodzaju uroczystości przychodzą osoby, które po raz pierwszy przychodzą na uniwersytet.
2: Choć jak sądzi prorektor do spraw studenckich UW Maciej Raś, przyjść warto, bo oprócz tego, że jest to okazja do integracji, niektóre wydziały organizują ciekawe wykłady i panele tematyczne.
4: Jest to na pewno jakiś powód do świętowania.
2: I jak mówi mi

0: Prorektor, sale podczas tych inauguracji pękają w szwach.
1: Za 150 osób, aż się boję mówić, bo nie wiem, czy to legalne, prawda, ogólnie 120 miejsc.
0: A ponadto...
2: Też dowiedziałam się, że obecność jest obowiązkowa, więc pojawi się głównie z tego powodu.
0: Niektórzy studenci, nawet jeśli nie chcą, to przyjdą i tak.
3: Józef Niewiarowski przeprowadził to śledztwo, a my pytamy dziś, czy wróciliby państwo na studia. 2 2 i 7 3. No jest jeszcze jedna kwestia, bo przeglądam internet i nie mogę znaleźć żadnych takich hasłowych, bonmotowych życzeń dla studentów z okazji 1 października, tylko górnolotne słowa o zaliczaniu wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Może ja coś pominąłem, może państwo znają jakieś takie jedno hasło typu połamania długopisów. To również 2 2 i 7 3, a teraz Lady Punk. O czasach studenckich też można by tak powiedzieć. Pokręciło mi się w głowie.

zauważyłem coś takiego. Redaktor Grzędowski sam sobie zadał pytanie i sam sobie na to pytanie odpowiedział. Pytanie brzmiało: czego się życzy studentom 1 października? 2 dwójki, 7 trójek. Ja tam życzę lepszych ocen.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Czego życzyć dziś studentom?
2: Trzeba życzyć im tego, że wszystko będzie dobrze i za dwie sesje będą już kolejne fantastyczne wakacje. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich studentów.
1: Pozdrawiamy. Za dwie sesje wakacje i już po wakacjach i kolejny rok akademicki. Za chwilę w Trójce skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaj

0: Jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
1: A w dodatku można go podać również na noc.
0: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: W prokuraturze krajowej rozpoczyna pracę specjalny zespół do spraw Zonda Krypto. Śledztwo dotyczące oszustwa wielkich rozmiarów oraz prania pieniędzy trwa od kwietnia. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów złotych. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. Minister finansów i gospodarki powiedział w kuluarach szczytu G20 w USA, że Polska ma silne karty, jeśli chodzi o potencjalne stałe członkostwo w tej grupie, choć przyznał, że rozmowy są trudne. Andrzej Domański przypomniał, że od wielu lat grupa G20 nie powiększyła się o żadne państwo, ale jak zaznaczył, nasz przykład wzrostu gospodarczego i osiągnięcia budzą szacunek na całym świecie. Nasze członkostwo wspierają Amerykanie, ale w grupie jest też Rosja, więc ja jestem optymistą, ale tutaj raczej zachowałbym ostrożność, podsumował szef resortu finansów. W Opolu odbyła się akcja NURT, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Policja sprawdzała, jak kierowcy zachowują się wobec pieszych i rowerzystów oraz na odwrót, mówi komisarz Tomasz Kukułka.
4: Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, ciągle nieprawidłowy manewr skrętu, wyprzedzania, mała odległość od rowerzysty, czy też zbyt szybkie, gwałtowne przejeżdżanie przez przejazdy rowerowe. Natomiast jeżeli chodzi o winę rowerzystów, to też nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowy manewr skrętu, czyli nieprawidłowe sygnalizowanie wszystkich manewrów, czy też wjechanie, wtargnięcie na przejazdy rowerowe.
3: Podczas akcji rozdawane były kaski dla najmłodszych i elementy odblaskowe. Kolejny serwis w trójce o 8:00.
2: A 8:00 dokładnie za 28 minut. Teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Zapraszam. Od dziś e-doręczenia są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, ale nie będzie kar dla tych, którzy z powodu problemów technicznych nie zdążyli założyć skrzynki. Sankcji nie będzie ze względu na obciążenie serwera gov.pl. Tak wysokich cen paliw na pylonach w Polsce jeszcze nie było. Jak podał epetrol.pl, litr benzyny kosztuje średnio 8 zł i 19 groszy, a oleju napędowego 9 zł i 14 groszy. Drożejące paliwa podbijają wskaźnik inflacji, która we wrześniu wyniosła 4%, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
6: Oczywiście, że to paliwa są tym głównym motorem napędowym wzrostu inflacji, ale ponownie Główny Urząd Statystyczny wydaje się, że nie złapał całości wzrostów cen na stacjach paliw. Pokazuje jedynie wzrost o 9,2% w skali miesiąca. Gdy spojrzymy jednak na stacje benzynowe, na pylony na tych stacjach, to widzimy, że ten wzrost przekraczał średnio prawdopodobnie nawet 14%.
5: Czyli kolejny odczyt inflacji może być jeszcze wyższy, tym bardziej, że zaczęła też drożeć żywność. Od dziś do końca roku Niemcy będą tankować taniej, bo o północy weszła tam w życie niższa stawka podatku od paliw. Litr benzyny i diesla nawet po tej obniżce i tak będzie droższy niż w Polsce. W Czechach resort finansów ustala od dziś maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Na Słowacji ograniczono marże dystrybutorów i wprowadzono obniżkę cen biletów na przejazdy dotowanymi przez państwo pociągami. W Polsce mija dziś rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W ciągu tych 12 miesięcy Polacy zwrócili około 3,5 miliarda opakowań, a my do tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym z szefową polskiego systemu kaucyjnego. Zapraszam o 9:30. Dolar kosztuje dziś 3,85 zł, a euro 4,36.
2: Koniec września, początek października. Pogodzie wszystko jedno. Dziś znów będzie od 20 stopni na wschodzie do 25.

0: na zachodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia. I choć niebo już może nie takie bezchmurne jak w kilku ostatnich dniach, to padać dziś również nie będzie. Czego życzyć dziś studentom? Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Jako wieloletni nauczyciel akademicki z całego serca życzę studentom zgodności między zawartością ćwiczeń i wykładów, a zawartością testów.
0: A ja do tego dorzucę dużego wyboru przedmiotów na zalkę za obecność z dużą liczbą ECTS-ów. Za chwilę w trójce kilka słów o wczorajszej podcastowej premierze, na którą od dawna czekaliśmy. No i też zaproszenia będę miał dla Państwa. Proszę czekać na znak sygnał. Depeche Mode teraz. World in my eyes. 25 minut do 8.

Niewyjaśniona historia sprzed lat wielu, która może znaleźć w końcu swój finał. Za nami premiera pierwszego odcinka podcastu Justyny Mazur-Kudelskiej oraz Kamila Bałuka Zwyczajna kobieta. Ten audioserial to efekt 5-letniego śledztwa w sprawie niewyjaśnionego po dziś dzień zabójstwa z lat 80., którego ofiarą była Janina Kalińska. Po wczorajszej emisji pierwszego odcinka Justyna i Kamil czekali,

0: niczym niegdyś twórcy legendarnego magazynu 997, na telefony od państwa, licząc na sygnały, głosy, opowieści, które mogą coś do tej sprawy wnieść.
1: Halo, dzień dobry, Justyna Mazur-Kudelska.
2: Dzień dobry, pani Justyna. Mam taką ciekawostkę po pierwszego odcinka.
3: To jest śledztwo, które by fajnie było rozwiązać.
1: Tak, dlatego że nas to niesamowicie uderzyło, że w przypadku sprawy naszej bohaterki, Janiny Kalińskiej, naprawdę nikt nie chciał się tym dalej zajmować. Akta mają 2 tomy, zazwyczaj takie sprawy mają tomów kilkadziesiąt, nawet nierozwiązane.
4: Nikt już nie może zostać skazany, ale pytanie, czy to jest wystarczający powód, żeby nie eksplorować bardziej tej sprawy i próbować dociec do prawdy.
1: Halo, dzień dobry, Justyna Mazur-Kudelska.
5: Dzień dobry, jestem zawodowo związany z Obornikami Śląskimi. Mam tam znajomych, mogę zapuścić wici, żeby się ludzie rozpytali.
1: O, oczywiście, koniecznie. To super.
3: Udało wam się ułożyć przez setki godzin pracy część układanki, ale domyślam się, że ta układanka nie jest jeszcze ułożona i się nie da powiesić na ścianie jak puzzle.
1: Nie, nie, nie. Ona ma pewnego rodzaju ramy. Obrzeża na pewno już mamy w większości skompletowane. Mamy może taki główny obraz, ale brakuje bardzo ważnych elementów tej układanki.
4: Chociaż mamy więcej niż możecie podejrzewać.
1: Tak.
4: I warto czekać do 10 odcinka.
1: To jest prawda.
6: Dobry wieczór, Kamil Bałuk.
7: Dobry wieczór. Ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale ja już czekam na kolejną środę na 20, bo ja po prostu oszalałem tutaj na punkcie tego.
3: Będziecie tutaj co tydzień po premierowej emisji odcinka na Antenie Trójki przychodzić na Myśliwiecką, czekać na sygnały. To telefon od słuchaczy, jest taka szansa, że mogą być kluczowym elementem w całej układance?
4: Bardzo byśmy sobie tego życzyli.
1: Zachęcamy do dzwonienia i jestem absolutnie pewna, że wśród słuchaczy i słuchaczek na pewno są tacy ludzie, tylko może właśnie nawet nie wiedzą, że gdzieś na wyciągnięcie ręki może być jakaś prosta informacja, nawet czasami jakiś dosłownie okruszek, który nam, tak jak jest niebo w układankach puzzlowych, tak? To jest po prostu zwykły puzzle, który nam się wydaje no jednym z tysiąca, a to może być ten, który połączy dwie części ze sobą.
4: Zapraszamy do tego kontaktu telefonicznego właśnie po emisjach, bo wierzymy, że jeszcze są ludzie, którzy pamiętają. Wiemy to tak naprawdę, nie tylko wierzymy.
1: Dobrze, to panie Pawle, bądźmy w kontakcie. Mamy pana numer, będziemy się kontaktować.
5: Dobra, okej. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, do widzenia.
0: Premierze antenowej podcastu Zwyczajna Kobieta przysłuchiwał się Paweł Turski. Pierwszy odcinek dostępny będzie online dziś o 20:00 na naszej stronie. A kolejne epizody tego śledztwa na naszej antenie premierowo będą się pojawiać w każdą środę po 20:05. Mam też dla państwa zaproszenia na dzisiejsze spotkanie z Justyną i Kamilem o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i teraz właśnie znak sygnał. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Cyberataki, dane osobowe, kradzieże tych danych to nie podcast kryminalny. To codzienna już niemal rzeczywistość Krzysztofa Gawkowskiego. Ciekawe, co o niej powie w Trójce. Porozmawia z ministrem cyfryzacji po 8.13. Renata Grochal, dzień dobry.
1: Dzień dobry. To nie tylko rzeczywistość Krzysztofa Gawkowskiego, ale wszystkich Polaków. Rząd powołał Centrum Walki z Dezinformacją. Będziemy rozmawiać o tym, czy to centrum może w jakiś sposób wpłynąć na większą świadomość Polaków, jak wygląda ta dezinformacja w sieci, jak odróżnić fake newsy, czyli fałszywe informacje od prawdziwych, kiedy zostanie uchwalona cyberpiątka, czyli taki pakiet zmian, które mają właśnie zapobiec tym wyciekom danych, między innymi medycznych, bo to ostatnio się zdarzyło kilkukrotnie, ale porozmawiamy też oczywiście o wczorajszej decyzji sądu, który przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, zamieszanemu w aferę w Funduszu Sprawiedliwości, który od 2 lat ukrywa się przed prokuraturą i teraz okazuje się, że może wrócić do Polski, nie zostanie tymczasowo aresztowany, będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy, ale co ciekawe, i o to też zapytam pana premiera Gawkowskiego, czy to oznacza, że Romanowski, który był ostatnio w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu, przynajmniej stamtąd wysyłał pismo do sądu, czy on będzie mógł wrócić do polskiego parlamentu, stanowić prawo, mieć dostęp do tajemnic państwowych, bo jednak tutaj pojawiają się takie sugestie, supozycje, że służby rosyjskie to tak nie zostawiają takich ludzi bez opieki.
0: Samym sobie, bez opieki. No właśnie, o tym o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam. Trzecie.

0: Uwaga, uwaga! Znak sygnał. Powtarzam, znak sygnał.
1: Mamy dla Państwa wejściówki na dzisiejsze spotkanie z Justyną Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem, autorami podcastu Zwyczajna Kobieta. A bez wątpienia będzie można poznać tajniki pracy przy kryminalnym dziennikarskim śledztwie. Wejściówki rozdaje Staszek Perzyna, 2 2 7 3, a to spotkanie dziś wieczorem przy Myśliwieckiej. Dziś, czyli 1 października, najwyższy czas obudzić Billego Joe Armstronga.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Choć tytułowy szlagwort co roku o tej porze powraca w formie memów, jest to nieco niefortunne. Kryje się za nim bowiem głęboko osobista i poruszająca historia. Najlepiej chyba świadczy o tym fakt, że lider Green Day, Billy Joe Armstrong, nosił ją w sobie przez 2 dekady, zanim poczuł się gotowy, aby podzielić się nią ze światem. 10 września 1982 roku. 10-letni Billy Joe, najmłodszy z 6 rodzeństwa, traci tatę. Andrew Armstrong umiera na nowotwór w wieku 54 lat. Podczas pogrzebu Billy wpada w rozpacz, biegnie do domu i zamyka się w swoim pokoju. Kiedy mama próbuje go pocieszyć, zapłakany chłopiec odpowiada jej słowami: obudź mnie, kiedy wrzesień się skończy. W wywiadach po wydaniu piosenki Billy opowiadał, że z tego powodu ten konkretny miesiąc zawsze wiąże się u niego z żałobą. Wake Me Up When September Ends napisał kilka lat wcześniej, ale dopiero w 2003 roku, gdy Green Day rozpoczynali pracę nad albumem American Idiot. Poczuł, że nadszedł odpowiedni moment. Krążący po sieci żart, aby 1 października obudzić wokalistę Green Day, chyba odrobinę go irytował, ale wydaje się, że po jakimś czasie Billy postanowił go zaakceptować. Ba, zespół wykorzystał nawet ten motyw w jednym z filmów promujących swój ostatni album Saviors.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
1: Opowiadał Kuba Ambrożewski. Słuchamy Green Day.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na

0: długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest już 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik.
6: To punkt newralgiczny. Przesmyk Suwalski będzie dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia komisji w Brukseli.
7: Rusza nowy rok akademicki. W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie.
6: Brawura i brak wyobraźni na SORY trafia coraz więcej nastolatków po wypadkach na hulajnogach elektrycznych.
7: Przesmyk Suwalski będzie dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Potwierdził to w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który wnioskował o dyskusję w tej sprawie.
8: Służby wywiadowcze unijnych krajów ostrzegają, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance.
9: Stąd idea, aby temat przesmyku suwalskiego, tego newralgicznego punktu dla mobilności wojskowej, znalazł się na zamkniętym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
8: Mówi mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
9: To jest 65 kilometrów. Które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.
8: Bo jak tłumaczył europoseł, ewentualne odcięcie przesmyku suwalskiego to odcięcie krajów bałtyckich od wsparcia NATO. Na posiedzenie komisji został zaproszony generał broni Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych to pierwszy rok na uczelni.
10: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku. Pierwszy rok na UW.
11: Ja idę na ekonomię. Przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
12: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
13: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
14: Jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
7: W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie. To w związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem, kiedy sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach.
6: Służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. To kolejny już wyciek danych z prywatnych firm. Najczęściej ofiarą hakerów padają instytucje i placówki medyczne.
7: Jak mówił w porannym Zapraszamy do Trójki dr Paweł Litwiński, członek społecznego zespołu ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest coraz więcej pozwów w takich sprawach. Osoby, których dane wyciekły, idą do sądu, domagają się odszkodowania, choć niekoniecznie jest o co walczyć.
15: No właśnie tu jest drobna pułapka, bo w polskich realiach to nie są wysokie kwoty. Za typowy wyciek, powiedzmy z tej fakturowni, o którym rozmawiamy, ja bym odstawiał kwoty na poziomie 1000-2000 zł.
6: A koszty ewentualnego procesu są niemałe.
15: Czyli koszty prawnika, potem wpis sądowy, który też może liczyć kilkadziesiąt, kilkaset złotych i w efekcie może się okazać, że ten ktoś praktycznie nic nie zarobi albo wręcz będzie musiał dołożyć do tego interesu.
7: O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Coraz więcej nastolatków trafia do szpitala z ciężkimi urazami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Doktor Kamila Ludwikowska ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu mówi, że często przyczyną jest brawura i brak wyobraźni.
16: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
7: Lekarze zwracają też uwagę na urazy po przerabianiu urządzeń elektrycznych i zwiększaniu ich prędkości.
6: Według policyjnych statystyk od stycznia do lipca w całej Polsce doszło do przeszło 800 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, a przeszło 700 zostało rannych.
7: Do końca tygodnia ma potrwać sprzątanie ropopochodnej substancji wyrzuconej na brzeg w okolicach Ustki.

0: Plaże od początku tygodnia metr po metrze przeczesują pracownicy Urzędu Morskiego, którzy ręcznie zbierają grudki smolistej substancji.
1: Nie jest ona niebezpieczna dla ludzi, mówi kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce Robert Budzich.
2: Prawdopodobnie jest to substancja znana, jest to mazut, substancja ropochłonna, substancja brudząca, można pobrudzić buty, ubrania, co jest ciężkie do później do zmycia, do wyprania. Jeśli ktoś by zauważył to jeszcze na jakichś odcinkach, gdzie być może zostały ominięte,

0: w tych miejscach, gdzie było sprzątane, to prosimy o informację do Urzędu Morskiego w Słupsku.
1: Trwa dochodzenie, które ma ustalić, skąd ropopochodne zanieczyszczenie wzięło się na plaży.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W studiu Adam Malecki. A wiesz, że zanim wszedłeś do studia, Romek powiedział, że zaczynają właśnie studia osoby urodzone w 2008 roku.
5: I masz na myśli mnie?
4: Między innymi.
5: A, no to wspaniale.
4: Młodzieniaszku.
5: 3-0 i Polska żegna Szwecję. To, co nie udało się seniorom, zrealizowali piłkarze reprezentacji do lat 21. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka postawiła kolejny ważny krok w stronę bezpośredniego awansu do Mistrzostw Europy. Gole wbili Szwedom debiutanci Bartosz Mazurek 2, a jednego dorzucił Daniel Bąk.
6: Początek meczu mieliśmy pod kontrolą, to na pewno. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze ustawieni. Przejdę do debiutu, bo takie emocje mnie trzymają. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuje, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
5: Biało-czerwoni są liderem w grupie z kompletem punktów. W ostatniej kolejce zagrają z Włochami w Pescarze. W lidze mistrzyń piłkarek Barcelona nie dała szans Romie. W pierwszym meczu fazy ligowej ekipa z Hiszpanii wygrała w Rzymie 6-0, a jedną z bramek strzeliła Ewa Pajor. Pajor jest gwiazdą światowej piłki kobiecej. U panów do niedawna prym wiedli Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. To już powoli zmierzch tych gigantów futbolu. Nie może się z tym pogodzić Portugalczyk, który w akcie niezgody opuścił zgrupowanie Portugalii przed meczem z Danią. Nie przypadły mu do gustu słowa selekcjonera Jorge Jesusa, który podczas konferencji podkreślił, że to trener decyduje o tym, kto gra i w jakim wymiarze czasowym. Niezadowolony Ronaldo wyleciał z Kopenhagi prywatnym samolotem i udał się do Madrytu. To zapewne koniec ikony sportu w reprezentacji, z którą zdobył m.in. Mistrzostwo Europy. W tenisie rozpoczęło się granie na całego w turniejach azjatyckich. Wczoraj do drugiej rundy turnieju w Pekinie awansowała Magdalena Fręch, a dzisiaj z takim samym celem do meczu z Czeszką Siniakową przystąpi Magda Linet. To spotkanie już za chwilę. Od drugiej rundy zmagania w tym samym turnieju rozpoczną Iga Świątek, zagra w sobotę, i Maja Chwalińska, jej mecz jutro. W China Open wystąpi także Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Tienem. Początek dzisiaj około 13.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: No proszę, drużyna trenera Jerzego Brzęczka wymiata, a prowadził kiedyś seniorską kadrę. To się narodowi styl nie podobał.
5: Może wróci.
4: Podobać może się za to pogoda. Trwa ciepły i słoneczny tydzień. Znów będzie dziś od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie kraju, bez deszczu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jest 8:08.
7: Zapraszamy do Trójki.
4: I uroczyście zaczynamy nowy rok akademicki.
8: Najlepsi, którzy dostają się na dane wydziały uczelni, uniwersytetów najczęściej, są zapraszani na uroczystą immatrykulację. Tego typu uroczystość jest jakby swego rodzaju wielkim świętem, weselem, chrzcinami. I dlatego na taką uroczystość przybywają osoby tylko, które mają zaproszenia. To także ze względów bezpieczeństwa.
4: I cyk, immatrykulacja. Nowe do słownika.
9: Jestem z czasów, kiedy obowiązywały indeksy papierowe. To były takie książeczki, bardzo przyjemne. Na pierwszym roku należało zagiąć ostatnią stronę, na której była informacja o skreśleniu z listy studentów, ponieważ to gwarantowało ukończenie studiów w terminie. I mam pytanie, co robią teraz, korzystając z USOS i jakichś innych elektronicznych systemów, jaki mają sposób na ukończenie studiów w terminie?
4: No, może kiedyś trzeba było zagiąć coś, a dziś kogoś? 2 2 i 7 3, jeśli znają państwo odpowiedź na to pytanie. A za chwilę rozmowa bez uników.

0: Ta, I don't feel like dancing. Ściemniacze Scissor Sisters. Tu trójka, jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry Państwu i moim gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica.
3: Dzień dobry.
2: Zanim przejdziemy do kwestii związanych z dezinformacją, bo rząd powołał Centrum Walki z Dezinformacją, pytanie o decyzję w sprawie listu żelaznego dla byłego ministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To dobrze, że sąd dał mu list żelazny i będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać przed prokuraturą, wrócić do Polski.
3: Pan Romanowski w mojej ocenie jest człowiekiem, który ma na sumieniu bardzo złe rzeczy i bał się odpowiedzialności za te złe rzeczy. To znaczy, jeżeli ktoś jest politykiem i w polityce nie namieszał i nie nabrudził sobie rąk, to nie ucieka przez cały świat, przez całą Europę i nie trzeba mu dawać żadnych listów żelaznych. Wraca do Polski, staje przed sądem, mówi: nic nie zrobiłem, jestem niewinny. Mamy do czynienia z człowiekiem, który na polecenie Ziobry i w zorganizowanej grupie przestępczej, bo też to trzeba tak nazwać, działał przeciwko państwu polskiemu i dzisiaj z tego człowieka próbujemy zrobić kogoś, kto będzie miał jakąś gwarancję państwa. Ja przeciwko listom żelaznym nie mam nic generalnie, bo to sądy decydują, ale w tej sprawie przekonuje mnie tłumaczenie ministra Żurka, że tutaj wydarzyło się coś dziwnego. Wolałbym, żeby pan Romanowski przyjechał do Polski i miał odwagę zmierzyć się z zarzutami, a nie szukał sztuczek, które będą pokazywały, że jest nie tyle odważny, co po prostu zachowuje się jak taki polityk.

0: jeszcze miękiszą.
1: Prokuratura zapowiedziała już, że będzie się odwoływać od tej decyzji. Minister Waldemar Żurek krytykuje sędziego Konrada Mielcarka, który wydał ten list żelazny. Powiedział, mam wątpliwości, czy można mówić tu o sędzim niezawisłym i bezstronnym. To jest neosędzia i podpisywał listy poparcia do neo-KRS-u, czyli tej nielegalnie powołanej Krajowej Rady Sądownictwa. I Żurek mówi, że nie przeszedłby testu niezawisłości, ale prokurator prowadzący sprawę Funduszu Sprawiedliwości nie wystąpił o ten test niezawisłości. I może to był błąd wtedy, a po drugie, czy to nie jest, tak jak mówi sąd, że to jest ukłon wobec prokuratury, która nie może złapać od 2 lat tego Romanowskiego. Teraz będzie mógł wrócić do Polski i z wolnej stopy odpowiadać, brać udział w postępowaniu przygotowawczym.
0: Pan Romanowski, gdyby chciał wykorzystać inną drogę, to zgodziłby się na status świadka koronnego. Powiedział, że ma to i to na sumieniu. Wsypał wszystkich, którzy pomagali mu albo brali udział z nim w tych przekrętach. Pokazałby, że chce być rzeczywiście czysty. Nie słyszałem nigdy o tym, żeby Romanowski występował o status świadka koronnego. To po pierwsze. Po drugie, mam takie poczucie, że w całym tej grze dotyczącej sądów i prokuratur po prostu mamy ten układ Ziobry i PiS-u stworzony wiele lat temu i nie został on rozbrojony, bo prezydent Nawrocki, a wcześniej prezydent Duda po prostu blokowali ustawy, które chcieliśmy wprowadzać, naprawiając wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj, jak będziemy w przypadku każdego sędziego poszukiwali odpowiedzi, po której stał stronie, to trzeba będzie szukać mu w historii właśnie, czy podpisywał jakieś listy. Ja nie wiem, kto co podpisywał, bo też nie jestem od tego, żebym to wszystko sprawdzał. Ja chciałbym jako obywatel mieć świadomość, że polskie sądy mają tą niezawisłość, która była przez lata, przez 30 lat wolnej Polski. PiS ją niestety zniszczył. Wierzę, że niedługo zostanie naprawiony Trybunał Konstytucyjny. Wrócimy do pewnych norm prawnych, które zaczną też naprawiać państwo i skończy się czas, w którym będziemy musieli mówić, że ten czy inny sędzia coś zrobił złego, a dalej jest w sądzie i podejmuje jakieś decyzje. To po prostu jest psucie państwa. W przypadku Romanowskiego to jest po prostu człowiek, który jak taki zbieg za wszelką cenę próbował szukać sztuczek, żeby mógł wrócić do Polski, a wie, że nie chce zeznawać, bo boi się pewnie też Ziobry.
1: Panie premierze, ale czy ten list żelazny, jeśli on się uprawomocni, będzie
0: nie,
1: oznaczał...
0: Nie, jeszcze odwołanie, poczekajmy.
1: Tak, znaczy, ale gdyby ta decyzja się uprawomocniła, to będzie znaczyło, że Romanowski wraca do Polski. On był ostatnio w Naddniestrzu, kontrolowanej przez Rosję separatystycznej republice. I jest taka sugestia, że może pomagały mu w tym służby rosyjskie, a dzisiaj wraca do Polski, będzie mógł wrócić też do parlamentu. Wyobraża pan sobie to, żeby Romanowski miał dostęp dzisiaj do tajemnic państwowych? Mówi się, że Rosja nie zostawia takich ludzi.
0: Nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli sytuację, w której Romanowski nie będzie przesłuchiwany i nie będzie też odpowiadał. To się wydarzy na pewno, wcześniej czy później. Ale jeżeli chodzi o list żelazny, to poczekam na drugą instancję, wtedy będzie można to komentować.
1: Rząd powołał Centrum Walki z Dezinformacją. Jako pierwszy kraj w Europie będziemy mieli taki jeden ośrodek. Czym on się będzie zajmował?
0: Tym, co coraz bardziej zatruwa polską infosferę, czyli informacjami wpuszczanymi przez wrogie nam państwa, które dybią na polskie bezpieczeństwo, dybią na bezpieczeństwo Polek i Polaków. I dla mnie to jest coś, co ma koordynować pracę wszystkich jednostek, które dzisiaj coś robią w sprawie przeciwdziałania dezinformacji. A dzisiaj ma być jedno serce, w którym te wszystkie decyzje będą nierozproszone, a podejmowane w bardzo skoordynowany sposób.
1: Ale Ministerstwo Cyfryzacji nie wystarczy? Trzeba powoływać jakieś kolejne?
0: Ale to jest w Ministerstwie Cyfryzacji. Mamy do czynienia z jednostką, która będzie wewnątrz Ministerstwa Cyfryzacji, ale żeby można było współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbami innymi, żeby można w to włączyć było inne ośrodki międzyresortowe, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby wykorzystywać instytuty badawcze, żeby włączać też ekspertów. Trzeba mieć określone ciało, bo w Polsce no, nie ma prostego schematu. Bierze służby specjalne i mówisz, będziecie to i to robiły bez jakiejś koordynacji. Tak. I w taki podobny sposób działa między innymi centrum operacyjne związane z cyberbezpieczeństwem. I to się bardzo sprawdziło i to dzisiaj jest jeden z takich elementów, który dziś buduje mocną polską cybertarczę. Więc budujemy kolejny taki ośrodek.
1: Ale skoro wiceminister Paweł Olszewski będzie szefem tego centrum, pan mówi, że to jest w ramach ministerstwa, to czy to jest jakaś nowa jednostka, tam będą nowo zatrudnione osoby?
0: Będą nowe osoby, będziemy budowali jednostkę, która będzie się stopniowo, ale coraz bardziej poszerzała. Będzie miała kompetencje związane też z ujawnianiem tych narracji rosyjskich.

0: żeby w infosferze pojawiało się to, co chciałaby Rosja zrobić z polskim, z polską tą domeną informacyjną. I to wszystko ma jeden cel, skoordynować wszystkie działania państwa, jeżeli chodzi o kampanie społeczne, kampanie dotyczące też pokazywania, jak rośnie dezinformacja, szybkiego i przeciwdziałania, dokonywania też korekt, pokazywania, kiedy się w czasie rzeczywistym to dzieje, na przykład jak są ataki sabotażowe.
1: A kiedy to zacznie działać?
0: To zaczęło działać w sensie
1: takim... Przed nami kampania wyborcza, no właśnie... kiedy będzie ta infosfera po prostu bombardowana przez boty rosyjskie, przez narrację rosyjską.
0: To zaczyna już działać. Przypomnę, że w 2025 roku mieliśmy podsumowanie kampanii wyborczej do wyborach prezydenckich i z tego podsumowania jednym z głównych takich sztandarowych celów było powołanie, przygotowanie strategii ram walki z dezinformacją. To się rozpoczęło pod koniec 2025 roku. W 2026 roku jesteśmy już po badaniach, które zostały zrealizowane. Jesteśmy w spotkaniach z NGO-sami, z ekspertami, którzy wskazali, jakie powinny być cele. Kierunek był jasny, musi być skoordynowany ośrodek, który będzie się tym zajmował. Zostało to zrobione i taki ośrodek zarządzania premiera został powołany. Ten ośrodek przygotuje też ramy, czyli dokument wspólny dla całego państwa przeciwdziałania dezinformacji. Będzie wykorzystywał to, co już robimy, bo my dzisiaj z dezinformacją już walczymy. Skróciliśmy czasy dotyczące odpowiedzi na dezinformację, zgłaszania ich do platform, usuwania treści. To kilka lat temu było ponad 24 godziny. Dzisiaj to się liczy w minutach. Ale nie zawsze platformy się słuchają, nie zawsze jest to skoordynowane. Niektóre służby, niektórzy interesariusze troszkę inaczej podejmą decyzję. Chodzi o to, żebyśmy w czasie trudnym, bo nie ma wojny hybrydowej bez wojny informacyjnej. Ta wojna hybrydowa trwa, są sabotaże, podpalenia, drony, są ataki w cyberprzestrzeni. To wszystko jest obsiane taką rosyjską narracją, ale nie tylko rosyjską, bo podsycaną też przez inne państwa w różny sposób. Ujawniali, pokazywali społecznie, żeby media publiczne też, które są w tym pakiecie zainteresowania, bo też mamy porozumienia podpisane jako resort cyfryzacji z takimi jednostkami jak telewizja publiczna, radio publiczne czy PAP, mogły wskazywać, pokazywać i dawać też takie przekonanie, co się w Polsce dzieje, co jest prawdą, a co nie, bo ludzie nie są w Polsce przyzwyczajeni. W Europie również też, że mamy systemowy wprowadzaną fałszywą, kłamliwą informację do obiegu, czasami przygotowaną przez systemy sztucznej inteligencji, czasami przygotowaną wprost przez jakieś służby zagraniczne.
1: Rosja wydaje na to miliardy dolarów, żeby ingerować w wybory i to wiemy już od czasów referendum w sprawie Brexitu, wyborów w Stanach Zjednoczonych.
0: Rosja prowadzi wojnę hybrydową dzisiaj w Europie. Polska jest jednym z celów tej wojny. Ta wojna cyfrowa trwa. Ataków jest coraz więcej na infrastrukturę krytyczną, na różne elementy też funkcjonowania państwa. Jeżeli to się dzieje, a widzimy, że wzmożony ruch wtedy dezinformacyjny pojawia się, bo na przykład wlatują drony i od razu automatycznie pojawiają się boty, które mówią, że to nie rosyjskie drony, to wiemy, że trzeba przeciwdziałać. W Europie nie ma takich ośrodków, one dopiero się kształcą, przyjeżdżają z całej Europy do Polski też zbierać inne państwa doświadczenia, bo to Polska pierwsza była poddawana takiej
1: presji. A kiedy będzie gotowy pakiet cyberpiątka, czyli to jest ten pakiet zmian dotyczących ochrony danych, bo coraz częściej mamy do czynienia z wyciekiem danych, głównie danych medycznych Polaków. Kiedy będziemy ochronieni przed tego typu operacjami?
0: Chronieni będziemy wtedy, jeżeli firmy prywatne zrozumieją, że muszą inwestować w cyberbezpieczeństwo takie same pieniądze jak na przykład w reklamę. Że ochrona swojego routera, swojego serwera, swojego urządzenia, swoich danych jest tak samo ważna jak wydawanie pieniędzy na zakup na przykład nowych usług, które są potrzebne do tego, żeby się zareklamować. Bo to jest ochrona marki. Cyberbezpieczeństwo to dzisiaj ochrona marki, ochrona obywateli, ochrona klientów. I wszystkim powtarzam, że cyberbezpieczeństwo to jest wspólna odpowiedzialność. To nie polega na tym, że ktoś powie, a nie mam na nowy komputer, serwer, nie mam pieniędzy na jakieś firewall czy inne oprogramowanie. Nie masz pieniędzy, będziesz ponosił odpowiedzialność, będą za to kary. I nie tylko legislacja tu gra rolę. Oczywiście ona została złożona. Ten pakiet cyberpiątki czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wierzę, że to najbliższe 2-3 miesiące i ona będzie już w Sejmie. Ale nie tylko o legislację idzie, bo legislacja zrobi jedną rzecz. Doprowadzi do tego, że firmy medyczne, które przetwarzają dane, powyżej 100 tysięcy rekordów, czyli 100 tysięcy danych obywateli, będą miały mieć specjalne zabezpieczenia. Ale dalej trzeba będzie je kupić. Dalej trzeba będzie w to zainwestować. Instytucje publiczne inwestują. Przygotowaliśmy jako resort cyfryzacji program. Bardzo duży, 2,8 miliarda złotych na transformację cyfrową, cyberbezpieczeństwo. I dużo polskich firm się nawet nie zgłosiło. Jak pytałem przedsiębiorców, dlaczego? No, bo cyberbezpieczeństwo

0: przygotujcie programy na inne rzeczy. Świadomość społeczna musi rosnąć. Odpowiadasz za dane. Jeżeli przetwarzasz ich dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, to masz taką samą odpowiedzialność jak instytucja publiczna. Znaczy, to nie może być tak, że urząd odpowiada, bo wie, że odpowiada, a firma, która ma te same dane, bo my się zgodziliśmy, bo przecież to obywatel tam idzie i podpisuje zgodę na przetwarzanie danych, nie ma bezpieczeństwa, bo ktoś mu go nie kupił. Albo nie zainwestował, albo nie zrobił audytu, albo nie zatrudnił pracownika. Bo na samym końcu o to idzie. Przecież od 2 lat, u pani w studiu również, opowiadałem, jak doszło do ataku w Polską Agencję Prasową. Ta Polska Agencja Prasowa została zaatakowana, bo jeden z pracowników dał telefon dziecku. Dziecko wgrało grę. Ta gra była specjalnie przygotowana i zainfekowana i to spowodowało atak na Polską Agencję Prasową. Wystarczy, że ci, którzy nas słuchają, pomyślą sobie o tym, że to każdą firmę może spotkać, bo wystarczy, że w każdej firmie ktoś swoje urządzenie służbowe przekaże dziecku. Nie mając świadomości, ten krok zostanie powtórzony i jest firma zinfiltrowana. Jeżeli nie masz ludzi do tego, żeby to zabezpieczyli, nie masz środków albo nie zainwestujesz, to cię może czekać taka sama sytuacja i wszystkim to powtarzam. Ale w wielu miejscach nie ma tego zrozumienia, bo myślą, no komputer to komputer, działa to działa. I dopiero zaczyna się czerwone światło palić, jak służby przychodzą, bo najczęściej służby przychodzą polskie, mówią, już miałeś atak, bo nawet
1: ale
0: te firmy nie wiedzą.
1: Rozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem w części radiowej był Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, polityk Nowej Lewicy, który z nami będzie teraz na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, odpowiadał na pytanie, co robił wczoraj z kanistrem przed Pałacem Prezydenckim.
2: No, dobrze zabrzmiało, dziękuję.
3: To my może nie o kanistrach, ale przypomnę ważne słowa ministra z tej rozmowy. Jeśli odpowiadasz za dane i przetwarzasz ich tysiące lub setki tysięcy, masz takie same obowiązki jak instytucja publiczna. I może z tym przekazem warto pozostać. 27 minut po godzinie 8. U nas za chwilę skrót serwisu i pogoda.
4: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Świętuj z nami 35 lat. Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym, dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Audi Q5.
2: Imponujący i komfortowy SUV

0: stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Marcin Romanowski będzie mógł odpowiadać w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości z wolnej stopy. Nie jestem przeciwny wydawaniu listów żelaznych, ale akurat nie w tej sprawie, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: To sądy decydują, ale w tej sprawie przekonuje mnie tłumaczenie ministra Żurka, że tutaj wydarzyło się coś dziwnego. Wolałbym, żeby pan Romanowski przyjechał do Polski i miał odwagę zmierzyć się z zarzutami, a nie szukał sztuczek, które będą pokazywały, że jest nie tyle odważny, co po prostu zachowuje się jak taki polityczny miękiszon.
3: Cała rozmowa z ministrem cyfryzacji na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych, podały ukraińskie władze. Ataki przeprowadzono w obwodach sumskim, dniepropietrowskim, w Odessie i Kijowie. W stolicy alarm słychać było od północy 5-krotnie. Wcześniej rano w mieście słychać było eksplozje. W 2 dzielnicach wybuchły pożary. Włochy przedłużyły o 15 dni zawieszenie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Oznacza to utrzymanie kontroli granicznych wprowadzonych w wyniku kryzysu migracyjnego w Saucie. Decyzja ta została przekazana Komisji Europejskiej oraz ministrom spraw wewnętrznych pozostałych państw członkowskich Unii. Hiszpania w odpowiedzi przywróciła kontrole graniczne z Włochami, krytykując jednocześnie decyzję Rzymu. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
2: Październik rozpoczynamy tak, jak kończyliśmy wrzesień, w promieniach słońca i na ciepło. Dziś znów będzie od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia oczywiście, bo popołudniem późnym i wieczorem to robi się już chłodno. Niebo już może nie takie bezchmurne, ale padać dziś znów nie będzie. A teraz działanie podprogowe. Mniejsza gra, mniejsza gra, mniejsza gra. Ziarenko zasiane i czekamy na owoce, czyli na Państwa. Gramy za kilka minut, a zgłoszenia tradycyjnie telefoniczne. 2 2 i 7 3. Teraz Roxy Music i More Than This. Za 27,5 minuty 9:00.

0: More Than This, Roxy Music w Trójce, 24 minuty do 9, a Państwo dzwonią w pierwszy dzień nowego roku akademickiego.
1: Dwa dni temu się obroniłam, mając 50 lat i wczoraj oznajmiłam mężowi, że to nie koniec.
0: Odważnie, odważnie, ale czemu by nie? Trzeba iść za ciosem. Pan Remigiusz jest z nami, pan Remigiusz z Poznania. Dzień dobry, panie Remigiuszu.
2: Dzień dobry, panie Robercie.
0: A pan Remigiusz przyznał się poza anteną, że zaczynał studia w 2007 roku. Panie Remigiuszu, ludzie urodzeni w 2008 właśnie studia rozpoczynają. Da pan wiarę?
2: Jest to dla mnie nieprawdopodobne, bo ja mam wciąż 19 lat.
0: A, ciekawy przypadek Remigiusza z Poznania. Słyszałem o tym filmie. A na stanowisku numer 2 dziś w mniejszej grze będzie pan Tomasz z Poznania. Niespodzianka. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Tak, witam serdecznie. W zasadzie to z plewisk, także plewiska pozdrawiają Poznań.
2: Tak, już... Tak samo Poznań pozdrawia plewiska.
0: Są pozdrowienia, jest fair play, jest uścisk dłoni przed grą, gra za kilka minut. Poznań pod plewiskami czy plewiska pod Poznaniem? Panowie, musimy ustalić.
3: Plewiska przy ulicy Grunwaldzkiej.
0: Zapraszamy na mniejszą grę już za 3,5 minuty.

0: The Tubs i Stoop to Me w trójce. Grajmy.
1: Mniejsza gra.
0: Wielkopolskie poznańskie derby dziś w mniejszej grze. Jest z nami pan Remigiusz. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Jakiś okrzyk bojowy, panie Remigiuszu, przed rywalizacją?
2: Ja jestem kibicem Warty Poznań, więc zieloni do boju.
0: Bardzo proszę. A czy pan Tomasz jest kibicem Warty Poznań czy Lecha?
3: Oj, nie jestem ani kibicem Warty, ani kibicem Lecha.
0: No to musi pan sam wymyślić swój okrzyk bojowy.
3: Plewisko! Plewiska!
0: Plewiska do boju! Plewiska i Poznań dziś w mniejszej grze. Zaczniemy od pana Remigiusza, bo zgłosił się jako pierwszy, ale co ja mówię, żeby zacząć, to musimy wiedzieć, w co zagramy. Puszczamy koło w ruch. I co to będzie?
1: Prawda czy fałsz?
0: Prawda czy fałsz, więc jak się domyślam, zasad tłumaczyć nie muszę, za to muszę odnaleźć odpowiedni plik z pytaniami czy zdaniami, żeby nie wymyślać na bieżąco. Już jestem w dobrym miejscu, więc zaczynamy od pana Remigiusza. Panie Remigiuszu, oczywiście pan musi odpowiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Przed rozpoczęciem muzycznej kariery Krzysztof Krawczyk trenował z sukcesami zapasy w łódzkim klubie KS Budowlani.
2: Prawda.
0: Nie, to fałsz. Krzysztof Krawczyk zapasami się nie zajmował, ale na przykład Marela Rodowicz trenowała lekkoatletykę i miała medale w biegach przez płotki, a Andrzej Zaucha był kajakarzem uzdolnionym. Niemalże pojechał na Igrzyska Olimpijskie.
2: To mnie zmyliło właśnie, z Krzysztofem Zauchą mnie to zmyliło.
0: No właśnie, z Andrzejem Zauchą. Już pana zupełnie zmyliłem, jak słyszę, panie Remigiuszu.
3: Na pocieszenie mogę powiedzieć, że ja też bym powiedział, że trenował zapasy.
0: A dlaczego?
3: A nie wiem, bo takie podchwytliwe mi się wydało.
0: No może, odbywają tutaj rzeczywiście zadania podchwytliwe, panie Tomasz.
2: Miał warunki
0: Krzysztof Krawczyk, rozumiem. Nie ma punktu, to sobie zanotowałem. I teraz pan Tomasz. Panie Tomaszo, prawda czy fałsz? Autor Kamieni na Szaniec Aleksander Kamiński miał konspiracyjny pseudonim Kamyk.
3: Prawda.
0: Tak, to prawda. Choć nie brzmi to specjalnie konspiracyjnie. I mam wrażenie, że musiał z niego rzadko korzystać. Zresztą miał wiele tych pseudonimów, także Fabrykant, Faktor, Juliusz Górecki, Hubert czy Bombaju.
3: To
0: ciekawe.
3: To miałem łatwiejsze zadanie, bo to łatwiej trafić wtedy, jak jest więcej.
0: Ale wie pan co? Zaraz zobaczymy, jakie pan będzie miał kolejne. Ale na razie wrócimy do pana Remigiusza. Przy 1-0 dla pana Tomasza. Panie Remigiuszu, słowo biedronka wywodzi się z portugalskiego. Konkretnie od słowa bedros, oznaczającego niespokojny lot. To prawda czy fałsz?
2: Ale to jest tak podchwytliwe, ale powiem, że to fałsz.
0: I będzie miał pan rację, tak? To fałsz. Biedronka niejako wywodzi się z portugalskiego, ale biedronka, o której mówimy akurat w tym przypadku, to słowo z języka polskiego, ze staropolskiego się wywodzące. Nie ma też tego czegoś jak bedros po portugalsku, nie znalazłem. Wzmyśliłem to wszystko po prostu. Mamy 1-1, ale szansa na zwycięstwo przed panem Tomaszem. Panie Tomaszu, to prawda czy fałsz? Według bazy PESEL...

0: dwie kobiety w Polsce mają na imię E.
1: Prawda.
0: Tak, to prawda. Według bazy PESEL dwie kobiety w Polsce mają na imię E. E jak Ewa albo Elżbieta, ale samo E. I to oznacza, że pan Tomasz dziś zwycięża.
2: Gratuluję.
0: Plewiska! Plewiska!
1: Plewiska pozdrawiają Poznań. Poznań zawsze najlepsze. W zasadzie to ja jestem cały czas zameldowany w Poznaniu.
2: Gratuluję panu i życzę dojazdów grunwaldzką bez korków.
1: O, to się rzeczywiście przyda. Bardzo panu dziękuję i vice versa. Nie wiem skąd pan tam dojeżdża.
2: Z północy.
1: O rany, to na Ramowitka. No pewnie tam, także to też
0: pozwolę
1: trzymam.
0: Pozwolę sobie wtrącić się do tej rozmowy, panowie. Panie Remigiuszu, bardzo dziękujemy.
2: Ja również.
0: I szybciutkich dojazdów zielonej serii oczywiście życzymy. A pan Tomasz zwyciężył, więc panie Tomaszu, pan wybiera piosenkę, której posłuchamy i oczywiście może ją komuś zadedykować.
1: Tak, to jest piosenka zespołu Electric Youth, if only she has is you. Ciężko szybko wypowiedzieć, ale mam nadzieję, że nic nie pokręciłem.
0: Nie, wszystko się zgadza.
1: Tak, i dedykuję to oczywiście swojej żonie.
0: Pozdrawiamy w takim razie małżonkę. Dziękujemy i raz jeszcze gratulacje, panie Tomaszu.
1: Dziękuję, uprzejmie, było mi bardzo miło. Pozdrawiam, miłego poranka.

Dziś o 20:00 będzie w sieci na stronie Polskiego Radia dostępny pierwszy odcinek podcastu Zwyczajna Kobieta. To True Crime Story w trójkowej odsłonie autorstwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka. I spotkanie z Justyną i Kamilem

Dziś godzinkę wcześniej, o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają państwo ochotę wybrać się na to spotkanie i dowiedzieć nieco więcej o pracy dziennikarzy śledczych, to oczywiście zapraszamy. 2 2 i 7 3 w sprawie wejściówek.

0: pustki i telefon do przyjaciela.
1: A
0: telefon
1: pamiętasz?
0: Do przyjaciela, dwie dwójki i siedem trójek.
1: No dokładnie, K872. Teraz dzwonimy, dwie dwójki, siedem trójek, a właściwie za chwilę, bo już po dziewiątej będzie okazja, żeby się wykazać.
0: Wyszaleć?
1: No, wyszaleć, ale w takim, powiedziałabym, trochę końskim wymiarze.
0: Twarde te podkowy.
1: Zapraszam bardzo serdecznie. Od dziewiątej gwarantuję, że będzie dobra zabawa. Będziemy koncentrować się na czymś, co by można było nazwać łapaniem wiatru w grzywę.
0: To po dziewiątej zaprasza Agnieszka Obszańska. U mnie brak grzywy, więc ja nie zapraszam, ale chętnie posłucham.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie.

0: i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest już 9:00, dziś czwartek, 1 października. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Decyzja sądu nie przesądza o winie czy niewinności Marcina Romanowskiego, mówi koordynator służb specjalnych.
4: To pierwszy taki urząd w Europie. Rząd powołał Centrum do Walki z Dezinformacją.
3: Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Krista Pike, została przewieziona do szpitala.
4: Orzeczenie w sprawie Marcina Romanowskiego nie jest porażką polskich służb specjalnych, mówił w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla ukrywającego się za granicą byłego wiceministra sprawiedliwości.
3: Tomasz Siemoniak podkreślił, że nie jest to prawomocne orzeczenie. Prokuratura zapowiada odwołanie. Wskazał też, że decyzja ta nie przesądza o winie czy niewinności.
5: Proces przed nim i myślę, że spore problemy, bo był osobą w dość centralnym miejscu, jeśli chodzi o cały Fundusz Sprawiedliwości i nim gospodarowanie. Więc jakiekolwiek triumfowanie przez, zresztą nawet tak specjalnie tego nie dostrzegam, bo to jest taka prawnicza rozgrywka. Politycznie PiS się chyba pożegnał z tym panem.
4: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
3: Rząd powołał Centrum do Walki z Dezinformacją. Pierwszy taki urząd w Europie. Ma przygotować podstawy strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę.
4: Ma to być ośrodek, który będzie zajmował się walką z pojawiającymi się w sieci kłamstwami dotyczącymi tego, co dzieje się w Polsce i wokół niej, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Dla mnie to jest coś, co ma koordynować pracę wszystkich jednostek, które dzisiaj coś robią w sprawie przeciwdziałania dezinformacji. Dzisiaj ma być jedno serce, w którym te wszystkie decyzje będą nie rozproszone, a podejmowane w bardzo skoordynowany sposób.
3: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
4: Nieudana egzekucja w Tennessee. Skazana Krista Pike została przewieziona do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków mających spowodować śmierć.
3: Próba egzekucji miała miejsce w zakładzie karnym w Nashville. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Od 1976 roku, kiedy Sąd Najwyższy przywrócił karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, stracono zaledwie o 18 kobiet i ponad 1600 mężczyzn.
4: Google zaktualizował swoje mapy, ujawniając skalę zniszczeń w Strefie Gazy. Na zdjęciach satelitarnych widać wyraźnie, jak całe dzielnice są obrócone w gruzy, pola uprawne spalone, a w niektórych miejscach widać jedynie niewyraźne zarysy głównych dróg.
7: Według danych ONZ w liczącej ponad 2 miliony mieszkańców w Strefie Gazy, około 200 tysięcy budynków, czyli 82%, zostało uszkodzonych, a około 2/3 uległo zupełnemu zniszczeniu. Praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi jest leżące przy granicy z Egiptem Rafah, a przylegający do niego dawny obszar rolniczy Ilmawasi jest teraz zapełniony namiotami, w których mieszkają uchodźcy. Statystycznie najwięcej zniszczonych budynków i gruntów ornych jest w położonym na południu enklawy mieście Han Yunis. Centrum Satelitarne Narodów Zjednoczonych, które analizuje dokładnie skalę zniszczeń, podaje, że liczba zniszczonych budynków wzrosła od ogłoszonego rok temu zawieszenia broni o 9%. W tym czasie izraelskie wojsko zabiło około 1400 mieszkańców Strefy Gazy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Jest wśród nich 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Pierwszy lek objęty refundacją na chorobę dystrofię mięśni Duchenna. Oczywiście nie jest to ta terapia genowa, ona jest niedopuszczona na rynku europejskim, więc nie możemy jej refundować. Przemodelowaliśmy i uporządkowaliśmy program lekowy leczenia nadciśnienia płucnego. Dzięki temu też możemy też zaoferować młodszym pacjentom, zaoferować tę terapię dzieciom.
4: A kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące.
9: Klimat.
3: Coraz więcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, obecnie około 40%. W południe prognozowane są zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar prądu z OZE.
4: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Lubaniu jest umiarkowana.
3: Zagrożenie pożarowe w lasach małe, w centrum i na północy kraju średnie, na południu.
4: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: www.radio.pl.
1: Jest 5 po 9, to czas na sport. Adam Malecki.
2: Magdalinet gra w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Polka mierzy się z czeską Siniakową, która w pierwszym secie wygrała 6-4. Magda musi więc gonić. Dziś także w stolicy Chin zagra Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Amerykaninem Tienem. Wczoraj awans do drugiej rundy wywalczyła Magdalena Fręch, a jutro i w sobotę o trzecią rundę powalczą odpowiednio Maja Chwalińska i Iga Świątek. W piłce nożnej reprezentacja Polski do lat 21 w przedostatnim spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy wygrała 3-0 ze Szwecją.

0: Więc jeśli dzisiaj Azzurri nie wygrają z Armenią, podopieczni Jerzego Brzęczka będą świętować awans już dzisiaj. W innym przypadku o przepustkę do euro zagramy w poniedziałek w Peskarze właśnie z Włochami. Z Rumunią za to w trzecim już meczu Ligi Narodów zagra reprezentacja seniorska. Polacy jak dotąd zremisowali z Bośnią i Hercegowiną oraz przegrali ze Szwecją. Czas więc zacząć zbierać punkty, mówi dyrygent środka pola Piotr Zieliński.
1: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i, no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
0: Początek meczu Polska-Rumunia jutro na Stadionie Narodowym o 20:45. Dzisiaj w Lidze Narodów kilka ciekawych meczów w tej najwyższej dywizji. Zagrają Dania z Portugalią bez Cristiano Ronaldo, który w akcie niezgody opuścił zgrupowanie kadry. Grecja z Holandią, Niemcy z Serbią i Walia z Norwegią. To jeszcze o Duńczykach. Ich podstawowym bramkarzem przez lata był Kasper Schmeichel. Dla kadry rozegrał 120 meczów. W tym roku zakończył karierę z powodu urazu barku. Teraz były gracz Manchester United pracuje jako taksówka. Nie jest to związane z brakiem środków finansowych, lecz nadmiarem wolnego czasu po nagłym zakończeniu kariery i niespodziewanym przejściem na emeryturę. Dla zabicia czasu jeżdżę za kierownicą taksówki praktycznie na całym etacie, powiedział 39-latek.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trwa ciepły i słoneczny tydzień. Dziś znów będzie od 20 do 25 stopni. Nieco więcej chmur niż w kilku poprzednich dniach, ale padać nie powinno. A prognoza długoterminowa rewolucji nie zakłada. Cały koniec roku może być wyjątkowo ciepły i pogodny.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie. Odmeldowujemy się przynajmniej w 3/4. A państwo szykują grzywy.
5: Ach, i to jeszcze jak. Gdybyście mieli opisać
3: nasze grzywy?
5: Wasze grzywy. No,
3: skromne.
5: Teraz chyba chcę wycofać to pytanie.
0: Ale mi rośnie,
5: nie wiem, czy chcemy. Z moją grzywą wszystko okej, na przykład.
3: No i to właśnie, to jest najważniejsze.
5: I to jest najważniejsze.
0: Ja jestem dopiero przygotowujący się do grzywy.
5: To prawda, to widać, nie da się tego ukryć. Robert Grzędowski. Grzyweczka.
0: Niezdecydowany.
5: Wszystko się zgadza. Dzisiaj będzie trochę końskich opowieści, ponieważ życzymy państwu
6: dobrego dnia.
5: Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak. Ja nazywam się Agnieszka Owszańska i zapraszamy do godziny 12.

I tak zaczynamy tanecznym krokiem. Można by było powiedzieć z kopyta, bo kopyta to będzie dzisiaj ważny temat do godziny 12. Jesteśmy, myślę, razem przed takim wyzwaniem, które od razu rzucam pod wszystkie stopy kopytka, że może dzisiaj stworzymy jakiś wiersz. Nie powiem jeszcze jaki, ale to wszystko oczywiście jest związane z pewną piosenką, która jest bohaterką dzisiejszego programu. Ona będzie takim motywem przewodnim, ale nie będziemy do końca odkrywać, co to jest. Natomiast już wiemy, że grzywa, kopyta są w grze. Podobnie zresztą jak w grze już jest nasza piosenka dnia. Nowy singiel szkockiego składu Churches. Roses.

Churches, no oczywiście, Churches i Roses. To zwiastuje nową płytę i to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy kochają ten szkocki skład. A my dzisiaj, to jest taka moja luźna propozycja, choć mam już luźne chrapy, bo to my w radiu rozluźniamy chrapki przed programem każdym. Więc moja propozycja brzmi tak, że skoro nasza dzisiejsza przewodnia piosenka związana jest trochę z westernem, to napiszmy wspólnie wiersz o dzikim zachodzie. Ja tutaj dam teraz delikatny odgłos, który może nam pomóc rozbujać naszą wyobraźnię. Nie ma prerii bez konia. Więc może ja sama zacznę, żeby po prostu słuchacze i słuchaczki, czyli Państwo mogli udowodnić, że można lepiej. Proszę o taśmę profesjonalną. Nad prerią wschodzi czerwone słońce, rozgrzewa piach suchy i wielkie kaktusy. Pędzą już tędy kopyta gorące, w stronę salonu sadzą gęste susy. Zapraszam, dwie dwójki i siedem trójek. Dokończmy razem historię wierszem o dzikim zachodzie.

Czujemy się obdarowani. Słońce na Myśliwieckiej. Gdzie jeszcze? Proszę do nas pisać. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. A my dzisiaj w nastroju westernowym.

0: Putz. Solagenek, porogenek, rzut.
1: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Żegnamy reklamy.
10: I już 9.30.
11: Informator ekonomiczny.
10: A skoro hej ho, to oczywiście Sylwia Zadrożna, ale nie sama.
12: Z panią Anną Kozłowską, prezeską Polskiego Systemu Kaucyjnego. Dzień dobry.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Dziś mija rok od wprowadzenia właśnie systemu kaucyjnego w Polsce. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów butelek i puszek. Takie najnowsze dane podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Liczba robi wrażenie. A jak pani by podsumowała te 12 miesięcy? Czy Polacy zdali egzamin, jeśli chodzi o kaucje i butelki, puszki?
0: Konsumenci zwracają zdecydowanie opakowania. Widać, że dostosowali swoje zachowania do systemu, który funkcjonuje. Funkcjonują punkty zbiórki, coraz więcej pojawia się również recyklomatów w miejscach publicznych, poza sklepami, na osiedlach, na plażach, ale również na festiwalach muzycznych.
1: No resort wczoraj podawał 65,5 tysiąca już takich punktów w całym kraju.
0: To prawda, zdecydowanie widać, że w Polsce jest inny trend niż w innych krajach europejskich. Dużo szybciej wprowadzane są recyklomaty i zbiórka automatyczna. Jest ona zdecydowanie wygodniejsza dla konsumenta. To też dlatego. Niemniej musimy na system kaucyjny popatrzeć nie tylko ze strony efektu środowiskowego, a musimy patrzeć na niego z punktu widzenia efektywności całego systemu. Aspekt ekologiczny to nie wszystko. Aspekt ekonomiczny i całościowa ocena systemu jest dużo ważniejsza. Ministerstwo poza ilością zebranych opakowań powinno również zbierać koszty zbiórki tych opakowań. A dodatkowo też kwestie materiału, który odzyskujemy. W naszej opinii powinna to być zasada bottle to bottle, can to can. Czyli z każdej odzyskanej butelki powstaje nowa butelka, podobnie z puszką. Więc tak, konsumenci zdali zdecydowanie i Polacy, Polki zdali egzamin systemu kaucyjnego, ale wciąż mamy dużo rzeczy do usprawnienia.
1: No właśnie, bo tym bardziej, że są cele, które musimy osiągnąć przecież, czyli 77% recyklingu, zbiorki do roku 2028 i 90% od 2029. Na razie przy tych liczbach, które ministerstwo podało, no to jesteśmy tak na poziomie 60%, więc ciągle jeszcze brakuje, ale czy jesteśmy na dobrej drodze, pani zdaniem?
0: Pamiętajmy przede wszystkim, że to jest pierwszy rok funkcjonowania systemu. To jest pierwszy rok, gdzie pierwsze półrocze tego roku to był powolne i takie sukcesywne wdrażanie systemu kaucyjnego poprzez wprowadzanie opakowań kaucyjnych, a tym samym następnie zbiórka. Te pierwsze półrocze to był taki okres rozpędu w tym zakresie. Dopiero od okresu wakacyjnego, gdzie też ministerstwo podawało, że w lipcu zebraliśmy 1,9 miliarda, było wprowadzanych 1,9 miliarda opakowań, a 900 milionów zebranych opakowań. Od okresu wakacyjnego dopiero możemy powiedzieć, że weszliśmy w ten trend prawidłowej, takiej normalnej, standardowej zbiórki. Prawidłowa ocena systemu kaucyjnego to będzie 2-3 lata i przyszły rok dopiero będzie rokiem reprezentatywnym, kiedy będziemy mieć już wszystkie albo większość opakowań kaucyjnych, bo wciąż istnieją opakowania niekaucyjne i dopiero wtedy to będziemy mogli ocenić. Z punktu widzenia operatora i producenta naszym zadaniem i naszą intencją jest zbieranie jak najwięcej opakowań. Właśnie z tego powodu, że są cele środowiskowe, które są nałożone na producentów i wprowadzających. A jeżeli nie osiągniemy tych celi, tak operatorzy, a tym samym producenci, którzy finansują system, są wysokie kary w postaci opłat produktowych. W tym roku z uwagi na to, że system właśnie rusza dopiero, te opłaty są dużo niższe. To jest 1 zł za kilogram brakującej masy odpadu. W przyszłym roku to już jest 5 zł. To zaczynają się naprawdę robić duże wartości.
1: Czyli rozpędzajmy się z tym systemem. System kaucyjny obejmuje dzisiaj jednorazowe butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz, uwaga, szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. No ale ja wiem też od naszych słuchaczy, że jest problem ze zwrotem tych szklanych opakowań, butelek.
0: To ja może troszkę doprecyzuję. Powszechny system kaucyjny obejmuje puszki i opakowania plastikowe. Natomiast butelka szklana jest okres przejściowy dla butelki szklanej w powszechnym systemie kaucyjnym do 2028 roku. Niezależnie od tego, producenci od prawie 30 lat prowadzą dobrowolne systemy kaucyjne i to jest ta różnica.

0: i zbierają tą butelkę i wykorzystują ją powrotnie. Różnica jest taka, że butelka szklana ma napis butelka zwrotna i nie ma znaku kaucji. Czy można ją zwrócić? Tak, można ją zwrócić. Jaka jest różnica? Nie zwrócimy jej przede wszystkim do recyklomatu z tego powodu, że nie można by było jej ponownie użyć z uwagi na potencjalne mikrouszkodzenia. Można ją zwrócić w sklepie bez paragonu, w sklepie, który sprzedaje ten produkt. Dokładnie ten produkt. Ten produkt będzie wracał następnie do producenta, zostanie wyczyszczony, wysterylizowany i wróci do ponownego obiegu co najmniej kilkanaście razy.
1: Stąd te problemy słuchaczy naszych właśnie z tymi butelkami, że to jest tak niezwykle ważne, że dokładnie taka butelka w konkretnym sklepie, bo inny sklep tego już nie przyjmie.
0: W tym sklepie, którym ta butelka jest po prostu sprzedawana.
1: Anna Kozłowska, prezeska Polskiego Systemu Kaucyjnego, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję i trzymamy kciuki za to, żebyśmy tutaj spełnili jak najszybciej te wszystkie cele.
2: Informator ekonomiczny.
3: Dziękujemy bardzo za to podsumowanie. To bardzo cenna wiedza, ale może skorzystam z doświadczenia pań. Jak znaleźć miejsce na te wszystkie opakowania teraz w domu?
0: Bardzo dobre pytanie. Ja mam swoje rozwiązanie, po prostu mam...
3: Dokupiłam 2 metry kwadratowe.
0: Zdecydowanie nie. Moje dziecko zarabia na kieszonkowe w ten sposób i bardzo regularnie chodzi i oddaje opakowania.
3: Wynosi. Znakomicie. Polecamy wszystkim. A jak ktoś nie ma dziecka?
0: Jak ktoś nie ma dziecka, tak jak do tej pory zbieraliśmy to, te odpady do żółtych worków, tak w tej chwili oddzielnie mamy albo worek, albo reklamówkę, albo jakąś torbę, albo jakieś opakowanie, do którego te opakowania przechowujemy. No i do czasu oddania.
3: Wszystko jasne, po prostu. Wszystko jak z płatka, bo dzisiaj dużo słońca w tej audycji.
1: Super.
3: Jest też westernowo. Czy mają panie swój ulubiony western?
1: Ojej, ja to już dawno westernów nie oglądałam jako dziecko, to pamiętam, ale jak powiem Bonanza, to chyba...
3: Nie, dlaczego?
1: Może być?
3: Może być, oczywiście. Ale to są takie nawiązania do tego, co jest naszym motywem przewodnim dzisiaj w programie. Od początku września, no i dzisiaj zahaczając o ten pierwszy październikowy dzień, posiłkujemy się wspaniałymi piosenkami, które pojawiły się na wystawie, a za czym kolejka ta stoi w Muzeum Historii Polski w Warszawie. No i dzisiaj grande finale, a tym grande finalem jest przepiękna ballada Nim wstanie dzień, skomponowana przez Krzysztofa Komedę, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. No i ta kompozycja inspiruje nas do tego, żeby być w takim westernowym nastroju. No to teraz bardzo współczesny westernowy chłopak.

0: Wyobrażam sobie, że Jamiroquaya można by było słuchać w salonie. A propos salonu, dzisiaj naszą piosenką tego dobrego dnia do godziny 12, taką przewodnią, jest utwór, o którym więcej po godzinie 10 opowie Michał Margański w swoim cyklu Ponad Czasem. No, hasłem wywoławczym, trzymającym nas w ryzach jest...
1: Western.
0: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Wiersz piszemy dzisiaj wspólnie, więc zapraszam do twórczości. Proszę się nie bać, proszę się nie wstydzić. Za chwilę pan Arkadiusz, który dołączył do nas, wspaniałe strofy, to ja może pomogę. Nad prerią wschodzi czerwone słońce, rozgrzywa piach suchy i wielkie kaktusy. Pędzą już kopyta gorące, w stronę salonu sadzą gęste susy. Panie Arkadiuszu?
2: W salonie kowboje się trunkami jadłem delektowali, a o swoich konikach pozapominali.
0: No i to jest wspaniała historia. Kto napisze ciąg dalszy? 2 2 7 3. Jest też nasz adres mailowy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Piszemy dzisiaj wiersz o dzikim zachodzie. Proszę się nie bać rymów. To teraz ci, którzy wiedzą, jak o dzikim zachodzie rymować.

0: Franek Kibono ma w sobie dzikość żółtej pantery. No to jest prawdziwy obrońca, ale ze wschodu, a my cały czas westernowo piszemy wiersz o dzikim zachodzie dzisiaj.
1: Co koni zapomnieli, pieszo będą iść musieli. Bo koń bardzo mądre zwierzę, kto mówi, samo bierze.
2: Koniki, koniki, cóż to z wami będzie, gdy po strzelaninie kowbojów ubędzie.
0: Oj, oj, oj, panie Krzysztofie, panie Macieju, dziękujemy bardzo za te nowe wersy. Czekamy na więcej. 22 i 7 trójek. A do godziny 10 z zespołem Kings of Leon pomkniemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
16: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
17: Służby badają incydent w Nowej Dębie. Do jednostki wojskowej trafiła tajemnicza przesyłka. Trzy osoby źle się poczuły. Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura zapowiada odwołanie. Trębacz wraca na wieżę poznańskiego ratusza. W południe zagra hejnę na cztery strony świata. Służba kontrwywiadu wojskowego i żandarmeria.

0: Wojskowa badają sprawę incydentu, do którego doszło w Nowej Dębie. Wczoraj do placówki trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia w kopercie, wewnątrz której znajdowała się widokówka. Z listu nie wysypał się żaden widoczny proszek, jednak osoby, które stały w pobliżu, źle się poczuły. Sprawę komentował w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wskazał, że incydent został potraktowany z należytą powagą.
1: Trzeba precyzyjnie ustalić w laboratorium, czy znajdowała się jakaś szkodliwa substancja. Trzeba poważnie takie incydenty traktować. Na całym świecie było przez ostatnie kilkadziesiąt lat właściwie, kilka tysięcy takich incydentów.
0: Po otwarciu koperty trzy osoby, dwóch żołnierzy żandarmerii oraz pracownik cywilny, poczuły się źle. Mają podrażnienia skóry twarzy, rąk oraz dróg oddechowych. Trudno sobie wyobrazić, że Marcin Romanowski nie będzie odpowiadał za swoje działania. W ten sposób wicepremier Krzysztof Gawkowski skomentował w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Postanowienie jest nieprawomocne. Prokuratura będzie je zaskarżać.
2: Gdyby chciał wykorzystać inną drogę, to zgodziłby się na status świadka koronnego. Powiedział, że ma to i to na sumieniu. Wsypał wszystkich, którzy pomagali mu albo brali udział z nim w tych przekrętach. Pokazałby, że chce być rzeczywiście czysty. Nie słyszałem nigdy o tym, żeby Romanowski występował o status świadka koronnego. Nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli sytuację, w której Romanowski nie będzie przesłuchiwany i nie będzie też odpowiadał. To się wydarzy na pewno. Wcześniej czy później.
0: Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości, za którym wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Linie Fly Dubai podjęły decyzję o zawieszeniu regularnych połączeń do Izraela. Ma to związek z wczorajszym incydentem. Jeden z pilotów prawdopodobnie próbował rozbić maszynę, którą leciało prawie 180 pasażerów.
3: Przedstawiciele linii podkreślają, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów, załogi i personelu pokładowego pozostaje priorytetem. To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom kontynuować pracę i ustalić wszystkie fakty związane z incydentem. Linie deklarują, że są w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego dochodzenia i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całej sieci. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział, że będzie współpracował z organami rządowymi, a decyzja o zawieszeniu połączeń może być cofnięta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, która dziś inauguruje 75. rok akademicki, będzie kształcić kadry do obsługi śmigłowców uderzeniowych Apacz. Chodzi o inżynierów w trzech specjalnościach, m.in. w zakresie awioniki i uzbrojenia śmigłowca. Na umowach zawartych z Boeingiem skorzysta nie tylko uczelnia, ale całe wojsko, mówi rektor WAT Przemysław Wachulek.
4: Umowy wykonawcze przenoszą program offsetowy z etapu deklaracji i wstępnych ustaleń już na konkretne unikatowe zdolności szkoleniowe dla naszej uczelni, a może przede wszystkim na wzrost możliwości i unikalnych kompetencji naszych sił zbrojnych.
0: Polska zamówiła 96 śmigłowców Apacz. Pierwsze maszyny mają trafić do wojska za 2 lata. Trębacz wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Z powodu remontu przez prawie rok grał z balkonu, tylko na jedną stronę. W południe hejnał poprzedzający ukazanie się poznańskich koziołków znów zostanie zagrany na 4 strony świata. Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu wyjaśnia, że dawniej hejnalista miał o wiele większe praktyczne znaczenie.
5: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm.
0: Poznański hejnał to obok krakowskiego jeden z najstarszych tego typu sygnałów w Polsce. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogodniej bez deszczu, tylko na południowym zachodzie. Chwilami będzie się chmurzyć. W Sudetach silny wiatr może dochodzić do 100 km na godzinę. Od 17 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 25 na południowym zachodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: I już 5 minut po godzinie 10:00.

0: dobrego dnia.
1: Wracamy. Skład się nie zmienił. Katarzyna First, Wojtkowska, Piotr Kamasierak, przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. No i nasze westernowe historie. Ale myślę, że Breakout też

0: Ależ pięknie to zabrzmiało, Breakout w Trójce, a my dzisiaj tropem westernowym, ponieważ naszą piosenką, bohaterką dzisiejszą jest Nim stanie dzień, słyszymy w tle już instrumentalną wersję tego utworu. Przepiękna ballada skomponowana przez Krzysztofa Komedę, no i też stanowiąca motyw przewodni w filmie Prawo i Pięść z genialną rolą Hołoubka. No, wspaniały film, polecam, jeżeli ktoś nie widział, ale my też mamy tutaj przepiękną historię tekstu.
1: Mamy dla was pomysł. Taką napiszcie piosenkę, żeby było kanto i refren. Nic z tego nie zrozumieliśmy. Wsiedliśmy w tego z Volkswagena i znowu jechaliśmy, strasznie nudno. I wreszcie gdzieś pod Warszawą Krzyś powiedział, słuchaj, ja ci coś powiem. Ty zrób tekst pod Okudżawę, ja zrobię muzykę pod western i to będzie to, o co im chodzi.
0: No i chyba wyszło. Jechaliśmy, ale było nudno, to mogła powiedzieć i napisać tylko Agnieszka Osiecka, bo to właśnie ona napisała tekst do utworu Nim stanie dzień. A my w związku z tym, że to taki bardzo ważny film w polskiej kinematografii, ale w konwencji westernowej, piszemy dzisiaj wiersz o dzikim zachodzie. I odezwała się pani Bożena.
2: A koniki piękne, kare, siniade, gniade, zobaczył je ze skały, a patrz, sikuade. I nie bacząc na białych, bezmyślnych kowbojów, porwał je wszystkie do niedaleko, tuż, tuż wodopoju.
0: Pani Bożeno, pani Bożeno, to było wspaniałe. Czekamy na więcej. 22 i 7 trójek. Kto dołoży kolejne strofy do pani Bożeny? A my teraz dołożymy także przepiękne strofy od Mai Kleszcz i Korteza. To nasz album tygodnia. Nieklikalność. Fantastyczny. Podobnie jak strofy naszych słuchaczy i słuchaczek.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios. Ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie.
0: Życie jak alkohol wchodzi w grę
1: i warto je używać nałogowo.

0: Uwaga, za 10 minut zaczynamy. Wszystkich proszę do studia. Do studia proszę wszystkich.
1: Zapraszamy wszystkich do studia, oczywiście, oczywiście. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy, żeby dzwonić i dopisywać swoje strofy do naszego wiersza o dzikim zachodzie. No a teraz ten moment. Od początku września wybieramy piosenkę przewodnią każdego dnia od poniedziałku do czwartku. No i dzisiaj taki, nazwę to delikatny, westernowy finał, dlatego, bo piosenka Nim wstanie dzień. Przepiękna ballada skomponowana przez Krzysztofa Komedę, a ze słowami Agnieszki Osieckiej. No jest dzisiaj naszą, można powiedzieć, piosenką przewodnią. A więcej o niej opowie Michał Margański.
2: Ponad czasem.
3: Myślę, że na nasze dzisiejsze potrzeby spokojnie można się posłużyć określeniem eastern, czyli western w polskim wydaniu. Film Prawo i pięść Skurzewskiego i Hoffmana od samego początku wydawał się dziwną do określenia hybrydą, ponieważ dotyczył ziem zachodnich, które przecież zasiedlano przybyszami ze wschodu, co jest kluczem w interpretacji towarzyszącej mu piosenki. 1945 rok, czyli czas, w którym rozgrywa się akcja filmu, może przypominać zdobywców zachodu Ameryki Północnej w XIX wieku. Do tego dołóżmy Patos, czyli więźnia obozu koncentracyjnego, który po wyzwoleniu staje w obronie mienia, będąc w obszarze zainteresowań szabrowników. No i mamy tutaj mieszankę, która spowodowała, że film stał się bardzo popularny. Z wymieszaniem zagadnień musieli się także zmierzyć twórcy utworu, który pojawił się w czołówce. Przypomnijmy, muzykę napisał Krzysztof Komeda, a słowa Agnieszka Osiecka, która tak relacjonowała tę współpracę.
4: W zasadzie mogliśmy napisać tę piosenkę siedząc spokojnie w domu, ale panowie reżyserowie uparli się, że my musimy przyjechać do Torunia. Krzyś był mrukiem, miał takiego małego Volkswagena, garbusa, bardzo typowego dla lat 60. i jechaliśmy sobie tym Volkswagenem z Warszawy do Torunia. Przyjechaliśmy tam, ale jakoś nikt nam nie umiał wytłumaczyć, o co chodzi.

0: A zasada była taka: przyjedźcie, to poczujecie atmosferę planu. Wreszcie Hoffman czy Skórzewski tak się bardzo spiął i powiedział tak: mamy dla was pomysł. Taką napiszcie piosenkę, żeby było kanto i refren. Więc nic z tego nie zrozumieliśmy. Wsiedliśmy w tego z Volkswagena i znowu jechaliśmy, strasznie nudno. I wreszcie gdzieś pod Warszawą Krzyś powiedział: słuchaj, ja ci coś powiem. Ty zrób tekst pod Okudżawę, ja zrobię muzykę pod western i to będzie to, o co im chodzi.
1: Chleby upieką się w piecach nam.
0: I w ten sposób po właściwie dwóch dniach chyba powstała nasza piosenka W nim stanie dzień, którą później śpiewał Edmund Fetting. I dokładnie, muszę powiedzieć, ta piosenka odpowiada tej estetycznej zasadzie, którą Krzysztof wymyślił. To znaczy, to jest właśnie taka rosyjsko-amerykańska piosenka, czyli polska piosenka.
2: Dziś sformułowanie Agnieszki Osieckiej może wydać się kontrowersyjne. Kontrowersyjne było też w pierwszej połowie lat 60., kiedy powstał utwór z początku przeznaczony tylko i wyłącznie na potrzeby filmu i czołówki do tego wspaniałego obrazu.
3: No, tekst pod Okudżawę, muzyka pod western i fantastyczny Edmund Fetting.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów,

0: 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
18: Stokrotka.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, euro wjechało, by się sprawniej montowało, euro wjechało, żeby się taniej miało, euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: Żegnamy reklamy.
26: I już 10:30.
27: Piknik naukowy.
26: Pik, pik, pik, a tym razem ruszymy w rejony Turkmenistanu. No i odkryjemy, wydaje mi się, arcyciekawą historię zoroastryzmu i starożytnych świątyń ognia. A kto inny może takie rzeczy odkrywać, jak nie Monika Suszek?
28: Dzisiejszy Turkmenistan to część starożytnej Persji. Ma on długą i burzliwą historię. Od wieków przez te tereny przechodziły armie walczących imperiów wschodu i zachodu. W Turkmenistanie polska misja archeologiczna od niemal 20 lat bada pogranicze Turkmenistanu i Iranu w rejonie Melahayram. To właśnie tam odkryto świątynię, w której czczono ogień. W badaniach tych uczestniczył archeolog dr Marcin Wagner z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Jako pierwsza rozpoczęła swoje badania pani profesor Barbara Kaim i tutaj rozpoczęła te badania na dwóch stanowiskach. Jednym z okresu muzułmańskiego, to jest tak zwany Stary Seraks, największe chyba stanowisko właśnie w oazie Seraks, a drugim takim stanowiskiem było Mele Hairam, gdzie odsłoniła znowuż bardzo dobrze zachowane

0: pozostałości świątyni zoroastryjskiej, czyli tej religii, której głównym bogiem naczelnym była Ahura Mazda, jego jakby przeciwnikiem był Aryman. Rzeczywiście religia, która rozwinęła się tak szeroko już w okresie achemenickim, potem właściwie była z kolejnymi przedislamskimi władcami, no, im towarzyszyła. Miałem tą przyjemność uczestniczyć zarówno w badaniach na Starym Syraksie, jak i właśnie na Melehajram.
1: Stanowisko w Melehajram jest jednym z nielicznie tak dobrze zachowanych, bo znaleziono tam zabytki ze złota i kości słoniowej. Ale na tym nie kończy się sukces polskich archeologów. Drugą świątynią ognia, odkrytą przez zespół pod kierownictwem Marcina Wagnera, była świątynia w Topaz-Galadepe. Powstała 2,5 tysiąca lat temu, czyli jest starsza niż ta w Melehajram. Do dziś na obu stanowiskach zachowały się fundamenty i fragmenty murów, ale nie tylko.
0: W obu zachował się tak zwany ołtarz in situ, czyli ołtarz, na którym miał płonąć ten ogień wiecznie. Tak, to też była bardzo trudna i długa, żmudna procedura odnawiania takiego ognia. Dbano rzeczywiście o ten ogień. No i tak jak w Melehajram na przykład został znaleziony taki piec do przechowywania żaru, żeby można było ten ogień wiecznie rozpalać.
1: A wiemy to, ponieważ do dziś zachował się fragment pieca do przechowywania żaru.
0: Ciekawostką znowuż tej starszej świątyni jest to, że znamy w jaki sposób sprzątano popioły z ołtarza w pomieszczeniu, w którym płonął ten ogień. Tutaj też należałoby zaznaczyć, że obydwa te ołtarze były otoczone swego rodzaju takim wałem glinianym, który jak gdyby uniemożliwiał rozsypywanie się gdziekolwiek tego żaru. W Topaz-Galadepe ciekawostką jest to, że znaleźliśmy po pierwsze naczynie wkopane w narożniku świątyni i nasze naczynie miało przygotowane już przed wypałem otwór w tej dolnej części, który umożliwiał schładzanie tego świętego żaru, to znaczy gorący żar z ołtarza przenoszono do tego pojemnika zasobowego, zalewano wodą, ta woda przez ten otwór mogła wpływać do klepiska, w którym było to naczynie ustawione.
1: Obecnie z różnych powodów badania nie mogą być kontynuowane, ale niewątpliwie prace polskich archeologów w Melehajram i Topaz-Galadepe są uznawane za jedne z najważniejszych w Azji Środkowej.
2: No i wspaniałe są to wieści. Monika Suszek wraca za tydzień, a ja nikogo nie poganiam, ale wiersz sam się nie napisze. Piszemy dzisiaj strofy o dzikim zachodzie. 2, 2 i 7 trójek czekamy.

bej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja Jobdubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę pro.

0: Ej, w naszym westernowym świecie było to tak mniej więcej, że ma trzy konie, worek złota, konia i dyliżans. Dzisiaj idziemy tropem westernowym, tak jak piosenka nasza przewodnia, której melodię słyszymy już w tle. No i oczywiście ja zachęcam państwa do napisania wspólnie wiersza o Dzikim Zachodzie. Pani Bożena w zeszłej godzinie napisała nam tak.
1: A koniki piękne, kare, siniade, gniade, zobaczył je ze skały, a patrz, sikładę. I nie bacząc na białych, bezmyślnych kowbojów, porwał je wszystkie do niedaleko, tuż, tuż wodopoju.
0: No i wspaniała historia, kto da więcej? I na to pytanie odpowiedziała pani Kamila kolejnymi strofami.
2: Moje życie to western. Raz z górki, raz pod górkę, a ja jestem jak tester, jak kowboj uciec pod chmurkę. Pędzić na koniu swym życiem.

0: życia zdobywać marzeń swych skrycie. Wolę często nie pytać, dążę do życia odkrycia.
1: Pani Kamilo, brawo. Poezja westernowa w najlepszym wydaniu. Czekamy na więcej. 2 dwójki i 7 trójek.

Łona i Weber. No to mamy sytuację piękną, w której kolejne strofy się nam tworzą. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Piszemy dzisiaj wiersz o westernie. Ja nie wiem, jak jezioro pasuje do westernu, ale sprawdźmy.

0: twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
1: Jezioro szczęścia. Wspaniale to brzmi, Brodka i Rozeli. No, ja poczułam to jezioro na prerii. Czekamy na państwa strofy. Trzeba dokończyć wiersz o dzikim zachodzie. A my tymczasem informujemy wraz z Piotrką Masierak, że proszę mieć swoje paluszki w pogotowiu i zapamiętać numer 2273, bo za chwilę będziemy mieli fantastyczne zaproszenie do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej.

Ależ piękna jest to historia i teraz będzie jeszcze piękniej, ponieważ zapraszamy do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. 1 października zapraszamy na spotkanie autorskie z Justyną Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem. No to są autorzy najnowszego podcastu, który można było usłyszeć premierowo wczoraj u nas. Nosi tytuł Zwyczajna kobieta. No a z publicznością spotkają się autorzy. Proszę dzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć. Proszę dzwonić pod numer 2 2 7 3. 2 2 7 3. A my słyszymy się po 11:00.

0: Autopromocja.
1: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors.

0: pod patronatem trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
20: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. A to znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
21: Rosyjski atak na Kijów. Dron uderzył w szkołę. Dzieci zdążyły zejść do schronu. Studenci wrócili na uczelnię. Jest tłoczno, bo nowy rok akademicki zaczyna podwójny rocznik. Rusza akcja Świeć Przykładem. Policja przypomina, że odblask może uratować życie. Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nie było ofiar, bo dzieci zdążyły zejść do schronu. Kijów jest od wielu dni celem zmasowanych powietrznych ataków Rosjan.
22: Do zdarzenia doszło w Sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Dron, najprawdopodobniej o napędzie odrzutowym, trafił w budynek szkoły podstawowej. Uszkodzeniu uległa część pomieszczeń. Mieszkańcy okolicznych domów udostępnili nagrania wideo z miejsca eksplozji.

0: Gruzji.
1: To nasza szkoła.
0: To nasza szkoła. W tej szkole były dzieci. Mam nadzieję, że uciekły do schronu.
1: Bomby schowały się z pustyni.
0: Na szczęście żadne z dzieci ani nikt z pracowników szkoły nie ucierpiał. Jak wyjaśniły władze miasta podczas alarmu bombowego, około 100 uczniów szkoły zeszło do piwnic. W nocy i nad ranem w Kijowie słychać było szereg eksplozji. Alarmy bombowe ogłaszane są w ukraińskiej stolicy niemal bez przerwy. Rosjanie atakują trudnymi do strącenia dronami odrzutowymi. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: 19-latek, który w Otwocku pod Warszawą potrącił pieszą na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia, został aresztowany na 2 miesiące. Ukrainiec nie miał prawa jazdy, a jego samochód nie miał ważnych badań technicznych. Zatrzymany został krótko po wypadku. Przyznał się, że potrącił pieszą. Ucieczkę tłumaczył paniką wywołaną brakiem prawa jazdy. 40-letnia kobieta doznała obrażeń ciała. Jej stan jest stabilny. Studenci rozpoczynają nowy rok akademicki, wracają do znajomych i po nową wiedzę. Większość młodych ludzi, z którymi rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik, cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
3: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
4: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przestawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
5: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa.
6: Ja jestem pierwszy rok, to jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To nawet dwa kierunki, więc zobaczymy.
7: Technologie energii odnawialnej, ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek. I też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w maturalnej klasie.
2: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6-latki i 7-latki. Dziś rusza ogólnopolska akcja Świeć przykładem. Nawet niewielki odblask może uratować życie. Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, a pogoda często ogranicza widoczność, piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego odblaski powinny stać się codziennym nawykiem, przypomina Joanna Skręt z Policji w Gdańsku.
8: Jeżeli założymy tą kamizelkę odblaskową, wiadomo, im większy element odblaskowy, to taką osobę zobaczymy o wiele wcześniej. Nie z 20-30 metrów, a już nawet w środkach drogowych ze 150. To daje czas i również tą odległość, żeby kierowca właściwie zareagował, żeby mógł nas ominąć, a jeżeli taka będzie konieczność, również zatrzymać się.
2: Akcja potrwa przez cały październik. Bułgarski świat biznesu i piłki nożnej wstrząśnięty zabójstwem, do którego doszło w Płowdiwie. Zastrzelono 53-letniego Iliana Filipowa, biznesmena, właściciela firmy transportowej i prezesa pierwszoligowego klubu Botew Płowdiw.
9: Do zabójstwa doszło w nocy na terenie należącej do niego nieruchomości. Policja potwierdziła, że śmierć nastąpiła w wyniku postrzału z broni palnej. Płowdiw został w nocy i rano objęty szeroko zakrojoną akcją policji. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zbrodni, przeszukiwali okolice i sprawdzali samochody na drogach wyjazdowych i wjazdowych do miasta. Śledczy analizują także nagrania z kamer monitoringu. Prokuratura mówi o umyślnym zabójstwie, a na razie nie wskazuje motywu. Sprawdzane są wszystkie możliwe wersje. Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o zabójstwo Filipowa. Według bułgarskich dziennikarzy śledczych mężczyzna był zamieszany w zlecenia zabójstwa, więc w tym przypadku również nie można wykluczyć takiego motywu. Filipow był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Płowdiwu. Kierował firmą działającą w transporcie i budownictwie, a z klubem Botew był związany także poprzez budowę jego stadionu. W ostatnich latach prowadził również publiczne spory z przedstawicielami lokalnego biznesu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pogodnie i bez opadów. Na południowym zachodzie trochę chmur. W Augustowie 17 stopni, w Warszawie 20, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 22, w Zielonej Górze 25.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Niezmiennie 5 minut po godzinie 11 już teraz.
13: Dobrego dnia.
12: Jeszcze do godziny 12 zapraszamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak i Agnieszka Obszańska. A dołożymy do tego Corner Show.

0: popijem. Corner Shop, no przy takiej muzyce to dopiero końskie grzywy fruwają. A my dzisiaj jako motyw przewodni traktujemy...
1: Western.
0: Dokładnie tak, ponieważ piosenka, która nam dzisiaj towarzyszy do godziny 12, to Nim wstanie dzień. Przepiękna ballada skomponowana przez Krzysztofa Komedę ze słowami Agnieszki Osieckiej. Wykonuje ją Edmund Fetting. No i pięknie opowiedział o niej Michał Margański w swoim cyklu Ponad czasem. W związku z tym, skoro naszym hasłem wywoławczym jest słowo... No właśnie, western, to możemy pisać dalej wiersze. Panie Piotrze, co pan na to? Jakie są kolejne strofy?
2: Gdym wchodził do salonu, zalegała cisza. Poze mną trzej wodzowie w pięknych pióropuszach. Padł blady strach na wszystkich, lecz nie było bania, bo weszła woda ognista zamiast skalpowania.
0: Woda ognista? To pewnie weszła do salonu od razu, a co na to konie? Panie Piotrze, dziękujemy bardzo. Pan Piotr z Wrocławia. Kolejne strofy piszemy dzisiaj wiersz o Dzikim Zachodzie.

Jessie Ware i Pearls. Ja teraz perły rzucam pod Państwa stopy, czyli zaproszenie na fantastyczne spotkanie autorskie z Justyną Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem. To są autorzy naszego nowego podcastu Zwyczajna Kobieta, która miał premierę wczoraj na naszej antenie. A naprawdę warto się tutaj pojawić. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. A teraz profesorowie z Nowego Jorku.

Bonobo. Zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej już rozdane. To przypominam spotkanie z autorami dziś. Autorami podcastu True Crime Tematyka i oczywiście Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. No to dobrze, ale to nie koniec dzisiejszego rozdawnictwa, ale wcześniej Barbara Wrońska.

0: autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na media.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: I już 11.30 i mam nadzieję, że wszyscy czekamy na potyczki słowne.
3: Przysłowie.
4: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Paulina pyta, dlaczego kiedy mówimy nieprawdę, to ściemniamy. Ściemniamy, puszczamy ściemę, a nawet walimy ściemę, bo takie wyrażenia też funkcjonują w naszym języku potocznym. To zwroty raczej młodzieżowe, choć już dawno przedostały się do języka nie młodzieży. A dotyczą metafory, która obecna jest w języku od dawna. Pierwotnie mówiono o zaciemnianiu prawdy. Jeśli coś staje się ciemne, to jednocześnie mniej widoczne, mniej przejrzyste, a więc łatwo się w tym pogubić. Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów w orientacji w świecie. I dlatego brak wiedzy, niepewność czy manipulacja wiążą się z ciemnością. Mówimy też przecież o ciemnych sprawach czy ciemnych interesach. Z drugiej strony mamy oczywiście jasność. Możemy coś wyjaśnić, rozjaśnić, rzucić światło na sprawę lub widzieć coś jasno.

0: Ze światłem czy jego brakiem wiążemy też intelektualną sprawność, o czym świadczą takie wyrażenia jak ciemniak, ciemnota ludzka, ociemniały umysłowo czy w opozycji jasny umysł. Ale wróćmy do ściemniania. W języku młodzieży ważna jest ekspresja oraz skrótowość i prawdopodobnie z tego powodu pierwotne zaciemniać przeszło w ściemniać, które jest krótsze o jedną sylabę i bardziej nacechowane. Co ciekawe, w młodomowie funkcjonuje jeszcze czasownik wyjaśnić w niejasnym nomen omen znaczeniu dla wielu osób starszych. Wyjaśnić kogoś, jak podaje słownik neologizmów polskich Obserwatorium Językowego UW, oznacza pokonać kogoś w dyskusji, zripostować, robiąc to w taki sposób, aby skompromitować, a czasem upokorzyć lub ośmieszyć tę osobę. To wyrażenie nawiązuje prawdopodobnie do potocznej formy wyjaśnić coś sobie, używanego gdy w kłótni wymiana argumentów zamienia się w wymianę ciosów. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Co za pouczający odcinek. Mateusz Adamczyk wróci już w poniedziałek o tej samej porze. A my cóż, powoli finiszujemy z naszym wierszem o dzikim zachodzie. Myślę, że za chwilę pierwsze efekty tego połączenia.

The most beautiful girl in the world i Prince, jak to mawiają niektórzy. A my za chwilę podsumowujemy nasze piękne westernowe wierszoklectwo, jak ja to mogłam tak nazwać, przepiękną poezję płynącą z ust i spod końskich kopyt i od naszych słuchaczy i słuchaczek. No i myślę, że Łona i Weber, patrz szerzej. To jest utwór, który usłyszymy za chwilę. No jest wspaniałą podbudową pod to, co za chwilę się wydarzy.

0: Łona, mistrz słowa, ale okazuje się, że państwo, no, to mistrzostwo też opanowali wspaniale. Otóż czas na wielki finał. Napisaliśmy wspólnie wiersz o dzikim zachodzie, więc zacznę nieśmiało. Nad prerią wschodzi czerwone słońce, rozgrzewa piach suchy i wielkie kaktusy. Pędzą już tędy kopyta gorące, w stronę salonu sadzą gęste susy. A co na to pan Arkadiusz?
1: W salonie kowboje się trunkami jadłem delektowali, a o swoich konikach pozapominali.
2: Co koni zapomnieli, pieszo będą iść musieli, bo koń bardzo mądre zwierzę, domowi samo wierzę.
3: Koniki, koniki, cóż to z wami będzie, gdy po strzelaninie kowbojów ubędzie.
4: A koniki piękne, kare, śniade, gniade, zobaczył je ze skały, a patrz, sikładę. I nie bacząc na białych, bezmyślnych kowbojów, porwał je wszystkie do niedaleko, tuż, tuż wodopoju.
5: Gdym wchodził do salonu, zalegała cisza, bo ze mną trzej wodzowie w pięknych pióropuszach. Padł blady strach na wszystkich, lecz nie było bania, bo weszła woda ognista zamiast skalpowania.
6: Moje życie to western. Raz z górki, raz pod górkę, a ja jestem jak tester, jak kowboj uciec pod chmurkę. Pędzić na koniu swym życia, zdobywać marzeń swych skrycie. Wolę często nie pytać, dążę do życia odkrycia.
0: No i z takimi słuchaczami to tylko konie kraść. Pan Arkadiusz, pan Krzysztof, pan Maciej, pani Bożena, pan Piotr i pani Kamila. Gratuluję, napisaliśmy wiersz. No i to jest ten moment, kiedy możemy już pożegnać się z państwem. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Agnieszka Obszańska. No i za chwilę zapraszamy na powieść.

ktoś? Mnie nikt nie dzwoni, nie ma nic. I pusty pokój, spokój.

0: dotykasz mnie. Już nic nie czuję, nie ma nic. I pusty pokój, spokój.
1: Nowa powieść w Trójce.
2: Jakub Małecki, Chimera.
1: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Fragment 12, ostatni. Kilku chłopaków przycupnęło w rzędzie nad ładownią. Ostrożnie próbują wychylać głowy ponad niską krawędź, a wtem z dołu leci główka kapusty i zaraz druga. Spoglądam na kapitana, który z nieprzeniknioną miną pali papierosa i obserwuje nas wszystkich. Co się stało? Pytam. Ktoś go sprowokował? Firlong wzrusza ramionami. Nikt oprócz ciebie do niego nie zagląda. Zerkam w dół na słonia i w tej samej chwili w moim kierunku szybuje główka kapusty. Przelatuje tuż nade mną i uderza w pokład. Odwracam się i patrzę na pękniętą zieloną kulę. Czuję na sobie wzrok kapitana i wiem, że muszę coś zrobić. Zejdę do niego, mówię Firlongowi. Poprzednio go przekonałem, to i teraz przekonam. Ruszam szybkim krokiem, zanim powstrzymają mnie wątpliwości. Niech Bóg macie w swojej opiece, rzuca jeszcze Firlong, kiedy docieram do zejścia. Znikam pod pokładem. Przeciskam się wąskimi jelitami statku w kierunku Wirakoczy. Przed drzwiami biorę kilka głębokich wdechów i wchodzę. Wielka główka kapusty leci prosto na mnie. Uchylam się i pocisk trafia w drzwi. Serce bije mi jak szalone. On naprawdę rzucił we mnie kapustą. Wirakocza stoi przede mną w miazdze z zielonych liści i wydaje się rozbawiony. Posłuchaj mnie. Głos mam dziwnie wysoki, niepewny. Posłuchaj, nie możesz rzucać w ludzi kapustą. Robisz zamieszanie. Poza tym... Wirakocza wydaje z siebie ogłuszający dźwięk, podobny do gwizdu lokomotywy. Serce grzmoci we mnie, próbuje się uspokoić. Poza tym nie chcemy, żeby znowu zabrakło ci jedzenia, prawda? Uśmiecham się dobrotliwie, a trąba wykonuje błyskawiczny ruch i kolejna kapusta trafia mnie prosto w czoło. Nie czuję bólu. Przez moment jestem tylko bardzo zdziwiony, potem wszystko znika. W ciemności słyszę głos Loretty. Wydaje mi się, że znowu jestem zamknięty.

0: zamknięty w podziemiach klasztoru i że coś tu się nie zgadza. Słyszę słowa Eliasza. To niemożliwe, bym przez kilka lat był sam w piwnicach klasztoru Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, że musiałem stamtąd wychodzić. Przypominam sobie, jak budziłem się najedzony. Jak długo człowiek może pozostawać w ciemności? Pyta Eliasz w mojej głowie, a jego twarz się wykrzywia, rozciąga i zmienia w twarz tatki, który zamyka oczy, który siedzi w swoim ulubionym fotelu i śpi. W jego dłoni tli się papieros, na podłodze obok stoi butelka wódki. Tatko jest bardzo zmęczony. Nagle budzi się i mówi do mnie: i ty wciąż uważasz, że to Loretta przychodziła do ciebie nocami? Odwracam się, wybiegam z tego pokoju, pędzę polem pszenicy, które z czymś mi się kojarzy. Wiem z czym, ale biegnę szybciej, żeby nie dogoniły mnie te myśli. I powtarzam w głowie to, co powtarzałem tak wiele razy. Tak, siostra Loretta przychodziła do mnie nocami. Tak, drzwi pierwszego pokoju na parterze mojego pałacu są dobrze zamknięte. Pszenica wokół mnie rośnie coraz wyżej. Przysłania już całe niebo, jest ciemno, pachnie perfumami i sianem. Odsłaniam kotarę i widzę samego siebie ciągnącego ciężkie ciało przez pole pszenicy w stronę rodzinnego domu. Gdzie tatko, gdzie tatko? Budzę się. Budzę się potrząsany czyimiś silnymi dłońmi i widzę znajomą twarz.
1: Żyjesz!
0: Krzyczy Kozubek i wybucha śmiechem.
1: Żyje! Nasz Emil Kapuściany żyje!
0: Nie jestem kapuśniakiem. Emilem Kołodziejem. Nie jestem chimerą. Nazywam się Fryderyk Szklarski. Pracuję jako marynarz, mam swoje miejsce na świecie i kilku przyjaciół. Polubiłem życie i polubiłem morze, choć nie spodziewałem się ani jednego, ani drugiego. Stoję na chodniku i patrzę na drzwi kawiarni, do której za chwilę wejdę. Robię pierwszy krok w kierunku tego, co jeszcze mnie czeka. Kobieta, którą w wieku 13 lat spotkałem w ciemnej sali kinowej, siedzi przy stoliku obok okna i wiem, że widzę ją dziś już po raz ostatni. Że potem rozejdziemy się do swoich osobnych światów, nie zamknę jej w żadnym pomieszczeniu w głowie. Nie będę już szukał ratunku w chłodnych posadzkach holu mojego pałacu. Nie zamknę się w pokoju z Lorettą pogrążoną w lekturze. Nie popędzę ulicami przedwojennej Gdyni. Nie usłyszę gromkiego śmiechu Cyryla Kozubka. Nie położę się na łące, nad którą nigdy nie zachodzi słońce i nie popatrzę na japońskie wiśnie kwitnące przez cały rok. Nie wejdę do kina Gwiazda, żeby usiąść przy tobie i poczekać, aż mnie chwycisz za rękę. Będę żył na zewnątrz. Koniec.
2: Przyszło mi do głowy teraz coś, co jest trochę konkluzją tej książki, nawet wręcz ostatnim jej zdaniem, że też tak jak ten bohater, przez wiele lat lubiłem żyć we własnej głowie. I teraz z wiekiem doceniam coraz bardziej to życie na zewnątrz. Ludzi, świat i okazuje się, że ludzie są fajni. I to było coś, co mnie zaskoczyło przy pisaniu tej książki, że mam taką tęsknotę do takiego prawdziwego, normalnego życia i nie tylko siedzenia ciągle w wnętrzu własnej głowy.
3: Rafał Mor czytał nową polską powieść.
0: Jakub Małecki, Chimera, fragmenty.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Wypowiedzi autora z rozmowy, którą nagrał Wojciech Dorosz.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
3: Dziękujemy, Baszka Marcinik i Wojtek Dorosz. W przyszłym tygodniu poznamy laureatkę, laureata Literackiego Nobla 2026. Może będziemy mieli dla Państwa niespodziankę o naszej ulubionej porze. Sądzimy, że Państwa ulubionej także, czyli tuż przed południem. Zapraszamy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
14: Słuchaj Państwo, Trójki, jest samo południe. Za oknem właściwie powróciło lato. A sprawdźmy, co w serwisie Trójki, który przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
15: Spór o szefa SOP. Minister Kierwiński zwołuje pilną odprawę. Rosja szykuje rekordowe wydatki, zwiększa finansowanie armii i służb. Po nieudanej egzekucji stan Tennessee zawiesza wykonywanie kar śmierci. W siedzibie Służby Ochrony Państwa właśnie teraz ma rozpoczynać się pilna odprawa zwołana przez ministra spraw wewnętrznych. Ma związek z decyzją prezydenta o wydaniu negatywnego stanowiska w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP. Wczoraj rano w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce minister Marcin Kierwiński powiedział, że mimo decyzji Karola Nawrockiego pułkownik Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em.
16: Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dobrego dowódcy, dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości. Chciałem to zrobić, widać pan prezydent woli, abyśmy musieli żyć w świecie półśrodków. I niezależnie od tego, jak pan prezydent sabotuje zmiany w tej służbie.
15: Pułkownik Jackowicz pełni obowiązki szefa SOP od czasu, gdy minister Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Rosja zwiększa wydatki na wojsko i służby specjalne. W projekcie budżetu złożonym przez rząd wskazano 3-letni deficyt na łącznym poziomie ponad 16 milionów rubli. Z dokumentu wynika, że obywatele muszą przygotować się na podwyżki opłat. Jest akt oskarżenia w sprawie 51-letniego myśliwego, który podczas polowania postrzelił śmiertelnie swojego kolegę. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku.

0: w okolicach Milejowa w województwie lubelskim. Oskarżony usłyszał zarzut zabójstwa, powiedział rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
1: W istniejących w trakcie oddawania strzałów okolicznościach obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to, bez dokładnego osobistego rozpoznania celu, oddał strzał, w wyniku którego do postrzelenia doszło mężczyzny Andrzeja L., który w wyniku odniesionych ran zmarł.
0: Myśliwy nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Polak przetransportowany z Filipin rządowym samolotem wymaga opieki długoterminowej, poinformowała kierowniczka SOR Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku. Stan zdrowia Piotra Moczulskiego nie pogorszył się podczas transportu, powiedziała Marzena Wojewódzka Żelazniakowicz.
2: Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać.
0: Piotr Moczulski 2 lata temu miał poważny wypadek na skuterze. Od tego czasu przebywał w szpitalu na Filipinach. Po nieudanej egzekucji skazanej na karę śmierci Christy Pike, władze amerykańskiego stanu Tennessee zawiesiły wykonywanie wyroków śmierci do końca roku. 50-letnia Pike trafiła do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło, mimo podania 2 zastrzyków mających spowodować zgon.
3: Christa Pike w pewnym momencie powiedziała: mam wrażenie, jakby zaraz miała mi eksplodować ręka, powiedziała Tori Gessner, prezenterka stacji WKRN, która obserwowała próbę egzekucji. Skazana miała potem uśmiechnąć się szeroko. Przez cały ten czas mówiła, a następnie zaczęła oddychać, jęczeć i chrapać. Było wyraźnie widać, że wciąż żyła. To jest ogromna dawka środka uspokajającego, której podanie drugi raz nie powinno nigdy być konieczne, a jednak tak się stało i wtedy ona nadal żyła. Procedura nie określa, co należy zrobić, jeśli podaje się ten środek dwukrotnie, a skazana nadal żyje. Christa Pike razem ze swoim chłopakiem zamordowała koleżankę ze szkoły, Colleen Slemmer, 30 lat temu. Agata Król, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Na zachodzie dobra, a na wschodzie bardzo dobra jakość powietrza. Umiarkowana w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Lublinie i na Górnym Śląsku. Ponad połowę energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartkowe popołudnie pogodne i bez opadów. Na południowym zachodzie trochę chmur, a w Sudetach silny wiatr. Teraz na termometrach 12 stopni w Rzeszowie, 15 w Warszawie, 17 w Ustce i 20 w Jeleniej Górze.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 5 minut po godzinie 12.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Katarzyna Filz-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty do godziny 14.

Even Flow, grupa PL Jam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co dalej? To już właściwie zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7, Trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Ale zanim propozycje od Państwa, to jeszcze nasza piosenka dnia. Zespół Churches, czyli odrobina mroku, a także polityki w utworze Roses. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć zespół na żywo, to musi wybrać się pod koniec października do Wielkiej Brytanii, bo tam zagrają 26 w Glasgow, 29 w Londynie.

0: Start.
1: Czy Roses to nasza piosenka dnia. Muzyczna poczta UKF do 14 w Trójce 22 i 7 Trójek lub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Jeśli państwo chcą zamówić swoją ulubioną piosenkę, nic nie stoi na przeszkodzie. Tak zrobił na przykład pan Wojciech, który pisze tak. Dzień dobry, czy możemy na antenie programu trzeciego posłuchać z grupy Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem. Z tym utworem mamy wspaniałe wspomnienia z panem Tadeuszem Nalepą wiele lat temu. Dziękuję i pozdrawiamy.

Grupa Rammstein, muzycznej poczcie UKF. 2273 UKF małpa polskieradio.pl. Pani Martyna pisze, a może by tak train? Ostatnio sporo się mówi o pociągach. Mam nadzieję, że ten kiedyś nawet dotrze kosmicznym tropem na Saturna.

0: W związku z tym, że Saturn to planeta gazowa, to nasz pociąg wylądował na Jowiszu planetę wcześniej. Drops of Jupiter Train. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Wrócimy za chwilę do Państwa propozycji.
1: Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
2: Słyszysz?
1: Mhm. Co to?
2: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
1: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
2: Tak. Ale nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
1: O nie, musimy to zatrzymać.
2: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
13: Już prawie 30 minut po godzinie 12.
14: Fajny film.
13: Dziś Ryszard Tyźwiński, gorący temat, prawie jak z archiwum Mix.
15: No to mamy lalki. Dwie, a właściwie nawet trzy. Od połowy września w streamingu możemy oglądać tę serialową w reżyserii Pawła Maślony, a nieco nietypowo, bo w środę, czyli od wczoraj, na wielkie ekrany trafiła lalka kinowa, ta w reżyserii Macieja Kawalskiego. Dyskusje dotyczące obu ekranizacji trwają, gorąco jak rzadko. No a teraz możemy już oglądać obydwie, zestawiać je i porównywać ze sobą. To co bezdyskusyjne, obie mają absolutnie gwiazdorską obsadę. W wersji kinowej, bo przy niej się dzisiaj zatrzymamy, Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Aktorka przyznaje, że nie tak łatwo rozstać się jej nawet już po zdjęciach z tak szczególną bohaterką.
16: Czy postać Izabeli we mnie rezonuje? Myślę, że jakaś cząstka w niej cały czas jest. Też jedną z głównych rzeczy, która ze mną zostaje, to to, żeby się nie garbić i żeby chodzić z lepszą postawą. Ale też troszeczkę mi się zmienił sposób myślenia o sobie. Nabrałam trochę pewności siebie. Ta Izabela mi dała w tym takie poczucie. I też przede wszystkim to, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby mogła dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć. I z taką myślą chciałabym dalej kroczyć przez życie. Chciałabym, żeby każdy widz ocenił ją po swojemu. Jak wiemy, film powstaje przede wszystkim w scenariuszu, później w trakcie planu i montażu. Ale dla widzów chyba najważniejsze jest to, jakie on ma swoje doświadczenia i przeżycia. I to, jak każdy odbierze Izabelę, to już będzie poprzez jego własne doświadczenia. I tutaj chciałabym zostawić każdemu swoją interpretację, nie narzucać niczego. Tym bardziej, że ja mam silną wiedzę na temat, jak to wygląda. I mam nadzieję, że po prostu to też sprawi, że mnóstwo ludzi przyjdzie do kina.
15: W lalce Macieja Kawalskiego. W roli Stanisława Wokulskiego wystąpił Marcin Dorociński. Aktor znalazł dość oczywisty motyw do interpretacji swojego bohatera na ekranie.
17: To, co mi się najbardziej podobało, jak czytałem znowu tę książkę i słuchałem sobie audiobooka też, to, że to jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić.

0: swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. I wszystko, co się wiąże z tego konsekwencjami, ale no jak to się mówi, miłość jest ślepa. I czasami w życiu tak było, jest i będzie. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał wkoło. I czasami jest tak, choćby wszyscy nam wkoło mówili, że ta druga osoba, w której się zakochaliśmy, nie jest dla nas, to my i tak tego nie słuchamy. No i na tym polega nieszczęście, czy też może, nie wiem jak to nawet nazwać, bo jest mnóstwo innych kobiet zainteresowanych Stanisławem. I być może byłoby dla niego lepiej, gdyby się kim innym no ale się zakochał chłop. No i ta książka jest na tyle aktualna i na tyle jest pojemna, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I myślę, że każdy z nas, jak czyta sobie tę książkę, to inaczej ją sobie wyobraża. I dlatego każda ekranizacja jest inna i może to i Stalker był, no może i on nachodził i robił wszystko z jego punktu widzenia. On to robił, bo się zakochał i zrobiłby dla niej wszystko. Jakby powiedziała, skocz pan z tej skały, albo jak to się mówi, skocz pan w ogień, to on by to zrobił.
1: Tegoroczna jesień lalką, więc stoi, ale gdyby komuś wciąż było mało, to może obejrzeć jeszcze tę trzecią. Myślę, że to żartobliwy pomysł jednego z dystrybutorów, by właśnie teraz wprowadzić na nasze ekrany amerykański film, również zatytułowany Lalka. Ten jednak z powieścią Bolesława Prusa nie ma już nic wspólnego, bo to krwawy i przerażający horror. Lepiej więc uważać, by nie pomylić się w trakcie wizyty w kinie, bo różnice mogą być naprawdę znaczące.
2: Ryszard Tyźwiński o nowościach kinowo-telewizyjnych.
3: Wake me up when September ends. Już mamy wrzesień za sobą, ale nadal jest piękna pogoda i chciałem tą piosenkę dedykować wszystkim, którzy teraz zbierają jabłka. No bo jestem sadownikiem, pani co, i właśnie zbieramy jabłka i kończymy zbiory, ponieważ w tym roku niestety, ale no, dużo mniej jabłek z powodu no, wiosennych przymrozków i niekorzystnego sezonu bardzo, nie?

0: Wake Me Up When September Ends, grupa Green Day. Graliśmy ten utwór w poniedziałek w Muzycznej Poczcie UKF, ale mamy już październik, więc pewnie za chwilę o tej piosence zapomnimy znowu na kolejny rok, więc może warto było zagrać dwa razy w tym tygodniu. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Nasz telefon i mail do dyspozycji Państwa do godziny 14. Pan Radek z Radomia pisze. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę o najbardziej, moim zdaniem, samochodowy utwór grupy Queen, Ride the Wild Wind. Prośba do kierowców. Delikatnie, z prawą nogą.
1: Ride the wild.

Ja bym chciał poprosić uprzejmie o piosenkę zespołu Coldplay z dedykacją dla wszystkich policjantów drogówki w tym trudnym okresie jesiennym. Są uprzejmi, jeżdżą powoli, pilnują tych, którzy jeżdżą zbyt szybko, bo ja jestem rowerzystą, także ja ich uwielbiam.

Grupa Coldplay w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Całkiem pięknie, letnio. Mam nadzieję, że parę dni taka pogoda jeszcze pobędzie wraz z nami, chociaż kiedy wychodzimy, to jednak tę kurtkę musimy na siebie założyć, ale zawsze może nam muzyka pomóc w poprawie dobrego humoru na dobry. Dominika pisze tak. Pozdrawia nas ze słonecznego Rzymu. Miło by było posłuchać dziś nieistniejącej z grupy Atmosphere w piosence Wyrzucenie. Byłby to kapitalny prezent z okazji moich 37 urodzin. Grupa Atmosphere istnieje, powróciła po latach.

0: Wyrzucenie ze swojej debiutanckiej płyty zespół Atmosfir. Przypomnę, że wokalistą grupy jest Marcin Rozynek, który również nagrał kilka płyt solowych, a jego Siłacz ponad 20 lat temu królował we wszystkich możliwych stacjach radiowych. Dziś ta piosenka jest troszkę zapomniana. Mamy dla Państwa jeszcze jeden prezent. Już jutro po godzinie 19 w Trójce specjalny odsłuch nowej wersji płyty Rubber Soul grupy The Beatles. Będzie wersja rozszerzona o nagrania demo, domowe i nagrania archiwalne. Będzie też nowe brzmienie, miksy stereo i Dolby Atmos, a całość poprowadzi chyba najlepszy w kraju znawca grupy The Beatles, czyli nasz trójkowy Piotr Metz. Jeśli Państwo chcą się wybrać do nas jutro, by tej płyty posłuchać w nowej wersji, zapraszamy do telefonu 227 trójek, który również jest czynny w sprawie naszych zamówień, Państwa zamówień do poczty do godziny 14.
1: Dzisiaj mam prośbę Madonna i Charlie XCX Danceteria. Pogoda ładna, fajna piosenka, na dobry humor po prostu.

0: Madonna i Charlie XCX. Nie da się ukryć, że Madonna ma nosa do zapraszania gwiazd, które są na topie. Przecież nawet kiedyś śpiewała z Rickiem Martinem. 227-3QKF@popolskiradio.pl. Telefon w sprawie muzycznej poczty UK, ale także odsłuchu płyty grupy The Beatles Rubber Soul, który to jutro w Trójce po godzinie 19. Proszę do nas dzwonić. 227-3QKF. Płyta uznawana za jedną z najwybitniejszych w historii muzyki rockowej na świecie. Do godziny 14 muzyczna poczta UKF, także proszę pisać i dzwonić. Natomiast pomyślałem sobie tak. Urodziny, imieniny, kiedy budzimy się, sprawdzamy, kiedy ma ktoś urodziny, to pokazuje Facebook, a o imieninach właściwie zapomnieliśmy. Ale ten wątek przedłużymy jeszcze za chwileczkę.
1: Autopromocja.
2: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki.

0: Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.
21: To trójka, jest czwartek, 1 października. Kto ma dzisiaj imieniny?
22: Nie mam pojęcia.
21: Imieniny ma muzyka, bo jest dzisiaj dzień, Światowy Dzień Muzyki.
22: To najlepszego muzyko.
21: Anna Kowalik-Blanka, ty, serwis trójki.
22: Zapraszam. Nie ma skażenia w przesyłce, która przyszła do żandarmerii w Nowej Dębie. Trzy osoby źle się poczuły. Trwa pilna odprawa w SOP po decyzji prezydenta, w tle spór o szefa służby. Rosja wydala węgierskich dyplomatów, to odwet za decyzję Budapesztu. W przesyłce nadanej do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie nie stwierdzono skażenia biologicznego, chemicznego i jakiegokolwiek innego, przekazuje prokuratura. Po otwarciu listu źle poczuły się trzy osoby.
23: Listonosz przyniósł przesyłkę listową, którą otworzył zastępca placówki tej żandarmerii wojskowej. Po jej otwarciu nie stwierdził żadnych płynów ani substancji, ale zgłosił niedyspozycję, poczuł duszności. Został niezwłocznie przewieziony do szpitala. Po chwili objawy drażnienia, bólu gardła głosiły dwie inne osoby.
22: Powiedział rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak. Przesyłka została nadana z Niemiec. W siedzibie Służby Ochrony Państwa trwa pilna odprawa zwołana przez szefa MSWiA. Ma związek z decyzją prezydenta o wydaniu negatywnego stanowiska w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP. Decyzja Karola Nawrockiego jest niezrozumiała, a SOP nie jest służbą polityczną, podkreśla były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki.
24: Nagle ja słyszę, że pułkownik Tomasz Jackowicz nie uzyskał akceptacji pana prezydenta. No więc chciałbym wiedzieć powód. Służba Ochrony Państwa jest formacją mundurowaną, podległą ministrowi spraw wewnętrznych. I to minister spraw wewnętrznych wnioskuje o odwołanie lub powołanie komendanta.
22: Wczoraj rano w Trójce minister Marcin Kierwiński powiedział, że mimo decyzji prezydenta pułkownik Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em. Rosja wydali nieokreśloną liczbę węgierskich dyplomatów w ramach działań odwetowych, poinformowało MSZ w Moskwie. Dyplomaci z ambasady w Moskwie oraz konsulatów w Petersburgu i Kazaniu będą musieli wyjechać w ciągu 2 tygodni. We wrześniu Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, twierdząc, że działali oni w sposób niezgodny z ich statusem. Określenie to jest często używane jako eufemizm oznaczający szpiegostwo.

0: Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji przy przesmyku suwalskim. Są jednak plany umożliwiające reakcję wyprzedzającą. Polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i Unii, generał Piotr Błazeusz, odniósł się do doniesień dotyczących planowanej przez Rosję eskalacji napięcia w tym regionie.
1: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. My mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcia pod narzędzia kinetyczne przez Rosję.
0: Przesmyk suwalski jest dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia w Brukseli. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pogodnie, trochę chmur tylko na południowym zachodzie. Od 17 stopni na Podlasiu do 25 na południowym zachodzie.
3: Sprawdzam to.
4: Metoda na wnuczka, pracownika banku albo zakładu ubezpieczeń społecznych. Seniorzy narażeni są na różnego rodzaju oszustwa i dezinformacje. Dlatego ZUS w tegorocznej akcji zwraca się do seniorów z takim przesłaniem. Sprawdź, zanim uwierzysz. Rzeczniczka ZUS Anna Kalita jest już w Zduńskiej Woli, gdzie rozpoczyna się akcja.
5: Dla osób starszych czasem zalew informacji, trudność w odcedzeniu tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, może powodować, że czują się zdezorientowani. Niebezpiecznie się mogą czuć w związku z tym. Dlatego właśnie chcemy wyposażyć ich w te narzędzia, no żeby właśnie nie padali ofiarą czy dezinformacji, czy czasem wręcz cyberprzestępców.
4: Anna Kalita dodaje, że mówimy między innymi o dezinformacji, która bezpośrednio dotyczy ZUS.
5: Proszę Państwa, żaden pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będzie do Państwa dzwonił, nie będzie pukał do drzwi, nie będzie namawiał, o tutaj jest taki wniosek, ja pomogę złożyć wniosek o świadczenie na przykład wspierające, mówię teraz o rodzinach z osobą z niepełnosprawnością, ale trzeba za to zapłacić. No nie ma takich sytuacji, ale dezinformacji jest oczywiście ogromnie dużo. Cyberprzestępcy chcą zabrać nam pieniądze, ktoś nagle wysyła link, mówi kliknij, bo twoje pieniądze są zagrożone, albo dzwoni, podaje się za pracownika banku i mówi nagle, o tutaj jest łamanie na twoje konto, musisz natychmiast zwracać pieniądze, szybko je przelej.
4: Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych i indywidualnych konsultacjach. Odbywać się one będą m.in. w placówkach ZUS, domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, urzędach miast i gmin. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie ZUS w zakładce Dni Seniora 2026. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 13:05. Muzyczna Poczta UKF.
8: Witamy ponownie, Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żonda. Razem będziemy jeszcze przez prawie godzinę.

To grupa In Excess, I Need You Tonight, właściwie Need You Tonight. A ja będę Państwa potrzebował w sobotę w nocy od 2 do 4, bo naszym gościem będzie Patrycja Markowska. Polskie Radio właśnie wydało, właściwie Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała płytę z okazji 25-lecia działalności scenicznej Patrycji Markowskiej. To dwie płyty. Płyta akustyczna i płyta elektryczna. O nich opowie Patrycja w nocy, w nocnej Polsce, w Trójce po godzinie 2. Opowie między innymi, co się działo z tatą, kiedy zespół Perfect zawiesił działalność na początku lat 80., a Patrycja była wtedy małą dziewczynką.

0: Illusion to Leon Bridges z naszej nowiutkiej płyty tygodnia. Jeśli Państwo nie słyszeliście tego albumu, to radzę posłuchać, bo naprawdę warto, tym bardziej, że nagrany wraz z muzykami grupy Jungle. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Czy ja mógłbym poprosić o utwór zespołu Metallica, Lux Eterno, z dedykacją dla mojej 5-letniej córeczki, która ma na imię Maja. Ma 5 lat, niestety złamała wczoraj rękę w przedszkolu. Jest wielką fanką zespołu Metallica i gra na perkusji.

0: Grupa Metallica w muzycznej poczcie UKF. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Pan Maksym pisze tak. Witam, chciałbym zamówić piosenkę zespołu Kult. Po co wolność? Bez dedykacji. Pozdrawiam. Więc teraz będzie bez nagrania studyjnego, będzie koncertowe. Od nas z Trójkowego Ogrodu.
1: Przemówienie z dnia 7 roku bieżącego wolność. Po co mam wolność? Macie przecież telewizję wolność. Po co mam wolność? Macie przecież internet.

przecież to pracę to posłuchaj wolność. Pracowałem wolność i bezpłatnym przyniosł mi do słów wolność. Pracowałem wolność, macie komu oddawać cześć wolność. Pracowałem wolność, dostaliście też mówię 86, maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świadomego.

wolność. Pracowałem wolność, macie przecież filmy fantastyczne, wolność. Pracowałem wolność, czasem dozwolenie demonstracji ulicznych, wolność. Pracowałem wolność, każdej wystawy dobrobyt tryska, wolność. Pracowałem wolność, macie przecież lepiej igrzyska, maszerujcie ramię w ramię. Ku słońcu świata naszego wszyscy położycie głowy. Za

0: like.
1: Po co wolność? To grupa Kult Muzycznej Poczcie UKF. Co wydarzy się dalej do 14? To już zależy od Państwa, więc proszę dzwonić i pisać 22 i 7 3, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Kazimierz pisze, a może tak by Free Love grupy Depeche Mode. A, jeszcze nie przypomnę jednej rzeczy, bo zapomniałem, że nie podałem tytułu płyty, którą dla nas wykonywała artysta, który przyniósł swoją płytę tygodnia do nas, czyli Leon Bridges. To tytuł bardzo przyjemny i ważny. Happiness Anytime.

Free Love, grupa Depeche Mode w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A propos odsłuchu jutrzejszego płyty grupy The Beatles Rubber Soul w wersji odnowionej i brzmieniowo i uzupełnionej o nowe, niepublikowane nagrania, to proszę Państwa również o piosenki z tej płyty. Pan Bartek pisze, czy możemy dziś zagrać Drive My Car grupy The Beatles, a ja przypomnę, że swoją wersję fantastyczną tej piosenki, moim zdaniem przynajmniej, ma na swoim koncie również Eva Bem na płycie Love The Beatles.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: Medyczna.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: Żegnamy reklamy.
8: 29 minut po godzinie 13.
9: Powtórka z rozrywki.
8: Dziś Wojciech Pokora i Jacek Janczarski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, jestem z Kobry.
11: Dzień dobry. Ale naprawdę mógłby pan może coś już innego wymyślić.
10: Pan wybaczy, ale ja nie będę codziennie mówił coś innego.
11: Ale proszę,
10: nie, będę. Nie, proszę pana, jestem poważnym człowiekiem i mam odwagę powtórzyć dzisiaj to, co mówiłem tydzień temu. Tylko akurat zapomniałem, co ja mówiłem tydzień temu, niestety. Aha, wiem, więc tak. Mówiłem o profesorze S, tak?
11: Nie.
10: Aha, to nic, dzisiaj opowiem. Otóż profesor S, z wykształcenia podróżnik, postanowił dokonać niezwykłego wyczynu.
11: No mianowicie.
10: Więc proszę pana, postanowił przepłynąć Afrykę.
11: Jak to przepłynąć Afrykę?
10: Normalnie, wpław. Motylkiem. No więc kupił siatkę na motyle.
11: Sekundę, chwileczkę. Przecież Afryka to jest ląd.
10: Ląd. Czarny zresztą.
11: No czarny, nie czarny, ale przecież lądu nie można przepłynąć.
10: O to chodzi właśnie. I dlatego powiedziałem, że profesor postanowił dokonać wyczynu niezwykłego.
11: To nie jest niezwykły, to jest po prostu niemożliwe. No,
10: no taki pogląd istniał dotychczas.
11: A profesor przepłynął, tak?
10: No więc zaskoczę pana.
11: Przepłynął Afrykę motylkiem.
10: Tak. To znaczy nie.
11: A nie?
10: Nie przepłynął niestety. Nie. Okazuje się, że nie wszystkie dotychczasowe poglądy są fałszywe. Ale nie o to chodzi. Otóż profesor przy okazji pobuszował trochę po buszu afrykańskim. Mhm. I oto pewnego dnia, kiedy tak sobie buszował, nagle spostrzega, proszę pana, lampę.
11: Lampę.
10: Tak.
11: Lampę w buszu.
10: Tak.
11: No ciekawe dosyć.
10: Więc profesora też to zaciekawiło. Podchodzi więc bliżej, wkłada okulary, patrzy.
11: No i co?
10: Jednakowoż lampa. Więc szuka kontaktu, rozumie pan. Odsuwa zarośla i drętwieje. W zaroślach dwie literki.
11: Dwie? Jakie literki?
10: R i T.
11: Ach, R i T. Nie rozumiem.
10: Po prostu, to nie była, proszę pana, lampa, tylko lampart. Profesor nie zauważył ostatnich literek, bo zasłaniały je zarośla, wie pan.
11: Dobrze. Tym, że jak można pomylić lampę z lampartem, panie?
10: A jednak można, niestety. Można. Niech pan sobie w domu napisze te dwa słowa i zakryje w lamparcie dwie ostatnie literki, to nie będzie żadnej różnicy. Poważnie teraz.
11: Poważnie teraz.
10: Tak.
11: Ale przecież zresztą dobrze. Nieważne.
10: Nieważne jest.
11: No i co zrobił profesor?
10: No więc zdrętwiał.
11: No to już pan mówił.
10: Ale raz.
11: No raz.
10: Tak, a profesor zdrętwiał drugi raz, bo w zaroślach zobaczył drugiego lamparta.
11: No w tej sytuacji to już nie jest wielka różnica.
10: Pozornie, proszę pana, bo profesor miał tylko jeden nabój, zresztą do syfonu akurat.
11: Także... A to rzeczywiście, bo nie na wiele by mu się przydał nawet.
10: O to chodzi, tak, bo skąd w buszu syfon, prawda?
11: No nawet nie o syfon chodzi, proszę pana, tylko o te lamparty. No. Co zrobił profesor, niech pan powie.
10: No właśnie, co zrobił profesor?
11: No właśnie, co zrobił profesor?
10: No co?
11: No co?
10: No ja pana pytam właśnie.
11: No więc, dobrze. No więc wtedy profesor...
10: Tak.
11: Profesor...
10: No śmiało.
11: Lamparty, profesor...
10: Tak,
11: wtedy.
10: Tak.
11: Panie, skąd ja mogę wiedzieć, no?
10: Tak. A ja skąd pan wiedzieć? Przecież mnie przy tym nie było.
11: Dobrze, ale pan zaczął opowiadać.
10: Tak, a skoro ja zacząłem, to pan może skończyć.
11: Ja mogę skończyć.
10: Tak.
11: A to jest pomysł dosyć ciekawy.
10: Do widzenia.
11: Do widzenia.
8: To było dzień dobry, bo również do widzenia. To tyle, jeśli chodzi o powtórkę z rozrywki, którą przygotował dla Państwa Dariusz Pieruk. A my powracamy do Państwa zamówień w Muzycznej Poczcie UKF 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl.

Pan Wojciech z Kożuchowa pisze: dzień dobry, bardzo proszę o wypuszczenie w eter jakiejkolwiek piosenki pana Jacka Skubikowskiego z dedykacją dla wszystkich niezapominających taki dzień. To myślę sobie, że chyba warto przypomnieć sobie jedyny hotel w mieście.

0: Jacek Skubikowski, poza tym, że był świetnym tekściarzem, świetnym kompozytorem, no i całkiem niezłym wokalistą, i jego przeboje hulały kiedyś na antenach radiowych, to również był doktorem prawa. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Kto teraz? Sprawdźmy.
1: Chciałem zaproponować do poczty piosenkę, jak żeśmy sobie już tak pojeździli z Beatlesami, z Queen, to może na warsztat do Billy Joela, Uptown Girl. Klimat tej piosenki, ta dziewczyna, która przyjechała na motocyklu, fajnie, fajne te dźwięki z warsztatu i tak dalej.

Uptown Girl i to Billy Joel w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, @polskiradio.pl. Prośba pana Andrzeja o zespół Big Day i chyba jeden z największych przebojów tego zespołu, Przestrzeń.

Przestrzeń i grupa Big Day w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Piotr z Lublina pisze: dzisiaj obchodzimy dzień polskiej muzyki i dlatego proponuję coś po polsku. Małe sprostowanie, to jest Światowy Dzień Muzyki, a polskiej w końcu też muzyka. Chociaż polską muzykę bardzo lubimy w programie Trzecim Polskiego Radia i gramy bardzo często. Do jednych z moich ulubionych artystów należy grupa Kloster Keller. Dziś chciałby nasz słuchacz usłyszeć piosenkę Maska, Moje Drugie Ja lub Violet. To może to drugie.

0: Deszcz pada, na szczęście nie za naszym oknem, bo możemy cieszyć się całkowicie letnią pogodą. Będę powtarzał się dzisiaj, ale fajnie jest, kiedy możemy sobie wyjść jeszcze w październiku z krótkim rękawkiem i jest ciepło i przyjemnie. To była Muzyczna Poczta UKF, Katarzyna Filc-Dwojtkowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Za chwilę telefon 227 trójek. Przyda się Państwu również w zupełnie innych sprawach niemuzycznych. Ostatnia propozycja na dziś to...
1: Izabeli Trojanowskiej, Wszystko, czego dziś chcę, bo rano się obudziłem, tą piosenkę śpiewałem. Moje imię Zbigniew. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć tam, tam i z powrotem, z ramion tych twych wprost do nieba.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 1 października i jest prawie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 15-latek miał planować atak terrorystyczny i zabójstwo. Trafił do ośrodka wychowawczego. Spór o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zaskarży decyzję do sądu. Plaża w Ustce może być otwarta jeszcze dziś. Służby kończą kontrolę po zanieczyszczeniu. Zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabójstwo policjanta. Możliwość przeprowadzenia takich działań wyszukiwał w internecie 15-latek z Ukrainy. Warszawska policja zabezpieczyła laptop i telefon chłopaka. Ukrainiec został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu przygotowania do zabójstwa. Ruch jest po stronie prezydenta. Minister energii nie chce mówić o ewentualnym przywróceniu programu CPN. Miłosz Motyka podkreśla, że to, ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy, zależy od Karola Nawrockiego i jego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
7: Pan prezydent ma bardzo poważne narzędzie w ręku na kwotę blisko 5 miliardów złotych, które mają sfinansować obniżki podatków. Nie przechodźmy obok tego po prostu tak, że machniemy na to ręką. Ta presja jest po prostu na prezydenta potrzebna, bo pan prezydent dzisiaj walczy z nami, kosztem polskich kierowców.
6: Ceny paliw spadły natomiast na stacjach w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Kuriozalna i nieakceptowalna społecznie, tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński komentuje wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Postanowienie warszawskiego sądu okręgowego jest nieprawomocne, prokuratura będzie je zaskarżać. Zdaniem Dariusza Jońskiego sąd podjął decyzję z naruszeniem prawa, a sędzia w ocenie polityka powinien odpowiedzieć za to dyscyplinarnie.
8: W moim przekonaniu pan Romanowski powinien dostać żelazną biżuterię, a nie list żelazny. To jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby człowiek, który jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawiał przetargi, zmieniał tożsamość, uciekał przed polskim wymiarem sprawiedliwości, wysyłał listy z Naddniestrza, która jest tak de facto pod wpływem Rosji. To jest nie do pomyślenia. Pan sędzia powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić. Prokuratura nie dawała zgody, on to zrobił.
6: Zbigniew Kuźmiuk z PiSu uważa, że decyzja sądu była dobra. Wątpi jednak, by procedura przyznania listu żelaznego się uprawomocniła w związku z zapowiedzią prokuratury.
9: Jeżeli rządzącym zależy na tym, żeby rzeczywiście pan minister Romanowski został osądzony, no powinno im zależeć na tym, żeby jak najszybciej dopełnił ten obowiązek zeznań. No i żeby prokuratura skierowała sprawę do sądu, który o jego winie rozstrzygnie. No, bez jego obecności te sprawy nie będą posuwały się do przodu, więc ten wywód jest logiczny. Natomiast agresja, z jaką wczoraj wypowiedział się minister Żurek o tym rozstrzygnięciu, świadczy o tym, że stanie na głowie, żeby w drugiej instancji ten wyrok obalić.
6: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Do prokuratury okręgowej w Przemyślu wpłynęła nowa opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu.

0: Z dokumentu wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Nie można mu ani przedstawić zarzutów, ani go przesłuchać, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
1: W tej sytuacji będziemy po upływie znowu jakiegoś czasu kolejny raz powoływać biegłych psychiatrów i ponawiać zapytanie właśnie o to, czy stan zdrowia zmienił się na tyle, by możliwe było wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem.
0: 31-latek w miniony czwartek zaatakował nożem 5 osób. Zamachu nie przeżył ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Jeszcze dziś może zostać otwarta plaża w Ustce. Urząd Morski w Słupsku kończy sprawdzanie, czy na brzegu zostały jeszcze zanieczyszczenia. W miniony weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną ciemną substancję, prawdopodobnie mazut.
2: Największe skupiska zanieczyszczeń znajdowały się w Ustce, na wschód od głównej plaży w stronę Orzechowa. To miejsce zostało posprzątane w pierwszej kolejności, mówi Robert Budzik z Referatu Ochrony Wybrzeża w Ustce.
3: Teoretycznie jest czysto, ale jeszcze przed gruntownym sprawdzeniem odcinka nie będziemy zdejmować znaków ograniczających wejście na plażę.
2: Czystość plaży na własne oczy chcą zobaczyć też turyści, którzy zakazy wstępu nagminnie ignorują.
4: Jak widzi pani, jest czyściutka, prawda? Świeże powietrze, musimy korzystać z wakacji. Niepotrzebnie zamknęli całe plaże, można było ograniczyć, a po drugie posprzątać, no i badać.
2: Dziś Urząd Morski ma cofnąć zakaz wstępu na plażę w mieście, jutro w gminie Ustka. Nadal toczy się dochodzenie, skąd zanieczyszczenia wzięły się na wybrzeżu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pogodniej bez opadów, tylko na południowym zachodzie pochmurno. W Ełku 17 stopni, w Łodzi 20, w Gorzowie 22, w Słubicach 25.
6: Autopromocja.
7: 3, 2, 1, antena.
8: Dzień dobry, jest 5 czerwca.
9: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
10: Maria Bruni, pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Bidziuk.
11: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
8: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
9: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
12: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
9: W sobotę po 19:00.
12: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycnar.
6: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
20: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
22: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
23: Au! Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: Oh.
24: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Czy życzą sobie Państwo czegoś?
1: czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach.
3: Proszę pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał pan, czego sobie życzę.
4: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało.

0: by się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 14.
4: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
3: Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przygotowała ją Hanna Dołęgowska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy, mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Nie używajmy też słów niecenzuralnych, rzecz jasna. Dziś temat właściwie jednoznacznie pozytywny. Wszyscy kochamy Adama Małysza. Ćwierć wieku po jego przełomowym zwycięstwie w turnieju czterech skoczni, które zapoczątkowało Małyszomanię, możemy obejrzeć pierwszy zwiastun filmu biograficznego zatytułowanego po prostu Adam. Chcemy dziś zapytać Państwa, skąd w naszym społeczeństwie fenomen znakomitego eks-skoczka. Nasz telefon to 227 trójka. W rolę eksperta wciela się dziś świetny dziennikarz zajmujący się także skokami. Igor Błachut z Eurosportu, rozpoczynający dziennikarską karierę notabene w Trójce. I w pierwszej wypowiedzi nawiązuje do wspomnianego filmu pod tytułem Adam.
5: Na robienie filmu zebrali się ludzie, którzy pamiętać tego fenomenu jako uczestnicy raczej nie mogą. Mam na myśli przynajmniej aktorów, no bo to są ludzie znacznie młodsi, prawda? To mniej więcej tak jakby nas zapytać, jak to było, jak Beatlesi grali. No wiemy, że był szał, tylko bezpośrednimi świadkami tego nie jesteśmy. Ciekaw jestem, w jaki sposób ten film to ugryzie, bo to może być interesujące, dlatego że to się wymykało się takim ramom czysto sportowym. Adam trafił na świetny czas. Byli w owych latach wybitni sportowcy, Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak, natomiast wydaje mi się, że jego nadzwyczajna popularność, jego nadzwyczajny fenomen wziął się stąd, że on trafił na sport, który, mimo iż możemy go postrzegać jako względnie no, mało popularny czy wręcz niszowy, to był to sport oglądany powszechnie przez Polaków. Od wielu, wielu lat turniej czterech skoczni znajdował swoje miejsce w ramówce telewizji polskiej i tak było niezależnie od tego, czy trafiali się w historii polskiego sportu zawodnicy świetni, jak nie wiem, Stanisław Łowak, Piotr Fijas, czy były to momenty gorsze. Adam Małysz był wybitny, trafił w dodatku na czasy, kiedy ludziom łatwiej było zrozumieć, dlaczego wygrywa. Dlatego, że on przeskakiwał podczas tego pamiętnego turnieju rywali po kilkanaście nawet metrów. A wtedy nie było przeliczników, więc nie trzeba było tłumaczyć, że komuś powiało, komuś nie powiało. Ktoś trafił wiatr w plecy, to wylądował wcześniej. Wszystko było prostsze. Nasz ląduje kilkanaście metrów dalej, to znaczy, że jest o klasy lepszy od całej reszty i hura. Jesteśmy z tego powodu dumni. A że jest to okres zimowy, ludzie siedzą w domu, oglądają telewizję, no to budowała się popularność. No a poza tym wszystkim, no to były rzeczywiście niesamowite sportowe osiągnięcia.
3: Mówił Igor Błachut, a my dziś pytamy Państwa o fenomen Adama Małysza. Skąd się wziął? Jak on się ma na dziś? 22 i 7 trójek. Mail do nas to porozmawiajmy @polskieradio.pl. Prosimy też o kontakt na trójkowym Facebooku. Zatelefonował do nas pan Janusz z Lublina w tej sprawie. Dzień dobry, panie Januszu.
6: Dzień dobry. Przed chwilą redaktor zapytał mnie, czy jestem Małyszomanem, panem Małyszomanii. No jestem, jasne, bo wszyscyśmy się przecież wychowali
3: 100%
6: racji.
3: 100% racji. Jasne.
6: Naszego orła z Wisły. Dlatego jestem zdania, że film o Adamie powinien powstać i od razu, nie wiem, czy, przepraszam, proszę mi powiedzieć, on już powstał, czy powstaje dopiero?
3: No już powstał, skoro jest zwiastun.
6: A, już powstał. W takim razie, wie pan co, muszę powiedzieć, że ten film skrytykować.
3: Dlaczego?
6: Ponieważ uważam, że jedyną osobą godną zagrania Adama Małysza byłby Szymon Hołownia, nikt inny.
3: Dziękuję.
6: To jest tak wybitny człowiek.
3: Panie Januszu, ale trochę za wysoki. Trochę za wysoki.
6: Proszę pana, technika filmowa robi różne cuda. Więc od razu uznaję, że film jest do bani, skoro nie wystąpił w nim Szymon Hołownia. Na razie, kłaniam się.
3: Pozdrawiam pana, panie Januszu. 22 i 7 trójek. No i teraz po prostu chyba zrobimy muzyczny oddech. Tak patrzę jednym okiem, a nawet obydwoma na Kasię First Wojtkowską. Posłuchamy muzyki i prosimy o kolejne telefony. 22 i 7 trójek. Jak to jest z fenomenem Adama Małysza? Czy ma sens ten film, który powstał o nim? No i jak ten fenomen się ma dziś? Jak państwo wspominają Adama Małysza? 22 i 7 trójek, a teraz gramy.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: O fenomenie Adama Małysza porozmawiajmy. Mail do nas to porozmawiajmy, @polskieradio.pl, trójkowy Facebook do Państwa dyspozycji. Zresztą Państwo już do nas piszą, kończ pan, a nie, przepraszam. I ten pamiętny komentarz leć, Adam leć, oraz piosenka Małysz, Małysz nad Małyszami, grana w trójce, w powtórce z rozrywki. To są wpisy na trójkowym Facebooku, natomiast my pytamy Państwa telefonicznie i to pytanie kierujemy do pana Pawła z okolic Częstochowy o fenomen Adama Małysza. O to, czy dzisiaj też byłby takim fenomenem, mając na myśli także to, że dzisiaj na przykład wielu sportowców zalewa fala hejtu, na przykład naszych najwybitniejszych. Jak to jest dziś, panie Pawle?
2: Dzień dobry, witam. No powiem, że na początku, no pan Janusz, jak to pan Janusz, rozwalił bank i nawet nie wiedziałem, co powiedzieć po fantastycznej wypowiedzi pana Janusza. Myślę sobie tak, powiem, że filmu to się trochę obawiam, bo ostatnio się troszkę przejechałem na kilku biograficznych filmach. To są albo takie trochę panegiryki, albo nudziarstwa, więc obawiam się, że film może być taki sobie. Ale sam fenomen Adama Małysza, no właśnie, się nad tym zastanawiam. Może się to wzięło stąd, że w tamtych czasach to my byliśmy wciąż jednak trochę mocno zakompleksieni w stosunku do zawodu i nas cieszyło, no właśnie to nas bardzo ucieszyło, że wreszcie jest sportowiec, który uciera nosa wielkim gwiazdom w tym sporcie, no może trochę niszowym, ale rzeczywiście bardzo oglądanym. Chociaż i myślę, że cały fenomen Adama Małysza bierze się też stąd, że no wielka sympatia jest po prostu dlatego, że to był człowiek bardzo skromny i nigdy, a pamięć mam dobrą, nie przypominam sobie, by wiązał się z nim jakiś skandal, żeby coś głupiego powiedział, zrobił.

0: Kurskiego. Jak mówię, to trochę bohater nie na nasze czasy, bo dzisiaj to wszyscy, zwłaszcza w internauci hejterzy, to gonią ze sensacją i radzi byliby go złapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. A powiem panu jeszcze taka ciekawostka, że jak oglądaliśmy, jak zawsze w sobotę i niedzielę siadaliśmy do, żeby obejrzeć konkurs skoków, to mówiliśmy sobie, a teraz pooglądamy sobie Małysza. I tak to zostało, nawet gdy później Adam już nie skakał.
1: No tak, rzeczywiście, to już zostało w naszych głowach. Bardzo panu dziękuję. Panie Pawle, teraz pan Arkadiusz Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Jak to jest z pana stosunkiem do fenomenu Adama Małysza?
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No ja bym powiedział tak, no takiego sportowca jak Adam Małysz, no już chyba nie będzie. Na tamte czasy oczywiście. Mhm. No wpisał się na pewno w annały historii naszej już. No i takiego człowieka, no to ja naprawdę doceniam, podziwiam. Tak, i pan Igor Błachut mówił właśnie, że nie było pomiarów, nie było niczego. Trzeba było wejść, skoczyć swoje i osiągnąć jakiś wynik. No to Adaś naprawdę osiągał bardzo wielkie wyniki. No wszyscy dumni jesteśmy. Ile on nam życia zabrał, ile czasu musieliśmy mu się poświęcić.
1: A pójdzie pan, obejrzy pan ten film o Adamie Małyszu?
2: Tak, oczywiście, panie Krzysztofie, tylko się nadarzy okazja. Ja mieszkam w małym miasteczku, ale to trzeba zobaczyć. No mówię, skromny, kulturalny człowiek, no mówię, oby z takim zamiłowaniem, z taką chęcią podejścia do sportu, więcej sportowców było. No bo teraz na dzisiaj to mamy tylko takie jednostki z takim podejściem do tego, co się lubi. On to lubił, on to robił, on zdobył dla nas medale i jesteśmy naprawdę dla pani Adamie, dla pana wdzięczni za te sukcesy i super, super sprawa jest. Pozdrawiam serdecznie.
1: My pana także, ja również muszę się przyznać, że należę do kościoła Adama Małysza. Teraz pan Andrzej z Białegostoku. Dzień dobry, panie Andrzeju. 22,7 trójek nasz telefon.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. No tutaj nic nowego odkrywczego nie powiem też. To są lata mojej młodości, że tak powiem, i za co cenię Adama Małysza, to co tu poprzednik mówił, za skromność, to taki sportowiec się zapisał w kartach historii nie tylko skoków narciarskich, ale generalnie polskiego sportu, ale najbardziej mi imponuje jedna rzecz, że on ściągał przed telewizory całe rodziny. U mnie mama sportem się nie interesowała, ale jak skakał Adam Małysz, to mama oglądała, tata, dzieci, znajomi przychodzili. To było coś nieprawdopodobnego i wszyscy na ten temat rozmawiali.
1: Panie Andrzeju, ale przepraszam, że panu wejdę w słowo. Ja powiem panu coś takiego. Ja się widuję z Adamem Małyszem co roku przy okazji biegu Wings for Life. Mam ten zaszczyt znać się z Adamem. Tam jest wielu byłych wybitnych sportowców w roli ambasadorów, natomiast tylko około Adama Małysza ustawia się tłum złożony także z małych dzieci, które nigdy nie mogły widzieć jego skoków. To jest coś niezwykłego.
3: Tak, on po prostu zrzeszał całe rodziny wokół tego sportu, gdzie, umówmy się, ten sport nie jest popularny, to nie jest piłka nożna. Już nie mówię, nie chciałbym się nad niczym znęcać, nie? Ale on zrzeszał całe rodziny i chętnie obejrzę ten film, bo mam nadzieję, że pokaże jeszcze coś dodatkowo, bo znamy Adama Małysza jako sportowca, ale tak naprawdę on nie był osobą bardzo medialną i wielu rzeczy o nim nie wiemy i za to go cenię, że on te swoje życie prywatne gdzieś tam trzymał z boku swojej sławy, nie? I to jest szacun dla niego i po prostu na ten film jak najbardziej się wybiorę.
1: Proszę zabrać całą rodzinę, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Teraz pan Paweł z Gdyni, 22,7 trójek. Przypominamy, rozmawiamy o fenomenie Adama Małysza, o tym, czy dziś byłby też tak wielką gwiazdą i dlaczego dzisiaj na przykład na Igę Świątek czy na Roberta Lewandowskiego nie patrzymy z takim samym podziwem, bo wydaje mi się, że jest on nieco inny. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Gdynia, Paweł Kurkowski. Cóż, Adam Małysz nie jest już czynnym skoczkiem narciarskim, ale też nie przepadł w otchłani czasu, tak jak postąpiło niestety wielu innych sportowców. Adam potrafi, powtarzam, potrafi zbudować siebie w nowych uwarunkowaniach i skok na swoje życie wykonuje znakomicie. Mało tego, w naszym społeczeństwie, choć nie tylko, potrzeba sukcesu. Jest koniecznością. Dla władz jest to korzystne, gdyż na arenie międzynarodowej może pochwalić się tym zwycięstwem, ale jest, co ważne, społeczeństwo zaś odnosi się pozytywnie do dzisiejszego dnia i dlaczego? Bo dbał bardzo o dobre społeczeństwo i to jest udana sprawa. Brawo, brawo dla Adama. On to wykonuje znakomicie.

0: Mijcie i niech wykonują to wszyscy inni sportowcy.
1: Dziękuję panie Pawle. Jest pierwszy kobiecy głos w naszej audycji. Zawsze na nie bardzo czekam. Pani Anna z Bielska-Białej. Dzień dobry pani Aniu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i redaktorów. Ja tylko tak króciutko chciałam powiedzieć, jak w czasach Małyszomanii, jak mój mały syn reagował na sukcesy Adama Małysza. Do dziś mi to utkwiło w pamięci, jak w jakimś dniu, kiedy Małysz osiągnął sukces, był na podium i było takie miał złoty medal i wtedy mój syn, było takie mocne zbliżenie Adama. I wtedy mój synek podszedł do ekranu i tak tą małą rączką głaskał Adama Małysza. No i było to takie wzruszające, że po prostu on po prostu nie mógł inaczej wyrazić tego, jak go kocha.
1: A synek ile miał wówczas lat?
2: No chyba miał 6 lat wtedy. Także.
1: I pogłaskał Adama Małysza.
2: Tak, i tak tą małą rączką głaskał ten ekran.
1: Pani Aniu, obiecuję, że to powiem Adamowi Małyszowi, bo to jest przepiękna historia. Wszystkiego dobrego.
2: Tak, dzisiaj jak jest już dorosły i mu to wspominamy, no to już troszeczkę się wstydzi, ale niemniej jednak utkwiło mi to bardzo w pamięci. Także.
1: Przepiękna historia. Wszystkiego dobrego. Teraz pan Piotr z Wrocławia z jakimś żartem podobno na temat Małyszomanii. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Kłaniam się, dzień dobry. Adam, skocz po bułki do sklepu, woła matka. A daleko to będzie? No tak, ze 125 metrów.
1: Tak jest.
3: To niech Schmidt skoczy. Kłaniam się, dziękuję, do widzenia.
1: Pozdrawiamy, pytamy o fenomen Adama Małysza, o to, czy dziś byłby też tak wielką gwiazdą, na przykład mając w otoczeniu Igę Świątek czy Roberta Lewandowskiego. Pan Krzysztof Zapola, dzień dobry.
4: Halo,
1: słyszymy się. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: No, chciałem powiedzieć tylko taką jedną rzecz, że Adam trafił na swój czas, bo chciałbym go porównać do Kamila Stocha, który miał dużo więcej sukcesów, jeżeli chodzi o mistrzostwo olimpijskie.
1: To prawda.
4: Ale on już jak gdyby tak samo myśmy go nie odbierali. Myśmy Małysza odbierali dlatego, że on był pierwszy. Byliśmy głodni sukcesów i on tych sukcesów nam dał bardzo dużo.
1: Coś w tym jest, panie Krzysztofie.
4: Także tyle i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.
1: My pana też bardzo serdecznie pozdrawiamy i poprosimy o opinię pana Jacka z Bydgoszczy. Dzień dobry, panie Jacku.
5: Dzień dobry. No, na pewno wybiorę się na ten film, ale chciałem inną rzecz powiedzieć, bo za tamtych czasów powstała gra komputerowa, na tamte czasy nawet całkiem niezła.
1: Pamiętam.
5: Jak w pracy, w wolnych chwilach graliśmy pod nieobecność szefa i każdy chciał być Małyszem oczywiście, także tam różnego konflikty. Ale jeszcze jedna rzecz dotycząca Adama Małysza. On jako jeden z nielicznych sportowców przesiadł się na inną dyscyplinę i jako jeden z nielicznych ukończył rajd Paryż-Dakar.
1: Tak jest, rzeczywiście Adam Małysz brał udział w Dakarze, to prawda i to całkiem przyzwoicie mu szło. Dziękuję panie Jacku, teraz pan Jarek z Pomorskiego. Dzień dobry panie Jarku.
6: Dzień dobry.
1: Chciałbym się podzielić,
6: natknęła mnie pani, która opowiadała o synu, którym rączką
1: głaskał Adama Małysza, tak.
6: Przez telewizor. Moja córka Maja była mała, zaczęła dopiero co mówić i było lato i zobaczyła motocyklistę latem w mieście i mówi, zobacz tato, Małysz. Nie wiedziała, że jest to motocyklista, tylko sam kask zasugerował, że to może być Adam Małysz. Uważam, że to też fajna historia, bo pokazuje, że ta Małyszomania była naprawdę wszędzie, zawsze i nie tylko zimą.
1: Tak jest, także na autostradach, jak się okazuje, latem. Bardzo panu dziękuję. Teraz kolejna ekspercka opinia od Igora Błachuta. Tym razem to jego spojrzenie na dyskutowany dziś fenomen Adama Małysza. I proszę do nas telefonować, 22 i 7 trójek.
7: Masę rzeczy tu się złożyło na budowanie takiej nadzwyczajnej popularności, no aczkolwiek kluczowe w tym wszystkim było to, że on faktycznie był skoczkiem wybitnym, miał niesamowite osiągnięcia, a umiejętnie obudowane to przez media sprawiło, że może ludzie stracili rozum, a potem to już się tak zaczęło nakręcać, że nie sposób tego było zatrzymać. W początkowym okresie no to trudno się dziwić, że sprawia wrażenie Adam Małysz przestraszonego trochę nawet tym, co się działo wokół niego, no bo ta nadzwyczajna popularność na niego po prostu spadła jak, no nie wiem, no jak grom z jasnego nieba to uderzyło, dlatego że uprawiał sport, no okej, sport w jakiś sposób rozpoznawalny i popularny, ale to żadną miarą nie miało tak wyglądać, że się

0: człowiekowi ładują do rodzinnego domu wozy transmisyjne, dziesiątki dziennikarzy z mikrofonami, którzy pytają go o jakieś rzeczy, które najchętniej pozostawiłby dla siebie, prawda? Więc jestem w stanie zrozumieć, że to człowieka, który startowałby jakby z takiego pułapu bardziej, nie wiem, otrzaskanego z mediami, mogłoby przytłoczyć, a co dopiero człowieka, który no, skupiał się na uprawianiu sportu i w tym sporcie sobie zaczął radzić fenomenalnie, ale przypuszczam, że nie zdawał sobie sprawy, że to aż tak się może rozwinąć.
1: I co państwo sądzą? Kto jest przeciw?
2: No, kto jest za chyba fenomenem Adama Małysza, tak byśmy skonkludowali. 22,7 trójek, pan Zbigniew z Krakowa. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
3: Tak, pytano, kto jest przeciw, to właśnie ja. Osiągnięcia pana Małysza są niezaprzeczalne, ogromne. Sam byłem, wiele godzin spędziłem i oklaskując go. Mhm. Ale teraz co robią z panem Hołyszem, nie Hołyszem, tylko Hejdysem, kierowca, nachalna reklama piwa. Czy wypada sportowcowi tak uczestniczyć w takiej reklamie? Oni w anturażu samochodów siedzą tam w tych bagażnikach, ale to znaczy uśmiechają się, za chwilę przysiądą za kierownicą. No myślę, że nie wolno tak w ten sposób. Popsuł sobie u mnie absolutnie cały anturaż. To ja tylko tyle, dziękuję.
2: Bardzo panie Zbigniewie, dziękuję za tą opinię. Teraz zostajemy w Krakowie, będzie pan Kuba. Dzień dobry panie Jakubie.
4: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o tym, że no, ta popularność Małysza pochodzi też pewnie z tego, że wszystkie jego występy pokazywała telewizja publiczna i każdy mógł je przeżywać.
2: To prawda.
4: Bardzo ubolewam nad tym, że występy Igi Świątek czy Roberta Lewandowskiego są jednak poukrywane na różnych płatnych kanałach, płatnych serwisach streamingowych i no, już nie ma tego poczucia, że każdy to widzi.
2: Mm-hmm. No, nie sposób się nie zgodzić z pańską opinią. Dziękuję panie Jakubie. 22,7 trójek. Pytamy o fenomen Adama Małysza. Pytamy o to, czy dziś nadal byłby miał taką rozpoznawalność, cieszył się taką popularnością. I te pytania kieruję do pana Piotra z Łomży. Dzień dobry panie Piotrze.
5: Witam, kłaniam się, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich w studio. Ja oczywiście myślę, że Adam Małysz miałby szansę. Dlaczego? Ponieważ przemawia za nim ta skromność i to, o czym mówią wszyscy, czyli nie wpuszczanie przez niego do swojego życia prywatnego. Proszę zauważyć, że Kamil Stoch miał dużo trudniej. Z racji tego, że był bezpośrednim następcą tego, co zrobił Adam Małysz, to jest jedna rzecz. Do Roberta Lewandowskiego próbowała wkraść się telewizja i polityka niestety. I to, co powiedział mój przedmówca, że gdzieś trzeba było szukać Roberta Lewandowskiego na platformach streamingowych, to jest prawda. Ale proszę zauważyć, że mimo wszystko popularność Roberta Lewandowskiego jest. I jakby, czy byśmy chcieli jej, czy nie.
2: Nie, no oczywiście.
5: Ja z czego się bardzo się cieszę.
2: To jest globalna popularność.
5: Ale teraz proszę, ja jeszcze teraz powiem jako nauczyciel i wykładowca akademicki. Proszę mi uwierzyć, że młodzież łaknie nowych autorytetów, czy to w sporcie, czy w nauce. Proszę mi uwierzyć, że chcą. I to, gdyby to było wszystko w telewizji publicznej, gdybyśmy mieli takiego sportowca, to oczywiście miałby taką samą rozpoznawalność, taką samą jak Adam Małysz, predyspozycję do tego, żeby wisieć wszędzie. Proszę też przypomnieć sobie, co działo się z Robertem Kubicą. Przecież wszyscy mu kibicowaliśmy. Mało tego, po tym słynnym wypadku i nieszczęsnym, bo jestem jego wiernym kibicem, nie tylko w ogóle Roberta Kubica, ale w ogóle całej Formuły 1, miał szansę na to, żeby wypłynąć. I teraz czekaliśmy też z niecierpliwością, czy na przykład nie zostanie gdzieś szefem zespołu obok Marcina Budkowskiego, prawda? Ja uważam, że są szanse, jest miejsce na to, tylko musimy to odpowiednio podać. Bez reklam piwa, jak wspomniał mój przedmówca, i bez polityki. Niech to się dzieje samo. Co też będzie trudne oczywiście, ale jest miejsce.
2: Dziękuję tyle panie Piotrze. Kolejny z panów Piotrów, tym razem z Katowic. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść do tego tytułu, który był wspomniany. Mhm. Mianowicie filmu jeszcze nie oglądałem, ale tytuł, gdybyśmy na przykład zrobili taką sondę i zapytali, czego może dotyczyć, albo o kim jest ten film, to myślę, że bardzo dużo ludzi by odpowiedziało trafnie, mianowicie, że chodzi to o Adama, z tego względu, że tytuł jest bardzo, bardzo prosty. On też był i jest człowiekiem prostym, ale nie mylić z prostackim.
2: Prostolinijnym, bardzo... prawda? O, tak, chyba tak będzie najlepiej powiedzieć.
6: No, okej. Okay. I po prostu mega, mega skromną osobą. Także bardzo też pamiętam za młodych czasów, bardzo mu kibicowałem.

0: jak byłem młodszy i bardzo mu kibicowałem, a tak na koniec to taka mała ciekawostka, wiecie co ma Adam, żona Adama Małysza Iza w kuchni?
1: Ja wiem, ale niech pan powie.
0: Małyszki.
1: Tak jest.
0: Dobrze, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Zawsze czekamy na telefony kobiece, ale na ten teraz czekam, mimo tego, że to będzie głos męski, to będzie głos Zakopanego. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry. Korygując to, co powiedział jeszcze wcześniejszy przedmówca, że Małysz nie wpuścił dziennikarzy do domu. Wpuścił raz na początku, zaraz po pierwszym sukcesie i chyba pożałował tego, słynna kaczka i tak dalej, i potem już tego błędu nigdy nie zrobił. Natomiast ja chciałem co innego powiedzieć. Chciałem powiedzieć, czy od Małysza nauczyliśmy się kibicować. Proszę sobie przypomnieć, jak zachowywaliśmy się w Zakopanem, gdy Hanawalt wygrywał, jak rzucaliśmy do niego śnieżkami, a potem to się wszystko zmieniło i postanowiliśmy już następnym razem bić brawo i nauczyliśmy się tak naprawdę dopiero kibicować od czasów Małysza. I druga kwestia. Od czasu Małysza nauczyliśmy się pisać po fladze. Co nam już zostało i co jest niestety naganne. Tyle, dziękuję.
1: Dziękuję, panie Marku. To jeszcze posłuchamy pana Roberta z Katowic. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry. Ja jeszcze chciałem przypomnieć taki fakt. 26 stycznia 2006 roku odbywał się konkurs w Zakopanem. Tam startował Małysz i bardzo dużo osób, a prawie wszyscy opuścili wcześniej halę wystaw Gołębi w Katowicach i może Małysz uratował im życie, bo o 17.15 się hala zawaliła.
1: Dzięki, panie Robercie. Dziękuję za to przypomnienie. 25 minut zostało do godziny 15. Proszę teraz przegryźć bułką i bananem.

0: 22 minuty zostały do godziny 15, 22 i 7 trójek. Dziś pytamy o fenomen Adama Małysza i to pytanie kierujemy do pana Zbigniewa z Gdańska. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy to padło na antenie, ale chciałem powiedzieć, co urzekło mnie w Adamie Małyszu i co głównie z jego zapamiętałem, to przede wszystkim niesamowitą skromność. Z tego, co pamiętam, tą swoją skromnością urzekł Polaków. Chciałem powiedzieć, że go poznałem, ale to może za dużo powiedziane. Miałem okazję tam zamienić kilka zdań z Adamem Małyszem.

0: No więc dalej jest taką skromną osobą w kontakcie takim bezpośrednim, to jest bardzo cenna rzecz. I tylko chciałem tutaj odnieść się, bo przede mną był pan wykładowca, który powiedział, że brakuje nam autorytetów i telewizji, gdyby nam pokazywali. Moim zdaniem telewizja i młodzież to nie...
1: To zbiory wykluczające się. Potwierdzam, mój syn nie ogląda telewizji. Jak pytam go, czy oglądają ją jego rówieśnicy, to nie oglądają. Także też się z tą opinią zgadzam. Jeżeli chodzi o skromność Adama Małysza, to przypominam sobie taką rozmowę, gdy już został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Zapytałem go, jak sobie radzi. Powiedział, że jest w porządku, poza tym, że drażnią go te defilady. To był właśnie cały czas jest Adam Małysz. Tym razem pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Witam, dzień dobry. Ja króciutko powiem. Adam Małysz sprzedał szlaki, bo my jako Polacy jesteśmy głodni sukcesów polskich sportowców. Chylę czoła. Dlaczego? Bo usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego na przykład na niemieckiej ziemi, to jest coś, czego się nie da opisać po prostu słowami. I to zrobił i Adam Małysz, i Kamil Stoch, i teraz siatkarzom można podziękować, bo też było piękne pożegnanie turnieju. Także wszystkich sportowców szanuję, którzy zdobywają te trudzie czoła, pocie czoła, bo wiem, ile to jest ćwiczeń, i to jest wyrzeczeń, żeby osiągnąć takie sukcesy.
1: No tak, ale Adam Małysz...
2: Wielki szacunek.
1: Panie Grzegorze, ale Adam Małysz był wyjątkowy. Jest.
2: Tak, był i jest nadal wyjątkowy, bo też człowiek wielu talentu.
1: Tak jest.
2: I go bardzo cenię.
1: No dobrze, bardzo panu dziękuję. To teraz czas na poemat od pana Mariana. Dzień dobry, panie Marianie.
3: Witam serdecznie, więc w tym okresie największej Małyszomanii popełniłem taki poemat i spróbuję go teraz powiedzieć, bo ciągle go pamiętam. Otóż na szczycie skoczni nasz Adam stoi. Drobny, leciutki, lecz się nie boi. O Boże, kochany, nie boi. Blecharza słucha. Gogle i kask już poprawione, zerka tam na dół, w tajnera stronę i kiedy trener daje znak, do skoku rusza nasz człowiek ptak. Już sunie szybko po rozbiegu, wokół wirują płatki śniegu, po krótkiej chwili osiąga próg. Już się odbija z obu nóg i leci, leci, leci wysoko, jakby się przyjrzeć chciał obłokom. Narty przepięknie ma rozłożone, nie rzuca nimi w żadną stronę. I leci, przecząc fizyki prawom, a w dole ludzie biją brawo.
1: Panie Marianie.
3: A on jak leciał, tak dalej leci. W dole pod skocznią cieszą się dzieci, w duchu zadając sobie pytanie, czy nie czas w końcu na lądowanie. Tak krzyczą. Panie Adamie, kończy się zeskok, już wyrównanie. Tak krzyczą Kasia i Tomek z Markiem, więc wylądował. Jak?
1: Telemarkiem.
3: Telemarkiem.
1: Wiadomo, panie Marianie, to było Mistrzostwo Świata. Wielkie, wielkie dzięki za ten poemat. Wielkie dziękuję. Brawa, bijemy brawo panu wszyscy tutaj. Wielkie brawa. To teraz kobiecy głos, pani Monika. Dzień dobry, pani Moniko. Pani Monika jest z Wrocławia.
4: Tak, dzień dobry.
1: Słyszała,
4: dzień dobry,
1: pani, ten poemat, pana Mariana?
4: Ależ oczywiście.
1: Mistrzostwo, prawda?
4: Ocena języka polskiego 6.
1: 6, absolutnie.
4: Nad mistrzami.
1: 6 na semestr, ja za cały semestr ustawiamy 6.
4: Dokładnie. Ja troszkę żałuję, że tak mało kobiety głosów
1: ja
4: się
1: też
4: odzywa na antenie. Zadzwoniłam się, więc chciałabym, żeby pan przekazał panu Adamowi Małyszowi jedną rzecz. Ponieważ no, ja dorastałam w świecie małyszomanii i zasiadałam z rodzicami przed telewizorem i mnie przede wszystkim, jako obecnie mamy dwójki dzieci, jeden pływak, drugi sportowiec, chciałam podziękować za jedno, za to, że pan Adam bez względu nauczył dzieci przede wszystkim zdrowego podejścia do sportu i nauczył jednego, bez względu na to, ile ma się w kieszeni, sprzęt nie jest ważny, hotel i otoczka nie jest ważna, ważna jest nasza umiejętność, wytrwałość i dążenie do celu. To obecnie jest bardzo ciężki element, taki nauczający może dzieci, bo dzieci mają dostęp do różnych środków pomocniczych, ale pan Adam nam pokazał, że można to robić po najmniejszej linii oporu, mając naprawdę grosze w kieszeni i odnieść ogromny sukces. Chciałabym tylko tak na chwileczkę jeszcze odnieść się do zdania właściwie słuchacza, który wcześniej mówił na temat reklamy jednego z browarów. Ja uważam, że to nie było wcale dla pieniędzy zrobione. Po prostu pan Adam razem z panem

0: Krzysztofem pokazali młodzieży, że można pić piwo bezalkoholowe, bo o to tu głównie chodziło, i dobrze się bawić, spotkać się z kumplami i wybrać tą wersję light. Nie trzeba wcale być takim super odważnym, silnym i mądrym, żeby sięgnąć po alkohol.
1: Pani Moniko...
0: największe sławy piją bezalkoholowe.
1: Tak, to pani... tylko tak, oczywiście, natomiast ja bym chciał tylko skomentować ten ostatni wątek, w związku z tym, że znam i zgłębiałem ten temat, to niestety musimy pamiętać o tym, że reklama piwa bezalkoholowego kojarzy się jednak z alkoholem i są na to twarde dane i pochodzą te dane oczywiście z badań. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Teraz pan Mariusz Skarpacza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Proszę mówić.
2: Raz w pewnych okolicznościach była taka sytuacja, że jeden kibic polskiego klubu piłkarskiego z drugim kibicem innego klubu zaczęli się żreć między sobą. Mhm. I żeby zażegnać, mój kolega zaczął krzyczeć: Adam Mały! Adam Mały! Pogodził ich natychmiast.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Kapitalna
2: tak
1: historia. Bardzo panu dziękuję. Tak. Świetna historia.
2: Tak, tak? Proszę mi przypomnieć, które miejsce pan Adam zajął w rajdzie Dakar. Przecież nie jeden profesjonalista tego nie skończył w tym rajdzie.
1: Absolutnie, absolutnie. Tam był na pewno był w drugiej dziesiątce, z tego co pamiętam. Najwyżej to chyba jakoś...
2: Aha, to pan tam sprawdził w międzyczasie. Dziękuję.
1: Sprawdzę, bardzo panu
2: dziękuję.
1: Pozdrowienia
2: dla wszystkich w Trójce i dla wszystkich słuchaczy.
1: My pana też pozdrawiamy bardzo serdecznie i posłuchamy ostatniej eksperckiej opinii Igora Błachuta na temat fenomenu Adama Małysza.
3: Myślę, że w przypadku Roberta czy Igi popularność globalna, tak zwana, w znakomitej mierze równoważy ewentualne niedostatki, jeśli chodzi o Polskę. W przypadku Roberta czy Igi sądzę również, że to, jakie osiągnięcia mają na koncie, sprawia, że ich sporty na tym zyskują. To znaczy, nie wiem, czy sporty bezpośrednio, ale na pewno trenerzy tych sportów, którzy ściągają młodych ludzi do uprawiania czy to tenisa, czy piłki nożnej. No, w przypadku siatkarzy jeszcze bardziej złożona historia, no bo no nawet jak ktoś bardzo nie chce tego zauważać, no to musi zdawać sobie sprawę, że poza miłością do sportu i talentem to jeszcze potrzebne jest około 2 metrów wzrostu. No, nie każdy tyle ma, no nie czarujmy się. No, tutaj są tego rodzaju ograniczenia, plus to, że jednak inne były czasy. Inne były czasy przełomu tysiącleci, kiedy eksplodowała kariera Adama Małysza, a inne są teraz. No, teraz teoretycznie rzecz biorąc możemy podglądać, w cudzysłów oczywiście, wybitne gwiazdy sportu z całego świata. Za sprawą powszechnej dostępności komunikatorów i mediów, no my wiemy, co się dzieje u Pogaczara, wiemy, co się dzieje u Duplantisa. Wręcz uważamy ich za swoich kolegów, chociaż oni nie mają pojęcia o naszym istnieniu. Mamy swoje zdanie na temat Eryny Sabalenki i tak dalej. Teraz powtórka takiego scenariusza jest niemożliwa. No daleko szukać, a w skokach Kamil, no też kariera na medal, nawet na kilka olimpijskich. A jeśli chodzi o taką właśnie socjologiczną otoczkę tego wszystkiego, no tutaj nie było porównania.
4: Kto jest za?
1: Pani Agnieszka z Trójmiasta będzie teraz naszą rozmówczynią. Dzień dobry pani Agnieszko. Jakie jest pani zdanie na temat fenomenu Adama Małysza? Jakie pani ma z nim skojarzenia? I czy dziś byłby też takim fenomenem, jak był wcześniej?
5: Dzień dobry. Miło mi, że udało mi się zadzwonić na ostatnią chwilę. No ja byłam nastolatką, która trenowała lekką atletykę za czasów Adama Małysza. Mhm.
1: Jaką konkurencję?
5: To były biegi średnie i biegi długie. I nie zapomnę treningu pewnego zimowego, bo to był trening zawsze na sali obwodowej. Trenerka nas mocno tam cisnęła, męczyła. Mhm. I przybiegł trener, który mówi: stop, stop. Idziemy wszyscy do telewizora. I cała grupa 30 młodzieńców, 20 dziewczyn spoconych, siedzieliśmy przed tym telewizorem i oglądaliśmy ostatni, bo to była olimpiada, już nie pamiętam która, i się udało, czy w sensie, że medal był. I to było to, że ja mam gazetę wyborczą zachowaną, Król Małysz pierwszy, Król Adam pierwszy, bodajże taki był tytuł na nagłówku. No to są naprawdę, teraz jak tej audycji słuchałam, to naprawdę bardzo mi zależało, żeby się tym podzielić, bo słynna bułka z bananem była zawsze pakowana na treningi albo na obozy, jak jeździłam.
1: Prawda, że Adam Małysz wywołuje po prostu samoistny uśmiech? To prawda.
5: Tak, to prawda. I trzymam kciuki, bo rzeczywiście on dalej jest tą osobą, personą, która jest tutaj, jest wspominana, jest szanowana i uważam, że porównując go do Stracha, to są dwie zupełnie inne postaci, ale ja go zapamiętam z tych wszystkich skoków, gdzie myśmy lecieli z tej sali, oglądaliśmy skoki w

0: Na tym polega fenomen Adama Małysza. Dziękuję pani Agnieszko. Teraz pan Wacław z Biłgoraja. Dzień dobry panie Wacławie.
1: Dzień dobry, witam państwa. Tak jak było wcześniej mówione, pan Adam Małysz bardzo wiele radości nam wszystkim dostarczył, ale proszę też pamiętać, że kabaret Anim Rumru wykonał ten przesławny Telemark i zawsze będę miał ten śmieszny obraz przed oczami. Pozdrawiam wszystkich.
0: My pana także, 22 i 7 trójek, tak jak mówiliśmy, Adam Małysz kojarzy się z uśmiechem i z dobrym nastrojem. Teraz pan Zbigniew. Dzień dobry panie Zbigniewie.
2: No, dzień dobry, witam. Ja tylko chciałem wspomnieć początki, pierwszy konkurs, jak Małysz zdobył, wygrał turniej w Czterech Skoczni, pierwszy konkurs w Zakopanem. Proszę pana, sprzedano biletów 100 tysięcy, gdzie stadion mieścił 20 tysięcy. I tak ludzie stali na zewnątrz, nikt tak na meczu piłkarskim, nikt nikomu krzywdy nie zrobił. Także naprawdę atmosfera była niesamowita, bo to było takie pierwsze zwycięstwo wtedy Adama w Zakopanem.
0: Dziękuję panie Zbigniewie za to.
2: I jeszcze taka, tak? jeszcze dodam jedną rzecz. Tak, później była taka przerwa, 2005 rok, proszę panie redaktorze, był Liberec. No było słabo, myśmy nie oglądaliśmy pierwszej serii z kolegą, żeśmy składali bramę u mnie w pracy. Jak usłyszeliśmy, że Małysz jest po pierwszej kolejce, wie pan pierwszy, to nie wiadomo, kiedyśmy te narzędzia zwinęli. Momentalnie byliśmy w domu, no, oglądaliśmy telewizor. To było chyba najszybsze tempo zwinięcia placu budowy.
0: Tak zwane tempo szybkie. Dziękuję panie Zbigniewie. Teraz pan Tomasz Zostrudy o pewnej korelacji Małysza Mani z demografią. Dobrze podejrzewam?
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. Chciałem powiedzieć, że pan Małysz przyczynił się do przyjścia mojego syna na świat, ponieważ był grudzień 2002 roku.
0: I było euforycznie w domu.
3: Byliśmy na porodówce wtedy z żoną. Akurat Małysz startował w Titize Neustadt. No i może nie wygrał, zajął tam bodajże trzecie miejsce, ale w tej euforii po konkursie zaczęła się w końcu akcja porodowa, bo syn nie chciał zbytnio przyjść na świat. No i poniekąd akurat pomógł nam Małysz powitać syna na świecie.
0: Świetna historia. Bardzo dziękuję panie Tomaszu. Teraz pan Tomasz z Mateusz z Miastka. Dzień dobry panie Mateuszu.
4: Witam serdecznie.
0: Proszę mówić.
4: Pan Adam Małysz, kozak, wielki kozak, świetne zwycięstwa, ciężki sport, bardzo mało ludzi to trenuje, ciężko to pewnie uprawiać, jak tam się stanie do góry, to nawet nie wyobrażam sobie, jak tam polecieć, także wielki szacunek dla pana Małysza, no i oby żył jak najdłużej i żeby wychowywali następców.
0: Tak jest, żeby żył jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Dziękuję panie Mateuszu. Teraz przenosimy się do Wielkopolski. Pan Robert z Krotoszyna, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Jedną myśl, która mi przyszła słuchając audycji dzisiejszej, to czasy moich studiów, akurat w tym czasie studiowałem we Wrocławiu, w takiej małej uczelni biblijne, seminarium teologiczne. I pamiętam, ja byłem na dziennych, ale w weekendy przyjeżdżali zaoczni i czas turnieju, to wiem, że wykładowcy razem z zaocznymi i dzienni z pokoi wychodzili do jednego telewizora w jednym pomieszczeniu, żeby oczywiście kibicować Adamowi.
0: Jednoczył naród. Rzeczywiście tak było. Tak. Teraz pan Krzysztof z Janowca Lubelskiego o bardzo ważnym temacie, czyli o wąsach Adama Małysza. Kapitan Wąs nawet na niego tu i tam mówiono. Dzień dobry panie Krzysztofie.
6: Witam państwa, no cóż, słucham państwa, kurczę, łezka się kręci, rzeczywiście, ja też dzieci wychowałem, kibicują zawsze ze mną, no już teraz mam niestety dorosłe, że tak powiem, niestety z domu uciekły, ale wtedy Małyszomania i nie tylko, właśnie, chodzi o te wąsy, nie słyszałem jeszcze właśnie, który, żeby z państwa dzwonił i robiliśmy te wąsy już nie wiem w którym roku, kurczę, musiałby sobie przypomnieć, ale mam do dzisiaj schowane dla potomności, także całym sercem z Adamem, tak pokrótce pozdrawiam państwa, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy za
6: dobrego dnia.
0: Wzajemnie dobrego dnia. To jeszcze pan Tomasz z Gorzowa Wielkopolskiego, zatem będziemy jeszcze w Lubuskiem na zakończenie audycji. Dzień dobry panie Tomaszu.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałem tylko powiedzieć krótko o Adamie Małyszu, takie wspomnienie. Pracowałem w tamtych latach w biurze maklerskim. Biuro było otwarte do 17 i w związku z tym, że zawody się zaczynały akurat o tej porze, więc zostałem sam w tym biurze i oglądałem do końca. Musiałem zamykać cały oddział, także takie wspomnienie. I oczywiście Adam wtedy wygrał, także pozdrawiam wszystkich. I wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie. Bardzo panie Tomku dziękujemy za te pozdrowienia. Tak jak się

mogliśmy spodziewać, ten temat wywołał same pozytywne skojarzenia. Adam Małysz, proszę Państwa, to jest po prostu ktoś. Na pewno otrzyma od nas informację o głaskaniu go przez ekran telewizora oraz ten wiersz też mu prześlemy na 100%, który zacytował to podobno z głowy. Pan Marian, bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Katarzyna Fürst-Wojtkowska audycję zrealizowała. Hanna Dołęgowska ją przygotowała. Piotr Łodej odbierał telefony od Państwa. A ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Mówię do usłyszenia. Słyszymy się w tej audycji po 14 w poniedziałek.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.

0: czyli frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego waszą nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 października, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt NATO planują w Polsce Stany Zjednoczone, ale bez udziału Wielkiej Brytanii czy Francji. Jest odpowiedź ministra edukacji na prezydenckie weto, powołała pełnomocnika do spraw uczniów. 24 terapie znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu. Dziennikarze Politico dotarli do informacji, że szef polityki Departamentu Obrony USA przygotowuje spotkanie tzw. grupy Bergen w naszym kraju. Nazwa wzięła się od czerwcowego spotkania zorganizowanego w Norwegii. O tej sprawie piszą portale na świecie, bo Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników jak Wielka Brytania czy Francja.
11: Spotykanie się różnego rodzaju grup roboczych w ramach sojuszu NATO jest standardem, pod warunkiem, że służy to wypracowaniu koncepcji rozwiązań, a klucz jest czytelny i jednoznaczny, powiedział generał Roman Polko, były dowódca GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
12: Nie może być tak, że prezydent Trump za oceanem, nie rozumiejąc tak naprawdę realiów tego, co się dzieje w Europie, no właściwie autorytarnie narzuca jakieś rozwiązania, wręcz konstruuje zespoły robocze.
11: Zdaniem generała kuriozalne jest, że spotkanie ma dotyczyć przyszłości NATO jako sojuszu, który gwarantuje kolektywne wsparcie i obronę, a jednocześnie rozbija jedność sojuszników i rodzi obawy.
12: Wartościowanie na lepszych, na gorszych członków stają się takim standardem, gdzie jeżeli mówimy o sojuszu, no to jest to sojusz partnerski. Tak do tej pory zawsze Zachód funkcjonował.
11: Wiele państw, które nie otrzymały zaproszenia, m.in. Wielka Brytania, Francja oraz państwa bałtyckie, należy do grona członków, które przeznaczają najwięcej środków na obronność i odgrywa kluczową rolę w sojuszu. Czytamy w Politico. Agata Król, Polskie Radio.
10: Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie, a Pentagon odmówił komentarza. Wieczorem orędzie prezydenta Karol Nawrocki wygłosi je o godzinie 20. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker. Uczniowie mają swojego pełnomocnika, ma zajmować się prawami i obowiązkami uczniów oraz problemami pojawiającymi się w szkołach. Minister edukacji Barbara Nowacka, która powołała pełnomocnika, podkreśla, że w ten sposób realizuje swoje plany mimo prezydenckiego weta do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia.
13: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra.
10: Pełnomocnik do spraw uczniów Mikołaj Wolanin zapowiada, że ma już plany na najbliższy czas.
14: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje i jakie umiejętności będą im potrzebne za kilkanaście lat.
10: Jesienią pełnomocnik chce rozmawiać z uczniami o Krajowej Strategii Młodzieżowej. 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Jest wśród nich 13 terapii onkologicznych i 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Nowa lista obowiązuje od dziś.
15: W najnowszym wykazie leków refundowanych znalazły się terapie, na które pacjenci czekali od dawna, mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
16: Dotyczą one przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy.
15: Minister Kacperczyk dodała, że refundowanych będzie 13 nowych terapii onkologicznych, m.in. w raku płuca, żołądka, przełyku, jelita grubego oraz nerki, a także leki stosowane w chorobach rzadkich.
16: Pierwszy lek objęty refundacją na chorobę dystrofię mięśni Duchenna. Przemodelowaliśmy i uporządkowaliśmy program lekowy leczenia.

0: nadciśnienia płucnego.
1: Kolejna lista leków refundowanych w styczniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Kopalnie w Zabrzu mogą trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wniosek złożyło Ministerstwo Kultury. Ostateczna decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa może zapaść nawet w ciągu 5 lat, mówi pomysłodawca inicjatywy, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk.
3: Około roku czasu na tą ocenę wstępną, czyli ci eksperci czytają te nasze wnioski, zadają pytania, jest wizyta tutaj na miejscu organizowana, no i potem jest rekomendacja. Potem idzie to na głosowanie, na sesję, jest jakoś to kolejkowane, tak? Więc jeśli tych wniosków jest dużo, no to trzeba się gdzieś tam ustawić w kolejce.
2: Wniosek obejmuje 3 zabrzańskie kompleksy górnicze, kopalnię Królową Luizę, główną, kluczową sztolnię dziedziczną i kopalnię Guido.
4: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, a lokalnie bardzo dobra. Umiarkowana w Katowicach, Starachowicach, Zawierciu oraz Poznaniu. Prawie 60% energii w sieci produkują źródła odnawialne. W województwie lubuskim oraz w części Wielkopolski występuje średni stopień zagrożenia pożarowego w lasach. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie niemal wszędzie słoneczne i ciepłe. Trochę chmur tylko na zachodzie. Najchłodniej w Elblągu 17 stopni, najcieplej w Słubicach 25.
6: Autopromocja.
7: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.

0: no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tang i Fontaine's DC. Może nie tak chwytliwa linia melodyczna jak w pierwszym singlu z nowej płyty, ale bardzo fajny trip-hopowy klimat, trochę eksperymentów brzmieniowych. To zapowiedź piątego albumu grupy Fontaine's DC, Dopamine Chamber. Płyta ukaże się wkrótce, już w październiku i myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że to jeden z najważniejszych albumów tej jesieni, a może i najważniejszy, no zobaczymy. Teraz duet Nagrobki, który wraca ze swoją trzecią płytą, a drugą studyjną. Premiera 22 października, Zimna płyta to tytuł albumu, a na tym albumie, na tym wydawnictwie między innymi odgrzebany i uwspółcześniony utwór sprzed kilku lat, Nagrobków Tańcze.

Nagrobki i tańcze 2026. Fragment zimnej płyty, która ukaże się 22 października tego roku. Nieco później, bo 6 listopada w sklepach, na rynku będzie można znaleźć 6 album grupy Django Django. Zespół powstał w Londynie w roku 2009 i ta nowa płyta będzie zatytułowana Dove Land. Tak jak już powiedziałem, 6 album, 6 listopada, premiera.

Cameos, jedna z najnowszych piosenek grupy brytyjskiej Django Django. Wspomniałem o tym, że powstali w Londynie w roku 2009, ale poznali się w Edynburgu, bo to zespół właściwie w związku z tym szkocki. Dodam jeszcze, że największy przebój, właściwie najbardziej rozpoznawalny utwór nagrali na początku kariery, czyli 14 lat temu. Default.

Jednym z członków zespołu jest David McLean, grający na perkusji, zajmujący się też produkcją nagrań Django Django. David pochodzi z artystycznej rodziny, bowiem jego matką jest Maria Levin, rzeźbiarka i malarka, a bratem David. David McLean od ładnych kilku lat reżyser filmowy. Takie najbardziej znane jego obrazy to Slow West i Tornado, a wcześniej John McLean był również muzykiem, instrumentalistą w paru ważnych brytyjskich zespołach. Jednym z nich była grupa The Aliens.

Słyszalny wpływ Beatlesów. To była grupa The Aliens w utworze Setting Sun. Wokalistą w tej grupie był Gordon Anderson, brat innego znanego, właściwie może bardziej znanego szkockiego artysty Kennego Andersona, który posługuje się artystycznym pseudonimem King Creosote. Myślę, że jest szansa, że niektórzy z Państwa znają tego artystę. Prezentowałem jego nagrania niejednokrotnie. Natomiast wracając jeszcze do Johna McLeana, który grał na instrumentach klawiszowych, też zajmował się samplami. Wcześniej, przed The Aliens, występował w zespole The Beta Band. I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me,

To nie jest całkiem oryginalny utwór tego zespołu, bowiem oryginał powstał w roku 1969 i wykonywała go grupa Wallace Collection. Rok później cover tego utworu nagrał chór Gitera Colemana i właśnie z tej wersji pochodzą sample w utworze Squares The Beta Band. No to teraz jeszcze posłuchamy sobie wokalisty zespołu The Beta Band w nagraniu solowym, Steve Mason.

Steve Mason i A Lot of Love. W przeszłości wokalista, gitarzysta, kompozytor w grupie The Beta Band od lat już nagrywa solo. Jutro 75. urodziny Stinga.

If you love somebody, set them free. Sting z płyty debiutanckiej The Dream of the Blue Turtles, rok 1985. Przypominam, artysta jutro kończy 75 lat. Również jutro mija 45 lat od premiery czwartego albumu w dyskografii zespołu Stinga, czyli The Police, Ghost in the Machine.

Spirits in the Material World z płyty Ghost in the Machine, która jutro kończy 45 lat. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów przed laty. A teraz fragment płyty, która w październiku, w tym październiku, który właśnie się zaczął, obchodzi 40 urodziny, może tak to im. W październiku mija 40 lat od premiery jednej z najważniejszych polskich płyt lat 80. i właściwie nie tylko 80. Klasyka krajowej naszej zimnej fali i postpunku, nowa fala, przepraszam, nowa Aleksandria i Siekiera.

Idziemy przez las, utwór, który rozpoczyna płytę Nowa Aleksandria zespołu Siekiera. Tonacja powoli dobiega końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, Grzegorz Hoffman, który przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Gardias, a na zakończenie raz jeszcze Siekiera w utworze, który nie znalazł się na płycie Nowa Aleksandria, ale dołożono go do reedycji w latach 90. Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. Siekiera, dziękujemy, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...

0: kwalifikacji i na lotto.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 października. Michał Gartias, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
4: Planowany szczyt NATO w Polsce bez kluczowych sojuszników. Minister obrony zabiera głos.
5: To nie jest żadne rozbijanie NATO.
4: 15-latek szukał w sieci informacji o tym, jak zorganizować zamach terrorystyczny. Został zatrzymany. Studenci rozpoczynają nowy rok akademicki. W serwisie przyjrzymy się ich wydatkom. Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu. Szef polityki Departamentu Obrony USA przygotowuje spotkanie tzw. grupy Bergen w naszym kraju. W rozmowach mają uczestniczyć Polska, Niemcy, Holandia oraz państwa nordyckie. Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników – Wielkiej Brytanii i Francji. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie chodzi o rozbijanie sojuszu.
5: Jest format, który już był w Bergen kilka miesięcy temu. Polska jest jednym z państw kluczowych dla bezpieczeństwa sojuszu. To nie jest żadne rozbijanie NATO, to jest wzmacnianie i stawianie odpowiedzialności przed tymi państwami, które wkładają najwięcej. A polski wkład jest po prostu największy w budowę bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
4: Nie ma jeszcze daty spotkania. 15-latek szukał w internecie instrukcji, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Funkcjonariuszom udało się szybko namierzyć chłopaka, informuje Elwira Kozłowska ze Stołecznej Komendy.
6: Młody człowiek został zatrzymany, a podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Ten sprzęt został przekazany biegłym. Oni przeprowadzą badania oraz zabezpieczą dane, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
4: 15-letni obywatel Ukrainy decyzją sądu trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Spędzi tam 3 miesiące. Rosną wydatki studentów na życie. Najwięcej kosztuje mieszkanie, jedzenie i czesne. Jak wynika z raportu Związku Banków Polskich, przeciętne miesięczne wydatki na utrzymanie studentów zaocznych przekraczają 4000 zł. Nieco mniej muszą zapłacić ci, którzy studiują dziennie, mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
7: Tam nie ma czesnego, ale tam jest inny problem. Szczególnie na tych trudnych kierunkach politechnicznych, Akademii Medycznej, bardzo ciężko jest dorobić, a szczególnie na pierwszym, drugim roku.
4: Studenci mogą starać się o stypendia naukowe, a ci z mniej zamożnych domów o socjalne. Można też występować o kredyt studencki. Młodzi ludzie starają się organizować swój budżet.
8: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam.
9: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
10: Wynająć pokój na przykład w mieszkaniu z innymi ludźmi, no to tak po 1500, po 2000, a żeby wynająć mieszkanie, to od 3000 się głównie zaczynają.
4: O studentach, ich wydatkach i o nowym roku akademickim więcej dziś w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Plaże w Ustce otwarte. Z większości z nich usunięto substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Oprócz Ustki ponownie dostępne są też plaże w Rowach, Dębinie, Poddąbiu, Orzechowie i Przewłoce. Pozostałe mają być otwarte jutro. Jutro też mają być znane wyniki badań pobranych próbek. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił w sobotę. Zauważyli je spacerowicze i zaalarmowali służby. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 16.03, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
11: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
11: Mówi się, że wynik tego spotkania może zdecydować o przyszłości Jana Urbana. W przypadku porażki z Rumunią w Warszawie mógłby stracić posadę selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. On sam podchodzi do tego zdroworozsądkowo.
12: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry.
11: Mecz z Rumunią jutro o 20:45 i nasi rywale przystąpią do niego osłabieni brakiem niejakiego Luisa Munteanu. To napastnik DC United, który na treningu doznał skręcenia stawu skokowego. Kilka dobrych tygodni ma zatem z głowy. Przypominamy, że Rumuni zaczęli rozgrywki Ligi Narodów jeszcze gorzej od nas. Przegrali obydwa dotychczasowe spotkania ze Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. Przegrała też Magdalinet w pierwszej rundzie turnieju WTA w Pekinie. W dwóch setach uległa znakomitej deblistce z Czech Katarzynie Siniakowej. Dla równowagi świetnie w męskiej rywalizacji za wielkim murem spisał się Hubert Hurkacz. W trzech setach pokonał 15. rakietę rankingu.

0: Kingo ATP, Amerykanina Lernera Tina. Na zakończenie serwisu wracamy do piłki i zagospodarowania schedy po Cristiano Ronaldo. Przypominamy, że obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii przed dzisiejszym meczem przeciwko Danii. We wcześniejszym zwycięskim z Norwegią nie podniósł się z ławki rezerwowych, stąd miał muchy w nosie. W każdym razie przypisany mu od lat numer 7 na trykocie przejął w kadrze dobrze znany kibicom piłki Rafael Leao i niech mu służy.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Kolejny słoneczny dzień, za oknem złota polska jesień. No cieszmy się, bo wiemy jak to czasem bywa, jak to później może wyglądać. Dziś od 18 do 25 stopni, znów najcieplejsze są teraz Słubice. Na zachodzie kraju wszędzie chmur niewiele i brak deszczu, a w nocy na ogół od 7 do 10. Na wschodzie uwaga na gęste mgły.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 16.06. Dziś audycję wydaje Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Telefony będzie odbierał Józef Niewiarowski. Przy mikrofonie ponownie kłania się Michał Gardias.
8: Zapraszamy do Trójki.
2: Czesi wprowadzają maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Na Słowacji marża sprzedawców jest ograniczona. A co w Polsce? No na razie nic. Dalej płacimy dużo, bo trwa polityczna przepychanka. Premier liczy na podpis prezydenta pod projektem rządowym, a Karol Nawrocki złożył swoją propozycję. No jest pat. Nikt nie ustępuje. I nikt nie może sobie z tym poradzić. Tu trzeba jakiegoś, nie wiem, specjalisty, naukowca może?
9: Z Harvardu. Daj pan spokój. Przyjeżdża taki, notuje, fotografuje, raportuje.
10: A kapuś.
9: A jak?
2: No i fotografują te pylony, robią relacje sprzed stacji benzynowych. Daj pan spokój. 2 tygodnie temu minęło 40 lat serialu Alternatywy 4, a jaki aktualny. 227 trójek, to już 1 października, koniec laby, studenci wracają na uczelnię. Może jakieś przemyślenia mają państwo? Numer znany. 16.07.

0: Morrissey, First of the Gang to Die w Trójce o 16.10. No nie będę Państwa irytował, powtarzając, że jest drogo, albo że kierowcy płacą i płaczą. To jest taka oklepana formułka. Doskonale wiemy, że tankowanie w ostatnich miesiącach naprawdę boli. A co robią nasi sąsiedzi?
1: Ahoj.
2: 48 koron i 72 halerze.
3: Guten Tag.
4: 17 centów mniej za litr oleju napędowego i benzyny.
5: Ciao.
6: Ceny spadają do euro 99 centów.
0: U nas były już dwie odsłony programu CPN, ale teraz rząd liczy na prezydenta, prezydent na rząd. I tak to się kręci. Maciej Szefer.
7: Miłosz Motyka wskazał, że to, ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy, zależy od prezydenta Karola Nawrockiego i jego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
8: Pan prezydent ma bardzo poważne narzędzie w ręku na kwotę blisko 5 miliardów złotych, które mają sfinansować obniżki podatków. Nie przechodźmy obok tego po prostu tak, że machniemy na to ręką. Ta presja jest po prostu na prezydenta potrzebna, bo pan prezydent dzisiaj walczy z nami, kosztem polskich kierowców.
7: Pytany o obniżki cen na stacjach paliw w Niemczech, Czechach czy na Słowacji ocenił, że rządy tych państw kopiują rozwiązania, które sprawdziły się w Polsce.
8: My realizowaliśmy te obniżki od kwietnia do końca czerwca i później w sierpniu. Więc jeżeli ktoś się próbuje tworzyć wrażenie, że to powinniśmy się wzorować na innych, to zwracam uwagę na to, że inni podejmują działania, które my podjęliśmy jako pierwsi. Co więcej, Czesi przyjmują mechanizm ceny maksymalnej i obniżki podatków sfinansowane z czego? Z podatku od nadzwyczajnych zysków.
7: Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski krytykuje rząd za brak reakcji na rosnące ceny paliw. Wskazuje na działania poprzedniego rządu.
9: W sytuacjach napięć międzynarodowych, zawirowań gospodarczych były takie programy osłonowe, obniżenie podatków, VAT-u, akcyzy, opłaty paliwowej.
10: Czyli gdyby się pojawił kolejny program CPN. Jakie jest pana stanowisko wobec takiej formuły?
9: No to jest korzystne dla nas wszystkich, jeśli ceny paliw są niższe.
7: Szef resortu energii był z kolei pytany o ewentualne wykorzystanie rezerw paliwowych, aby regulować ceny.
8: Nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
7: Minister energii zaznaczył, że jeśli chodzi o obniżki cen paliw, cały czas analizowane są możliwości budżetowe, ale ze względu na wydatki na obronność, infrastrukturę czy wsparcie społeczne, przyjęcie kolejnego programu osłonowego będzie bardzo trudne.
0: 16.13 Państwo już dzwonią w tej sprawie?
11: Pan redaktor przed chwileczką mówił, że trzeba w sprawie cen paliw jakiegoś fachowca, kto by doradził. Moim zdaniem politycy raczej się do tego nie nadają. Oni są bardziej od zarabiania pieniędzy, a nie żeby ludziom udogodnić życie. Także Polska będzie chyba ostatnim krajem, która wprowadzi dobre regulacje.
0: No to szukamy tego fachowca. 2273. A propos kosztów, są tacy, którzy swoje finanse muszą opanować do perfekcji. No chyba, że rodzice podsyłają pieniądze na każde zawołanie. Studenci, oni wrócili na uczelnię, bo w końcu 1 października. Dzisiaj ich portfele tutaj dokładnie przejrzymy. A już teraz Szkocja, czyli grupa Churches i Roses, czyli piosenka dnia programu Trzeciego Polskiego Radia.

0: 16.
1: Start.
0: 17. Jeszcze 5 lat temu studiowanie wyglądało zupełnie inaczej. Żadne odkrycie. No nie było czatu GPT, który dziś potrafi rozwiązać chyba każde zadanie. Sztuczna inteligencja oczywiście była obecna, ale w nieco innym wymiarze. Do czego studenci potrzebują teraz AI? A może to pytanie należałoby odwrócić. Do czego młodzi ludzie jeszcze nie używają AI?
2: Ta pieśń towarzyszy inauguracjom roku akademickiego od czasów, kiedy na świecie nie było komputerów, a tym bardziej sztucznej inteligencji.
3: Ja generalnie uwielbiam AI, używać jakby tak do uczenia się, analizowania, ale no to jest w wielu aspektach nadużywane.
4: Jeśli ktoś potrafi wykorzystywać, to bardzo dobrze. Mieliśmy wykładowcę, który polecał nam i nawet przedstawiał nam programy, których warto używać.
5: Wiadomo, te ściągania, nie ściągania to trochę nieetyczne, no, ale i tak się pojawiają i będą się pojawiać.
6: Dostałem się na archeologię. Akurat z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w przypadku AI nie jest aż tak przydatne. Mam do czynienia z wieloma tekstami, które są niezdigitalizowane. Są to też materiały takie namacalne, archeologiczne, więc największą korzyścią dla mnie jest oczywiście korzystanie z AI jako pewnego rodzaju redaktora tekstów.
2: Kwestie zadań czy prac dyplomowych to wyzwanie, z którym zmierzyć muszą się wszystkie uczelnie, uważa przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
7: Najważniejszym zadaniem tutaj jest, jak zmienić dydaktykę, jak pomóc naszym wykładowcom i studentom opanować ten nowy żywioł. W związku z tym powołaliśmy w ubiegłym roku nowe centrum, ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych.
8: To, jak ja pracuję, jest moją indywidualną kwestią i to, że moi koledzy albo osoby na kierunku korzystają ze sztucznej inteligencji, nie wpływa na mnie.
9: No jak ktoś napisze pracę z czatem GPT, to czasami ciężko jest to zweryfikować. Jak zrobi się to sprytnie, to myślę, że będzie to bardzo rosnące zagrożenie. Tak, no zwłaszcza dla historyków czy dla humanistów.
10: Jak mam potem jakiegoś na przykład eksperta, który taką pracę dyplomową napisał, no to raczej nie chciałbym, żeby okazało się, że pisał ją przy pomocy na przykład sztucznej inteligencji, która dyktowała mu, co ma pisać, tak?
0: Ze studentami rozmawiał Krzysztof Polasik. A ja mam tutaj taką asystentkę, proszę państwa, prawie prawdziwą. Masz jakieś przesłanie do studentów?
11: Lepiej polegajcie na własnej inteligencji, bo to naprawdę ma większy sens.
0: No, tak myślałem. Antenę oddajemy muzyce. Strachy na lachy. Ostatki, nie widzisz stawki. Numer sprzed 16 lat, nadal dobrze się słucha, bardzo dobrze. Tylko taka muzyka w trójce. Jest 16:20.

Strachy na lachy w programie trzecim Polskiego Radia. Ostatki nie widzisz stawki. A propos muzyki, nieco innej. Dziś mamy zaproszenia dla Państwa tutaj do studia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Szykujemy odsłuch specjalnego wydania albumu Beatlesów, Rubber Soul. Jutro, w dzień światowej premiery. Wszystko na wybitnym sprzęcie, to możemy zapewnić. Jutro o 19:00, tylko tak powtórzę. Kto ma czas i ochotę wpaść, niech dzwoni do Juska 22 i 7 trójek. A u nas za kilka minut skrót serwisu, później ekonomia, nie tylko ta w wymiarze studenckim.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
10: Za chwilę będzie 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
11: Już działa specjalny zespół prokuratorów do afery Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości. Śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut trwa od kwietnia. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów złotych. Ważą się losy ustawy o podatku od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Ustawa leży na biurku prezydenta. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jak tylko Karol Nawrocki ustawę podpisze,

0: będzie kolejna wersja programu CPN. Wieczorem orędzie głowy państwa. Możliwe, że poznamy decyzję prezydenta w tej sprawie. Co najmniej 15 osób zginęło po zejściu lawiny w Nepalu. To pracownicy obozu, którzy przygotowywali namioty dla zagranicznych wspinaczy. Lawina zasypała bazę pod szczytem Himlung Himal. Ratownicy wciąż poszukują jednej osoby, jednak szanse na jej odnalezienie są małe. W sierpniu ciągnikiem zaorał świeży asfalt w Gliwicach. Józef M. nie jest już objęty dozorem policyjnym. Nie musi też płacać poręczenia majątkowego. Tak zdecydował sąd. Obrona chciała też zwrotu zarekwirowanego traktora, ale na to już zgody nie było, mówi obrońca rolnika, mecenas Adam Szewc.
1: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające. Musimy to udokumentować.
0: Rolnik tłumaczył, że zaorał asfalt, bo nowa droga została wybudowana na jego działce. Straty oszacowano na 180 tysięcy złotych. Więcej informacji w Trójce o 17.
2: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. W życie weszły ważne zmiany dla podatników. Jedną z nich jest wyższy limit, przy którym Urząd Skarbowy sam skoryguje deklarację podatkową. Wyjaśnia ekonomistka Joanna Łuksza.
4: Urząd Skarbowy miał do tej pory taką możliwość. Był ograniczony kwotowo do wartości 5 tysięcy złotych i ta kwota zostaje bardziej tutaj urealniona, podwyższona do wartości 10 tysięcy złotych i dzięki takiej zmianie, jeżeli występują jakieś oczywiste omyłki, takie błędy, które po prostu urząd jest w stanie sam poprawić, to urząd może takiej zmiany dokonać za podatnika.
3: Zmienił się także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Od października limit ten wynosi 5 tysięcy. Bez uchodźców z Ukrainy nasz PKB byłby w ubiegłym roku o blisko 2,5% niższy. Ukraińcy są aktywni zawodowo, budują naszą gospodarkę i bardziej wspierają system ochrony zdrowia niż z niego korzystają. Takie wnioski płyną z raportu Deloitte i agencji ONZ do spraw uchodźców. Budżet programu dopłat do zakupów samochodów elektrycznych został zwiększony o ponad 82 miliony złotych. Dzięki temu możliwe będzie objęcie dopłatami osób, które złożyły wnioski w trybie warunkowym, poinformował dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeszcze kilka lat temu wybór kierunku studiów uznawanego za przyszłościowy wydawał się stosunkowo prosty. Informatyka, prawo czy medycyna od lat należały do najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Dziś tę układankę zmienia AI, a wśród kierunków, które w opinii ekspertów personel serwis warto brać pod uwagę, znalazły się m.in. cyberbezpieczeństwo, automatyka i robotyka, energetyka, medycyna i kierunki związane z opieką. Rekordowy sezon na molo w Sopocie. Od kwietnia do września odnotowano ponad 1 100 000 płatnych wejść. To wynik wyższy o prawie 15 tysięcy niż w roku ubiegłym. A cenna informacja jest taka, że od dziś na molo można wchodzić za darmo. I to nie tylko w Sopocie, ale także w Kołobrzegu. Za dolara płacimy dziś po południu 3 zł 87 groszy, za euro 4,37.
2: Ciepło od 17 na północy, na przykład w Sopocie właśnie, przez 20 w centrum do 24 stopni na zachodzie. Dużo słońca, mało chmur i deszczu brak. Tak wygląda czwartek i podobnie wyglądać będzie piątek. Przeważnie od 20 do 23, tylko na krańcach zachodnich przelotny deszcz. Gdyby ktoś pytał o politykę, to zapewniam, że za chwilę będzie, ale na razie skupmy się na czymś, co dla wielu na pewno jest przyjemniejsze. Na muzyce. The Cure, Just Like Heaven. 18? Nie, 16:34.

0: przypomniał mi się koncert The Cure na Openerze w tym roku w lipcu. Ponad 2 godziny panowie grali. 26 utworów. Każdy numer wybrzmiał idealnie. A czytam, że no, miał być dłuższy ten koncert, ale pogoda nie dopisała. Teraz będziemy spoglądać w świat polityki, bo list żelazny nie daje gwarancji, że Marcin Romanowski stawi się przed polską prokuraturą i sądem. No, wczoraj decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie były wiceminister sprawiedliwości otrzymał taki właśnie list. Od grudnia 2025 roku był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zapowiedziała apelację. No i co dalej? Jakie są możliwe scenariusze? O tym Jacek Frenzel.
1: Gdyby Marcin Romanowski chciał zeznawać, to mógłby się ubiegać o status świadka koronnego, mówił w porannej rozmowie politycznej Trójki bez uników wiceminister Krzysztof Gawkowski.
2: Nie słyszałem nigdy o tym, żeby Romanowski występował o status świadka koronnego.
1: Minister Gawkowski uważa, że Romanowski i tak stanie przed prokuratorem.
2: To się wydarzy na pewno, wcześniej czy później. Ale jeżeli chodzi o list żelazny, to poczekam na drugą instancję.
1: Przy złych intencjach list żelazny może być wykorzystany przez byłego ministra sprawiedliwości instrumentalnie, podkreśla profesor Maciej Gutowski, adwokat i prawnik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Moim zdaniem można wykorzystać instytucję listu żelaznego, czyli ten krótki moment pomiędzy uprawomocnieniem się postanowienia o wydaniu listu żelaznego, a chwilą owego stawienia się przed sądem, na to, aby po upadku tymczasowego aresztowania uciec do innego kraju, na przykład do dalekich krajów Ameryki Łacińskiej czy do Stanów Zjednoczonych. To w moim przekonaniu jest możliwe.
1: Istnieje zagrożenie, że poseł Romanowski może z listu żelaznego nie skorzystać, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
4: I na przykład wykorzysta to do tego, żeby przemieścić się w jakieś bezpieczne miejsce do Stanów Zjednoczonych. Tego wykluczyć nie można, dlatego że nie wiemy, jak będzie zachowywał się tu in concreto pan Romanowski. Biorąc też pod uwagę jego dotychczasowe, znane publicznie zachowanie, jeżeli chodzi o postawę wobec organów ścigania.
1: Jednak takie postępowanie byłoby złamaniem tego, co zadeklarował w liście do sądu, czyli że stawi się na każde wezwanie prokuratury i sądu.
3: Oczywiście to wiązałoby się z potężną infamią, no bo ktoś dokonuje oszustwa procesowego, ściągając na siebie śmierć cywilną w zasadzie, no ale nie można tego wykluczyć.

0: Dlatego dodałbym poręczenie majątkowe, gdybym chciał stosować list żelazny w takiej sprawie.
1: Jeśli zostanie utrzymane orzeczenie sądu pierwszej instancji, automatycznie przestanie obowiązywać ENA i możliwość aresztu dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała apelację.
2: Temat zgłębił nasz dziennikarz Jacek Frenzel, a my gramy w Trójce dalej. Pani Nosowska, proszę bardzo.

wszyscy dyskutują na temat tego, jak tu wziąć te 2%. Ja idę na stację, tankuję i pytam się, kiedy ci złodzieje z koncernów paliwowych przestaną nas okradać, bo to nie ma nic wspólnego z ceną ropy jako baryłki. Mówię, nawet te związki zawodowe kiedyś, jakby to było za tych innych czasów, niby tych złych, to te związki już by były dawno na ulicy i już by dawno z tym zrobiono porządek. A teraz siedzą na krzesłach, trzymają te stołki i biorą te srebrniki.

0: patrzę. Patrzę.
1: Milczę, patrzę. Inosowska. No, jak słyszeliśmy, różne państwa komentarze w sprawie paliw się pojawiają. Państwo nie milczą. Czekamy na kolejne. Tu zapraszamy do Trójki. Jest 16:44. Przed chwilą była krajowa polityka, a teraz no, wyglądamy trochę poza nasze podwórko, bo w świecie arabskim kobiety rzadko stają na czele rządów. Teraz do tego małego grona dołącza Maroko, które po raz pierwszy w swojej historii będzie miało premierkę. Czy to jest początek zmian w jednym z najważniejszych państw Afryki Północnej? Opowie o tym Karolina Gonet.
2: Centrum świata.
3: Maroko chce być krajem nowoczesnym. Buduje stadiony, szykuje się do mundialu w 2030 roku, przyciąga inwestorów i odważniej pokazuje się światu. Ale jednocześnie coraz więcej młodych Marokańczyków pyta, a co z nami? Z pracą, cenami i perspektywami na przyszłość. Właśnie w takim momencie na czele rządu po raz pierwszy w historii kraju staje kobieta. Fatima Zahra Manzouri ma 50 lat, dwukrotnie była burmistrzynią Marrakeszu, a teraz dostała od króla Mohameda VI zadanie utworzenia rządu.

0: rządu.
1: To historyczny moment. Mówiła po nominacji i dodawała, że to powód do dumy nie tylko dla niej, ale dla wszystkich marokańskich kobiet. Partia Autentyczność i Nowoczesność zdobyła 97 z 395 mandatów. To za mało, by rządzić samodzielnie, więc teraz trzeba będzie znaleźć koalicjantów. Manzouri będzie musiała pogodzić kilka światów naraz. Oczekiwania młodych, drożyzna i bezrobocie, wielkie wydatki na mundial i politykę władcy. Jej historyczna, ale i symboliczna nominacja rodzi pytanie, jaką rolę odegra w kraju, w którym tak wiele zależy od monarchy. Naszym gościem jest dzisiaj Julia Sochacka, analityczka do spraw Bliskiego Wschodu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani Julio.
2: Dzień dobry.
1: Po raz pierwszy w historii Maroka urząd szefowej rządu objęła kobieta, a w całym świecie arabskim takie przypadki wciąż należą do rzadkości. Jedynie Tunezja miała do tej pory dwie kobiety na stanowisku premiera. Kim jest Fatima Zahra Manzouri i na ile jej nominacja jest bardziej symbolem realnych zmian w pozycji kobiet w Maroku i w krajach arabskich, a na ile rzeczywiście szansą na zmianę?
2: Fatima El-Mansouri jest stosunkowo doświadczoną polityczką. Zaczynała też od polityki lokalnej. Dwukrotnie sprawowała urząd burmistrzyni Marrakeszu. Natomiast warto też zaznaczyć, że nie była ona jedyną kandydatką na premiera. Typowano dwie osoby, właśnie Fatma Zahra El-Mansouri, ale też Fawzia Lekdja, człowieka związanego ze światem futbolu marokańskiego. Natomiast ostatecznie jednak Mohamed VI zdecydował się powołać kobietę.
1: Teraz przed nową panią premier sporo wyzwań, trudna sytuacja wewnętrzna, bezrobocie, no i oczywiście mundial, który odbędzie się w 2030 roku. Więc czy nowy rząd zdoła pani zdaniem pogodzić te kosztowne przygotowania także z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi chociażby walki z drożyzną?
2: Jest to ogromne wyzwanie, dlatego że niezadowolenie w Maroku jest stosunkowo duże. I o tyle, o ile establishment marokański uważał mundial jako metodę na poprawienie generalnej emocji społecznej, to mundial jest jednak dopiero za 4 lata, będzie bardzo kosztochłonny, no a te problemy się nawarstwiają i to niezadowolenie też się coraz bardziej nawarstwia. Więc pojawia się pytanie, czy Marokańczycy zadowolą się położeniem nacisku właśnie na organizację mundialu, czy jednak będą żądali reform bliższych ich codziennemu życiu. Natomiast też należy pamiętać, że pomimo, że w Maroku no właśnie funkcjonuje rząd, głosem rozstrzygającym w wielu sprawach jest król. Nawet jeśli król będzie chciał jakieś reformy przeprowadzać, z jakiegoś powodu nie będzie w stanie ich przeprowadzić w takim zakresie, w jakim chciałby, czy tak szybko jakby chciał, to jest też bardzo prawdopodobne, że zostanie to przedstawione przede wszystkim jednak jako porażka samego rządu, a niekoniecznie dworu.
1: Ale właśnie król Mohamed VI, on na Zachodzie od lat jest przedstawiany jako reformator, który otwiera ten kraj na zmiany społeczne i gospodarcze. Zastanawia mnie, na ile ten wizerunek odpowiada rzeczywistości, no i czy nominacja pierwszej kobiety na stanowisko premiera wpisuje się w jakąś długofalową strategię modernizacji Maroka?
2: Na pewno wpisuje się w długofalową strategię pokazywania Maroka jako bardziej progresywnego. Czy jest to konkretny sygnał, że dużo się w Maroku zmieni w najbliższej przyszłości dla kobiet? Tu bym była ostrożna. Po pierwsze, jakieś reformy w ostatnich latach, jeśli chodzi na przykład o kodeks rodzinny, czy generalnie o sytuację kobiet w sferze publicznej, były przeprowadzane, natomiast ze względu na różne uwarunkowania kulturowo-klasowe, one nie sprawią, że automatycznie zmieni się na lepsze pozycja wszystkich kobiet we wszystkich warstwach społecznych. Często bywa tak, że kobiety są na eksponowanych stanowiskach politycznych, natomiast jest to sygnał, który trochę wyprzedza realia faktycznej sytuacji kobiet w danych społecznościach. To znaczy, tak samo jest na przykład w Syrii, w której w rządzie mamy kobietę, natomiast sytuacja kobiet poza tym centrum w Damaszku no jest jednak zupełnie inna. Podobnie jest właśnie w Maroku.
1: Julia Sochacka, analityczka do spraw Bliskiego Wschodu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była dzisiaj naszym gościem. Pani Julio, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
3: Za 10 minut będzie 17, wtedy również serwis Trójki i sport, a teraz panowie z USA nam zagrają. Dokładnie z Pensylwanii, z miasta York. Grupa Live, Run to the Water.

Tak sobie myślę o 16.54, jak tu pogodzić panów, premiera i prezydenta. Co zrobić, żeby ktoś w końcu ustąpił? No trudne charaktery się trafiły, nie ma to tamto. Oczywiście pytam w kontekście tych paliw, bo obie strony mają różne propozycje. Dziś o 20.00 orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Być może dowiemy się czegoś więcej również w tym temacie. 227 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt.

0: MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17, jest czwartek, 1 października. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
3: Rozwikłać aferę Zonda Krypto? Takie dostali zadanie. Prokuratorzy ze specjalnego zespołu zabierają się do pracy. W paczce, która przyszła do jednostki w Nowej Dębie, nie było nic, co zagrażałoby żołnierzom. Sprawę bada SKW. Walka o fotel prezydenta Krakowa przenosi się do sądu. Jest pozew w trybie wyborczym. Pracę zaczyna specjalny zespół prokuratorów, który zajmie się aferą Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości.
4: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKO Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: W jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie nie było zagrożenia chemicznego ani biologicznego, mówi minister obrony. Chodzi o paczkę, która dotarła do jednostki na Podkarpaciu wczoraj. Po otwarciu przesyłki źle poczuło się 2 żandarmów i cywil. Trafili do szpitala, po badaniach zostali wypisani. Sprawę wyjaśnia służba kontrwywiadu wojskowego, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wszystkie procedury zostały wdrożone, zadziałały. SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia charakteru. Czy to była akcja sabotażowa, prowokacja? Oczekuję od służby kontrwywiadu wojskowego szybkiego raportu.
3: Śledczy ustalili, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji. Nic się z niej też nie wysypało. Była w niej kartka z podpisem „Pozdrawiam, Złota”. Pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale trafił do sądu. Sztab senatorki Moniki Piątkowskiej, jego kontrkandydatki w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, zarzuca Łukaszowi Gibale kłamstwo w sprawie rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej i budowanie większości w Radzie Miasta.
6: Chodzi o wypowiedź Łukasza Gibały z niedzielnego wieczoru wyborczego. Kandydat odpowiadał na pytania o brak większości w Radzie Miasta. Łukasz Gibała stwierdził, że zgłaszają się do niego radni Koalicji Obywatelskiej chcący przejść do jego klubu Kraków dla Mieszkańców.
7: 6 stanowisk Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
6: To kłamstwo, odpowiada 19 radnych z Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy podpisali deklarację, że żaden z nich nie prowadził rozmów z Łukaszem Gibałą. Nasze oświadczenia będą dowodem dla sądu w procesie w trybie wyborczym, mówi Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej.
8: Spotkamy się w sądzie i przedstawimy nasze racje.
6: Jak udało mi się dowiedzieć, do krakowskiego sądu trafił również pozew w trybie wyborczym złożony przez Łukasza Gibałę przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi dotyczące głosowań kontrkandydata w Radzie Miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest Jon Krzysztof Łoniewski i sport.
9: Czas zmazać plamę. Plamy właściwie po 2 niezbyt udanych występach nasi piłkarze jutro w Lidze Narodów zagrają w Warszawie przeciwko Rumunii. Za występy w poprzednich meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją niewielu zawodników da się pochwalić. W tym wąskim gronie jest debiutujący w seniorskiej kadrze młodzian Wiktor Nowak.
10: Jest to dla mnie ogromna chwila w moim życiu i coś, o czym marzyłem od dziecka i bardzo się z tego cieszę i będę dalej ciężko pracował, żeby po prostu to dalej utrzymać i dostawać swoje szanse. Niech się dzieje.
9: Niech się dzieje. Mecz z Rumunią jutro o 20:45 na PGE Narodowym. Dziś nasi tenisiści grali w Pekinie ze zmiennym szczęściem. Na plus Hubert Hurkacz w 3 setach odprawił wyżej notowanego Amerykanina Lernera Tina. Niestety gorycz porażki. W pierwszej rundzie musiała przełknąć Magda Linet. Uległa w 2 setach kojarzonej ze świetnych występów w grze deblowej Czeszce Katarzynie Siniakowej. Z kolei w Tokio karierę przed własną publicznością zakończył Kei Nishikori. Japończyk przegrał 4-6 i 4-6 z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Już wcześniej zapowiadał, że ten turniej zwieńczy dzieło. Nishikori ma za sobą sporo sukcesów, 12 wygranych turniejów ATP, finał US Open czy brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Rio, gdzie w pojedynku o najniższy stopień podium pokonał samego Rafaela Nadala. Inny Rafael Leao przejął w piłkarskiej reprezentacji Portugalii trykot numer 7 po Cristiano Ronaldo. Ten sfochowany, mówiąc w cudzysłowie, opuścił zgrupowanie.

0: kadry przed dzisiejszym meczem przeciwko Danii. Powodem dąsów była ławka rezerwowych, na której przesiedział notabene zwycięski mecz z Norwegią.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: W Słubicach to nie mają chyba jeszcze lato. 24 stopnie teraz. W Warszawie 20, w Lublinie 19, w Gdańsku 17 i podobnie w Krakowie. W nocy na wschodzie uwaga na mgły, tam będą najgęstsze. Na ogół od 7 do 12. A jutro słoneczko, piękna jesień, 20, 23 stopnie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Michał Gardias. Dzień dobry ponownie.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Do portfela studenta za kilka chwil zajrzymy. Studiowanie kosztuje nie tylko sporo nerwów, ale też pieniędzy. Choć z tymi nerwami to nie wiem, bo sztuczna inteligencja wjechała. Badania sugerują, że co najmniej 2/3 studentów korzysta z AI. Choć to zależy od uczelni. Może niektórzy się nie przyznają, dziewczyny i chłopcy. Chłopcy i Myslowic teraz o 17:06 w Trójce.

0: Mysłowic i chłopcy, 17.10. No, studiowanie w Polsce jest coraz droższe. Takie wnioski płyną z raportu Portfel Studenta, przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości. Najwięcej kosztują mieszkanie, wyżywienie i czesne. Czyli w sumie wszystko jest drogie. Monika Gosławska.
1: Początek roku akademickiego studenci mają już za sobą. Teraz czas.

0: która najbardziej wybija się z całego raportu, to oczywiście ten symulacyjny rachunek kosztów utrzymania studenta.
1: Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.
0: Wyniósł on ponad 4000 zł miesięcznie. Oczywiście obejmuje on przykład studenta, który uczęszcza na studia niestacjonarne.
2: Tak, jeżeli się utrzymujemy sami, no to często czynsz kosztuje już sam 3-4 tysiące, a co dopiero jeszcze płacić za studia i za jedzenie i dopiero później myśleć o jakichś atrakcjach, czy to wyjście do kina, czy do baru, czy ze znajomymi gdziekolwiek wyjechać, więc myślę, że to nawet ta kwota 4-5 tysięcy już jest przekraczana dosyć grubo.
1: Można wybrać mieszkanie w akademiku, ale tych jest zbyt mało, narzekają studenci.
3: W pierwszej turze nie dostałem w ogóle. W drugiej, na liście rezerwowej, byłem tam 300 któryś.
4: Sporo studenckich domów się otworzyło w naszej okolicy. To jest koszt około 3-3,5 tysiąca, 2,5, więc myślę, że takiego młodego człowieka to faktycznie sporo idzie na takie podstawowe utrzymanie.
0: 63% osób w wieku 18-24 lata stara się dorabiać do swojego miesięcznego budżetu. Jest to o 4 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej.
2: Dużo nawet i niezaocznych jakby osób studiujących podejmuje się pracy. Właśnie, że na przykład nie wiem, kończył studia w tygodniu, to później na drugą zmianę, na nocną zmianę, żeby właśnie sobie dorobić i żeby mieć jakiekolwiek pieniądze na życie.
5: Tak, mam kilku kolegów, którzy studiują zaocznie, pracują w tygodniu przez 5 dni, no ale przez to no, co drugi weekend mają szkołę, więc tak naprawdę w ciągu 2 tygodni mają tylko 2 dni wolne i jest to bardzo wyniszczające i wymęczające.
0: Widzimy też, że mimo wzrostu kosztów życia, coraz większa liczba studentów deklaruje posiadanie oszczędności.
6: Zamierzam podjąć pracę na pół etatu. Wolne dni, kiedy nie mam zajęć, podejmę tą pracę.
7: Kończy się miesiąc, a w kieszeni tylko 10 zł. No jeszcze niedawno spokojnie wystarczyłoby na kebaba. Ale teraz co drugi jest kraftowy, to zapomnij. Może Państwo pamiętają swoje studenckie patenty, kiedy pod koniec pieniędzy na studiach było dużo miesiąca. Za dużo miesiąca. 2, 2 i 7 trójek. Jest 17:12.

0: 17.20. W Trójce teraz będzie temat poważny i na pewno kontrowersyjny, bo bardzo niedaleko Sejmu stanął automat z tabletkami poronnymi. Przez pomysłodawców, a właściwie pomysłodawczynie, jest nazywany abortomatem.
1: Znajduje się w lokalu Abotak naprzeciwko Sejmu.
2: Osoba, która zamawia tabletki, dostaje kod. Okej. Otwiera daną skrytkę i wyciąga, co w niej jest. To jest taka koperta z brylancikami, z kryształkami. W środku jest
1: zestaw tabletek do aborcji farmakologicznej. Abortomat stworzyła fundacja Women Help Women, która od lat zajmuje się dystrybucją tabletek aborcyjnych. Ma być odpowiedzią na problem, który zgłaszały kobiety.
3: Jest tysiące maili, które do nas przychodzą.
1: Kinga Jelińska, założycielka fundacji.
3: Kobiety piszą, ja naprawdę potrzebuję tych tabletek na dziś, nie mogę czekać.
1: Tabletki z automatu są dostępne od ręki, a ponadto...
3: Ta maszyna w jakimś stopniu hakuje tą rzeczywistość prawną w Polsce.
1: Bo w Polsce, mimo że aborcja farmakologiczna jest legalna, nielegalne jest pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Hakuje tą rzeczywistość, będąc jakby tą maszyną pomiędzy, czyli nie ma tego przekazania z rąk do rąk.
1: Bezpośredniego przekazania nie ma, choć zdaniem prawniczki z ruchu Pro-Life i Ordo Iuris Katarzyny Gęsiak niczego to nie zmienia.
4: One po prostu wkładają tabletki i one sprowadzają te tabletki z jakiegoś innego kraju i one wysyłają kody umożliwiające otwieranie tych skrytek.
1: Prawniczka zapowiada, że Ordo Iuris złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, a Kinga Jelińska odpowiada, że nie boi się konsekwencji prawnych. Projekty dekryminalizują pomoc w aborcji od listopada 2024 roku pozostaje w komisji sejmowej. We wrześniu komisja miała się nim zająć, ale posiedzenie odwołano w ostatniej chwili z powodu braku stanowiska ministra zdrowia.
0: Tematem zajął się Józef Niewiarowski. A już za chwilę u nas polityczna dyskusja, bo jest o czym rozmawiać. W studiu pojawił się Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus i Kamil Wnuk z Polski 2050. Zapraszam w imieniu Rocha Kowalskiego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
9: Czwartek 1 października, 17.30 w studiu W Gotowości. Roch Kowalski i goście.
10: Puls Trójki.
11: Dzień dobry Państwu. Czwartek, pierwszy dzień października, ale nastroje iście piątkowe. W naszym studiu Krzysztof Lipiec, Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.

0: i wnuk Polska 2050 też. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i wszyscy uśmiechnięci. Marcin Romanowski chyba też może się uśmiechać gdziekolwiek jest, bo pierwszy sąd w pierwszej instancji wydał mu list żelazny. Prokuratura zapowiada, że będzie te decyzje skarżyć i się od niej odwoływać. No to teraz pytanie do panów. Jak panowie oceniają te decyzje sądu? I może najpierw do pana posła Wnuka. Czy podziela pan argumentację ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który, no uproszczę ten przekaz, mówi: swoi bronią swoich. Neosędzia broni osobę, która tworzyła wymiar sprawiedliwości. Czy to uczciwa ocena?
1: Znaczy powiem tak, no ja jestem, no trzymam się konstytucji, zgodnie z konstytucją ja jestem od władzy ustawodawczej jako poseł, kolega także, my głosujemy tą legislację. Od władzy wykonawczej jest właśnie rząd, a od władzy sądowniczej jest polski sąd. Polska jest krajem demokratycznym.
0: Ale naprawdę pan myśli, że się pan tak wywinie od odpowiedzi na to pytanie?
1: A ja panu odpowiadam, panie redaktorze. Przede wszystkim mamy instancyjne sądy w Polsce. Sąd pierwszej instancji podjął taką decyzję. Zgodnie z prawem miał taką możliwość, zgodnie z kodeksem postępowania karnego. No, pan Romanowski 2 lata ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sam współtworzył. Teraz tak naprawdę wyciągają mu argument z ręki, no bo jeżeli ma ten, on uważa, że się boi do Polski przylecieć czy przyjechać, skądś tam on by nie był, w momencie, gdyby dostał ten list żelazny, to nie ma tego argumentu. Powinien przyjechać do Polski, jeżeli uważa, że jest niewinny, jeżeli uważa, że nie jest przestępcą, no to powinien się stawić jak najszybciej i w końcu ten wymiar sprawiedliwości powinien go uczciwie, sprawiedliwie ocenić.
0: Tak mówi Kamil Wnuk z Polski 2050, a Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus myśli, że...
2: No ja w jakimś sensie ten pogląd też podzielam, albowiem to nie jest sprawa dla polityków, to jest sprawa dla wymiaru sprawiedliwości. I wymiar sprawiedliwości w takiej sytuacji powinien do końca zgodnie z procedurami to wszystko, że tak powiem, przetrawić i zobaczymy, co to z tego będzie. No politycy nie są od wydawania wyroków, nie są od ścigania, nie są od stawiania zarzutów. Mam takie przekonanie, że ta sprawa im bardziej huczy w kręgach politycznych, to gorzej dla sprawy, bo najprawdopodobniej wszystko, wszystkie zabiegi pana ministra Żurka, który tutaj został przywołany, to tak naprawdę zmierzają ku temu, żeby ta sprawa nie została wyjaśniona. No w końcu tutaj dziś, wczoraj sąd zadecydował, że daje jakieś nadzieje ku temu, żeby rzeczywiście ta sprawa ruszyła z miejsca i została wyjaśniona. Jak to dalej będzie, trudno przewidzieć, ale to rzeczywiście politycy powinni być z daleka od takich spraw, w tym również pan minister Żurek, który jest jednak politykiem. Tak naprawdę on nie powinien mieć żadnego wpływu na tryb orzekania przez sądy polskie, natomiast to, co powiedział, to posunął się w swoich wypowiedziach zbyt daleko, mówiąc o neosędziach, których w Polsce nie ma, a jeśli są, to znowu pod rządami koalicji 13 grudnia są produkowani neosędziowie. To po prostu jest straszne. Takiego ministra sprawiedliwości Rzeczpospolita jeszcze nie miała, jakim jest pan minister Żurek i nad tym powinno się polskie społeczeństwo mocno zastanowić. Ja powiem jeszcze jedną rzecz w tej sprawie. Politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus też stoją pod pręgierzem wymiaru sprawiedliwości, też toczą się różne postępowania, ale nikt z naszych polityków nie ucieka. Stoimy z twardą przyłbicą i oddajemy się do dyspozycji tych organów ścigania. Tak więc mam takie przekonanie, że tutaj jednak coś na rzeczy jest i zachęcam do tego, żeby politycy dawali przykład dla zwykłego społeczeństwa, tak żeby no, pokazywać tą drogę ku wyjaśnieniu prawdy, jaka jest. A mam takie przekonanie również co do tego, że jednak w sądach jest trochę sprawiedliwości, bo to postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego, które jest nie na rękę, jak się okazuje, politykom rządzącej koalicji, no zaświadcza o tym, że jednak sądy stają na wysokości zadania i chcą pokazać tą swoją odrębność od władzy wykonawczej i chwała im za to.
0: Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus. Ja się tak uśmiecham od ucha do ucha, państwo nie widzą, bo myślę, myślę sobie, że dla pana posła to musi być duża ulga już, będąc poza PiS-em, móc powiedzieć, że nasi politycy nie uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.
2: No ja stwierdziłem tylko fakty, bo, ja rozumiem, bo tak, to, ja tak rozumiem, to w rzeczywistości ja
0: ale
2: jest.
0: Jak w PiS-ie bym nie mógł pan tak powiedzieć.
2: Ja zresztą też nigdy nie uciekałem, też zaliczyłem parę miesięcy więzienia i mam
0: ale to
2: takie...
0: nie za tych rządów.
2: No nie, no to właśnie. Jeszcze za czasów komuny.
0: Kamil Wnuk, Polska 2000.

0: A to skądinąd sympatyczny poseł Skiec mądrze się bardzo wypowiedział, tylko dwa sprostowania.
1: Sympatyczny stosunku... poseł Lipiec, tak?
0: Tak jest.
1: A, no to proszę.
0: W stosunku tylko dwa sprostowania do tej wypowiedzi skądinąd w mojej ocenie całkiem zgodnej z moją. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak koalicja 13 grudnia. Jest koalicja 15 października, bo wtedy się ta koalicja wygrała wybory, odsunęła zły rząd Mateusza Morawieckiego od władzy. A drugie zastrzeżenie, pan wspomniał o tym najgorszym ministrze sprawiedliwości, panu Żurku. Ja chciałem też przypomnieć, że w czasie, gdy pana lider, pana partii, pana klubu poselskiego Mateusz Morawiecki był premierem, to on w swoim zespole miał Zbigniewa Ziobrę i właśnie wspomnianego Romanowskiego w funkcji właśnie Ministerstwa Sprawiedliwości. Także pozostawiam to oczywiście drogim słuchaczom, tą refleksję, czy aby na pewno nie było wcześniej gorszych ministrów.
1: Taki raz w trybie sprostowania.
2: Ja, panie pośle, pragnę panu przypomnieć, że koalicja 13 grudnia nie wygrała wyborów 15 października. Wybory 15 października wygrało Prawo i Sprawiedliwość, natomiast tak się stało, że rzeczywiście koalicja 13 grudnia jest koalicją przegranych i dzisiaj sprawują rządy. Jakie to są rządy dla Polski, każdy widzi i zachęcam do tego, żebyśmy o tym porozmawiali.
1: A ja zachęcam panów do zmiany tematu już teraz, w tym momencie, bo o 20, czyli za 2 godziny i 23 minuty prezydent wygłosi orędzie. O czym to będzie orędzie, panie pośle Krzysztof Lipiec?
2: No, na pewno to będzie orędzie, które przystoi głowie państwa i mam takie przekonanie, że pan prezydent powie dzisiaj o ważnych sprawach. No ja nie wiem, nie jestem ani rzecznikiem pana prezydenta.
1: Pytam tylko pańskie przewidywanie.
2: Natomiast bardzo kibicuję panu prezydentowi w sprawowaniu tej jego bardzo ważnej misji dla Polski. Ja sądzę, że z całą pewnością będzie mowa o bezpieczeństwie, bo dzisiaj Donald Tusk straszy polskie społeczeństwo, że grozi nam wojna i tak dalej, słyszymy cały czas, to słyszymy również o jakichś tajnych raportach CIA, których tak naprawdę nie było. I ja myślę, że ktoś rozsądny powinien zabrać głos w tej sprawie, no i dać jakieś gwarancje, poczucie bezpieczeństwa Polsce, Polakom, bowiem no, nic nie dzieje się bez przyczyny. Wydaje się, że jest jakiś ważny powód, skoro pan prezydent chce skierować słowo do
1: bardzo
2: narodu.
1: Bardzo dziękuję. Kamil Wnuk, Polska 2050. Ja mogę być bardzo w błędzie, albo mogą mnie źle boleć kości, ale w kościach mi coś mówi, że to o paliwach będzie.
0: Panie redaktorze, no w demokracji orędzie z tym takim bardzo mocnym i bardzo ważnym, jak kolega wspomniał, narzędziem i w byle jakich sprawach takich orędzi wygłaszanych być nie powinno, tylko w sprawach kluczowych dla funkcjonowania naszego państwa. Zakładam, że skoro prezydent chce takie orędzie wygłosić, to w sprawach naprawdę ważnych, dotyczących naszego bezpieczeństwa, albo spraw ważnych, no myślę, że to nie będzie orędzie w sprawie jednej czy drugiej jakiejś ustawy, czy zawetowanej ustawy, bo to by było niepoważne względem polskich obywateli.
1: Ale także się chyba zdarzało.
0: Także zakładam, że to będzie raczej, zakładam, że pan prezydent jest poważną osobą i polskim patriotą. Jeżeli będzie mówił na orędzie, to będzie mówił przede wszystkim o naszym bezpieczeństwie, może być może właśnie o tym, że podpisze ustawę o właśnie nadmiarowych zyskach, aby obniżyć ceny paliw dla Polek i Polaków, powie, że dla niego nie jest ważna polityka, dla jego najważniejsi są obywatele, zgadza się z premierem Donaldem Tuskiem i ponad podziałami politycznymi podpisze tą ustawę. To by, myślę, było coś, co by ucieszyło wszystkich i myślę, że dla wielu, także po drugiej stronie politycznej, mógłby zostać jakimś bohaterem, że potrafi się znieść ponad pewne tej niedzielnej tej polityki i iść trochę na wyżyny. No, czy tak zrobi, czy tak postąpi? Zobaczymy.
1: Ja to, jak mówimy o orędziach, to przypomniał mi się taki obrazek z przeszłości, jak był taki jeden wieczór, że prezydent Andrzej Duda, jeśli się nie mylę, z marszałek Witek rywalizował na orędziach. Kto będzie pierwszy? Ale to już zostawmy te historie. Pan poseł Krzysztof Lipiec, czy według pana prezydent powinien się ugiąć pod presją obozu rządzącego i podpisać tę ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych właśnie po to, żeby jak najszybciej obniżyć ceny paliw na stacjach?
2: Ja to uważam, że dużym błędem się stało po pierwszym wecie prezydenckim. Pan prezydent wniósł też stosowny projekt ustawy w tej sprawie, że nie doszło do rozmów pomiędzy rządem a prezydentem Zgoda. Rzeczypospolitej Polskiej, tak żeby przedstawić dobry do rozwiązania projekt ustawy, który byłby zaakceptowany przez, no powiedzmy, obydwie strony, zarówno rządową, jak i pana prezydenta Rzeczypospolitej.
1: No, no pamiętajmy, wszyscy tankujący.
2: Pamiętajmy o tym, tak, ale to jest inna sprawa. W moim przekonaniu rząd ma instrumenty, nawet bez wprowadzenia ustawowych regulacji, wpływania na ceny.

0: benzyny.
1: Nie, instrumenty ma, tylko pieniędzy, tak, jak twierdzi, nie ma.
0: Pieniędzy nie ma. No to jest też zupełnie inna kwestia. Ja mogę przypomnieć czasy rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy była wprowadzona tarcza paliwowa, która trwała przez 2 lata i tam wszystkie możliwe daniny publiczne, które składały się na cenę paliw płynnych, one były radykalnie obniżone, w tym akcyza również, bo tak naprawdę dla przedsiębiorców bardzo ważne jest obniżenie akcyzy.
1: Krzysztof
0: dzisiaj
1: Kupiec?
0: I ostatnie zdanie już powiem. Ostatnie zdanie jest takie, że wysokie ceny benzyny, które skutkują również wysokimi cenami usług i innych towarów, są na rękę rządowi Donalda Tuska, albowiem są większe wpływy do budżetu.
1: Kamil Wnuk,
0: który jest w fatalnym stanie.
1: 2050?
2: Tak, właśnie różnica jest taka, że wtedy nie było myślane o Polkach i Polakach, bo z jednej strony była obniżka tych cen paliw, ale były konsekwencje podniesienia stóp procentowych i przede wszystkim inflacja na poziomie 20%, a my teraz musimy coś zrobić z tymi cenami paliw, żeby ta inflacja nie wzrosła. Jesteśmy teraz pod ogromnym problemem, bo jeżeli nie podejmiemy jakichś działań, to rzeczywiście może ta inflacja w Polsce wzrosnąć. Nie możemy dopuścić do sytuacji, która była w 2022 roku, gdy rządził Mateusz Morawiecki. Pamiętacie państwo, jak wszystko nam wzrosło, jakie mieliśmy ceny w Polsce. Nie dopuśćmy do tego. Liczę, że pan prezydent Nawrocki będzie mądrzejszy, nie popełnił błędów Mateusza Morawieckiego.
0: Tak było też, panie pośle, w Stanach Zjednoczonych, w innych demokracjach, bo to nie premier Mateusz Morawiecki miał wpływ na wzrost inflacji w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych.
2: Szkoda, że
0: taka była wtedy koniunktura. No i oczywiście ona była bardzo zła.
1: Rozkręcają.
2: I pewnie dlatego mu podziękowali w 23 roku.
0: No nie, no niestety pan premier Mateusz, niestety dla pana, pan premier Mateusz Morawiecki był w gronie ekipy zwycięskiej w tych wyborach w 2020. Jeszcze raz o tym przypominam.
1: Bez zdolności koalicyjnej.
0: Bez zdolności koalicyjnej.
1: Krzysztof Lipiec, Rozwój plus Mateusza Morawieckiego. Kamil Wnuk, Polska 2050. Roch Kowalski, bardzo państwu dziękuję. A teraz nieoceniona gwiazda ziemi lubelskiej, Michał Gardias.
3: Puls Trójki.
4: No, ale po co te złośliwości, Rochu? Naprawdę, ja nie wiem, o co ci chodzi.
1: Jakie złośliwości, no, Michale? Przecież to czysta sympatia. Tak, czysta sympatia.
4: No, Roch Kowalski, bardzo dziękujemy. Dzięki. Zapraszamy do Trójki Trwa. Za niespełna godzinę u nas o 18.40 klasycznie reportaż. Dziś przeniesiemy się do bazy, gdzie w gotowości czekają odrzutowce.
5: I to, co widzi pani teraz po prawej stronie, te półkoliste budynki.
6: Hangary?
5: To są hangary, to jest strefa F-16, natomiast strefa F-35 znajduje się po przeciwległej stronie lotniska.
4: Ale tam wchodzić nie wolno. Ten reportaż, jak mówiłem, 18.40, już teraz zachęcamy.

17.51. Wyjściówki rozdajemy. Kto z Państwa ma ochotę posłuchać Beatlesów? A gdybym dodał, że to będzie odsłuch w dniu światowej premiery na sprzęcie równie światowej klasy. A gdybym tak jeszcze doprecyzował, że chodzi o słynny album Rubber Soul z 1965 roku. Nowa edycja, rozszerzona, no i szykujemy się do wspólnego słuchania. Jutro o 19.00, tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej o 19.00. No myślę, że więcej mówić nie trzeba. Trójka chętnie ułoży Państwa grafik, plany na początek weekendu. Wystarczy wybrać numer 227 trójek i powiedzieć Józkowi, który telefon odbierze, że chętnie by się Państwo wybrali tu do nas. Zaproszeń wystarczy dla każdego. Mam taką nadzieję. A teraz nie Beatlesi. Inna propozycja muzyczna. Znów będzie Szkocja. Katie Tunstall, Suddenly I See. Pani zna się na popie, rocku i folku. No to oceniamy. Proszę bardzo.

Jest 17.55, już za kilka chwil u nas serwis Trójki i Sport w Trójce, a później będzie po 18.00, 18.40. Tak, no ta godzina kiedyś nadejdzie. O reportażu już Państwu mówiłem, warto z nami zostać. Husarz sam nie poleci, tak się nazywa ten właśnie reportaż o bazie samolotów F-35.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, antena.
2: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
3: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
4: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Bidziuk.
5: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
2: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
3: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
6: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
3: W sobotę po 19:00.
6: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycnar.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: Żegnamy reklamy.
13: Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 października. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
14: Co z rządową ustawą obniżającą ceny paliw? Odpowiedź może paść wieczorem. W październiku w Polsce spotkanie o przyszłości NATO bez kluczowych sojuszników, ujawnia Politico. Obrona chce uniewinnienia właściciela hodowli dzikich zwierząt w Pyszącej. Ruszył proces apelacyjny. Za 2 godziny orędzie prezydenta. Rząd czeka na decyzję głowy państwa

0: sprawie ustawy o podatku od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jak tylko Karol Nawrocki ustawę podpisze, będzie kolejna wersja programu CPN. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by stało się inaczej.
1: Nigdy wcześniej prezydent nie działał wbrew ludziom. No, słyszę polityków PiSu, no jeden z nich wczoraj powiedział, że jak się zmieni premier, to Nawrocki podpisze. No, to jest dopiero kuriozalna wypowiedź, branie ludzi za zakładników.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczony, że rząd uzależnia obniżkę cen paliw od decyzji prezydenta.
2: Wygodnie jest obciążyć prezydenta. Do tej pory słyszeliśmy, rząd rządzi, prezydent reprezentuje. Teraz nagle okazuje się, że do obniżek cen paliwa potrzebny jest jednak prezydent, a nie rząd.
0: Pierwszą wersję ustawy o nadwymiarowych zyskach prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Administracja Donalda Trumpa nie zaprosiła Wielkiej Brytanii, Francji i państw bałtyckich na organizowane przez Pentagon spotkanie dotyczące przyszłości NATO. Rozmowy odbędą się w przyszłym miesiącu w Polsce, poinformował serwis Politico. Według portalu wśród części sojuszników rosną obawy, że administracja Donalda Trumpa chce różnicować państwa NATO pod względem ich znaczenia dla Stanów Zjednoczonych i gotowości do popierania polityki Waszyngtonu. Pod pozorem prowadzenia cyrku miał trzymać na posesji tygrysy, lamparty i pumy, w sumie około 300 zwierząt. W głośnej sprawie nielegalnej hodowli w Pyszącej koło Śremu dziś w Poznaniu rozpoczął się proces apelacyjny. Od wyroku 2 lat bezwzględnego więzienia dla Macieja M. odwołują się jego obrońcy. Mecenas Marcin Dybowski przekonywał, że oskarżony miał zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
3: Miał ośrodek, który był zarejestrowany, którego decyzja rejestrująca wprost wskazywała, że posiada status cyrku. W ustawie wprost wskazywano, że cyrki mają prawo posiadać zwierzęta niebezpieczne i podlegał co pół roku kontroli z właściwej inspekcji weterynaryjnej, która widziała te zwierzęta, oceniała ich stan i stwierdzała nic niepokojącego.
0: Prokurator i pełnomocnik Fundacji Viva chcą utrzymania wyroku. Plaże w Ustce wysprzątane. W weekend morze wyrzuciło ropopochodną substancję na brzeg. Plaże zostały otwarte, ale do mieszkańców i turystów apelujemy o ostrożność, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
4: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem, wydostanie się na pewno przy ruchu, przy falowaniu, przy wietrze. Będzie prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie i należy zachować szczególną ostrożność podczas spacerów.
0: Trwa analiza ropopochodnej substancji. Wyniki badań mają być w tym tygodniu. Dobra jakość powietrza w większości kraju, miejscami w województwach lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim bardzo dobra. Jedynie w Widuchowej stan powietrza jest umiarkowany. Nieco ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
7: Czy to mecz o być albo nie być dla Jana Urbana? Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski podchodzi do sprawy z typowym dla niego dystansem.
8: To jest mecz życia i śmierci dla nas. No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
7: Jutro w Lidze Narodów gramy u siebie z Rumunią. We wcześniejszych dwóch meczach przeciwko Bośni i Hercegowinie oraz Szwecji uciułaliśmy ledwie punkt. Zostajemy przy piłce. Kasper Schmeichel, kibice futbolu powinni dobrze kojarzyć byłego bramkarza reprezentacji Danii. Wiele lat spędził w Leicester City, wywalczył nawet z tą ekipą sensacyjne mistrzostwo Anglii. Karierę zakończył w marcu tego roku, będąc zawodnikiem Celticu Glasgow, po tym jak musiał przejść dwie skomplikowane operacje barku. Po tym jak doszedł do siebie, został kierowcą Ubera. Naprawdę. Nie z braku środków do życia, zarobił w czasie kariery krocie, nuda miała go wygonić na ulicę Kopenhagi. Na nudę nie narzeka Hubert Hurkacz, próbuje mozolnie odrobić wysoką pozycję w rankingu ATP. Na razie jest 41, ale właśnie w pierwszej rundzie turnieju w Pekinie pokonał w 3 setach 15 w tym zestawieniu Amerykanina Lernera Tina. Brawo! To, co udało się Hurkaczowi, nie udało Magdzie Linet. Przegrała w tej samej imprezie w dwóch partiach z Czeszką Katarzyną Siniakową. Sport wróci na naszą antenę po 21.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Na zachodzie dalej cieplutko, powyżej 20 stopni. Jutro tyle będzie niemal wszędzie, nawet 23. Taki szykuje się piątek. Znów będzie słonecznie, bezdeszczowo, tylko na krańcach zachodnich przelotne opady deszczu. A w nocy od 7 do 12.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Michał Gardias. Witamy.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Jest 18.05. Słońce już powoli zachodzi. W Warszawie schowa się za horyzontem o 18.14. No to już za moment. Ale spokojnie, bo dzień jest i tak dłuższy od najkrótszego, prawie 4 godziny.

Świat tonie w długach. Coraz większe długi mają i państwa, i obywatele. Międzynarodowe instytucje finansowe wysyłają kolejne ostrzeżenia również do zachodnich krajów. Agnieszka Lichnerowicz będzie dziś w Mapie Myśli już za kilka chwil rozmawiać o tym, dlaczego tak się dzieje. No, ważne, żeby zrozumieć przyczyny, bo wtedy łatwiej dobrać konkretną receptę. Za chwilę wracamy, ale najpierw czeka nas najważniejsza podróż. Grupa Komety.

0: 18.13, czas na spotkanie z Agnieszką Lichnerowicz.
1: Mapa myśli.
2: Dziś o rosnącym światowym, globalnym zadłużeniu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że to zadłużenie światowe dochodzi do rekordowych poziomów, niewidzianych od czasów po II wojnie światowej. A właśnie dlatego, że ta dyskusja rozkręca się również w Polsce, to warto spojrzeć szerzej, żebyśmy rozumieli i nie byli podatni na różnego rodzaju lobbingi, więc będę rozmawiać w mapie myśli z doktorem Michałem Możdżeniem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Doktor Możdżeń jest związany z Centrum Polityk Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i też z Polską Siecią Ekonomii. Kilka dni temu zaledwie znowu Fundusz Walutowy MFW wystosował ostrzeżenia dla Stanów Zjednoczonych, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, że są w błędnym kole. Dlaczego dług publiczny rośnie?
3: Od XIX wieku obserwujemy szybko rosnący, aż do w pewnym sensie eksplodująco rosnącego poziom długu nie tylko publicznego, ale także długów sektora prywatnego, co jest, jak już wskazywali ekonomiści klasyczni, tacy jak David Ricardo czy Karol Marx, bezpośrednią konsekwencją tego, w jaki sposób poukładana jest nowoczesna kapitalistyczna gospodarka. Historycznie w feudalnej gospodarce zasadniczo ta nadwyżka, którą wypracowywali, prawda, chłopi, którą przejmowali właściciele ziemscy, ona była w większości przez tych właścicieli ziemskich konsumowana. To było źródło dużej krytyki ze strony na przykład Davida Ricardo, który wskazywał, że no oni są po prostu tak nie robami, nie wykorzystują po prostu tej nadwyżki do pobudzania zdolności produktywnej gospodarki. Wraz z nadejściem tak naprawdę burżuazji zwiększyła się bardzo stopa oszczędności tych najbogatszych, prawda, tych, którzy właścicieli kapitału. To doprowadziło do sytuacji, w której w gospodarce nie wszystkie pieniądze z automatu, które zostały wygenerowane wraz ze sprzedażą, trafiały z powrotem na rynek. To zrodziło potrzebę długu, tak? Dług, on miał za zadanie finansować konsumpcję, finansować inwestycje, które miały podtrzymać tak naprawdę wielkość całkowitego popytu w relacji do rosnących zdolności gospodarki. Pewna strukturalna sprzeczność, która była z tym związana, polegająca na tym, że robotnicy, prawda, ci, którzy wytwarzają tą wartość, oni nie otrzymują pełnej rekompensaty pieniężnej za wytworzoną wartość, co oznaczało, że system gospodarczy on trafiał na regularne kryzysy wynikające po prostu z tego, że czasem, prawda, kapitał nie widział potrzeby w tym, żeby pobudzać gospodarkę inwestycjami, żeby zwiększać swoje zdolności wytwórcze, wtedy brakowało po prostu tego popytu w relacji do możliwości wytwórczych.
2: Według MFW średnie globalne zadłużenie państw w 25 roku to było 94% PKB, w 29 to ma być już 100% PKB. Czy to jest ryzykowne, czy to nie jest niebezpieczne, czy to jest typowe dla naszego systemu ekonomicznego?
3: Co wydarzyło się w XX wieku i pod koniec XX wieku, co potwierdzane jest w bardzo wielu badaniach, to to, że zwiększył się poziom monopolizacji w gospodarce, co oznacza, że firmy zaczęły więcej

0: uzyskiwać tego dochodu, prawda, no bo wyższe ustalały ceny w relacji do swoich inwestycji.
1: Marże,
0: i to, tak, doprowadziło, i to doprowadziło do sytuacji, w której podtrzymywanie popytu wymagało wygenerowania nowego długu. Albo ten dług mogą generować, może generować sektor prywatny, na przykład gospodarstwa domowe, które nie są w stanie kupić wszystkiego, co wyprodukowały jako robotnicy, mogą uzyskać dostęp do zadłużenia po to, żeby finansować swoją konsumpcję i podtrzymywać koniunkturę gospodarczą. Alternatywą jest ten tradycyjne podejście, czyli ten rynek zewnętrzny zakupów państwowych. Do czego doprowadził wzrost, dramatyczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych, to zaobserwowaliśmy w kryzysie 2008 roku, który po prostu no, doprowadził do jakby tymczasowej implozji tak naprawdę systemu gospodarczego i szczególnie finansowego. Nauczeni tą lekcją politycy gospodarczy postanowili zmienić jakby podejście w taki sposób, że obecnie jesteśmy w okresie, w którym to dług publiczny służy temu podtrzymywaniu zdolności wytwórczych. I teraz przechodząc do próby odpowiedzi na pytanie, czy to jest niebezpieczne, czy nie jest niebezpieczne, no otóż no, całkowity dług wszystkich sektorów w relacji do PKB, jak liczą to ekonomiści, no to wzrósł w przeciągu ostatnich 50 lat z niecałych 100% PKB do ponad 300%. To jest gigantyczny wzrost, co oznacza, że wszelkie perturbacje na rynku finansowym, na przykład takie jak obserwujemy teraz, wzrost rentowności nie tylko oczywiście obligacji państwowych, ale też obligacji prywatnych i długu prywatnego z oprocentowania długu prywatnego, doprowadza do pewnych ryzyk. Co jest istotnym problemem, to dlaczego żyjemy w czasach, czy też tak powiem, jakie są konsekwencje tego, że żyjemy w czasach, w których coś doprowadza do tego, że ten dług publiczny jest taki duży.
1: Czyli to, że marże tych monopolistów, czy quasi monopolistów są ogromne i oni mają bardzo dużo pieniędzy u siebie, a my musimy się zadłużać.
0: Dokładnie tak, to znaczy standardowa opowieść, którą gdzieś tam słyszymy w mediach często, jest to, że rządy bardzo dużo wydają i nie pobierają odpowiedniej ilości pieniędzy w podatkach. To doprowadza do zwiększenia długu publicznego. Natomiast no, to tak naprawdę jest dosyć powierzchowny sposób myślenia o tym w sytuacji, w której makroekonomicznie dostrzegamy po prostu no, radykalnie rosnące nierówności w różnego rodzaju gospodarkach, także i nierówności dostępu po prostu do kapitału i tego, jakie korzyści przynosi nam ten dostęp do kapitału. Więc tak, poziom monopolizacji, wysokość poziomu monopolizacji i duże nierówności, które obserwujemy szczególnie w krajach rozwiniętych, one kontrybuują do wielkości długu publicznego i to jest oczywiście coś, co jest asumptem do dyskusji o wyrównawczej polityce podatkowej na przykład.
1: Co z tym robić? Polski dług na tle państw OECD nie jest ogromny, no ale zbliża się do takiego konstytucyjnego progu, który uruchamia alarmy i mam wrażenie, że głosy w głównym nurcie, no przede wszystkim mówią o polityce zaciskania pasa. A pan co
0: mówi? Ja też coś takiego dostrzegam. Wydaje mi się, że sam wzrost długu publicznego nie jest niebezpieczny w tym sensie, że nie stanowi jakby źródła zagrożenia finansowego sam w sobie, natomiast ten wzrost długu publicznego oraz równoczesny wzrost rentowności, czyli tak naprawdę, no mówiąc, upraszczając, odsetek, które rząd płaci od obligacji, jest już czymś, co powinno nas martwić, tak? To znaczy wzrastający poziom nierówności dochodowych i majątkowych doprowadza do wzrostu długu publicznego, który jednocześnie daje coraz większe zyski czy coraz większe odsetki tym, którzy go trzymają, a to są przede wszystkim oczywiście najbogatsi. W efekcie mamy do czynienia z pewnym samonapędzającym się mechanizmem, takim błędnym kołem, w którym rosnący dług publiczny wywołany dużymi nierównościami sam kontrybuje do wzrostu tych nierówności. I dlatego jeśli szukamy rozwiązań, to moim zdaniem te rozwiązania, one powinny skupiać się w dużo większym stopniu na redukowaniu tych nierówności, no a do tego służy przede wszystkim polityka podatkowa.
1: Doktor Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Polskiej Sieci Ekonomii był gościem Mapy Myśli. Bardzo za tę rozmowę dziękuję.
0: Również serdecznie dziękuję.
2: Mapa Myśli.
3: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo dziękujemy. No, mają Państwo jakieś przemyślenia w sprawie tych długów w skali makro i mikro? Może przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego jakieś porady się pojawią, jak na studiach radzić sobie z finansami. 227 trójek jest 18:21.

1 października w kalendarzu, tak sobie dyskutujemy tutaj o tych oszczędnościach na studiach. Ela Malinowska ciągle smażyła placki ziemniaczane, tak przyznała. Ja na przykład woziłem pranie do domu, a Michał Jędrkowiak mówi, że nie oszczędzał, bo miał po prostu blisko do domu na studiach. Taka sonda w redakcji. To teraz gramy.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Żegnamy reklamy.
10: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
11: Tuż przed planowanym orędziem prezydenta Karola Nawrockiego premier publikuje nagranie w mediach społecznościowych. Donald Tusk mówi, że mamy do czynienia z przemyślaną strategią prezydenta polegającą na wetowaniu i blokowaniu dobrych zmian.
12: Mamy do czynienia ze strategią i z metodą. Metodą przemyślaną i konsekwentnie stosowaną. Metodą blokowania za wszelką cenę wszystkich dobrych zmian, które wymagają zmiany prawa.
11: Orędzie prezydenta o 20.00. Prokuratura postawiła zarzuty kolejnym 11 osobom w sprawie Collegium Humanum. 6 trafiło do aresztu. Wśród zatrzymanych są osoby powiązane z prywatnymi uczelniami wyższymi. Podejrzani, zdaniem śledczych, za łapówki wydawali nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów. Ułatwiali też pobyt cudzoziemcom w Polsce. Mieli za to przyjąć w sumie 22,5 miliona złotych. Pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale trafił do krakowskiego sądu. Sztab senatorki Moniki Piątkowskiej i jego kontrkandydatki w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa zarzuca Łukaszowi Gibale kłamstwo w sprawie rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej i budowania większości w Radzie Miasta. Husarz numer 9 dołączył do powietrznego oddziału. W bazie w Łasku wylądował kolejny zamówiony przez Polskę myśliwiec F-35. Do końca tego roku w Polsce ma być już 14 maszyn, kolejne 12 do końca 2027. A pełny serwis w Trójce o 19.00.

No dobrze, dzisiaj było bardzo przyjemnie, nawet 25 stopni na zachodzie. Jutro też będzie słonecznie i nawet 23. Zobaczymy i poczujemy. Ale co w weekend? Ktoś zapyta, no i słusznie zapyta. W sobotę najwięcej promieni na wschodzie, na północnym zachodzie większe zachmurzenie, deszczu nie widać, a temperatura bardzo podobna od 20 do 23. W niedzielę już popada, na zachodzie w szczególności, ale dalej ciepło. Mniej niż 18 to nie będzie. To teraz Kate Bush.

0: 18.35, my tu o plackach ziemniaczanych, o parówkach, czyli o studenckim życiu, ale są też Państwa komentarze do długu świata, krajów zachodu i wschodu. No taka geopolityka. No świat jest coraz bardziej zadłużony. Zadzwonił pan Michał.
1: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie komentarza do dyskusji o długu.

0: politycznym. Sytuacja z długiem na świecie jest dramatyczna. Nie tylko kraje Zachodu są ekstremalnie zadłużone, ale już także Chiny i Indie. Oprocentowanie 10-letnich obligacji amerykańskich właśnie wystrzeliwuje w górę. Natomiast ktoś musi te długi spłacać. A jak mamy się spodziewać, że ktoś je spłaci, jeśli połowa ludzi na przykład w Polsce do 35 roku życia mieszka z rodzicami, bo nie stać ich na własne mieszkanie czy dom? W jaki sposób mają budować siłę nabywczą i funkcjonować jako dojrzali obywatele?
1: Czyli takie błędne koło. Bardzo dziękujemy za komentarz do tego, co dookoła nas. Już teraz 18:37.
2: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
3: Od czerwca są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku – husarze. Tak w polskim lotnictwie nazywają myśliwce F-35. Do latania na husarzach nie wystarczą tylko doskonałe umiejętności. Potrzebne jest doświadczenie, refleks i zdolność do pracy z technologią, która jeszcze tak niedawno kojarzyła nam się bardziej z filmami science fiction niż z kokpitem samolotu. Wyszkolenie jednego pilota tej maszyny kosztuje ponad 10 milionów dolarów. Niewyobrażalna kwota, ale sam hełm to prawie 500 000. Hanna Dołęgowska pojechała do bazy polskich lotników do Łasku, by spotkać się z podpułkownikiem pilotem Krzysztofem Welke, pseudonim Snajper, dowódcą 11 Eskadry Lotniczej. Jak wyglądała ta jego droga od pierwszych lotów na szybowcach do kokpitu jednego z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych świata? Posłuchajmy opowieści Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.
4: Trzydziesta druga baza lotnictwa taktycznego w Łasku. Tu stacjonują myśliwce piątej generacji F-35 Husarz.
5: Zaraz zabiorę panią tutaj w podróż po naszej bazie.
6: 40 na godzinę, tak sugerowana prędkość, chodzi tutaj o bezpieczeństwo.
4: Moim przewodnikiem jest oficer prasowy bazy, kapitan Marek Sobieraj.
6: I to, co widzi pani teraz po prawej stronie, te półkoliste budynki.
7: Hangary?
6: To są hangary, to jest strefa F-16, natomiast strefa F-35 znajduje się po przeciwległej stronie lotniska.
7: Ale tam nie pojedziemy.
6: Wstęp tam jest bardzo ograniczony, nawet dla żołnierzy naszej bazy. Wchodzą tam tylko ci, których obowiązki łączą się z samolotem F-35.
4: Na ile to możliwe, mieliśmy okazję przyjrzeć się życiu lotniska, gdzie stacjonują F-16 i 35.
5: Zbliżamy się do pasa startowego, przed nami jeszcze płaszczyzny i drogi kołowania. A za chwilę połączymy się z wieżą, przekroczymy drogę kołowania ECO, aby znaleźć się w pobliżu pasa startowego.
4: F-35 nawet trudno nazwać samolotem. To latający statek powietrzny, który zmienia zasadę prowadzenia współczesnej wojny. Nic dziwnego, że za jego sterami musi siedzieć wyjątkowy pilot. Podpułkownik Krzysztof Welke, snajper, dowódca 11 Eskadry F-35.
8: To nie jest niewidzialny samolot. Ma też zaawansowany system awioniczny, który bardzo dobrze słucha, bardzo dobrze widzi i bardzo dobrze analizuje to, co słucha i widzi. I w miarę prosty sposób, przynajmniej uproszczony, przekazuje do pilota.
7: Próbuję sobie wyobrazić, że kabina takiego F-35 to jest ściana migających światełek.
8: Ściana migających światełek nie, ale kolorowych wyświetlaczy. W porównaniu jest to po części gra komputerowa, bo tak naprawdę wszystko to się wyświetla na ekranach. My musimy zinterpretować, jak każdy zawodowy gracz komputerowy, żeby osiągnąć pewne wyniki i być po prostu najlepszy w tym, co robimy. To nie jest łatwo. To tylko będzie na plus dla bezpieczeństwa naszego kraju.
5: Dobry widok, wgląd.
7: Oj, tak.
5: W każdą stronę.
9: W tej naszej przestrzeni tutaj, bliskiej odległości, widzimy, można powiedzieć, wszystko.
7: No tak, dlatego, że stosunkowo niedaleko jest lotnisko w Łodzi, tak?
9: Tutaj widzimy je też na tym zobrazowaniu. Oni również widzą swoimi radarami pozostały ruch też wojskowy, o ile wojsko chce, żeby ten ruch był widziany.
8: Szybko się wszystko dzieje. Do tego jesteśmy trenowani. Jesteśmy na początku wyselekcjonowani przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, wyselekcjonowani przez instruktorów na

0: poszczególnych etapach szkolenia. Nie możemy tu mówić, że ktoś jest indywidualistą, bo dobry pilot myśliwski teraz po części jest indywidualistą, ale gra zespołowo.
1: Zezwól na opuszczenie drogi startowej na prawo i zezwól na przejazd.
0: Myśl w ogóle związania swojego życia z lotnictwem narodziła się gdzieś tak przed klasą maturalną u mnie. Jest dosyć późno. Jak decyzja już padła, no to już dużo rzeczy działo się szybko, bo szybko było szkolenie szybowcowe, szkolenie samolotowe w aeroklubie. Jedyne dokumenty, jakie złożyłem, żeby dostać się na studia, były do szkoły oficerskiej w Dęblinie, więc zagrałem wabank. Udało się. To też nie była łatwa droga. Dostałem orzeczenie i pojechałem do Stanów na 2,5 roku.

0: A dalej, jak już wróciłem, to już była ciężka praca na F-16 od zdobywania podstawowych uprawnień jako wingman skrzydłowy. Czyli taki szeregowy pilot, który zawsze bierze udział w każdym ugrupowaniu. On jest tym, albo on leci na pozycji numer 2, albo na pozycji numer 4. Następnie szkolenie do dowodzenia parą samolotów, kluczem samolotów. Następnie szkolenie instruktorskie. No i każdy sukces ucznia jest sukcesem instruktora, więc każdy sukces ucznia cieszy. Porażki, no oczywiście gdzieś tam nie tylko demotywują tego szkolonego, ale także instruktora, no bo zawsze celujemy w sukces.
1: Tak jak pan opowiada, to tak podkreśla pan ciężką pracę, ale tak jakby po sznureczku to wszystko szło, albo niemalże samo.
0: To nie jest tak, że moja kariera lotnicza nie była okupiona wieloma wyzwaniami, wyrzeczeniami, czy to prywatnymi, czy rodzinnymi. Po prostu trzeba było się zdecydować, co człowiek chce osiągnąć i gdzie chce dojść. Odkąd zacząłem latać, zawsze mnie ciągnęło w powietrze i jak tylko była możliwość, zawsze nie dałem się wygonić z kabiny. Jak były loty w soboty, niedzielę, na weekendach, w święta różne, to zawsze tam moja ręka pierwsza chętna, żeby po prostu brać w tym udział, bo z każdą minutką, z każdą godziną nalotu przybywa doświadczenia, którego nikt nam później nie odbierze i które procentuje na przyszłość. Gdzieś to też dostrzegli przełożeni i jak już padła decyzja o zakupie F-35, pula kandydatów była dosyć spora. Nie powiem, że była rywalizacja. Ja, jak tylko była ta okazja, zdecydowałem się. Wytrwałem do końca. Udało się pojechać w pierwszej grupie, co było mega wyróżnieniem. A tam, no, dużo niespodzianek, bo nagle tu już byłem w pełni wyszkolonym instruktorem, gdzie tylko uczyłem, odświeżałem swoją wiedzę, a tutaj trzeba było się uczyć wszystkiego od początku, od nowa. Ale do odważnych świat należy.
2: Na opuszczenie drogi startowej.
1: Uwaga, wyczyść obuwie i wycieraczka specjalna przed wejściem na płytę?
3: Zgadza się. Obowiązują bardzo restrykcyjne zasady, jeżeli chodzi o czystość, polegającą na tym, żeby nie wnosić na teren, gdzie kołują samoloty, elementów jakichś błota, kamieni, coś, co często może przykleić się do podeszwy, a następnie mogłoby zostać wciągnięte przez samolot i nawet uszkodzić silnik.
1: By nie było, ja też wytrę.
4: Organoleptycznie. Czyste.
3: Wieża tu foto, zezwól na przekroczenie drogi eko z płaszczyzny numer 3.
5: Oto wieża, zezwalam przedni eko z płaszczyzny numer 3.
0: Czy jest czas na taką romantyzm latania i czasami na rozmyślanie? Jest. Bardzo rzadko niestety. W większości przypadków to jeżeli gdzieś się przebazowujemy, lecimy na ćwiczenia i lecimy po prostu po trasie przez Europę. Wtedy jest czas, że tak powiem, no wyjrzeć za to okno i zobaczyć, jaki ten świat jest fajny. Tak jak przeleciliśmy do Włoch, to przez Dolomity można było podziwiać fajne widoki, ale jak jesteśmy już na ćwiczeniach, to tak naprawdę my mamy określoną trasę, gdzie lecimy z punktu do punktu, gdzie musimy wyjść na określony czas, wykonać odpowiednio zadanie bojowe. Czego mi najbardziej brakuje, to latanie na szybowcach. Nie mam już tyle wolnego czasu niestety, a tam jest dużo romantyzmu. Jest dużo czasu na podziwianie fajnych widoków. W ogóle jeden z najpiękniejszych sportów moich zdaniem lotniczych. Jak tylko mogę, to jadę na lotnisko, żeby się oderwać, bo to jest takie czyste latanie. Nie ma silnika, radio tylko gdzieś tam w tle jest, bo musi. I tak naprawdę pogoda i moje umiejętności dyktują, gdzie polecę, jak daleko.

0: Jak wysoko?
1: Ten bus biały, który przemieszcza się teraz w tamtym kierunku.
2: To on wydaje takie dźwięki?
1: Dokładnie nie sam bus, ale tam są żołnierze. Grupa odstraszania ptaków. I nie tylko ptaków. Dysponują pistoletami hukowymi, jak i sam samochód dysponuje nagłośnieniem, które emituje odgłosy dzikich ptaków, co ma na celu odstraszyć inne ptactwo.
0: Pamiętam pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze wtedy nie było, przynajmniej ja nie miałem smartfona, bo to było w 2011 roku. Miałem zwykłą komórkę. Wylądowałem w San Antonio, jak zobaczyłem ilość autostrad w San Antonio, serpentyn, estakad, to mówię, że tu się można zgubić. Tu bez nawigacji można się zgubić, a nigdzie nie ma map. Mówię, jak ci ludzie jeżdżą, po prostu nie wiem, znają na pamięć. Na początku to było przytłoczenie. Drugie to było zaskoczenie, bo na bazie wojskowej było wszystko. Od sklepów spożywczych, po restauracje, po sklepy normalnie motoryzacyjne, po stacje benzynowe, po stołówki, siłownie, no po prostu życie zamknięte. Szkoły, przedszkola, wszystko zamknięte było. Więc oni mogliby zamknąć bazę i to jest zamknięte miasto. I wtedy życie jest proste, bo człowiek może się naprawdę poświęcić dużo na pracę. Zabranie rodziny to jest tylko kwestia tego spakowania się, przeniesienia się te kilkaset mil, rozpakowania się i praktycznie wszystko jest na miejscu, że tak powiem, formalnie można załatwić w ciągu tygodnia. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych są jednymi z największych, o ile nie największymi siłami powietrznymi. Więc jak na loty wychodzi 150-200 statków powietrznych na raz, to robi to wrażenie.
3: Ogrom pracy, szkolenia, doświadczenie, ale czy pierwszy lot na tym gorącym fotelu w husarzu nie był stresujący?
0: Jednak trochę tak, ponieważ była presja. To był pierwszy lot pierwszego polskiego pilota na F-35, więc tych par oczu na płycie tych osób, które były akurat w Ebbing w stanie Arkansas, było naprawdę wiele. Oczywiście duże grono w Polsce też czekało na tę informację, kiedy to się odbędzie, żeby ukazała się informacja medialna. Samolot nowy. Pewne sytuacje nadal z tego lotu pamiętam. Tak, ale doświadczenie pomogło.
3: Godziny w powietrzu, misje, ćwiczenia, nieustanne podnoszenie kompetencji. Większość życia związana z samolotem. Czy i gdzie jest miejsce na prywatność, życie poza samolotem?
0: To, co charakteryzuje dobrego pilota, to jest oddzielenie tego, co jest na ziemi, od tego, co jest w powietrzu. I my musimy być mentalnie przygotowani do tego, że nasze problemy w momencie, kiedy idziemy do samolotu, zostają poza domkiem pilota, zostają poza flightlinem, poza samolotem z daleka. Oczywiście ta druga połowa musi zrozumieć specyfikę tej pracy, która jest pełna wyzwań. Jak powiem pani, że w zeszłym tygodniu byłem w poniedziałek w Dęblinie, we wtorek poleciałem do Włoch, wróciłem w środę, czwartek, piątek byłem w pracy, poniedziałek byłem w Warszawie, dzisiaj jestem z panią, rozmawiam. I na horyzoncie mam jakieś kolejne wyjazdy służbowe, zagraniczne i krajowe, to musi być, że tak powiem, dobrze poukładane. I teraz moje życie prywatne, no niestety, w dużej mierze zależy od tego, co wykonuję w pracy. Do kina, no niestety, czasu nie znajdę, bo mam inne przyjemności, ale na działkę mam czas pojechać, do lasu mam czas pojechać, czy to tak jak teraz sezon na grzyby. Oczywiście telefon mam ze sobą cały czas.
4: No, przyjąłem, kontroluję dalej.
3: Pan pułkownik, poniżej imienia i nazwiska na naszywce munduru, ma przydomek Snajper.
0: Call sign Snajper. Dostałem go w Tucson od instruktorów na F-16. Niestety nie mogę zdradzić za co. To się odbywa według określonych reguł. Nie jest to dla szerszej publiczności.

0: To był reportaż Hanny Dołęgowskiej zatytułowany Husarz sam nie poleci.
1: Robi wrażenie taki F.

F-35. Szacun, panowie i panie. 18.51, Warhouse, Love is a Stranger. Ale to później. Na razie spięte i zapalenie przedrostka.

dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość. Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.

Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak i Karolina Gonet, która przez ten cały czas odbierała od państwa telefony, a ja przemianowałem ją na Józka Niewiarowskiego. No, przepraszam. Michał Gargas, dziękuję, kłaniam się nisko. My słyszymy się jutro po 9:00. Będziemy dyskutować o pieniądzach w audycji Winien i Ma. A jest o czym. Dziękujemy za dziś, a po 19:00 teraz moje miejsce zajmie Maciej Jankowski w Elementach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 października. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Paliwa, bezpieczeństwo, a może jedno i drugie. Komentatorzy głowią się, o czym powie prezydent w orędziu. Za fałszywe dyplomy i pomoc cudzoziemcom mieli wziąć miliony łapówek kolejne osoby z zarzutami w sprawie Collegium Humanum. Tajemnicza przesyłka w jednostce wojskowej już wiadomo, że nie była groźna dla życia żołnierzy. Za godzinę prezydent Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Jego temat nie jest znany. Wielu polityków podejrzewa, że ogłosi decyzję dotyczącą ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, od której uzależniona jest cena paliw. Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus mówił w Pulsie Trójki, że spodziewa się tematu dotyczącego bezpieczeństwa.
7: Z całą pewnością będzie mowa o bezpieczeństwie, bo dzisiaj Donald Tusk straszy polskie społeczeństwo, że grozi nam wojna i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że jest jakiś ważny powód, skoro pan prezydent chce skierować słowo do narodu.
6: Według Kamila Wnuka z Polski 2050 najlepszą wiadomością, jaką mógłby przekazać prezydent, byłoby podpisanie ustawy w sprawie paliw.
8: Być może właśnie o tym, że

0: podpisze ustawę o właśnie nadmiarowych zyskach, aby obniżyć ceny paliw dla Polek i Polaków. Powie, że dla niego nie jest ważna polityka, dla jego najważniejsi są obywatele. Zgadza się z premierem Donaldem Tuskiem i ponad podziałami politycznymi podpisze tą ustawę. To by, myślę, było coś, co by ucieszyło wszystkich.
1: Pierwszą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne 11 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Są wśród nich nauczyciele akademiccy oraz osoby, które zarządzały filią uczelni za granicą. O treści zarzutów informuje Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
2: Zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zamian za korzyści majątkowe, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci dyplomów ukończenia uczelni wyższych, zaświadczenia o przebiegu studiów, a także zaświadczenia dotyczące uzyskania statusu studenta.
1: Jak informuje prokuratura, podejrzani mieli przyjąć w sumie ponad 20 milionów złotych łapówek. Tajemnicza przesyłka w jednostce wojskowej już wiadomo, że nie była skażona chemicznie i biologicznie. Do groźnego incydentu doszło w oddziale żandarmerii w Nowej Dębie na Podkarpaciu. List wysłany z Niemiec trafił do jednostki wczoraj. Dwóch żandarmów i cywil po jej otwarciu poczuło się źle. Po badaniach zostali wypisani do domów. Głos w sprawie zabrał szef MON-u.
3: Koperta ze stemplem z Niemiec nie była groźna, zapewnił minister obrony. Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że w liście nie wykryto żadnych substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że przesyłka nie jest badana. Skrupulatnie zajmują się nią teraz specjaliści ze służby kontrwywiadu wojskowego.
4: SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia, czy to była akcja sabotażowa, prowokacja, zagrożenia nie było, ale takie sytuacje wymagają pełnego wyjaśnienia.
3: Szef resortu obrony oczekuje w tej sprawie szybkiego raportu. Do tej pory ustalono, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji, nic się również z koperty nie wysypało. Była za to kartka z podpisem „Pozdrawiam, złota”. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Coraz więcej osób puka do gabinetów lekarzy z powodu infekcji. Dominują wirusy COVID-u i grypy. Najczęściej chorują dzieci, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Dużo zachorowań wśród dzieci niestety potem przekłada się na zachorowania wśród dorosłych. Ale wskaźniki ogólnokrajowe jeszcze są wciąż dosyć, można powiedzieć, niskie, bo jest to 5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Mnożymy teraz 380, no to wychodzi, prawda, około między 1,5 a 2 tysiące przypadków tygodniowo.
1: Najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. Harry i Meghan oskarżają paparazzi o naruszenie prywatności swoich dzieci. Dwóch fotografów obserwowało szkołę w Anglii, do której chodzą Archie i Lilibet. Rzecznik pary nazwał ich zachowanie skrajnie lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym.
6: Mężczyzn zauważyli pracownicy szkoły dzieci Harego i prywatni ochroniarze rodziny. Obaj mieli plecaki. Krążyli wokół ogrodzenia, zatrzymywali się i fotografowali teren placówki. Następnie wrócili do białej furgonetki. Policja ustaliła, że samochód pochodził z wypożyczalni, a fotografowie pracują dla Europejskiej Agencji Prasowej. W oświadczeniu rzecznik Sussexów zarzucił paparazzim niedopuszczalną ingerencję w prywatność najmłodszych. To kolejny problem z bezpieczeństwem rodziny księcia Harego po jej powrocie do Wielkiej Brytanii. We wrześniu Sussexowie przenieśli dzieci do innej szkoły po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem zmiany placówki były problemy z bezpieczeństwem dojazdów. W dużym ruchu samochody ochroniarzy oddzielały się od auta, którym podróżowały dzieci. Para nadal czeka na decyzję, czy jej bezpieczeństwa będzie strzec policja na koszt brytyjskich podatników. Informacje o incydencie przy szkole trafiły do komisji, która rozpatruje wniosek o ochronę Harego i Meghan. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór pogodny. W nocy temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 9 w centrum i 12 na zachodzie. Na wschodzie spodziewane mgły. Jutro nadal słonecznie i ciepło.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
10: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
9: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
11: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2026.
9: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
12: Zapraszamy.
9: Jak dotychczas czas w niedzielne południe.
8: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory ma

0: Linowy luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 7:07.
8: Elementy.
7: Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dobry wieczór. Za konsoletą Anna Regulska w tym składzie do 21:00. Dziś wielki dzień, bo doczekałem się wreszcie rozmowy, którą po 20:00 będą mogli Państwo usłyszeć na antenie Trójki w Elementach. Dziś gośćmi naszej audycji będą panowie z zespołu Guerriers. O tym jeszcze jednak zdążymy powiedzieć. Zaczynamy od klasyki elemenciarskiej.

Od tego wszystko się zaczęło prawie 10 lat temu. W 2017 roku singlowali jeszcze przed premierą pierwszej płyty Dogrel, która w 2019 się ukazała. Fontaine's DC też nie bez kozery dziś na początek i nie bez kozery ten akurat kawałek z takiego okresu, bardzo wczesnego współpracy tych młodzieńców z Irlandii, ponieważ to było jeszcze przed premierą płyty, no to to były, można powiedzieć, demówki, które w 17 roku się ukazały jako Darklands version. To Liberty Bell, które na debiut trafiło Fontaine's DC. 9-letnie już. Pomyślałem, że dziś po to akurat nagranie sięgnę, żeby zestawić je z zupełnie nowym, ale takim najnowszym z najnowszych, jeżeli chodzi o ich twórczość, bo wczoraj ukazał się Tongue, czyli kolejny singiel zapowiadający nową płytę. Dopamine Chamber już niedługo, 16 października w całości.

Trochę się przez te 10 lat prawie zmieniło, ale dziwne byłoby, gdyby się nie zmieniło. No chyba wszyscy oczekujemy od artystów tego, żeby się nieustannie rozwijali. Akurat Fontaine's DC są przykładem ekipy, która rozwija się właściwie od już pierwszego spotkania, które, przypomnijmy, było w ogóle niemuzyczne, bo na początku to przecież całość dotyczyła poezji. Panowie spotykali się, żeby rozmawiać o poezji, żeby czytać wspólnie poezję i to była ta pierwsza inspiracja, która ich połączyła. Później prosta droga do muzyki i tak oto mamy obecnie jeden z największych zespołów na świecie, takich skromnych, które mam nadzieję będą wracać regularnie do Polski, bo wiemy, że koncert pod patronatem Trójki zresztą już niedługo w Łodzi. To jest oczywiście związane z premierą płyty, która też za chwilę, 16 października, przypomnę, Dopamine Chamber. Ja liczę na to, że będzie można co roku albo co dwa lata najrzadziej ich oglądać. Niedługo także w Polsce, pierwszy raz od 2023 roku i od OFF Festiwalu, Guerriers, którzy w ubiegły piątek, 25 września, wydali nową płytę. O tej płycie w drugiej godzinie Charlie i Mark nam opowiedzą, a to jeden z kawałków z tego albumu, Today Is Not Enough, Guerriers.

Today is not enough. Zespół Guerriers, Mark i Charlie odwiedzą nas w drugiej godzinie Elementów, a my idziemy dalej muzycznie. Trochę od gitar odejdziemy na chwilę, bo Massive Attack niegdyś podjęli się zremiksowania utworu Primal Scream. To Exterminator, teraz trochę elektroniki, no ale romansującej oczywiście z alternatywą lat 90., którą wszyscy kochamy.

Rush, czyli Hania Derej i Krzysztof Kuśmierek gościnnie na nowej płycie Hani Don't Look Back, Always Forward. O tej płycie już dwa słowa padły na antenie Trójki, między innymi w audycji Młody Polski Jazz w każdą niedzielę po 21, zapraszamy z Anią Lalką. Tam również Hania Derej się pojawia, tak jak pojawiła się w niedzielę minioną. Tymczasem pozostajemy przy jazzie, ale wyjeżdżamy za granicę, na Wyspy Brytyjskie, choć nie tylko, bo także zahaczamy o Indie. Wiele tutaj narodowości się miesza, właściwie tych korzeni, które wpływają bardzo na brzmienie brytyjskiego jazzu, o czym już też niejednokrotnie mówiliśmy. Ill Considered, niewątpliwie ekipa, która zagrała jeden z najlepszych koncertów, jakie w ubiegłym roku zobaczyłem. The Lurch, tam m.in. Theon Cross gościnnie.

Bardzo skutecznie ta muza hipnotyzuje i hipnotyzuje nie tylko na płytach, ale także na koncertach. Bardzo polecam także członków zespołu Ill Considered, którzy w różnych konfiguracjach jeżdżą po świecie, tak jak przyjechali na True Tone Festival w tym roku do Gliwic, żeby zagrać tam, no właśnie, między innymi różne improwizacje też zahaczające o to, co w katalogu Ill Considered się znalazło, ale także spotkali się na scenie z Cancerem G, czyli perkusistą związanym przede wszystkim z grupą EAPS. Myślę, że wszyscy doskonale kojarzymy Marcina Raka, jeżeli interesujemy się trochę młodopolsko-jazzową sceną, choć EAPS to już właściwie protoplaści tego brzmienia, które teraz jest tak popularne. To był dość mocny

numer, w którym dużo się działo także konstrukcyjnie, tempo się zmieniało, chciałem powiedzieć metronom się zmieniał. Tempo zmieniało się niejednokrotnie, dużo rozwiązań, także takich harmonijnych, bardzo nieoczywistych. The Lurch to na płycie Liminal Space z 2021 roku, 10 września. Rocznica piąta miała miejsce tego wydawnictwa, co za tym idzie także rocznica premiery. No przecież 10 września 2021 to wtedy całą tę płytę poznaliśmy, na której mnóstwo takich, ale też dużo spokojniejszych nagrań można znaleźć. Skoro natomiast o spokojniejszych, no to teraz jedną nogą do Ameryki Łacińskiej, drugą nogą wcale nie tak daleko, bo do Szwajcarii, stamtąd pochodzą Hermanos Gutierrez, którzy także w ubiegłym tygodniu podzielili się ze światem nową płytą. To jeden z utworów, nie mogłem sobie darować, bo jest to muzyka, po którą kilka razy w roku sięgam i zostaję z nią naprawdę na długo. Bardzo polecam na wakacje między innymi. Potrafią ukoić jak mało kto. Tren Macho.

Fascynuje mnie to, jak z jaką łatwością właściwie, może tak, z jaką łatwością im to przychodzi, bo znaleźli przepis na to, żeby zarazić ludzi tym nastrojem, który tworzą, bo właściwie o tym opowiada ich muzyka. Przede wszystkim o nastroju, który kipi na każdej płycie. Jest go mnóstwo, także na tej nowej, która jest jak na nich bardzo bogata w różne instrumenty, w produkcję, jeżeli tak to możemy nazwać. Możemy, myślę, bo tam mnóstwo także przeszkodzi.

kadzajek, różnych elementów perkusyjnych, które dotąd właściwie były oparte wyłącznie na gitarze. Na poprzednich płytach były tylko, albo aż w ich przypadku, dwie gitary. Jedna spełniała funkcję bardziej melodyjną, druga raczej wybijała rytm, pełniła funkcję takiej, powiedzmy, sekcji. Natomiast to, co wydarzyło się na płycie nowej, do której wysłuchania w całości zachęcam, to też jakiś krok do przodu niewątpliwie. Hermanos Gutierrez trochę inaczej, ale nadal w swoim niepowtarzalnym stylu. To 2007 rok i wielki crash na płycie Radiohead, bo tam właśnie, nie na płycie, a na stronie Radiohead, bo ogłosili, że tam tylko tam można preordery płyty zamawiać.

Ja może wyjaśnię albo dopowiem, o co dokładnie chodzi. Chodzi o 1 października 2007 roku, kiedy to strona Radiohead, www.radiohead.com przestała właściwie działać, można powiedzieć, dlatego że zespół ogłosił, że tylko tam będzie można preorder płyty nabyć, płyty konkretnej bardzo, bo chodzi oczywiście o fragment tej, której właśnie słuchaliśmy. Za nami nagranie zatytułowane Reckoner, to In Rainbows, która ukazała się 28 grudnia 2007 roku.

Phoebe Bridges również z aktorskim debiutem na koncie w tym roku. Na wielkim ekranie pojawiła się w filmie Prime Time, do niego także On Video to nagranie powstało. Phoebe Bridges, która zdecydowanie potrafi również, tak jak mówiliśmy o nastroju, klimacie przy okazji Hermanos Gutierrez, to ona także nastrój, klimat na swój sposób tworzy, nawiązując nawet do klimatów takich Midwest emo momentami. Na koniec z pierwszej godziny Morphine. Słyszymy się po 20 po serwisie. Przypomnę, że w drugiej godzinie Elementów rozmowa z zespołem Guerriers. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Weta prezydenta to przemyślana metoda, która ma uderzyć w rząd, tak mówi Donald Tusk. Zarzuty dla byłego wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Józef M., który zaorał świeży asfalt w Gliwicach, nie jest już objęty dozorem policyjnym. Ta strategia to im gorzej, tym lepiej, tak mówi premier Donald Tusk o działaniach prezydenta. Szef rządu ocenił w ten sposób dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego, a przede wszystkim liczbę zawetowanych przez niego ustaw. Zdaniem premiera to nie przypadek, ale przemyślana metoda, która ma uderzyć w rząd. Prezydent sięga po weto znacznie częściej niż jego poprzednicy, powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Tusk.
3: Te statystyki mówią naprawdę wszystko o strategii Nawrockiego. Zawetował 45 ustaw w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury. Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat użył weta 35 razy.
2: Premier zapowiedział, że rząd będzie szukał sposobów omijania prezydenckich blokad. W tej chwili prezydent Karol Nawrocki wygłasza orędzie. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z zarzutami. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba wyjaśnia, że Jarosław S. miał dopuścić się 5 przestępstw.
4: Te czyny dotyczą zarówno zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności, jak również usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej oraz usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej.
2: Jarosławowi S. za gwałt grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ze względu na dobro pokrzywdzonych nie informuje.

0: informuje szerzej o sprawie. 60-letni Józef M., który w sierpniu ciągnikiem zaorał świeży asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach, nie jest już objęty dozorem policyjnym. Nie będzie musiał także wpłacać poręczenia majątkowego. Taką decyzję podjął dziś sąd w Gliwicach. Obrona domagała się także zwrotu zarekwirowanego traktora. Na to sąd na razie nie wyraził zgody, mówi obrońca Józefa M., mecenas Adam Szewc.
1: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające. Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Rolnik z Gliwic 7 sierpnia wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt, bo uważa, że nowa droga została wybudowana na należącej do niego działce. Straty oszacowano na 180 tysięcy złotych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór pogodny, w nocy temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 9 w centrum i 12 na zachodzie. Na wschodzie spodziewane mgły, jutro nadal słonecznie i ciepło.
3: Sprawdzam to.
4: Kinowa premiera filmu Lalka odbyła się 30 września, a w sieci już pojawiają się strony oferujące obejrzenie filmu za darmo. Po kliknięciu odtwórz, filmu nie ma, a pojawia się formularz z prośbą o podanie danych w celu rozpoczęcia darmowego okresu próbnego. O tym, jak wygląda to oszustwo, mówi Karol Bojke, ekspert zespołu NASK.
5: Możliwości obejrzenia takiego filmu za darmo, czasem też przedpremierowo, przekierowują na specjalnie spreparowaną stronę phishingową, czyli stronę internetową, której głównym celem jest wyłudzenie naszych danych. Mogą to być dane osobowe, adresowe, albo na przykład dane karty płatniczej.
4: Jakie konsekwencje możemy ponieść, podając swoje dane?
5: Co prowadzi do wyczyszczenia konta w zakresie ustalonych przez nas limitów lub do dalszych oszustw, do których te dane mogą być wykorzystane.
4: O możliwość obejrzenia filmu Lalka zapytałem również samego reżysera, Macieja Kawalskiego.
6: Chciałbym rozwiać wątpliwości. Nasz film jest dostępny tylko i wyłącznie w kinach. Nie ma go nigdzie w internecie i przez bardzo długi czas nie będzie, na pewno nie w tym roku. Więc jeżeli spotkali się Państwo z informacją, że film Lalka jest w internecie, to jest to z pewnością fake news. Nasz film jest tylko i wyłącznie w kinach.
4: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
8: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej prosto z katowickiego kina Kosmos w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: 5,5 minuty po 20.
2: Elementy.
10: Dzień dobry, witamy po raz drugi, bo to druga godzina Elementów, audycji, w której skupiamy się na muzyce bardzo różnej, od gitar przez elektronikę i jazz po hip-hop, którego akurat, jak się tak zastanawiam nad dzisiejszą playlistą, wydaje mi się, że nie będzie dużo, ale na pewno coś się pojawi to w związku z rocznicą premiery pewnej płyty, bo o rocznicach też tutaj trochę rozmawiamy. W tej godzinie w Elementach gośćmi będą Mark i Charlie z zespołu Guerriers, który w ubiegłym tygodniu podzielił się ze światem nową płytą, ale zaczniemy od czegoś innego, choć też gitarowo. Queens of the Stone Age. Aha, ważna rzecz. Anna Regulska, Maciej Jankowski. Ten skład do 21 z Państwem.

to zapowiedź nowej płyty Queens of the Stone Age, płyty, która już niedługo również się ukaże. Dużo o tych nowych płytach tegorocznych ostatnio rozmawiamy, zwłaszcza, że one często akurat tak się złożyło perfekcyjnie wręcz w elementach ostatnio, że każda taka płyta elemenciarska, nazwijmy to, wiąże się z rozmową, która na antenie Trójki się pojawi. Dziś przypomnę Charlie Marks z zespołu Guerriers, to już za kilka chwil. W przyszłym tygodniu rozmawiamy z liderem grupy Protomartyr, która także 25 września opublikowała swoją nową płytę. Szykuje się też rozmowa z zespołem Queens of the Stone Age, to już niedługo, bo do premiery płyty zostało 28 dni. Perfect, pisane tak po staroangielsku, perfect, tych, to będzie 30 dzień października tego roku i wtedy też albo w elementach, albo w tygodniku muzycznym, to się jeszcze okaże. Rozmowa z Queens of the Stone Age o tej właśnie produkcji, jak wyglądała praca nad nią, bo związane jest to między innymi z ich wizytą w katakumbach, gdzie też grali koncerty, co nieoczywiste bardzo, zwłaszcza, że to pierwszy zespół, który legalnie zagrał tam koncerty, bo na pewno coś tam się nielegalnie przez te wiele, wiele lat muzycznie działo. Może jakieś francuskie black metal, kto wie. Tymczasem do kalendarza powracamy i widzimy w sekcji urodzinowej, a właściwie rocznice urodzinowe, tutaj Danny Hathaway się kryje. Człowiek, który poza tym, że soul, R&B, poza tym, że bardzo słoneczne brzmienie, to także o jazz zahaczające, a to tutaj bardzo lubimy. Valdez in the Country.

Bardzo lubię tę płytę Nine, zespół Pond. 1 października 2021 roku wtedy się całość ukazała, dzisiaj rocznicowo, wcześniej rocznica urodzin Donego Hathawaya. Pięknie się te utwory ze sobą zrymowały. To, co za nami, to nagranie zatytułowane Take Me Avalon, I'm Young. Zespół Pond, raz jeszcze przypomnę, i płyta Nine dziś rocznicowa. To już ten moment, kiedy Chris i Mark właściwie w blokach startowych, bo sięgamy ponownie po nową płytę Guerriersa już za chwilę, z tymi właśnie panami porozmawiamy o tej płycie i nie tylko.

0: Shades z nowej płyty Guerriers, płyty, na którą bardzo czekałem i cieszę się, że już jest do wysłuchania w całości. To jest album zatytułowany Nobody's Coming to Save You, druga płyta w ich dorobku po świetnie przyjętym debiucie z roku 2024, Come and See. W tej rozmowie, która już za sekundę dosłownie rozpocznie się na antenie Trójki, z Markiem i Charlim z grupy Guerriers, poruszony jest temat także ich występu rok przed długo grającym debiutem na OFF Festiwalu. Jak sami państwo za chwilę usłyszą, był to koncert, który można powiedzieć jest swego rodzaju kamieniem milowym w karierze zespołu Guerriers. No a OFF słynie z tego, że jest miejscem, w którym można po prostu odkryć muzykę trochę wcześniej niż odkrywają reszta świata. W dużym cudzysłowie, ale do tego się całość sprowadza. Charlie i Mark dziś w Elementach. Bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło, bo śledzę od tych dwóch lat, od pierwszej płyty poczynania Guerriers. No i zastanawiam się, jak zespół odnajduje się w takim trybie życia, który od dwóch lat prowadzi, bo to były bardzo intensywne lata koncertowania po Wielkiej Brytanii, po Irlandii, po Stanach Zjednoczonych, po Europie, miesiące spędzone w trasie. Pytanie, czy łatwo jest jeszcze wrócić do normalności i odnaleźć się w jednym miejscu po takich intensywnych czasach w trasie, cały czas w busie, cały czas w podróży.
1: Honestly, you just kind of get used to it at a certain point. We had a US tour in March, but apart from that, we weren't actually super busy.
0: Szczerze mówiąc, w pewnym momencie człowiek po prostu się do tego przyzwyczaja. W marcu

0: mieliśmy trasę po Stanach, ale poza tym początek roku był dla nas właściwie dość spokojny. Za to cały poprzedni rok spędziliśmy w trasie albo pisząc i nagrywając. Więc wreszcie wróciliśmy do domu, poczuliśmy się trochę jak Frodo pod koniec Władcy Pierścieni, jakbyśmy już nie do końca pasowali. Tak mówił Charlie, że człowiek dostosowuje się do takiego trybu życia. To po prostu zupełnie inne tempo działania na co dzień. Chyba tak najlepiej można to opisać, jak sam stwierdził. Charlie dołączył do zespołu stosunkowo niedawno. Na basie można go zobaczyć, także usłyszeć. No i oczywiście wokale wspierające to też jego sprawka, chociaż nie tylko jego. Druga płyta za nami 25 września się ukazała. Pytanie, czy chcieliście uniknąć powtarzania tego, co zrobiliście na debiucie? No i jak daleko chcieliście odejść od pierwszego albumu, bo jest dużo punktów wspólnych. Słychać, że to wy. No, ale jednak trzeba coś zmienić, trzeba coś poeksplorować, jednak nie tracąc przy tym własnej tożsamości.
1: Generally across the board, we were just trying to push.
0: Chcieliśmy pójść o krok dalej i przede wszystkim się nie powtarzać. Oczywiście przy drugiej płycie nie zamierzaliśmy nagle stwierdzić, dobra, teraz będziemy Duran Duran. Chodziło o zmianę, ale taką, która pozwoli nam zachować to, kim jesteśmy. Nadal są tam wielkie, głośne, hałaśliwe gitary. Tylko zastanawialiśmy się, jak sprawić, żeby były jeszcze głośniejsze i jeszcze bardziej hałaśliwe. A jednocześnie, jeśli pojawiają się delikatniejsze momenty, chcieliśmy, żeby były jeszcze bardziej subtelne niż wcześniej. Zależało nam na większej dynamice, szerszym instrumentarium i po prostu napisaniu trochę innych piosenek. Przyjrzeliśmy się pierwszej płycie dość krytycznie. Można było policzyć, mamy tyle utworów jednego rodzaju, tyle innego. Tym razem postanowiliśmy nie pisać kolejnych takich samych numerów, tylko poszukać nowych form. Dobrym przykładem jest Drones, które właściwie nie trzyma się żadnego klasycznego schematu. Ten utwór cały czas się rozwija, przechodzi przez kolejne części i zmiany. I to jest ta puenta, o której mówi Mark McCormack, czyli gitarzysta, o tym, że zespół chciał zachować własny charakter, jednocześnie trochę go odświeżając. Utwór Drones, który został wspomniany już za kilka minut na antenie Trójki, się pojawi. To oczywiście fragment nowej płyty Nobody's Coming to Save You, zespół Guerriers, który często pojawia się w dyskursie postpunkowym, tak to nazwijmy, gdzieś tam w tej samej linijce porównywany do takich bandów jak Fontaine's DC. To głównie ze względu na brzmienie, ale także fakt, że oba te bandy pochodzą z Dublina, z Irlandii. Pojawia się też Idols w tych porównaniach. No i pytanie, jak zespół podchodzi do tych porównań? Czy pomagają określić własne miejsce na scenie, czy raczej właśnie są czymś, od czego staracie się trochę odcinać?
2: I think, you know, in terms of how we feel about being compared, it's kind of, I guess, to be expected, because it's like,
0: jeśli chodzi o porównania, to chyba trzeba się z tym pogodzić, trzeba się było ich spodziewać. W końcu jesteśmy irlandzkimi zespołami. Rozumiem, skąd biorą się te porównania i zupełnie mi nie przeszkadzają. W każdej dobrej scenie muzycznej porównuje się ze sobą różnych artystów. W pewnym sensie właśnie dzięki temu można zrozumieć, gdzie przebiegają granice danej sceny i czym poszczególne zespoły się od siebie różnią. Dlatego nie mam problemu z takimi porównaniami. Jednocześnie, kiedy piszemy muzykę, bardzo pilnujemy, żeby robić swoje i nie pozwolić, by to, co dzieje się wokół nas, miało na nas zbyt duży wpływ. Trzeba znaleźć równowagę, wiedzieć, co dzieje się na scenie i jakie jest w niej nasze miejsce, ale jednocześnie rozumieć, co jest wyłącznie naszym terytorium. Co sprawia, że Guerriers to Guerriers, a nie po prostu kopia Idols czy Fontaine's DC.
2: To było też ciekawe przy pracy z Bowenem z zespołu Idols, który pomagał nam przy produkcji.
0: Od początku bardzo świadomie o tym rozmawialiśmy. Mówiliśmy mu, nie chcemy być tutaj waszym młodszym bratem, nie próbujemy zostać kolejnym Idols. Chcemy stworzyć coś własnego. Bowen doskonale to rozumiał i chciał pomóc nam pójść właśnie w tym kierunku.
3: I can live with it. You know, it's okay. It's actually quite flattering. You know, I think you should take it as that as opposed to some kind of reductive thing.
0: Na początku mówił Charlie, później Mark dodał jeszcze, że z drugiej strony Idols i Fontaine's DC są dziś uznawane za jedne z najlepszych, największych zespołów na świecie, więc jeśli to właśnie do nich ktoś porównuje Guerriers, no to chyba panowie są w stanie z tym żyć w jakiś sposób. To właśnie, to właściwie całkiem miłe, więc zespół

0: woli potraktować to jako komplement niż próbę sprowadzania do roli czyjejś kopii, którą niewątpliwie, albo inaczej, którą bez dwóch zdań Guerrillas nie są, bo są zespołem o swoim własnym charakterze, który przez lata się krystalizował. Wydaje mi się, że ta płyta, która się teraz ukazała, płyta sprzed tygodnia, czyli Nobody's Coming to Save You, jeszcze bardziej to podkreśla. Jak nowy materiał zmienił koncerty? To jest pytanie, które, na które chciałem bardzo uzyskać odpowiedź, zwłaszcza, że szykujemy się do koncertu w Polsce, pierwszego od dwóch lat, od trzech lat już właśnie, właściwie, po tak długim graniu utworów z debiutu, po powtarzaniu cały czas tego samego setu, no właśnie z debiutanckiej płyty. Czy czujecie jakiś przesyt i czy czujecie teraz, że dzięki nowym piosenkom możecie inaczej budować cały występ?
1: For sure, I mean, I think when you play this, like for example, towards the end of the first album cycle, the touring cycle for the first record.
0: Pod koniec trasy promującej pierwszą płytę naprawdę czuliśmy, że już potrzebujemy nowych piosenek. Mieliśmy wrażenie, jakbyśmy opowiadali tę samą historię po raz tysięczny. Kiedy więc na początku tego roku zaczęliśmy wprowadzać do setu nowy materiał, od razu poczęliśmy różnicę. W marcu podczas trasy po Stanach graliśmy chyba 3 czy 4 nowe utwory, których wcześniej w ogóle nie wykonywaliśmy na żywo. I ciekawe było to, że nie tylko świetnie się je grało, one odświeżyły cały koncert. Nagle mogliśmy opowiedzieć tę historię trochę inaczej. Kiedy koncertowaliśmy z pierwszą płytą, zaczynaliśmy od utworu Noża. Od pierwszej sekundy domagaliśmy się uwagi publiczności. Nie dało się przy tym numerze siedzieć z tyłu i pozostać obojętnym. Zdarzało nam się supportować zespoły, których publiczność na pierwszy rzut oka niekoniecznie miała wiele wspólnego z naszą. Kiedy zaczynaliśmy od Noża, jedni reagowali: co to jest? Gdzie wy byliście przez całe moje życie? A inni po prostu: co to jest? Ale zawsze zmuszaliśmy ludzi, żeby zwrócili na nas uwagę. Teraz dramaturgia koncertu wygląda trochę inaczej. Nowy set otwiera Nobody's Coming to Save You, czyli znacznie bardziej mroczny, posępny utwór. On też potrafi urosnąć do ogromnych rozmiarów, ale dzieje się to tylko w konkretnych momentach. Nie ma już ciągłego bum, bum, bum. Bardzo się cieszę, że możemy teraz opowiadać nowe historie, poznawać nowych ludzi i właściwie zbudować cały koncert od nowa. I jeszcze jedna rzecz, trochę na marginesie. Chciałbym powiedzieć w imieniu wszystkich, że nasz poprzedni festiwalowy koncert w Polsce był naprawdę przełomowym momentem w historii zespołu. To był wyjątkowy występ, a dla Charlie'ego dopiero drugi koncert z nami. W Irlandii jest też ogromna polska społeczność. Dorastałem z Polakami, wielu moich najlepszych przyjaciół jest z Polski. Znam nawet odrobinę polskiego, dziękuję i takie podstawy. Naprawdę mamy do Polaków ogromną sympatię i aż trudno mi uwierzyć, że tak długo zajęło nam powrócenie tutaj. Chciałbym też, żeby polscy fani wiedzieli, że od lat męczymy naszego agenta, że musi załatwić nam koncert w Polsce.
1: That wasn't your question, but I just want you to know we are very excited to come back to Poland. We think it's an amazing place.
0: Ja się tego koncertu doczekać nie mogę, bo jeszcze nie widziałem Guerrillas na żywo, kiedy byli na OFF-ie. Ja tego OFF-a niestety ominąłem, ale tego błędu już nie powtórzę. Ponownie pojawią się w Polsce już niedługo. O tym koncercie jeszcze przypomnę za chwilę. A teraz utwór, który został wywołany przez panów, przez Charlie'ego i Marka chwilę temu. Drones, który nieco inaczej buduje dynamikę, która jednak cały czas jest esencją Guerrillas. Za chwilę wracamy do rozmowy naszymi gośćmi Mark i Charlie z zespołu Guerrillas. Właśnie to kolejny fragment nowej płyty.

0: Dan Hoff, Ben O'Neill, Pierce Callahan i nasi dzisiejsi goście, czyli Mark McCormack i Charlie McCarthy. To zespół Guerriers, utwór Drones z nowej płyty Nobody's Coming to Save You. To za nami. Wspominaliśmy trochę o tym, że irlandzkość to w tożsamości zespołów i artystów z Irlandii, no rzecz bardzo, bardzo istotna. Często zwracają na to uwagę, często opowiadają o doświadczeniu Irlandczyka w świecie, czy też Irlandczyka w Irlandii, jak było na początku istnienia zespołu chociażby Fontaines DC, który później swoją irlandzkość z perspektywy już artysty, który wyjechał z Irlandii, opowiedział na płycie Skinty Fia. W waszej muzyce, podobnie jak u wielu innych współczesnych irlandzkich artystów, to bardzo silne uczucie, bardzo silnie opowiedziane uczucie, czyli irlandzka tożsamość. No i pytanie, skąd bierze się ta więź z krajem i co właściwie oznacza dla was bycie Irlandczykiem?
1: I think Irish people are very proud of Ireland, and I think they're most proud of it when they're not in it.
0: Irlandczycy są bardzo dumni ze swojego kraju, ale chyba najbardziej wtedy, kiedy akurat w nim nie mieszkają. Wyjazd z Irlandii w poszukiwaniu lepszego życia gdzieś indziej to historia, która powtarza się u nas od pokoleń. I kiedy jesteś daleko, zaczynasz myśleć o domu i o tych cechach naszego kraju, które naprawdę kochamy. Druga sprawa jest taka, że ogromna część irlandzkiej historii wiąże się z opresją ze strony Imperium Brytyjskiego. Kiedyś ludzie dosłownie walczyli o kraj i jego niepodległość. Mam wrażenie, że z czasem przerodziło się to w bardzo silne poczucie narodowej tożsamości. I jest w tym coś, z czego jestem szczególnie dumny. Politycznie zdecydowana większość Irlandczyków rozumie tę tożsamość raczej w taki sposób, że nasz kraj powinien być miejscem otwartym, w którym inni są mile widziani. Historia Irlandii to przecież historia emigracji. Bycie Irlandczykiem oznacza więc rozumienie doświadczenia migranta i tego,

0: czym jest życie pod czyjąś dominacją. Wystarczy spojrzeć na język irlandzki i na to, jak był wypierany przez Brytyjczyków. Dlatego trudno nie czuć dumy z tego kraju, kiedy ma się świadomość, jak wiele osób przez tak długi czas o niego walczyło. Mamy szczęście, że żyjemy w czasach, w których Irlandia jest niepodległa.
1: You're kind of forced to be proud of it in a way because you have no other choice but to understand it as something that was fought for by so many people for so long and that we're lucky to be living in a time where we have our independence.
0: I tutaj kolejne połączenia pomiędzy Irlandią a Polską, jeżeli chodzi o tożsamość. No i mam nadzieję, że tylko coraz częściej będziemy mówić o naszej, także polskiej dumie i tożsamości w kontekście rozumienia doświadczenia migranta, o otwartości i o wszystkich tych cechach, które pojawiły się tu w wypowiedzi akurat Charlie McCarthy. O Irlandii opowiadał, o Irlandii, o której jeszcze chwilę chciałbym porozmawiać, ponieważ dużo się dziś mówi o sile irlandzkiej sceny muzycznej, która zawsze była mocna, umówmy się, ale pytanie, na ile rzeczywiście funkcjonuje ona jako jedna społeczność, czy zespoły, artyści wzajemnie sobie pomagają, czy to raczej taki obraz, który po prostu tak wygląda z zewnątrz.
2: I think the one, if I was to sum up the whole word, the scene in one word, I think it is community.
0: Irlandia jest naprawdę małym krajem. Żartujemy nawet, że kiedy dwóch Irlandczyków spotyka się za granicą, natychmiast musi znaleźć między sobą jakieś połączenie, nawet jeśli pochodzą z dwóch przeciwnych krańców kraju. Zaraz zaczyna się: a znasz tego gościa stamtąd? Bo jego kuzyn zna tego i tamtego. Ze sceną muzyczną jest podobnie. Jest niewielka i niesamowicie mocno ze sobą powiązana. Just Mustard, których również uważam za jeden z najlepszych zespołów na świecie, pochodzą z miejsca oddalonego jakieś 20 minut od tego, w którym dorastałem. Connor Curley z Fontaines DC chodził do tej samej szkoły co ja, tylko dwie klasy wyżej. Charlie z kolei dorastał razem z ekipą z grupy New Dad. Pochodzimy z różnych części Irlandii, a mimo to wszystko okazuje się zaskakująco blisko siebie. Jeśli jednak mówimy o poczuciu wspólnoty, pierwszą prawdziwą szansę jako zespół dostaliśmy od Enola Gay, świetnej grupy z Belfastu. To oni po raz pierwszy zabrali nas w trasę po Wielkiej Brytanii. Otworzyli nam wtedy mnóstwo drzwi, pomogli zdobyć rozpoznawalność i sprawili, że bardzo wcześnie zaczęto traktować nas poważnie jako zespół. Od tamtej pory staramy się robić to samo dla innych. Właściwie wszystkie zespoły, które będą supportować nas na trasie pod koniec roku, poza Child of Prague w Dublinie, to grupy, przed którymi kiedyś sami otwieraliśmy koncerty. Enola Gay jadą z nami po Europie, bo wcześniej ogromnie nam pomogli. Really Good Time zagrają z nami we Francji i Hiszpanii. Byli drugim zespołem, z którym kiedykolwiek dzieliliśmy scenę. Supportowaliśmy ich na naszym drugim koncercie. Jest też Tramhouse, holenderski postpunkowo-garażowy zespół, który również bardzo nam kiedyś pomógł. Nawet jeśli nie są Irlandczykami, wracamy do tej samej idei wspólnoty.
2: Frankly, where it feels like, oh, to be successful, you got to stamp on people. Whereas I believe the way to the top is through mutual admiration and lifting each other up.
0: Mówi Mark McCormack, który na koniec dodał, że to trochę ironiczne, że mówi te słowa będąc akurat w Los Angeles, bo kiedy rozmawialiśmy, kiedy nagrywaliśmy naszą rozmowę, to panowie właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywali w Los Angeles. Wspomnianym Mark powiedział, że zabawne i ironiczne jest to dlatego, że Los Angeles uchodzi właściwie za miasto pełne takiego podejścia, takich postaci, które raczej stawiają na to, że sukces odnosi się wtedy, kiedy trochę przydepcze się innych. Natomiast zespół Guerriers, Mark i Charlie i cała reszta wierzy w coś dokładnie odwrotnego, bo na szczyt najlepiej dochodzi się dzięki wzajemnemu szacunkowi. Pomagając sobie nawzajem, to zaprowadziło zespół Guerriers do tego miejsca, w którym znajdują się obecnie, i to też będzie towarzyszyło im, mam nadzieję, przez długi, długi czas. Sceny i muzyczne mody mają swoje cykle, to jasne. Co waszym zdaniem zostanie z tej obecnej fali irlandzkich zespołów, z obecnej fali garaż rockowej, kiedy zmieni się brzmienie i może zainteresowanie się przeniesie w nieco inne tereny?
1: Things migrate and they move and they change, but I think if that community is there,
0: Wszystko się przemieszcza, zmienia i ewoluuje, ale dopóki istnieje ta wspólnota, ona nigdzie nie zniknie. Myślę, że jednym z powodów, dla których sami mieliśmy odwagę mierzyć wysoko i rozwijać ten zespół, jest to, że wiedzieliśmy, że wokół nas są ludzie, którym się udało. Kiedy mieszkasz w Dublinie, widzisz artystów, których, jak Mark wcześniej wspominał, prawdopodobnie znasz osobiście. Obserwujesz, jak budują kariery.

0: Całkowicie poświęcają się sztuce i sprawiają, że muzyka staje się ich pracą i całym życiem. To pokazuje ci, że ty też możesz to zrobić, też możesz spróbować.
1: Genres come and go, but like the music itself is forever, and the community of music is forever. Like the people in the scene, you're always going to know. It's the best part of a scene. It's people.
0: No właśnie, gatunki przychodzą i odchodzą, ale muzyka zostaje, tak samo jak ludzie, których dzięki niej poznajemy. Bo ostatecznie najlepszą częścią każdej sceny są właśnie ludzie. To wszystko sprowadza się do słuchania muzyki, do koncertów, do przeżywania muzyki wspólnie. Na koniec, bo to już prawie koniec naszej rozmowy z Markiem i Charliem z zespołu Guerriers. Pytanie właściwie korporacyjne, ale bardzo ciekawi mnie odpowiedź na nie. Chciałbym wiedzieć, gdzie jako zespół chcecie być, gdzie widzicie się za te 5 czy 10 lat. Czy macie jakąś konkretną wizję tego, czym Guerriers powinni się stać? Czy raczej ważniejsze jest po prostu ciągłe rozwijanie się i podążanie za tym, co w danym momencie wydaje się prawdziwe, czy też jest prawdziwe?
2: Man, if we're still doing this, I'll be happy. That's it. Like, but in a broader sense, I think.
0: Jeśli za kilka lat nadal będziemy to robić, będę szczęśliwy. Naprawdę tyle mi wystarczy. A patrząc szerzej, chcemy po prostu dalej rozwijać się jako artyści i muzycy. Chcemy pisać rzeczy, które będą zgodne z tym, kim jesteśmy na danym etapie życia, i za każdym razem próbować pójść odrobinę dalej, zrobić coś nowego. Amen. Zespół Guerriers dziś w Elementach, mianowicie Mark McCormack, gitarzysta, i basista Charlie McCarthy, o nowej płycie i nie tylko nowej płycie. Nobody's Coming to Save You, taki tytuł nosi ta płyta. Bardzo panowie dziękuję.
2: Dziękuję.

Garriers wystąpią w Polsce 23 listopada tego roku. Zagrają w Warszawie w klubie Hybrydy. To będzie koncert we współpracy z zespołem Enola Gay, także wspominanym w rozmowie z Markiem i Charlie'm, zespołem, który towarzyszy Garriers od początku, zespołem, który pomagał im na początku drogi, kiedy to Garriers supportowali Enola Gay. Teraz role się trochę odwróciły, ale to wszystko świadczy o tym, o czym Mark i Charlie wspominali, o tym, że cały czas chcą wspierać się z artystami ze swojego grona i nie tylko swojego grona, bo to grono oczywiście cały czas się powiększa, bo w trasie będąc nie sposób nie poznać mnóstwo artystów, mnóstwo osób, które robią rzeczy podobne albo zupełnie inne, a z którymi świetnie się dogadujemy scenicznie. To tyle, jeżeli chodzi o Garriers dziś w audycji Elementy. Nowa płyta Nobody's Coming to Save You jest naprawdę bardzo, bardzo solidna. Ja osobiście jestem wielkim fanem tego, co robią Garriers i mogę tylko polecić, zachęcić do słuchania i do wybrania się na koncert. Tymczasem przy gitarach, gitarowych sprawach pozostając, bo już do końca się przy nich będziemy kręcić, już tak niewiele do końca właściwie zostało, tylko dwa utwory, ale no właśnie na postpunku skoncentrowane. To coś polskiego. Bardzo mi cały czas brakuje takiej solidnej polskiej odpowiedzi na Fontaine's DC, czy Idols, czy no właśnie Garriers, teraz zespół będący na fali wznoszącej, jak to się mówi. Może to jest sygnał, że powinienem taki zespół założyć? A jak ktoś chce ze mną, to bardzo proszę. Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Crybaby to za nami, Garriers i inne utwory z płyty Nobody's Coming to Save You, a to Père Lachaise, zespół, który w Trójce od dłuższego czasu obserwujemy. Oni wracają z nowym singlem Błoto.

taki zawieszony. Ostatni akord tego utworu Père Lachaise to zespół, który zaproponował Błoto. To nagranie prawie na koniec dzisiejszych elementów. Prawie na koniec, dlatego że jeszcze przypomnienie dotyczące tego, co w nadchodzących tygodniach będzie się działo, ponieważ zespół Proto Martyr w blokach startowych już w przyszłym tygodniu w elementach w czwartek po 20 akurat. Audycja zaczyna się po 19, ale po 20, czyli w drugiej godzinie dzieją się wywiady. Będzie spotkanie z zespołem Proto Martyr, który podobnie jak Guerriers 25 września wydał płytę. Płytę świetną, do której na pewno jeszcze powrócimy. Między innymi dzisiaj właśnie, zapowiadając te rozmowy, które już w przyszłym tygodniu. A jeszcze tylko zahaczając o to, co w ten weekend, to poza tym, że Młody Polski Jazz w niedzielę po 21, to zapraszam także na tygodnik muzyczny, który o 17 w sobotę Natalia Marczuk będzie gościnią naszego sobotniego spotkania. To wszystko od nas. Anna Regulska, Maciej Jankowski. Kłaniamy się, zostawiamy w rękach Proto Martyr i zapraszamy na jeszcze jedną audycję muzyczną dziś do północy od 22. Mateusz Tomaszuk i Off Control. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę w sprawie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W Krakowie jest pierwszy w trybie wyborczym pozew przeciw Łukaszowi Gibale. Szpital miejski w Miastku jest w stanie upadłości, ma około 50 milionów złotych długu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w Orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin. Paliwo ma być tańsze teraz, podkreślał w Orędziu Karol Nawrocki, wskazując, kto jego zdaniem odpowiada za ceny paliw.
5: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
4: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a każda złotówka pozyskana dzięki ustawie zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Domaga się też większego zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Przyglądamy się sprawie bazy w Polsce. Nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Może podjąłem. Tak prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie Polskiego Radia, dlaczego nie zdecydował jeszcze ostatecznie w sprawie bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Nie wiadomo zatem, czy podjął już tę decyzję. Prezydent Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy przed odlotem z byłego domu na pokładzie Marine One do Teksasu i Oklahomy. Pozew w trybie wyborczym przeciw Łukaszowi Gibale trafił do krakowskiego sądu. Sztab senatorki Moniki Piątkowskiej, jego kontrkandydatki w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, zarzuca Łukaszowi Gibale kłamstwo w sprawie rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej i budowania większości w Radzie Miasta.
6: Chodzi o wypowiedź Łukasza Gibały z niedzielnego wieczoru wyborczego. Kandydat odpowiadał na pytania o brak większości w Radzie Miasta. Łukasz Gibała stwierdził, że zgłaszają się do niego radni Koalicji Obywatelskiej chcący przejść do jego klubu Kraków dla Mieszkańców.
7: 6 stanowisk Platformy Obywatelskiej to mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
6: To kłamstwo, odpowiada 19 radnych z Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy podpisali deklarację, że żaden z nich nie prowadził rozmów z Łukaszem Gibałą. Nasze oświadczenia będą dowodem dla sądu w procesie w trybie wyborczym, mówi Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej.
8: Spotkamy się w sądzie.

0: i przedstawimy nasze racje. Tak jak podkreślić, akurat klub Koalicji Obywatelskiej jest jednym ciałem, gramy wspólnie.
1: Jak udało mi się dowiedzieć, do krakowskiego sądu trafił również pozew w trybie wyborczym złożony przez Łukasza Gibałę przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi dotyczące głosowań kontrkandydata w Radzie Miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Szpital Miejski w Miastku jest w upadłości. Decyzję w tej sprawie podjął Wydział Gospodarczy Sądu w Gdańsku. Wierzyciele mają teraz 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń syndykowi. Według nieoficjalnych danych szpital w Miastku ma ponad 50 milionów złotych długu, w tym 13 milionów kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z nieprawidłowościami w rozliczaniu zabiegów przez zewnętrzną spółkę neurochirurgów Spine. Majątek szpitala oszacowano na 20 milionów złotych. Słowackim lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki ranionej nożem przez ucznia szkoły podstawowej na północy kraju. 13-latka jest drugą ofiarą śmiertelną wtorkowego ataku. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, a inna pedagog została ranna.
3: Walka o życie uczennicy trwała 2 dni. Z powodu dużej utraty krwi lekarze od początku określali jej stan jako krytyczny. O śmierci 13-letniej Neli poinformował podczas obrad parlamentu jego przewodniczący Richard Rasi, składając kondolencje bliskim ofiary. Posłowie uczcili pamięć dziewczynki minutą ciszy.
4: Poprosimy o minutę cicha.
3: Napastnik, uczeń 8 klasy, został zatrzymany przez policję i umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Według słowackich mediów zaatakował w szkole z zemsty. Wcześniej miał stworzyć zdjęcie przedstawiające obóz koncentracyjny z wizerunkami nauczycielek. O fotografii, która krążyła wśród uczniów, miała poinformować pedagogów właśnie Nela. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest w większości dobra albo bardzo dobra. Prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Dariusz Urbanowicz.
7: Dobry wieczór. Zaczęła się kolejna runda meczów Ligi Narodów w grupie A. Portugalczycy od 13 minuty prowadzą z Danią 1-0, tak samo jak Norwegia z Walią. Grają też Grecy z Holendrami, Niemcy z Serbami, tam na razie bez bramek, a Polacy jutro wieczorem zagrają z Rumunami.
8: To jest mecz życia i śmierci dla nas. To jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
7: Trener Jan Urban zdaje się uspokajać, choć nie brakuje nadgorliwych dziennikarzy piłkarskich gotowych do zwolnienia go ze stanowiska selekcjonera. A teraz dobre wieści dla tenisistek. Nagrody w turniejach rangi WTA 1000 zostaną zrównane z nagrodami mężczyzn w turniejach o takim współczynniku na wzór tych wielkich szlemów i United Cup. Hubert Hurkacz potrzebował 3 setów z Lernerem Tinem, by awansować do drugiej rundy w Pekinie. Polski tenisista pokonał Amerykanina 5-7, 6-3 i 6-4. O dziwo bez tiebreaka. Tym razem w kolejnym pojedynku Hurkacz zmierzy się z Francuzem Arturem Geą. Jutro również mecze polskich tenisistek. W stolicy Chin Iga Świątek zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Xin Yu Gao. Maja Chwalińska zagra przeciwko Ukraińce Dajanie Jastrębskiej. A Magdalenę Fręch zobaczymy w starciu z Czeszką Nikolą Bartuńkową. Dziś z turnieju odpadł Magda Linet po porażce z Katarzyną Siniakową 4-6 i 3-6. Kamil Stoch wraca do skoków. Co prawda karierę wyczynową już zakończył, ale ma być doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Jego rola ma polegać na komunikacji pomiędzy zawodnikami i sztabami, a z działaczami, z prezesem PZN Apoloniuszem Tejnerem na czele. Współpraca ma ruszyć pełną parą z początkiem 2027 roku. Kamil wcześniej ma udać się w podróż dookoła świata, na którą bilet otrzymał przecież na oficjalnym zakończeniu kariery w Planicy. Rozpoczęła się 4. kolejka Ekstraklasy Szczypiornistek. Zagłębie Lubin wygrało w Gliwicach z Sośnicą 27-22. Zagłębie prowadzi w tabeli na remisie punktowym z KPR-em gminy Kobierzyce, MKS-em Lublin i Piotrkowią. Sośnica zamyka stawkę na 10. pozycji.
2: Jutro słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia, rano na wschodzie mgły, pod wieczór na krańcach zachodnich może padać deszcz, od 20 do 23 stopni.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
11: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
10: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu.

0: programów obejmujący okres aż do dziś.
1: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
0: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
2: Zapraszamy.
0: Jak dotychczas w niedzielne południe.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 1 października 2026 roku, 21, dokładnie 8. Zaczynamy.
1: Klub Trójki.
5: Prawie cofnęłam nas w czasie, ale dobrze, że nie przeniosłam nas na mapie, bo dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić o tym, gdzie jesteśmy i czy na pewno tam, gdzie nam się wydaje. I w takim kształcie, i w takim położeniu, jak nam się wydaje. Ja nazywam się Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję wydaje Kinga Kurysia, a realizuje Anna Regulska. Mamy nową mapę świata. Na początku września Organizacja Narodów Zjednoczonych poparła rezolucję, która uznaje odwzorowanie Equal Earth i zmienia proporcje kontynentów. Na takiej mapie świata Afryka jest znacznie większa od Europy. I nareszcie na taką wygląda. Inicjatywa, aby ten nowy obraz świata uznać na forum ONZ, a potem włączać w praktyczne patrzenie na świat, wyszła ze strony kilku państw afrykańskich, które chcą tym samym zwrócić uwagę na zniekształcenia, które wynikają z powszechnego stosowania i to od setek lat tak zwanego odwzorowania Mercatora. Dziś właśnie o tym porozmawiamy w klubie Trójki. O tym, że to nie jest sprawa samej kartografii czy geografii, ale także szacunku, sprawiedliwości historycznej i uczciwości poznawczej. Będziemy mówić do 22 o tym, co zmienia naprawdę Equal Earth, jak inaczej dzięki temu nowemu odwzorowaniu świata możemy patrzeć na kraje, na ich wielkość, na ich kształt, ale także na ich miejsce i rolę w naszej rzeczywistości. Anno Domini 2026. Porozmawiamy też o tym, do czego w istocie współcześnie służą nam mapy, czy możemy bez nich żyć, jak nam opowiadają świat, jak go zniekształcają, czym się od mapy papierowej różni globus, które z tych narzędzi jest nam dzisiaj bardziej przydatne, a także o tym, jak mapy zmieniają się wraz ze zmianą technologii. No i czy aby na pewno wszystko na mapach już zostało odwzorowane. W studiu Trójki są eksperci. Paulina Rowińska, pisarka, dziennikarka naukowa i matematyczka, autorka książki Mapomatyka. Jak mapy prowadzą nas i zwodzą. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: I Maciej Wesołowski, dziennikarz, podróżnik, autor książek reporterskich, m.in. Café Macondo, reportaże z Kolumbii i Szpagat w pionie w drodze przez Indie, a także przewodnik i organizator wypraw, w czasie których rzecz jasna map używa. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Zapraszamy i Państwa jak zawsze do rozmowy w klubie Trójki. 2 2 7 3. Dołączajcie, jeśli coś Wam przyjdzie do głowy. Ale może zacznijmy od cytatu z Mapomatyki Pauliny Rowińskiej. Globus stał się moją ulubioną zabawką. Ciągle nim kręciłam i wskazywałam palcem wymarzone cele podróży, miejsce o fascynujących nazwach od Aszchabadu po Zanzibar. W pierwszych klasach podstawówki moje rosnące zamiłowanie do geografii znalazło nową pożywkę. Obwiesiłam ściany swojego pokoju mapami, zostawiwszy tylko trochę wolnego miejsca na plakat gwiazdy, w której się podkochiwałam. Potem zapytam, co to za gwiazda. Upłynęło wiele lat, zanim zrozumiałam, że wisząca w moim pokoju mapa świata i globus z dzieciństwa, choć powinny pokazywać tę samą planetę, opowiadają dwie różne historie. Na płaskiej mapie Grenlandia była równie wielka jak Afryka, ale już na globusie kontynent przeważał wielkością nad wyspą. Podskórnie przeczuwałam, że coś jest nie w porządku, ale dopiero na studiach, na wykładach z geometrii różniczkowej dowiedziałam się, dlaczego dochodzi tu do uderzających rozbieżności. No właśnie, o między innymi tych rozbieżnościach dziś będziemy mówić. Pani Paulino, o co chodzi, jeśli da się to powiedzieć dość prosto na początek, w tej zmianie obrazowania świata z tak zwanego obrazowania Mercatora na Equal Earth? Ten Mercator to dawno temu już wymyślił to obrazowanie świata i do dzisiaj nawet w tych mapach, których używamy w smartfonach, ono pracuje. Co z nim jest nie tak?
6: Co to jest w ogóle odwzorowanie, tak? No bo mamy globus, czy Ziemię, która jest okrągła, jak wszyscy wiemy. i musimy ją przedstawić jakoś na płasko.

ziemskiej powierzchni. I wiemy, tutaj nam matematyka podpowiada, że nie można tego zrobić bez jakichkolwiek zniekształceń. Ale jakie te zniekształcenia będą, no to już zależy od jakby sposobu tego odwzorowania. No i Mercator w XVI wieku stworzył taki jeden sposób, który ma wiele zalet, na przykład jest świetny w nawigacji, no ale ma jedną taką dużą wadę, czyli

0: sterowaniem, które zapobiega temu, czyli ma inne zniekształcenie, ale nie takie jak Mercator.
1: No właśnie, bo na tym odwzorowaniu Mercatora to Grenlandia wygląda na tak dużą jak Afryka, mimo że ma jakieś 2,2 miliony kilometrów kwadratowych, a Afryka ponad 30. Więc to są naprawdę duże zniekształcenia w widzeniu świata.
0: Tak, i te zniekształcenia są tym większe, im jakby dalej jesteśmy od równika, czyli bliżej biegunów. A co jest dalej od równika, bliżej biegunów? No generalnie kraje bogatsze w większości przypadków, czyli mamy Europę Północną, Europę Wschodnią, czy właśnie Stany Zjednoczone, Kanadę, więc stąd te zniekształcenia są trochę jeszcze takie bardziej wzmacniają trochę stan świata w tym momencie.
1: Mm-hmm, czyli te różnice między bogatą północą, ich istotność czy wagę na przykład w ogóle w globalnej polityce i ekonomii. Gerard Mercator, kartograf flamandzki, opracował to odwzorowanie w 1569 roku. Wspomniała pani tylko króciutko, co było jego przewagą. No bo wtedy w wieku XVI nawigacja była tą kluczową, jak rozumiem, sprawą. Jaką zaletę miało to odwzorowanie Mercatora dla żeglarzy przede wszystkim?
0: No tak, bo właśnie, bo kiedy Mercator żył, on żył w czasie tak zwanych odkryć geograficznych, tak? Czyli ludzie wypływali w ocean, nieznany ocean i chcieli gdzieś dopłynąć. I w tym momencie, co jest ważne, no to jaki to jest tam dystans, no to jest jakoś tam ważne, ale nie aż tak, jak to, w którym kierunku płyniemy, tak? Bo jak popłyniemy w złym kierunku, no to może sobie coś być blisko, ale i tak tam nie dopłyniemy. A co to są? No kierunki na kuli ziemskiej, no to są kąty tak naprawdę, czyli no bo jak korzystamy z kompasu, no to tam wyznaczamy kąt od północy i tak dalej. Więc mapa Mercatora ma tą fajną własność, że tak jak na globusie południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym. Tak samo na mapie Mercatora właśnie przecinają się pod kątem prostym. Czyli jest jakby taki sam kąt jest na mapie Mercatora jak na globusie czy na kuli ziemskiej, tak? Czyli i to było bardzo wygodne dla żeglarzy, dlatego że oni sobie wyznaczyli na mapie jakiś kąt, kierunek i zgodnie z tym kierunkiem mogli płynąć. I stąd też ta mapa jest wykorzystywana no właśnie w smartfonach i w takiej nawigacji dzisiaj. Może nie dokładnie to odwzorowanie, ale odwzorowanie oparte na tym, dlatego że no wciąż w nawigacji kąty są najważniejsze.
1: Mhm. A czy nikt nie wymyślił nic lepszego po Mercatorze, że do tej pory nie kwestionowaliśmy w sumie użyteczności tego rozwiązania?
0: Co to znaczy lepszego? To jest właśnie pytanie, bo no lepszego pod jakimś tam względem, tak? Jeśli chodzi o samą nawigację, mapa Mercatora jest bardzo dobra, w sensie spełnia swoje zadanie. Nikt jej nigdy nie planował tak, żeby ją wieszać na ścianie w szkole i uczyć o wielkości kontynentu. Więc jeżeli mówimy o tym zastosowaniu, no to mamy dużo, dużo innych, lepszych map. Więc jeżeli w ogóle mówimy o lepszej mapie, no to musimy sobie zadać pytanie, lepsza w jakim celu?
1: To o tym za chwileczkę porozmawiamy. To kto był tą gwiazdą, która była na plakacie?
0: Nic nie powiem.
1: No ale przecież ja miałam Roxette i Guns N' Roses, to mogę wyznać, jeśli to panią ośmieli. Maciek, a ty miałeś mapy czy plakaty?
2: Wiesz co, miałem i mapy i plakaty, ale teraz próbuję sobie szybko przypomnieć, jakie plakaty ja miałem. Ja miałem chyba piłkarzy, tak mi się wydaje.
1: A mapy pamiętasz, jakie miałeś?
2: Ale map to miałem całe mnóstwo i nawet dwa atlasy to dzisiaj ze sobą wziąłem, takie, które wygrzebałem gdzieś tam u rodziców na strychu dawno temu i przeglądałem je mając tam lat 5 czy 8. I to są atlasy historyczne. To było od tego się zaczęło. Ja w wieku tam 6 czy 7 lat byłem w stanie dokładnie powiedzieć, jak się polska granica zmieniała na przełomie wieków, z dokładnością tam do paru lat, a może i roku nawet. Pewnie teraz bym nie był w stanie.
1: Czyli miałeś wymienić, które wioski były po której stronie?
2: No może wioski to może nie, ale tam jakieś regiony, nie? Tam mhm. Kiedy Smoleńsk w jakich latach należał do Polski, a kiedy nie. I takie tam...
1: To brawo, to prawo.
2: Ale później to oczywiście atlasy geograficzne. No teraz to się nazbierała tego cała masa, mimo że starałem się wyrzucać, to i tak mam wrażenie, że około 1000 jeszcze atlasów, map przeróżnych gdzieś tam na

0: jakichś pawlaczach poupychanych wciąż leży.
1: No wspaniale. A czy pani Paulino zachowała ten globus, który pani tak pokochała w dzieciństwie i który uczynił z pani pewnie w jakimś sensie autorkę też mapomatyki?
2: No, został w domu rodzinnym, czyli rodzice zachowują i jest tam, jeszcze w moim pokoju dziecinnym.
1: No dobrze, to jeszcze pomówmy chwileczkę o globusach kontra mapach płaskich. No bo do czego globus jest lepszy, a do czego lepsza jest mapa? No globus, wiadomo, mniej poręczny. To oczywiste, banalne, ale jednak bardzo ważne, z jakich narzędzi na co dzień możemy korzystać, które są dla nas wygodne. Dzisiaj praktycznie wszystkie upychamy już w smartfonach te narzędzia i urządzenia, które kiedyś były rozłączne. Ale w czym globus bije mapę na głowę?
2: No przede wszystkim te zniekształcenia jakby na globusie, one no... Troszkę tam istnieją, bo tam oczywiście Ziemia nie jest idealnie kulą, globus to też nie przedstawia tak dokładnie tej Ziemi, no ale nie ma tych zniekształceń. Tak jak wspomniałam, na płaskiej mapie musimy albo zniekształcić kształty, albo zniekształcić wielkości i to wynika po prostu z matematyki. Z kolei globus, ponieważ dokładamy ten dodatkowy wymiar, czyli to jest powierzchnia kuli, znaczy może nie wymiar, tylko zakrzywienie, tak? I to jest powierzchnia kuli, czyli tak jak kula ziemska, no to nie mamy tego problemu, czyli mogą być, jak patrzymy sobie na taki zwykły globus, no to te wielkości, nie wiem, Afryka i Grenlandia jest dużo mniejsza od Afryki, tak jak być powinna, ale też te kąty są takie, jak być powinny. Więc jakby pod tym względem, no globus jest super, bo nam pokazuje te wszystkie aspekty naszego świata.
1: Okej, okay, a mapa wygrywa po prostu praktycznością?
2: Przede wszystkim tak. Jakby no... nie wyobrażam sobie, żeby z globusem chodzić i po mieście. Znaczy, w sumie mogłoby to być ciekawe doświadczenie. No już oczywiście no też mapa... globus jest z założenia... przedstawia całą kulę ziemską, tak? No to nie jest... mapy są w bardzo różnych skalach, przedstawiają bardzo różne fragmenty świata, tak? Mamy mapę Polski, mamy mapę Europy, więc jakby mapy mają dużo więcej zastosowań i znowu mapy są tworzone w bardzo różnych celach. Z kolei no globusy generalnie są tworzone... one wszystkie wyglądają w pewnym sensie tak samo. Oczywiście to, co tam pokażemy, w jaki sposób pokażemy, to się będzie różniło, ale jeśli chodzi o same kształty, o same odległości, no to będą takie same. Z kolei mapy tworzymy no takie, żeby spełniały swój cel.
1: No właśnie, pisze pani o tym w swojej książce. Może nam się uda porozmawiać o tym, jaką wielką zaletę, ale też pewne wady mogą mieć mapy tak ikoniczne i tak uproszczone, jak na przykład mapa londyńskiego metra. Sama w sobie właściwie jest dzisiaj takim graficznym designem, częścią marki chyba wizualnej Londynu. Ale o tym za chwilę. Wróćmy do rezolucji ONZ, od której zaczęliśmy. Głosowały na początku września za tą rezolucją 164 państwa w zgromadzeniu ogólnym. 6 z nich, Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina, wstrzymały się od głosu. Przeciwko była tylko jedna delegacja, Stany Zjednoczone. Cały ten pomysł, aby zaproponować inne odwzorowanie, czyli Equal Earth, które daje te właściwsze proporcje, kształty, rozmiary przede wszystkim Afryce, innym częściom świata też, ale właśnie cały ten pomysł wyrósł właściwie i wyszedł od Togo, niewielkiego kraju w Afryce Zachodniej, popartego chyba także mocno przez Ganę i Benin. Maćku, dlaczego stamtąd w ogóle idą takie pomysły i co one wyrażają? Bo tu przecież nie chodzi tylko o kształty i rozmiary.
0: Tak, no, że ja myślę, że możemy tu mówić o czymś takim, jak u nas się swego czasu mówiło o polityce historycznej. To hasło robiło dużą karierę, zwłaszcza za rządów PiSu. To tutaj w tym przypadku, ale w paru innych przypadkach, o których jeszcze może wspomnę, możemy mówić o polityce geograficznej. I nie przypadkiem mówimy tutaj o krajach Afryki Zachodniej, czyli właśnie Ghana, Benin. No, tam wszystkie kraje poparły bardzo mocno Togo, tak? Bo to pomysłodawcą wyjścia z inicjatywą tej rezolucji ONZ-owskiej wyszedł minister spraw zagranicznych Togo. A dlaczego on? Bo jest to jakiś taki element, moim zdaniem, takiej dyplomatycznej ofensywy Afryki Zachodniej, a był to ta część świata, to były kraje, które najbardziej ucierpiały demograficznie, ale w ogóle w każdym innym sensie też, przez wieki niewolnictwa, bo stamtąd wyjeżdżało najwięcej zniewolonych ludzi do krajów Nowego Świata, tak, że przyjeżdżali...

0: biali posiadacze, czy tam handlarze niewolników może, i z pomocą często jakichś tam lokalnych kacyków wyłapywali ludzi, często współplemieńców, i wywozili do Nowego Świata. I kiedy mówimy o tej rezolucji wrześniowej ONZ-u, która powstała z inicjatywy Togo, możemy od razu wspomnieć o innej rezolucji, która też w tym roku została przyjęta przez ONZ w marcu, która z kolei pomysłodawcą tego byli politycy z Gany, sąsiadującej z Togo, która uznała niewolnictwo i wywóz ludzi z Afryki, głównie zachodniej, ale właściwie nie tylko, z Afryki do krajów Nowego Świata za największą zbrodnię w historii ludzkości. I to jest taki
1: O wywiezieniu, szacuje się, 12-15 milionów ludzi na przestrzeni około 300 lat, z czego około 2 miliony na pewno zmarły. Oczywiście to są takie szacunki historyczne.
0: Nie dojechały, nie dopłynęły do Nowego Świata często, no bo mówiło się, szacowało się, że 20, czasem 25% nawet ludzi umierało w czasie transportu, tak, bo byli przewożeni w nieludzkich warunkach. Ja czytałem parę reportaży o tym i to było jakieś koszmarne doświadczenia, że oni byli pokotem gdzieś tam związani jak towar, tak, po prostu. Więc nic dziwnego, że bardzo wielu z nich no nie dożywało po prostu, tak, do płynięcia do Ameryki czy do innych krajów Nowego Świata. Więc teraz można mówić o takiej polityce geograficznej, w cudzysłowie, tych krajów afrykańskich, które chcą się upomnieć o taką sprawiedliwość dziejową. No, myślę, że tak to możemy nazwać. Chcą pokazać, no ta pierwsza rezolucja zwłaszcza, ale ta druga też w pewnym symbolicznym sensie. Ona też zwraca uwagę na to, że ta Afryka rzeczywiście wcale nie jest wielkości Grenlandii, tylko jest dużo większa. Jest 3 razy większa od Europy, Afryka, o czym też europocentryczne takie nasze spojrzenie nie zawsze wie. Europejczycy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że Afryka jest 3 razy większa, że Afryka jest kilka razy większa od Rosji, tak? Chyba 2 razy, jeśli dobrze pamiętam. 2 razy większa od Rosji, która na mapie, tych naszych europejskich mapach jest przeogromna. Wydaje się, że pół świata zajmuje. Tak? A wcale nie jest aż tak duża, jakby mogło się wydawać. Natomiast dlaczego jeszcze bym chciał nawiązać do tego, o czym ty powiedziesz na początku, czyli kto się wstrzymał, ale też kto był przeciw tej rezolucji ministra z Togo. Amerykanie, Donald Trump, tak, no może nie bezpośrednio on, no ale reprezentuje przecież Amerykę. I to jest człowiek, który tą politykę geograficzną wykorzystuje jak nikt inny na świecie. No by wspomnieć wystarczy o tych...
1: Zatoka Amerykańska.
0: Zatoka Amerykańska zamiast meksykańskiej i jezioro Ameryka, tak, zamiast jeziora Ontario. Więc on gra tym od dawna.
1: Oraz neokolonialne zakusy na Grenlandii.
0: No, jeszcze wiele innych miejsc, tak? Natomiast właśnie oburzenie wzbudza, bo tam reakcja była taka dość lekceważąca, z tego co pamiętam, Ameryki, Stanów Zjednoczonych, na ten projekt Togo, że przecież mamy tyle ważniejszych spraw teraz, że nie dyskutujmy o rezolucjach, o zmianie mapy, tak?
1: Przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy ONZ mówiła, że jest tyle ważniejszych spraw politycznych, globalnych, że to jest w ogóle zupełnie jakiś
0: nieistotny... Kogo obchodzi Mercator teraz,
1: no
0: tak?
1: No właśnie, że to jest nieistotny niuans. Ale jak to Maciek, czytasz w takiej geopolitycznej rozgrywce? No bo zanim dobiegła do nas ta informacja, bo my właściwie, myślę, że w Polsce większość pewnie osób dowiedziała się w ogóle o całej tej sytuacji już wtedy, kiedy ta rezolucja została przyjęta. Uchwalone. Tymczasem, tak jak mówisz, to są jednak wysiłki i działania na pewno bardzo długie i bardzo złożone, dyplomatyczne, niedużych krajów, którym się jednak udało jakoś naświetlić tę sprawę, dlatego o niej dzisiaj chociażby rozmawiamy, ale przecież ta decyzja, no ona została też poparta przez bodaj 54 kraje Unii Afrykańskiej, tak, prawda? Więc musiało dojść do takiego bardzo dużego międzynarodowego porozumienia, że cały ten kontynent, czy większość jego zgadza się, że potrzebują mapy, która lepiej, bardziej adekwatnie odzwierciedla rozmiary tego kontynentu, który... No cóż, prawda jest taka, że współcześnie wciąż wielu ludzi używa nazwy Afryka, tak jakby nazywała jeden kraj.
0: Jeden kraj, tak.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Mamy coraz więcej publikacji, które to weryfikują, które nas właściwie serwują takie bardzo podstawowe lekcje geografii na temat Afryki. I to jest jednak takie wydarzenie na arenie międzynarodowej, które zwraca uwagę naprawdę na wielki paradoks, że gigantyczny

0: Atlantyczny kontynent jest właściwie niewidoczny w geopolityce, tak. Nieistotny, naprawdę jakoś skutecznie marginalizowany. Twórcy kampanii internetowej, która poprzedzała to głosowanie w Radzie ONZ, w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, correct the map, poprawmy mapę, no, oni używali właśnie takiego argumentu, że w obszarze Afryki pomieściłyby się Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonia, Meksyk i kawał Europy i jeszcze zostałoby trochę wolnego miejsca. Ja myślę, że to się jakoś wymyka naszej wyobraźni, mimo że teoretycznie znamy mapę globu. To jest jednak dość poważna sprawa.
1: No tak, tak, zdecydowanie. No myślę, że Afryka stara się odebrać, jakby uzyskać to miejsce, które, jak uważają Afrykanie i prawdopodobnie słusznie, im się od dawna należało, tak? Są dużym kontynentem. No i też starają się przez to, wydaje mi się, przez takie kampanie też podkreślić, że no właśnie, że to co mówisz, czyli że to nie jest jeden kraj, że to nie jest jednorodna struktura, tak? Że te narody między sobą się różnią. A jeszcze narody, bo to też mówimy tam o narodach jako jednym kraju, a wewnątrz tych krajów są jeszcze kilka narodów, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt nawet może się zawierać. I wydaje mi się, że oni dzięki takim akcjom, które być może dla Amerykanom się wydają banalne, śmieszne i po co o tym dyskutować, oni się wreszcie przebijają do tego dyskursu międzynarodowego i zaczynają pokazywać się, tak? Pokazywać się na forum międzynarodowym, do którego nie mieli przez wiele lat dostępu, no przez to, że najpierw byli po prostu skolonizowani, a później byli zbyt słabi ekonomicznie, politycznie i w jakikolwiek inny sposób, żeby ten głos Afryki był słyszalny, czy krajów afrykańskich, może lepiej tak mówmy, tych krajów poszczególnych afrykańskich, no poza może RPA, no ale RPA było głośno no, z wielu powodów, nie zawsze pozytywnie, tak? No więc myślę, że bardzo dobrze się dzieje, że wreszcie te kraje, te narody są bardziej słyszalne, tak, na świecie.
0: Ministrowie francuscy na przykład zapowiedzieli, że oni będą używać tego nowego obrazowania Equal Earth, że zamierzają je wprowadzić w praktyce, ale nie jest tak, że rezolucja ONZ komukolwiek narzuca, czy tak, zobowiązuje i ma takie narzucić. Prawne konsekwencje, że musimy teraz pozmieniać wszyscy te mapy. To nie tak zupełnie działa. Za chwilkę do Equal Earth wrócimy. Ja tylko dopowiem, że rezolucja marcowa, o której Maciej Wysołowski wspomniał, została przyjęta z nieco mniejszym entuzjazmem. Ta rezolucja, która uznawała wywóz niewolników za największą zbrodnię w dziejach ludzkości. Tam 123 głosami reprezentantów tylu krajów ona została przyjęta, a przeciwko były i Stany Zjednoczone, Izrael, Argentyna, ale także część państw Unii Europejskiej.
1: Znaczy one się wstrzymały. Unia Europejska się wstrzymała, w tym Polska. Mhm.
0: Bo to jest oczywiście dużo bardziej problematyczne i na poziomie etyki, ale także dlatego, że część krajów afrykańskich podnosi argumenty związane z odszkodowaniami i to się oczywiście już mniej podoba i sypały się argumenty takie, że współczesne administracje nie mogą odpowiadać za błędy przeszłości. No czyli już jakby duży dyskurs, ale to wątek poboczny dla naszej dzisiejszej rozmowy. Pani Paulino, a to obrazowanie Equal Earth, opracowane, jeśli się nie mylę, w 2018 roku, kto je stworzył i znowuż, jak ono troszeczkę inaczej zostało opracowane, jaką tu rolę matematyka na przykład odgrywa, że ten świat jakoś adekwatniej widać?
2: Tak, w ogóle to Equal Earth powstało w odpowiedzi na taką inną kampanię. To był 2017 rok. Szkoły publiczne w Bostonie postanowiły pozmieniać mapy, właśnie wyrzucić Mercatora i wprowadzić mapy Gola Petersa, które podobnie jak Equal Earth, one są, też zachowują właśnie wielkości, stosunki między wielkościami krajów, tak? Czyli ta Afryka ma odpowiednią wielkość, no tylko kształty i kąty zostały zaburzone. No tylko, że to odwzorowanie moim zdaniem i zdaniem wielu kartografów i nie tylko, nie jest zbyt piękne. W sensie te kształty są takie trochę dziwne. No i kartografowie generalnie im się to nie podobało, więc taka, trzech kartografów, z tego co pamiętam dwójka ze Stanów Zjednoczonych, jeden z Australii, oni po prostu stwierdzili, że stworzą alternatywne odwzorowanie, które też zachowuje wielkości, ale

0: no trochę jakby ładniej wygląda, mniej zaburza te kształty i ogólnie według nich byłoby lepsze. Czyli cel podobny, ale po prostu trochę inne wykonanie. I bo to nie jest tak, że jest jedna... Tych odwzorowań jest właściwie nieskończenie wiele, tak? Czyli jak my możemy sobie, jak sobie powiemy, że chcemy odwzorowanie, które ma takie, taką charakterystykę, tak? Takie cechy, to tych odwzorowań będzie wiele, które można stworzyć i często też kwestie estetyczne tutaj wchodzą w grę. Czyli za tymi mapami stoją równania, które określają, w jaki sposób my tą kulę ziemską przekładamy na płaską mapę, ale też jest coś takiego, że kartografowie, oni próbują różne tam parametry w tych równaniach zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No więc to Equal Earth było takim obserwowaniem, które miało być ładne, miało być jakby przypominać to, co ludzie już znają, czyli nie szokować, tak, kształtami na przykład. No i miało też zachowywać te wielkości. I moim skromnym zdaniem całkiem nieźle im się to udało, aczkolwiek to nie jest jedyna mapa. I też chciałam zaznaczyć, że ta rezolucja ONZ, ona wspomina o tej mapie Equal Earth, ale wcale nie jest tam powiedziane, że to jest jedna, jedyna mapa. Oni tam w ogóle zachęcają do korzystania z różnych map, tak zwanych wierno- czy równopowierzchniowych, czyli właśnie, które zachowują te powierzchnie, tak?
1: Mhm. Bardzo ciekawe jest to, co pani pisze też w książce o tej inspiracji płynącej z Bostonu, bo tam, jak rozumiem, ta zmiana map została dokonana właśnie dlatego, że w tych szkołach uczyły się dzieci, które no, odzwierciedlały etniczną złożoność świata. Wiele z nich się wywodziło po prostu z innych niż europejskie czy północne obszary. W związku z czym w ogóle zaczęto się zastanawiać, czy ten świat jakoś odzwierciedla, no jak to rozumieć właściwie, ich doświadczenie, ich perspektywę?
0: Tak, ja myślę, że w ogóle ta kampania w pewnym sensie jest podobna do tej, o której teraz mówiliśmy, czyli kampania Togo Unii Afrykańskiej, tylko że no, na mniejszą skalę, bo tutaj mówimy o skali jednego regionu szkolnego, tak? I jakby problem jest dokładnie ten sam, że dzieci uczą się, nasiąkają tak od dziecka właśnie tym obrazem świata, który... No powiedzmy, jeżeli mamy dzieci, które pochodzą z krajów afrykańskich albo ich rodzice pochodzą z krajów afrykańskich, one się uczą jakby od dziecka, że ten kontynent to jest jakiś tam malutki i w sumie tak, no jakieś tam parę krajów i nieważne, tak? Więc no trochę o to chodzi, żeby, no bo tak naprawdę mapy w edukacji, no to myślę, że są jednymi z takich najważniejszych map, z którymi mamy do czynienia, tak? Bo się uczymy czegoś od dziecka i potem trudno się oduczyć, co teraz widzimy, jak ludzie widzą mapy, które nie są mapą Mercatora i mówią, że to jakaś nieprawdziwa mapa. Więc...
1: Szczególnie, że żyjemy w rzeczywistości intensywnie obdarowującej nas fake newsami, w związku z czym pewna nieufność wobec też obrazowania jest... też chyba objawem zdrowego, krytycznego, wstrzemięźliwego umysłu.
0: Absolutnie tak. I stąd właśnie... I co jakiś czas się pojawiają takie kampanie przeciwko mapie Mercatora, próbujące wprowadzić inne odwzorowanie jako takie dominujące. No ale chyba po raz pierwszy mamy takie tak, na tak wielką skalę, tak? Bo tutaj mówimy o no, praktycznie wszystkich krajach ONZ.
1: Mm. To jest niezmiernie ciekawe. Rozmawiamy z Pauliną Rowińską i Maciejem Wesołowskim dzisiaj o zmianie odzwierciedlenia mapy świata. Zapraszamy Państwa do tej rozmowy, jeśli używacie map papierowych, kochacie globusy albo lubicie podróżować bez mapy, jeździcie jeszcze z atlasami samochodowymi, a nie używacie popularne Google Maps, to zapraszamy do wszelkich rozmów i wymiany myśli o tym, jakie mapy są fajne i z jakimi dobrze się podróżuje i jak mapy zmieniają to, jak widzimy siebie w świecie i świat wokół siebie. 2 2 7 3 zapraszam do tej rozmowy. Pani Paulino, pani pisze, że właściwie dobrze jest oglądać te różne mapy, te różne odwzorowania. Pewnie również te mapy historyczne, nieadekwatne, czy na przykład będące artystycznym przedstawieniem świata, jakąś formą zaledwie interpretacji, albo takim pomysłowym sposobem na projektowanie tego, jak mapa w ogóle może wyglądać. I wspomina pani, pamiętam w książce też, że pani też ma mieszkanie ozdobione.

0: mapami, no to porozmawiajmy chwilę o tym, co takiego uroczego, wspaniałego ma w sobie mapa, że lubimy na nią w ogóle patrzeć. No bo jest coś takiego, jest masa ludzi, którzy kochają patrzeć na mapy. Maciek, co się z tobą dzieje, kiedy patrzysz na mapy i jakie mapy kochasz?
1: Mhm. Znaczy, zanim jeszcze do tego przejdę, to ja bym chciał nawiązać do tego, co pani Paulina powiedziała, do edukacji, tak, przez mapy, bo to jest bardzo ciekawy temat, bo tam Mercator i Equal Earth to jest nowy temat, natomiast ja pamiętam swój szok, jaki przeżyłem, kiedy pojechałem do Azji i się okazało dawno temu po raz pierwszy i zobaczyłem mapę, gdzie Europa wcale nie jest w centrum tej mapy, tylko jest gdzieś tam na uboczu, daleko, tam malutka jakaś, a w centrum są Chiny na przykład, tak? Albo tam jakieś
0: to jest szok
1: inne, tak. W Indonezji jest Indonezja w centrum, a w Stanach Zjednoczonych, no to czasami są mapy, gdzie, znaczy nawet dość często chyba, no pani może potwierdzi, jako osoba, która mieszka w Stanach, że Stany, tak? Czyli obie Ameryki są w centrum mapy, a Europa jest tam gdzieś z prawej strony, tak? A Azja z lewej, tak? Jeśli dobrze.
0: Czyli nie jesteśmy tacy ważni.
1: Właśnie. I dlaczego? Bo właśnie dlaczego ta rezolucja jest tak ważna? Bo bym przeszedł do tego. Bo troszkę inaczej nasze postrzeganie tutaj kieruje, tak? Te przykłady uważam też dużo, dużo mówią, nie? Że Amerykanie, zwłaszcza Amerykanie w epoce Trumpa, no nie może być tak, że Ameryka będzie gdzieś tam z lewej strony schowana daleko od Europy, nie? Że Europa, a my jesteśmy wychowani, no, na tym, że Europa zawsze to jest normalne, że musi być w centrum mapy, nie? Później jedziemy gdzieś dalej i się okazuje, tak, że nie do końca. Natomiast wracając do twojego pytania, co jest takie fascynujące? No cofam się gdzieś tam do swojego dzieciństwa. Kiedyś rozkładałem się tam w dużym pokoju. Rozkładałem wokół siebie 30 czy 50 map przeróżnych, historycznych, geograficznych i sobie tam je porównywałem. Gdzieś tam jeździłem tym palcem po mapie i myślę, że to miało znaczenie dla całej jakiejś mojej drogi życiowej i zawodowej. No bo to, że później przez 12 lat pracowałem w National Geographic, no to jakby myślę, że było dość prostą konsekwencją tego, że gdzieś tam jako pięciolatek siedziałem z tymi mapami na podłodze w pokoju u rodziców, pamiętając się między ich nogami i nogami od stołu, tak? Więc te wszystkie linie, no to co wcześniej powiedziałem, no zaczęło się od map historycznych, że porównywałem sobie, jak mapa Zachrobrego wyglądała, jak mapa za Zygmunta Augusta, a jak tam za Zygmunta Wazy na przykład, nie? I to mnie jakoś jako tego pięcio- czy ośmiolatka strasznie intrygowało, jak to się zmieniało i dlaczego to się zmieniało. I zadawałem kolejne sobie pytania, tak? I szukałem w książkach kolejnych, dlaczego dochodziło w ogóle do tych zmian na mapie.
0: No i proszę, jak to mapy mogą poszerzyć horyzonty i spowodować, że potem człowiek jeździ od Kolumbii po Indie. Do naszej rozmowy o mapach świata dołączają słuchacze. Załóżcie proszę słuchawki, to prośba do gości. I ja teraz będę mówić, kto skąd dzwoni, bo to jest dzisiaj bardzo ważne, bo rozmawiamy o mapach. Pan Łukasz z Gdańska najpierw. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja dziękuję za wspaniały temat i słucham od kilku minut, bo wcześniej słuchałem innej audycji w innym radiu, ale powiem, że jestem tak niesamowicie zaskoczony, że temat map się pojawił w radiu, bo to nie jest temat radiowy, ale przepiękny. U mnie mapy w życiu się pojawiły gdzieś dopiero powiedzmy w liceum albo koniec podstawówki. Pamiętam takie, byłem kiedyś na dniach morza w Gdyni i kupiłem mapę i potem Zatoki Gdańskie i zbierałem pieczątki po tych żaglowcach chodząc. Nie zebrałem ich dużo, ale powiedzmy 4 pieczątki z żaglowca. I to się potem taka rozwinęła fascynacja jak u pana z National Geographic powiedzmy 10 lat wcześniej. Ale ja potem podróżowałem na studiach autostopem po Europie. Zajechałem nawet do Gibraltaru i powiem szczerze, że najlepsze mapy to były, bo miałem mapę Europy ze sobą, a najlepsze mapy to były te ze stacji benzynowych, które mi się czasami na serwetkach gdzieś, jakieś tam powiedzmy gminy się reklamowały na serwetkach, na stacji benzynowej na przykład we Francji. Pamiętam, że to był dla mnie szok, że ja byłem zafascynowany mapą, a kiedy taki kierowca autostopu, jakiś na przykład Tira czy innego samochodu mnie wziął, to on był zafascynowany po prostu drogą, żeby dojechać do celu. I teraz po tych, mam 53 lata i powiedzmy od tego czasu, kiedy podróżowałem autostopem, minęło 20 lat ponad, to no 30 prawie, to zauważyłem, że kiedy teraz pójdę do lasu, do którego chodziłem jeszcze 10 lat temu z mapą, czy 20 lat temu, to teraz mapą dla mnie jest jakby przelot ważki, pojawienie

0: niż jakieś chmury, że wróciłem do takiego stanu dziecięctwa, że po tych 50 latach życia stwierdziłem, że zaczynam słuchać jakby chwili. To jest dla mnie najważniejsza mapa teraz. To jest takie doświadczenie no, z pogranicza trochę mistyki, ale autostop był niesamowity, kiedy po prostu człowiek ma mapę, a kierowca samochodu patrzy na człowieka i mówi, dobra, gdzie cię zabrać?
1: Piękne. Między przygodą a poezją. Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu. Mnie się kiedyś zdarzyło jechać busem przez Ukrainę. Nie miał nikt mapy i trzeba było tłumaczyć kierowcy, jak będzie jechał po drodze. Niechcący ubiliśmy świniaka. A teraz na naszej mapie jest Strzelce Krajeńskie i pan Ireneusz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Na temat mapy mam troszkę inne też spostrzeżenia. Bo mapa jako... służy nam coś, z czego korzystamy, ale pamiętam jak w 8 klasie czytałem Własne Piersieni, miałem piękną książkę i tam były też mapy. I ta mapa jest po prostu czymś pięknym, można też powiedzieć, że nie tylko użytkowo, ale też piękne i pamiętam, że bardzo chciałem mieć taką mapę na ścianie, no ale niestety jeszcze mi się nie udało mieć całego Śródziemia. Także widzę mapy też w inny sposób.
1: Bardzo dziękuję, że pan i o tym aspekcie przypomniał, bo oczywiście cała literatura fantasy i fantastyczna tworzą światy rzeczywistości, które rzeczywiście są mapowane i w tekstach, i przez fandomy, i przez rozmaite dopisywane przez entuzjastów, komentatorów tychże książek. Całe uniwersa powstają i mają swoje odzwierciedlenia estetyczne. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, mapy są piękne. Ale, pani Paulino, pani pisze o tym, do jak wielu rozmaitych spraw mapy są potrzebne i w zasadzie pada takie zdanie w mapomatyce, że my się bez map już nie możemy obyć.
3: No myślę, że ciężko byłoby bez map. Aczkolwiek zachęcam bardzo do wychodzenia z domu bez mapy, bez telefonu, bo to też jest...
1: Tropem ważki.
3: Dokładnie, tropem ważki. Bo trochę nam zanika właśnie ta zdolność nawigacji w terenie, która kiedyś była... No, dość naturalna, tak? Dużo osób było jeszcze 20-30 lat temu, jakby harcerstwo było czymś takim totalnie normalnym i jakby dużo osób należało, tak? I teraz mam wrażenie, że już się tego nie uczy. No, ale tak na co dzień to te mapy jednak no, są wykorzystywane w tylu miejscach, bo to nie chodzi tylko o nawigację, to nie chodzi tylko o edukację, ale tu chodzi o takie rzeczy jak... Na przykład, jak zaszczepić społeczeństwo w jakimś tam kraju czy mieście. Mapy są potrzebne, żeby wiedzieć, gdzie ludzie mieszkają i jak się poruszają i co robią. Mapy są potrzebne, jeżeli chcemy założyć elektrownię wiatrową na oceanie, tak? I musimy wiedzieć, co jest pod tym oceanem i mapę tam mapujemy. Mapy transportu publicznego, tak? Musimy wiedzieć, jak się poruszać po mieście i oczywiście jak ten transport zaplanować. Na mapach możemy przedstawiać różnego typu dane i dzięki temu właśnie zrozumie dużo lepiej społeczeństwo. Chyba wszyscy śledzili w 2020 roku mapę rozwijającej się pandemii COVID-19, tak? I ta mapa doskonale pokazywała, gdzie ten wirus się pojawia i co się dzieje. Więc ja no nie wiem, czy jest dzień, kiedy ja w ogóle nie widzę mapy, tak? Czy to mapy w telefonie, czy to mapy na ścianie, czy to mapy w mediach, tak? Które, bo jeżeli mówimy, nie wiem, o trzęsieniu ziemi, które nastąpiło na drugim końcu świata, to warto sobie zobaczyć, gdzie to miejsce jest i zobaczyć, co jest w otoczeniu, jakie są inne kraje obok, tak? Jak jest wojna, gdzieś się pojawia, niestety się wciąż pojawiają wojny. I zobaczyć, jakie są kraje graniczące i skąd i dlaczego. I jakby mapy też odpowiadają na wiele pytań, dlaczego, jak, gdzie, kto. Więc no ja tak myślę, że bez map byłoby po prostu ciężko żyć na tym świecie.
1: Mapy niewątpliwie dają nam też kontekst. One pokazują całe otoczenie i złożoność świata i pewnie coraz lepiej oddają to, w jak złożonym rozumieniu rzeczywistości żyjemy. Zaczęliśmy przecież nawet bardzo często używać takiego czasownika, mapowanie, prawda? Mapowanie problemów, rozmaitych zjawisk. Zadzwonił do nas pan Tomek z Wisły w Beskidzie Śląskim. Dobry wieczór. Słuchamy.
4: Panie, dobry wieczór.

0: kłaniam się. Dziękuję bardzo za audycję. Miałem chwilkę przerwy, bo musiałem odskoczyć, że tak powiem, na zakupy. Natomiast a propos Beskidów i gór w ogóle, no to poziomice, prawda, są bardzo istotne, to wszyscy wiemy. Była też wspomniana mapa metra. Dla mnie to jest taki schemat inżynierski, prawda? Właśnie te linie jak najprościej zaprezentowane. Ale chciałem się też podzielić, można znaleźć to u nas, zamówić sobie nawet na ścianę. Raz miałem przyjemność być Australia, Nowa Zelandia i tam jest, my to mówimy upside down, mapa świata odwrotnie, tak? Że Australia jest w centrum. Bardzo ciekawie to wygląda.
1: Bardzo ciekawie. Myślę, że może rzeczywiście być takim bardzo otrzeźwiającym obrazem świata.
0: Teraz Australia, taka niby malutka wyspa, to co państwo mówiliście o tych proporcjach, a jest to ogromny kontynent też. I jak się go przedstawi w odpowiedniej właśnie perspektywie, z ich tam punktu widzenia, po drugiej stronie globu teraz, to wygląda to bardzo ciekawie. I Europa jest takim troszkę mniejszym właśnie orzeszkiem, że tak powiem, rozłupanym tam na tej mapie.
1: Bardzo.
0: A my jesteśmy środkiem, pępkiem świata, prawda?
1: Tak,
0: wszystko zależy od punktu widzenia.
1: Ten pępek się przemieszcza. Dziękujemy panu serdecznie. I jeszcze dzwoni pani Wiola, która jest w ruchu poprzez mapę, a najczęściej we Wrocławiu, ale akurat teraz w podróży. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja chciałam tylko tak dorzucić, bo tak się składa, że jestem poniedziałek do decyzji kartografii. Na kartografii dowiedzieliśmy się, nie wiem, czy państwo to wiedzą w studio, że najprawdopodobniej pierwsze mapy powstały z rąk śmiegłów. Były jakimiś rysunkami, które zostały wykorzystywane do szpiegowania i rozpoznawania terenu. Z takich ciekawostek, no to wiadomo, że mamy różne rodzaje map, różne rodzaje wzorowań. Dlaczego mapy są piękne? Również też dlatego, że mają te kolory dolin i wyżyn. Są też trójwymiarowe, gdzie są warstwy naniesione. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że w naszych zasobach, które tutaj mówiliśmy, mapy zagniczy, znajdowały się jeszcze czasami, chyba jest czasami ręczne mapy polskie, gdzie szczegóły terenowe były jakbyś tam wzorami określonymi rysowane i naprawdę te mapy rysowane ręcznie. Gdzie drzewko nie było tak jak teraz, jakąś tam gwiazdeczką czy tam kółeczkiem, tylko było takim drzewkiem zrysowanym, to naprawdę coś przepięknego. Mapy są naprawdę urocze, a poza tym uważam, że działają na... Wyobraźnie.
1: Absolutnie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie. Dobrej podróży. Mapy też bardzo się zmieniają z czasem, no bo mamy nowe technologie, nowe możliwości mapowania również innych rejonów świata. Ale niezupełnie dobrze jest na przykład z mapą Google'a zawędrować gdzieś pod Zawrat albo przemieszczać się w Beskidzie Śląskim, bo to jest wtedy takie urządzenie, które nie spełnia swojej roli. Maciek, powiedz mi, czy ty w swoich rozmaitych, rozlicznych podróżach do różnych części świata byłeś przez mapy nie tylko prowadzony do celu, ale również na manowce? Z jakich map korzystasz wciąż? Czego się trzymasz na krańcach świata?
3: No wielokrotnie. Myślę, że na manowce byłem sprowadzany wielokrotnie. Pewnie ciężko by wymienić wszystkie. Natomiast do dziś pamiętam, jak kiedyś w Marsylii wypożyczyłem samochód i chciałem tam dojechać chyba do hotelu czy gdzieś. A zaprowadziło mnie na jakiś
1: ogrom... Niby nic takiego.
3: Niby nic takiego. To już było z 10 lat temu. Może te mapy się poprawiły googlowskie, ale wtedy pamiętam, że na jakieś ogródki działkowe dojechałem, które się kończyły. Gdzieś w jakimś błocie utknąłem. Nie mogłem wyjechać, nie mogłem znaleźć tego hotelu. Szukałem kilka godzin, więc takich historii całe mnóstwo, myślę, mógłbym znaleźć. Natomiast...
1: Czyli bardziej ufasz papierowym?
3: No nie, tak bym aż nie powiedział. W 2026 roku już pewnie nie. No już jednak bardziej się przyzwyczaiłem do tego telefonu, bo to jest no, prostsze, praktyczniejsze. No, mam ogromny sentyment do tych papierowych map. Natomiast no, przyznaję, że jednak gdzieś jak jadę, zwłaszcza w nowe miejsce, do nowego kraju, po raz pierwszy, no to wolę jednak mieć tam jakieś aplikacje ściągnięte. Teraz są naprawdę niektóre już bardzo, bardzo dobre te mapy. Już nie będę tu reklamował konkretnych produktów, no bo może nie o to chodzi, ale są świetne. Natomiast jeszcze a propos takich niezwykłych map, nie wiem, że trochę może na boku, bo ja tu jak pani Paulina opowiadała o różnych zastosowaniach map i o różnych formach map, od razu przyszła mi do głowy jedna mapa, która mnie najbardziej chyba urzekła, jak byłem w Japonii.

0: swego czasu. W Japonii jest coś takiego, taka mapa w telewizji pokazywana, która się nazywa Frontem Kwitnienia Wiśni. I ja akurat byłem też w czasie kiedy wiśnie kwitły, czyli no, tak jak wielu innych ludzi, którzy tam jeżdżą zobaczyć te kilka tygodni, kiedy te wiśnie kwitną. Tylko że może nie wszyscy wiedzą, że te wiśnie w różnych regionach japońskich kwitną w różnym czasie. I o ile na przykład na wyspie Okinawa zaczyna się to pod koniec lutego już, czyli bardzo wcześnie, o tyle na Hokkaido, czyli już wysoko na północy, to jest maj. Czyli powiedzmy ten front kwitnienia wiśni aż od lutego aż do maja przechodzi przez całą Japonię i w telewizji można się dokładnie dowiedzieć, w jakich dniach, tam od 21 do 25 w takim regionie zaczyna się kwitnienie wiśni i potrwa do tego i tego dnia, a później jak nie zdążysz, no to możesz jechać jeszcze bardziej na północ, jeszcze bardziej i tam jak już jest naprawdę, jesteś spóźniony na ostatni samolot z Europy, to jeszcze w maju tam się gdzieś załapiesz pod Sapporo.
1: To z kolei w Indiach z równą precyzją i atencją śledzi się to, gdzie i kiedy pojawi się pierwszy monsunowy deszcz.
0: No tak,
1: i ten
0: też.
1: Front deszczowy też wędruje, ale zmiany klimatyczne bardzo komplikują budowanie także tych map. Muszę powiedzieć, że jednym z ciekawszych zastosowań map, o jakim pisze pani Paulina w mapomatyce, jest profilowanie geograficzne używane przez śledczych policyjnych, no bo na przykład towarzyszy im takie założenie, że przy każdym popełnieniu przestępstwa sprawca opuszcza swoje miejsce zamieszkania, żeby szukać ofiary, ale potem do tego mieszkania wraca, czyli da się go umiejscowić gdzieś w mieście i szukać w miarę konkretnie tego człowieka. Ale pani Paulino, ja chciałam, o może tak, z nadzieją dotyczącą nowych technologii. Czy pani sądzi, że my znajdziemy samolot zaginiony Amelii Earhart kiedyś dzięki nowym możliwościom mapowania świata? Przypomnę tylko, że Amelia Earhart była pierwszą kobietą, która jako samodzielna, samotna pilotka leciała nad Oceanem Atlantyckim, a kiedy próbowała oblecieć Ziemię dookoła w 1937 roku Lockheedem Electrą, zaginęła razem ze swoim nawigatorem gdzieś na środkowym Pacyfiku. No i oczywiście to zniknięcie obrosło legendą, już wielokrotnie rzekomo znajdowano resztki tego samolotu. Pytanie, czy na przykład w takiej sprawie nowe mapy mogą nam pomóc?
2: Teoretycznie mogą. Ja myślę, że już po tak długim czasie szanse są niewielkie, bo jednak ocean jest duży, a samolot był dość mały. Ale nie
1: i ocean
2: tak
1: się rusza.
2: Tak, i ocean się rusza, ale nie takie rzeczy były znajdowane właśnie dzięki mapom i w połączeniu z matematyką, więc kto wie, myślę, że warto szukać, bo nawet jak nie znajdziemy tego samolotu, to znajdziemy wiele innych ciekawych rzeczy, bo to zawsze tak jest. Czegoś szukamy i coś znajdujemy. Mm.
1: Jeszcze pan Damian z Plewisk zadzwonił. To jeszcze zdążymy chwileczkę. Mamy dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam państwa serdecznie. Ja mam parę wątków, ale chyba nie będę już przedłużać,
1: bo króciutko.
3: Audycja nam się kończy. Chodzi mi o też takie kwestie socjalizowania się przy mapie. Ja jestem osobą, która od wielu, wielu lat podróżuje zarówno poza Polskę, ale od wielu lat podróżuje po Polsce, po górach. I na przykład w zeszły weekend byliśmy z przyjaciółmi w górach, w Karkonoszach, po stronie czeskiej. No i właśnie ten moment, kiedy my sobie rozkładamy tą mapę, planujemy, liczymy sobie przejścia górskie. Później po tym przejściu górskim jeszcze raz ja wracam do tej mapy i sprawdzam, czy szliśmy tym szlakiem, którym chcieliśmy. Więc oprócz tego, że mapa daje nam taki geograficzny obraz rzeczywistości, no przy tej mapie po prostu my się wszyscy zebraliśmy. Było nas 7 osób, każdy tam wziął kalkulator, liczyliśmy te przejścia. No i każdy był podekscytowany. Może pójdźmy tędy, może pójdźmy tędy. Może nie, może zostawmy samotnie, nie mamy na to czasu. Ale jak nie mamy na to czasu, to może pójdźmy gdzie indziej. Więc oprócz tego, że pokazuje nam, mówię, ten rzeczywisty czas przejścia i geograficzny czas, który spędzimy w mapach, jest to też jakiś moment socjalizacji w grupie, która razem coś robi.
1: Bardzo dziękujemy. No tak, jest to jakieś wspólne spojrzenie na świat i można go też nawet na tej samej mapie różnie widzieć. Na koniec już tego dzisiejszego naszego spotkania chciałam panią Paulinę jeszcze zapytać o to, czego nam mapy nie pokazują, bo pisze pani trochę w książce o tych obszarach, no właśnie, głębinowych i ziemi, i podwodnych. Ostatnio Indusi się zorientowali, że wszystkie ich kable, te, które niosą internet, te kable telegraficzne, stare, najważniejsze,

0: że lądują na jednej wyspie i w jednym miejscu przy Bombaju i się zorientowali, że jest to szalenie niebezpieczne dla nich strategicznie, więc jak się patrzy uważnie na mapy, to różne ważne rzeczy widać, ale są i takie obszary, których nie widzimy. To tak dosłownie, pani Paulino, w minutę. Czego nie ma jeszcze na mapach świata?
1: Wciąż brakuje wielkich części oceanów, czyli tego, co jest pod wodą. Brakuje, oczywiście teraz zaczynamy mapować na przykład Mars, czy inne planety tak naprawdę i też Księżyc, ale brakuje też wielu części na przykład krajów afrykańskich, powiedzmy, tak, gdzie to, co w Europie mamy wszystko zmapowane właściwie do jakichś szczegółów takich, że pewnie ten budynek, w którym jesteśmy, już jest zmapowany. Tak myślę, widać go gdzieś tam na mapach. To są miejsca, gdzie jest wioska i jest tylko może jakaś jedna dróżka zaznaczona, ale tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest, więc wciąż jeszcze daleko nam do pełnego obrazu świata.
0: Tym uważniej i czulej patrzmy na mapy i szukajmy w nich różnych form odwzorowania naszego świata. Pomagali nam w tym dzisiaj i w tym zachwycie nad mapami Paulina Rowińska i Maciej Wesołowski. Bardzo wam dziękuję za ten zachwyt wspólny nad kształtem świata. Paulina Wilkinga-Kurysia, żegnamy się. Anna Regulska zostaje z państwem. Dobrej nocy.
2: Dobranoc.
3: Dobranoc. Autopromocja.
4: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
5: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
4: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
5: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
4: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
3: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Paliwa będą tańsze w przyszłym tygodniu, zapewnia minister finansów po decyzji prezydenta. W prokuraturze jest już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zespół do spraw afery Zonda Krypto zaczyna działać w prokuraturze krajowej. Ceny paliw już w przyszłym tygodniu będą niższe, zapewnił Andrzej Domański. Minister finansów poinformował, że w przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu Ceny Paliw Niżej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O swojej decyzji poinformował w orędziu radiowo-telewizyjnym. Prezydent jednocześnie zapowiedział, że skieruje tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Andrzej Domański mówił w Milwaukee, że niższe ceny na stacjach benzynowych to kwestia kilku najbliższych dni. Minister finansów tłumaczył, jaka jest ścieżka legislacyjna.
7: Najpierw musi być opublikowana ustawa na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna. Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
6: Premier Donald Tusk wcześniej zapowiedział, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta rząd przywróci program osłonowy ceny paliw niżej. Sejm przyjął ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych 18 września. Chodzi o ponad 4 miliardy złotych. Środki te mają być przeznaczone na działania osłonowe, czyli obniżenie cen paliw na rynku. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie sędziego Sławomira Patyry o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Obywatele mają prawo wiedzieć, co przez miesiące działo się w Trybunale Konstytucyjnym, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek podkreślił, że prokuratura krajowa włączyła zawiadomienie do toczącego się śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień i łamania praw pracowniczych sędziów Trybunału. Trybunał Konstytucyjny odrzuca zarzuty dotyczące manipulowania składami orzekającymi. W poniedziałkowym komunikacie zapewnia, że Bogdan Święczkowski wyznaczał składy zgodnie z prawem i nie wpływał bezprawnie na treść orzeczeń. W prokuraturze krajowej zaczyna działać zespół do spraw afery Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził Śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób.

0: Po aresztowany na 3 miesiące prezes PKO Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Rosja realizuje nową strategię zastraszania Zachodu. Moskwa otwarcie zagroziła użyciem broni nuklearnej. Takie sformułowania pojawiły się w oświadczeniu rosyjskiej ambasady w Irlandii i w liście do NATO. Szef sojuszu Mark Rutte uspokaja, że nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Jednak eksperci wojskowi i politolodzy mówią wprost, lepiej być na wszystko przygotowanym.
2: Najpierw było straszenie manewrami, rozmieszczaniem głowic na terytorium Białorusi i wprowadzeniem nowych zaostrzonych doktryn obronnych. Teraz są groźby wprost. W ocenie rosyjskiego politologa niezależnego Aleksandra Morozowa to nowy typ wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml. Rosja doskonale widzi, jego zdaniem, że kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie i inne agresywne działania prowadzą do tego, że Bałtyk może okazać się dla niej niedostępny, że rosyjskie porty na Bałtyku zostaną zablokowane i że Rosja okaże się w nowej sytuacji gospodarczej. Kreml też widzi, że w 2026 roku europejskie państwa przyjmują nowe środki, aby bronić się przed Rosją. I te kroki są odpowiedzią na wojskową aktywność Rosji rejestrowaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Były dyrektor Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, Robert Pszczel, w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że państwa NATO muszą być gotowe na każdy scenariusz, ale nie powinny używać w dyskusji z Rosją takich argumentów, jakich używa terrorystyczny reżim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia. Rano na wschodzie mgły, pod wieczór na krańcach zachodnich może padać deszcz. Od 20 do 23 stopni.
4: Autopromocja.
5: O możliwość zagrania w finale walczyła rekordowa liczba artystów. Nic dziwnego. Grand Prix to od 50 lat natychmiastowa przepustka do polskiej, a nawet europejskiej elity. I w tym roku inaczej być nie może. Zapraszam na audycję Mało Obiektywnie z Krakowa, poświęconą konkursowi i festiwalowi Jazz Juniors pod patronatem Trójki. Dyrektor artystyczny Nils Peter Molwer zadbał o wyśrubowany poziom i postaram się do niego dostosować. Do usłyszenia o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Moje notatki wskazują, że dzisiaj 557, 557 spotkanie przy zgaszonym świetle. I tak się składa, że dawno z Anną Regulską nie gasiliśmy światła. No to dzisiaj to robimy. Anna Regulska, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do północy.
8: You take a sound, any sound. Record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
3: Of control.

Brooklińskie Mgliste, opowieści od Known Shall Remain. No a skoro mamy pierwszy dzień października, chyba nie mogliśmy zacząć inaczej. A skoro październik, to i cienie. Lista obecności jest, się zapełnia, proszę się wpisywać facebook.com/trójka. Known Shall Remain, Chasing Shadows otwierają nasze 557 spotkanie przy zgaszonym Wolf Control. Po 23 spodziewam się gości. Mogę zresztą zdradzić, że to nasi przyjaciele są. Panowie z Dorian's Steaming Shadow opowiedzą o albumie Spring Anxiety. No i sprawdzimy, skąd wzięła się ta ich wiosna w nazwie. Nie wiosna, ale jesień i to pełną parą. Tak się pięknie złożyło, że tuż po moim spacerze w lesie odkryłem taką właśnie perełkę od Double Echo.

Jesienne miesiące czy kojące? Dla kochających pory liściastą na pewno. Są jednak takie chwile, które dzieją się zupełnie przez przypadek. Są takie utwory, które odkrywamy przypadkowo, na przykład podczas jesiennego spaceru. No a potem zostają, być może zostają z nami już na zawsze. No to może jeszcze jeden fragment z albumu sprzed 5 lat, a będzie to fragment drugi z bardzo księżycowej płyty.

Melody Soul z albumu księżycowego, no bo tego półksiężyca na okładce nie da się nie zauważyć. Double Echo, czyli Chris Luna i Ash Lerchak, którzy 4 lata temu świętowali swoje 10-lecie. No i tak sobie myślę, że mają co świętować, no bo rzeczywiście nie każdemu udaje się zagrać romantycznego, gotyckiego rocka, nie zapominając przy tym o Cold Wave'ie. Muzyka chłodu, no właśnie. Zmierzając na Myśliwiecką 357 poczułem chłód, także kto wybiera się teraz na spacer, radzę się ubrać nieco cieplej. Aircraft, Someone's Lie, nikt tutaj nie kłamie. Za chwilę połączymy się z tajemniczą Izołem.

Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Someone's Lie. Zdaje się, że Tomek Kniaś, administrator grupy Off Control w Trójce, musi to

0: odnotować, że kijowska grupa Aircraft pojawiła się dzisiaj po raz pierwszy. A czy skłamię zbytnio, jeżeli powiem, że tajemnicza Iza M dzisiaj wybrała w swoim kąciku Długasa? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Miał być dwa razy taki długi, ale zlitowałam się.
0: Jak to tak?
1: Krótszy.
0: Miał być 14-minutowy utwór?
1: Miał być 14-minutowy utwór.
0: I znowu to jest magia radia, że to nie było planowane. Dzisiaj Iza do mnie pisze, to było dzisiaj czy wczoraj. Mateusz, to dzisiaj jest ten Dzień Polskiej Muzyki?
1: Dokładnie tak było, bo dzisiaj jest bardzo dużo przypadków, tak jak jakoś tak jak wybrałam ten utwór, on już czekał od jakiegoś tygodnia, bo już zdecydowałam, że on jednak będzie dzisiaj. I dopiero wczoraj zauważyłam właśnie, że dzisiaj jest nie tylko, jest też Międzynarodowy Dzień Muzyki, także podwójna okazja, aby zagrać. Będzie dzisiaj, i to nie będzie tylko, będę dzisiaj świętowała, gdyż po jednej stronie, po tej brytyjskiej stronie, moim najbardziej ulubionym zespołem jest oczywiście Marillion. To jest dla nikogo chyba już nie jest zaskoczenie.
0: Z Fishem oczywiście, tak?
1: Obydwa chyba lubię równo. No tak, no wiadomo, że z Fishem to takie te bardziej, to takie jakieś moje struny porusza wrażliwości chyba bardziej. Ale obydwa wcielenia bardzo lubię. Natomiast po polskiej stronie jest zespół Riverside, to bezapelacyjnie, i Quidam. I dzisiaj właśnie będzie Quidam, gdyż nagrali, właściwie nie mam od czego zacząć, bo to tak, jestem tak podekscytowana tym utworem i całą tą płytą, więc może zacznę od początku, że całkiem niedługo wybierają się w taką krótką trasę koncertową, świętując jubileusz swojego powstania zespołu. I na tej trasie będą grali razem z Colinem Bassem, także proszę zerknąć na ich stronę internetową i zobaczyć, czy przypadkiem nie mają państwo gdzieś tam po drodze, bo myślę, że warto się wybrać na ten koncert, bo chyba to jest pięć, bodajże sześć koncertów w Polsce. Ja na jeden też się również wybieram i z niecierpliwością oczekuję. I bardzo mi się podoba ta płyta, którą właśnie niedawno wydali, bo jest to takie połączenie dwóch światów. Jest to ten świat z Emilią Nazaruk, w którym ja na przykład Quidamowym się zakochałam. Jest też również ten drugi świat z Bartoszem Kosowiczem na wokalu. I w tym utworze oni pięknie spotykają się i muzycznie, i jakoś tak lirycznie. No i będzie po polsku i ja bardzo czekam na propozycję, ale ja obawiam się, że ja w tym roku nic piękniejszego po polsku nie usłyszę. I być może nawet przez bardzo, bardzo długi czas. I to, jak fajnie te dwa światy się ze sobą zazębiają w tym cudownym spotkaniu tego aksamitnego głosu. Zresztą proszę posłuchać, jaka to jest emisja, dykcja i barwa Emilii. I ja właśnie przychodzę dzisiaj z tym pięknym utworem, z takim światłem, by rozproszyć ten rok. I będzie dzisiaj Quidam spotykanie.
0: To dzięki, Iza.
1: Dzięki, dobranoc.

Quidam i Emilia Nazaruk, spotykanie, typ tajemniczy Izem, który za chwilę wyląduje na naszej grupie Off Control w Trójce. Iza obiecała, to już poza anteną, że przyniesie do studia rozmarni czosnek za tydzień. To znaczy tak wirtualnie przyniesie oczywiście. Lista obecności. facebook.com/trójka. Nie wiem, czy zaczynać od początku, czy od końca. To jest mój stały dylemat, ale dzisiaj tych wiadomości jest razy 3, a może razy 4. Karolina się dopisała. Dobry wieczór wszystkim. Jestem, melduję się z malowniczej Kotliny Kłodzkiej z lekkim opóźnieniem, ale słucham od początku. Oczywiście przy zgaszonym świetle i oczywiście w towarzystwie aromatycznego jesiennego już naparu. Tym razem z imbirem w roli głównej. Czy jest ktoś chętny? Pyta Karolina. Proszę się zgłaszać pod komentarzem Karoliny. Nie wiem, co Karolina narobiła, ale wydaje mi się, że chętnych może być sporo. Magdalena się dopisała. Magdalena melduje się dzisiaj w połowicznym przygaszeniu światła i nastroju. Dobrze, że brzmi muzyka, która pozwala wspominać piękne i tylko piękne chwile. Ma niezwykłą moc otulania takich chwil. Łódź na nasłuchu to Jarek. Dobry wieczór, mówi Łukasz. Z trasy melduje się Dorian Steaming Shadow. Tak, panowie, którzy pojawią się w studiu Trójki po 23 i zmierzają na Myśliwiecką 357. Zdjęcie do podejrzenia na trójkowym Facebooku. Zbyszek słucha nas na świeżych głośnikach. Też można sobie podejrzeć. A w Grecji światła wyłączone. Pewnie dlatego nie widać jesieni. Napisał Stefano i wrzucił nam zdjęcie przepięknych chmur i zachodu, czy to wschodu słońca. Lights off, piękne rozgwieżdżone niebo nad nami, a w górach przecież nieco bliżej do nich, zdecydowanie cieplej niż tydzień temu. Cieszmy się więc chwilą, gdy music on, napisała Małgosia. None shall remain. Poznałem dzięki tej audycji, dzięki Off Control, napisał Łukasz. Łukasz, który dopisał, że warto tutaj zaglądać. Oczywiście dopisujemy się do tego stwierdzenia. O, quidam serduszko. Wrocław odpływa, to Joanna, która cieszy się na typ tajemniczej ZM. Melduje się na naszym pokładzie Jacek, który co tydzień się wsłuchuje, ale po raz pierwszy dzisiaj się melduje. To się nawet zrymowało. Jacek melduje się z Elbląga. Karolina donosi, że w East Sussex wciąż jest lato. Dzisiaj znowu było 25 stopni. To trochę tak jak u nas, tak jak w Polsce. Iza obecna, a tak właściwie off-becna. Dwóch administratorów się melduje. Marcin i Tomek. Tomek, który wstawił już mema z dzisiejszym dopiskiem lalkowym. Proszę zobaczyć, nie będę nic zdradzał. Melduje się na naszym pokładzie Mateusz, który dzisiaj Off Control słucha po raz pierwszy w nowej lokalizacji i tym razem z odbiornika Lena 3 na częstotliwości 103,8 FM. Kto jeszcze z Włodzi nas słucha? Proszę się dopisywać. Aneta dzisiaj akurat przy zapalonym, bo upycha późne lato i wczesną jesień w słoiki, ale za to z uchem jak najbardziej nastawionym na mrok. To żeby tylko to upychanie przebiegało w jak najlepszym porządku. Melduje się na naszym pokładzie Andrzej. Kwidzyn pozdrawia wszystkich Hofowiczów. Koszalin to Leszek, który bardzo się cieszy na te temperatury.

natury, które są jeszcze bardzo przyjemne. Krzysztof przypomina, że jesień to nie tylko deszcz, nie tylko plucha i nie tylko krótkie wieczne dni, ale jesień to również grzybobranie. Czy będą dzisiaj kiurki, czy będzie grupa de kiur? Redaktor dzisiaj kiurek nie przewidział niestety. Daniel się melduje z Puław. Puławy wygasiły światło. Ogromne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, a szczególnie mojej pierwszej klasy technikum fotografii, która stawia pierwsze kroki w tych muzycznych klimatach. No i jak się podoba? Szkoda, że Daniel nie napisał z imienia i nazwiska. Może nie z nazwiska, ale pozdrawiamy całą grupkę technikum fotografii. Melduje się Daniel z Rawicza i tutaj też jest pocztówka jesienna. Bożena się melduje na dobrej częstotliwości. Ewa wygasiła światło, włączyła lampę. Lampa świeci i to nie jest typowa lampa. To jest lampa w kolorze pomarańczowym. Sylwia po cudownym dniu w lesie czeka na ofowy wieczór przy zgaszonym, a tak właściwie się już doczekała. Łukasz nawiązuje do playlisty, która mogłaby się pojawić za tydzień. Camouflage Relocated. Może za tydzień zagramy coś z tej płyty. Inny typ od Damiana. Depeche Mode, Music for the Masses. Może z tej płyty też zagramy coś za tydzień. Długi dzień, bo podróż, potem praca, no ale wieczorem muzyczny relaks przy zgaszonym, napisał Marcin. Piotr widzi kolory jesieni, widzi nas też Marek, a tak właściwie jego kot. Młody kocurek syberyjski o imieniu Mozart, który zgasił światło po 22 i dołączył do słuchaczy Off Control. Jest też Radek, który jest mocno poruszony tymi dźwiękami, to bardzo nas cieszy. No i jeszcze Paweł się melduje, Robert nie sam, bo w towarzystwie herbaty. No i Agwaja, która tupta w okolicy z niebieskimi włosami i torbą New Model Army. To się dobrze składa, bo nasi dzisiejsi goście Dorian z Steaming Shadow po 23 supportowali New Model Army, więc wszystko jest na swoim miejscu. No to teraz coś dla tych, którzy właśnie jutro i pojutrze pojawią się na pewnym festiwalu w Łodzi.

No i znowu mamy premierę, no bo jak sugerują moje radiowe notatki, nigdy wcześniej przy zgaszonym świetle wspólnie nie słuchaliśmy grupy Norbelana. Jakub Wach, czyli nasz polski Peter Hook, który gra na basie, musi mieć anielską cierpliwość, że dopiero dzisiaj sięgamy po utwór Wstręt, no ale mam nadzieję, że mi wybaczy. Na streamingach pojawiły się też Receptory, czyli zapowiedź epki Martwy Temat. To proszę śmiało sprawdzać oczywiście po audycji. No a zgodnie z naszą off-controlową regułą, że przyjemności trzeba sobie czasem dozować, będziemy spoglądać w stronę Norbelany za czas jakiś. No a tym, którzy nie ukrywają swojej miłości do postpunka, w najbliższy piątek, jutro i w sobotę w Łodzi Szelest Fest. Tam już będzie można sprawdzić, jak w warunkach festiwalowo-koncertowych sprawdza się grupa Norbelana.

Uśmiech, ale nie byle jaki. Crystal Smile. Kryształowy uśmiech od Harsh Symmetry. No a zamieszany jest w to Julian Szałarko, który uśmiecha się do nas i chyba nas tak jeszcze łatwo nie opuści. Przynajmniej przez kolejne 3 minuty.

odświętny Julian Szarłarko, ubrany cały na biało, dressed in white. Biel zwykle kojarzymy z niewinnością, z czystością, ale w świecie harsh symmetry no nie byłbym tego taki pewien. Małgosia napisała Lights Off i piękne...

rozgwieżdżone niebo nad nami, a w górach przecież nieco bliżej do nich i zdecydowanie cieplej niż tydzień temu. Cieszmy się więc chwilą, gdy music on. Do 23 jeszcze Peter Murphy, a my wrócimy za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, antena.
2: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
3: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
4: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Biziuk.
5: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
2: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
3: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
6: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
3: W sobotę po 19:00.
6: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycnar.
0: Autopromocja.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu ceny paliw w Polsce spadną, zapowiada rząd. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Collegium Humanum. Zakończyło się sprzątanie plaży w Ustce. W weekend morze wyrzuciło ropopochodną substancję na brzeg. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce zostaną obniżone. Domański wyraził zadowolenie z decyzji prezydenta Nawrockiego o podpisaniu ustawy obniżającej ceny paliw, choć ubolewał, że stało się to tak późno.
8: Minister Andrzej Domański przebywa na szczycie ministerialnym grupy G20 w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. To tam dowiedział się o decyzji prezydenta Nawrockiego.
9: Prezydent zupełnie niepotrzebnie zwlekał wiele tygodni z podpisaniem ustawy.
8: Powiedział minister i dodał, że zwłoka prezydenta Nawrockiego odbijała się na kieszeniach polskich kierowców.
9: Prezydent zachował się wcześniej nieodpowiedzialnie.
8: Domański poinformował, że gdy tylko ustawa zostanie opublikowana, natychmiast podpisze odpowiednie decyzje.
9: W przyszłym tygodniu ceny na stacjach benzynowych w Polsce będą w końcu niższe.
8: Szef resortu finansów nie chciał podać dokładnej kwoty obniżki cen paliw. Ocenił jednak, że wyniesie ona około złotówki. Stwierdził też, że obniżone ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Kierowcy czekają na niższe ceny na stacjach, choć nie wszyscy wierzą, że odczują różnicę.
10: Każda obniżka jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. No, złotówka to duża różnica. Biorąc pod uwagę, że te ponad 20 dni w miesiącu dojeżdżam do pracy, do centrum, tutaj z Białęki, no to jest znaczna opcja w moim budżecie.
11: No to kiedy te ceny powinny być niższe? Kiedy powinno to zostać wprowadzone? Od kiedy?
10: Nie wiem, z mojej pozycji kierowcy to jak najszybciej oczywiście.
12: To od razu powinno być wprowadzone, tak.
11: A jaka cena byłaby najlepsza dla pana?
12: Przy obecnej sytuacji światowej około 7 zł.
13: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
7: Program Ceny Paliw Niżej obowiązywał już wcześniej w tym roku i obejmował m.in. obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa oraz cenę maksymalną. Teraz ma go sfinansować podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych osiągniętych od marca 2026 roku do końca marca 2027. Kolejne 11 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Collegium Humanum. Wśród zatrzymanych są nauczyciele akademiccy oraz osoby, które zarządzały filią uczelni za granicą. Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej przekazała, że zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę.
14: Zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zamian za korzyści majątkowe, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci dyplomów ukończenia uczelni wyższych, zaświadczenia o przebiegu studiów, a także zaświadczenia dotyczące uzyskania statusu studenta. Nieznana dotąd w tej sprawie grupa zarzutów związana z poświadczeniem nieprawdy na dokumentach, które umożliwiały legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przede wszystkim chodziło o oświadczenia, które dotyczyły możliwości podjęcia pracy, a także uzyskania statusu studenta.
7: Zarzuty przedstawił prokurator ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Fale krytyki i reakcje policji wywołało nagranie lidera Konfederacji w mediach społecznościowych. Sławomir Mencen zakpił w nim z funkcjonariuszek, które dołączyły do dolnośląskiej policji. W ich obronie stanęło

0: wielu polityków, w tym przedstawiciele rządu i sama policja.
1: Dolnośląski garnizon policji przyjął 150 nowych policjantów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednak Sławomir Mencen do swojego nagrania wybrał jedynie zdjęcia policjantek. Skomentował je ironicznie takimi słowami.
2: Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
1: W obronie policjantek stanął m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji. Panie Mencen, w odróżnieniu od pana, te policjantki dobrze służą Polsce, napisał Marcin Kierwiński. Wielu innych przypomniało, że dzisiejszy poseł Konfederacji Przemysław Wipler ponad 10 lat temu został obezwładniony przez policjantkę. Pijanego Wiplera powaliła dzielna policjantka, może właśnie stąd te traumy. Tak skomentował wpis Mencena wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Skasuj to, co za żenada. To słowa posła PiS Radosława Fogla. A dolnośląska policja wyraziła żal, że polityk swoją postawą i narracją przejawia wyraźny brak szacunku dla funkcjonariuszy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Urząd Morski zakończył sprzątanie plaż na terenie miasta i gminy Ustka. W weekend morze wyrzuciło ropopochodną substancję na brzeg. Plaże zostały już otwarte, jednak nadal apelujemy o ostrożność, mówi główny specjalista ochrony wybrzeża w Urzędzie Morskim w Słupsku, Joanna Piotrowska.
3: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem, wydostanie się na pewno przy ruchu, przy falowaniu, przy wietrze. Będzie prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie i należy zachować szczególną ostrożność podczas spacerów.
0: Cały czas trwa analiza ropopochodnej substancji, którą morze wyrzuciło na plażę. Wyniki laboratoryjne mają być znane w tym tygodniu. Zjednoczone Emiraty Arabskie wszczęły śledztwo w sprawie możliwych powiązań terrorystycznych pilota, który wczoraj o mało nie doprowadził do katastrofy samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Izraelscy politycy żądają ekstradycji pilota do Izraela, co jednak jest mało prawdopodobne.
4: Prokuratura w Dubaju zbada, czy pilot, pracownik tamtejszej linii Fly Dubai, miał powiązania z jakąś grupą terrorystyczną. Mężczyzna znajduje się obecnie w Arabii Saudyjskiej, bo tam nastąpiło awaryjne lądowanie. Prawdopodobnie po zakończeniu czynności przez saudyjskie służby będzie wysłany do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tymczasem izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir wzywa Ministerstwo Sprawiedliwości do wykorzystania wszelkich możliwych środków, aby ściągnąć pilota terrorysty do Izraela i tam skazać go na śmierć. To jednak mało prawdopodobny scenariusz, bo podejrzany ma pochodzić z Omanu, który nie utrzymuje kontaktów dyplomatycznych z Izraelem. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael mają nawiązane stosunki, ale nie podpisały dotąd umowy ekstradycyjnej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Wczorajszy lot Dubaj-Tel Awiw, którym leciało około 180 pasażerów, w większości Izraelczyków, omal nie skończył się tragedią. Potem jak drugi pilot chciał doprowadzić do rozbicia samolotu, nie doszło do tego tylko dzięki bohaterstwu rannego kapitana i pasażerów, którzy obezwładnili sprawcę. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Dariusz Urbanowicz.
6: Jutro o tej porze powinniśmy znać już wynik starcia z Rumunią w Lidze Narodów, a dziś był dzień spotkań selekcjonerów z prasą. Maradona Karpat, czyli słynny George Hagi, trener Rumunów, z wielką estymą wypowiadał się o Robercie Lewandowskim. Wasza reprezentacja jest utalentowana. Lewy, każdy to wie, on też ma swoje lata, to jest naprawdę wielki mistrz i zdaje sobie sprawę, że przyjdzie na niego czas. On to na pewno zrozumie, to prawdziwy mistrz. Mecz z Rumunią jutro o 20:45. Wielki mistrz z Portugalii z kolei, Cristiano Ronaldo, z fochem opuścił wczoraj zgrupowanie kadry. Pod jego nieobecność jego koledzy poradzili sobie z Danią 4-2. Trzeba przyznać niespodziewanie. Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały Serbię 2-0, a Walia ograła Norwegię 2-1. W Radzie Sardynii Kajetan Kajetanowicz w klasie WRC2 zajmuje po pierwszym OS-ie trzecie miejsce.
7: Jesteśmy po pierwszym odcinku specjalnym, widowiskowa próba. Dużo skoków, water splash, ale sporo czyszczenia. Organizator ustawił nas w drugą parę i musieliśmy odkurzać. Natomiast i tak myślę, że pojechało nam się całkiem dobrze, sprawnie. Pomimo tego, że jeszcze założyliśmy twarde opony, żeby zyskać też jutro trochę więcej bieżnika, bo mamy miękkie i twarde do dyspozycji. Miękka wydaje się być lepszym rozwiązaniem na ten krótki odcinek, ale

0: Właśnie na tej twardej zrobiliśmy też dobry czas.
1: Walka idzie o Mistrzostwo Świata w WRC. Pierwszy OS wygrany przez Szweda Olivera Solberga przed Sebastianem Ogierem. Trzeci był Elfyn Evans. Kamil Stoch porozumiał się z Polskim Związkiem Narciarskim i od nowego roku ma pełnić funkcję łącznika poszczególnych kadr i sztabów z działaczami. Praca ta na pewno będzie wymagała ogromu cierpliwości. Tenis to sport oparty na cierpliwości. Pośpiech nie jest wskazany, choć trzeba będzie wcześnie wstać, by obejrzeć mecz Maji Chwalińskiej w Pekinie. Jej pojedynek z Dianą Jastrzębską anonsowany jest na godzinę 6:30. Około 9:30 na kort ma wyjść Magdalena Fręch, by zagrać z Nikolą Bartuńkową. W piłce nożnej afera goni aferę. W opałach Manchester City, być może również FC Barcelona, bo Real Madryt dostarczył dowody na rzekome nieprawidłowości Blaugrany, a w Turcji tamtejsza federacja piłkarska tymczasowo zawiesiła 448 obecnych i byłych działaczy klubowych. Między innymi to prezes Trabzonsporu i wiceprezes Besiktaszu Stambuł. To efekt śledztwa w sprawie nielegalnych zakładów bukmacherskich.
2: Jutro ma być słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia. Rano na wschodzie mgły. Pod wieczór na krańcach zachodnich może padać deszcz. Od 20 do 23 stopni.
3: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
4: Zwyczajna kobieta.
3: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
5: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
3: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
4: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: W kontrolowe serdeczności przy zgaszonym i z kawą, tym razem bez kofeiny. Magia radia, niech się dzieje, napisała Donata. No to niech się dzieje. 5:57, druga godzina naszego 557 wydania właśnie się rozpoczyna. Anna Regulska, Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do północy.
4: Off Control.

0: Słowo się rzekło w studiu M2 na żywo przy Myśliwieckiej 357. Wszyscy. To jest niesamowite, bo zazwyczaj, kiedy tutaj goszczą zespoły, to jest jakaś silna reprezentacja, ale wszyscy się zmobilizowali i przyjechali prosto z Białegostoku. Kamil Sołowianowicz, Kuba Totczyk, Marcin Gliński, Filip Poliński. Czy to się zrymowało? Chyba tak. Dorian z Steaming Shadow. Cześć panowie.
1: Cześć.
2: Dobry wieczór.
0: Podróż z Białegostoku dzisiaj, prosto na Myśliwiecką. Ale pamiętacie, kiedy ja was odkryłem? Pamiętacie moją pierwszą wiadomość do was?
2: To był Next Festival w Poznaniu w tamtym roku.
0: Tak. I pamiętam, miałem takie wrażenie, jakbyście grali tylko dla mnie, bo zdaje się, że na tym koncercie było jakieś kilkanaście osób.
3: No, nie było tak dużo rzeczywiście.
2: Tak. Ale zawsze trzeba dawać z siebie wszystko, niezależnie od frekwencji.
0: Podobno nie ma przypadków, także...
3: Tak, zawsze może znaleźć się taki Mateusz Tomaszek w publiczności.
0: Ta nowa płyta, jestem oczarowany tymi dźwiękami. To rzeczywiście jest muzyka do słuchania przy zgaszonym świetle. Spring Anxiety. Wiosenny niepokój. A wy wydajecie go jesienią. To trochę tak wpuszczacie nas w takie maliny, mam wrażenie. Czy to jest celowe zagranie? No bo dlaczego akurat jesień, a nie wiosna?
2: To z przyczyn niezależnych do końca od nas. No, jesteśmy niezależnym zespołem, więc dużo niezależnych jest takich przyczyn. No, chodziło o to, że wydawnictwo Antena Krzyku miało jakieś tam swoje ograniczenia i no niestety nie udało się wydać tego materiału wiosną. Mieliśmy do wyboru czekać do kolejnej wiosny albo po prostu no jesienią. Ale myślę, że się tak źle nie stało. Za oknem jest jeszcze wiosenna aura, więc jak najbardziej chyba się dopasowaliśmy do czasu.
3: Tak, pierwsza wiosna tej jesieni.
0: Temperatury rzeczywiście wskazują, że to mogłaby być wiosna. Ale wiosna kojarzy się z początkiem, z takim odrodzeniem.

0: czymś nowym, a wy zestawiacie właśnie anxiety z tym niepokojem. A może to takie trochę odzwierciedlenie lęków? Bo chyba często jest tak w naszym życiu, że nowy początek wiąże się z jakimś strachem przed nieznanym?
1: To może powiem tak. Tytuł ma też drugie dno. Może zacznę od tego pierwszego. To tak jak mówiliśmy poza eterem, że ja się najlepiej czuję, bo ja jestem pomysłodawcą tytułu i jako tekściarz pozwolę sobie tu trochę powiedzieć na ten temat. Chodzi o to, że ja się najlepiej czuję jesienią, marzec, kwiecień, to jest dobry czas, ale wzbudza taki niepokój, bo zaraz się zaczną upały i tak dalej i wychodzę z tego takiego etapu hibernacji, noce są już krótsze, nie ma już aż tak dużo czytania książek, odkrywania nowej muzyki i zaczynam się zawsze zastanawiać, jakie to wyzwania będą z biegiem czasu wraz ze zmianą pory roku. Ale to tak troszeczkę pół żartem, pół serio o tym mówię. Natomiast takie głębsze dno tego tytułu jest bardziej polityczne może, takie geopolityczne. Zauważyłem, że dużo takich nieciekawych rzeczy na przestrzeni kilku lat zaczynało się dziać właśnie w Polsce, jak i na świecie wczesną wiosną, począwszy od pandemii, poprzez jakieś eskalacje konfliktów, poprzez wybór do władzy różnych takich ludzi, którzy tam karmią nas tą demagogią, populizmem. I tak zauważyłem, że te teksty pisałem z myślą o tym, aby takie kwestie egzystencjalne uzupełniać o wątki społeczne, geopolityczne, bo to również są tematy mi bliskie i tego jest bardzo dużo w naszej muzyce. Więc ten tytuł, mi się wydaje, oddaje te wszystkie niepokoje, a muzyka, która gra do tych tekstów, uważam, że jest bardzo dobrym dopełnieniem, znaczy nie dopełnieniem, główną też treścią tego wszystkiego. Mam nadzieję, że słuchacze też to usłyszą, że to tak się wszystko fajnie splata ze sobą.
0: To teraz jeden z moich ulubionych fragmentów z waszej płyty. Nie będę mówił, że ulubiony, ale to się chyba już powiedziało. Toxic Harmony.

0: patrzę sobie na okładkę Spring Anxiety. A, no tak, w studiu Kamil Sołowianowicz, Kuba Totczyk, Marcin Gliński, Filip Poliński, czyli Dorian's Steaming Shadow. Patrzę na okładkę Spring Anxiety i widzę przede wszystkim szarość, chłód, taki niepokój. Pośrodku tego wszystkiego pojawia się ten kolorowy latawiec. Dlaczego właściwie latawiec? Bo można go przecież traktować jako coś lekkiego, wolnego, ale można też pomyśleć, że ktoś go trzyma może na uwięzi.
1: W zasadzie latawiec wyszedł ode mnie, bo ten obraz zupełnie inaczej wyglądał. On był bardziej w takich barwach wiosennych.
2: Tak, dokonałem
1: właśnie,
2: przeróbek.
1: Ale tutaj Kuba dokonał przeróbek i ostatecznie wybraliśmy taką wersję.
2: Tak, bo to był ręcznie namalowany obraz przez Marcina.
1: Tak, tak, natomiast po prostu mi przychodzą do głowy różne rzeczy i próbuję je i jak potrafię je zwizualizować, czy to muzyczne, czy to właśnie takie malarskie, chociaż malarzem nie jestem. Natomiast przyszedł mi do głowy latawiec w pustym pokoju, a wręcz w pokoju bez okien, bez drzwi. I to jakiś taki niepokój we mnie wywoływało, więc po prostu starałem się to przenieść jakoś tak jak mogłem na płótno. No i jakoś tak od słowa do słowa zaproponowałem, że to może być dobrą okładką. I jakoś tak wyszło, że po przeróbkach
2: tak,
1: właśnie...
3: Kojarzyło nam się to trochę z estetyką takich zespołów typu The Sound albo Set Giants and the, the Lovers. Taka konwencja trochę 80sowa, która... To wszystko to nie było wykalkulowane, to wszystko tak się działo na bieżąco. I okazało się, że i zarówno ta warstwa liryczna, muzyczna i do tego jeszcze wizualna, graficzna, to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi. I stało się to takim projektem poważnym.
0: Toxic Harmony, toksyczna harmonia, dosyć ciekawy oksymoron. A czy waszym zdaniem można żyć w harmonii z czymś, co nas zatruwa jednocześnie?
3: Do momentu, aż nie jesteśmy tego świadomi, to można. I to jest poniekąd o tym utwór, bo ja nie lubię za bardzo też, bo lubię jak ludzie sami interpretują na własną modłę teksty, ale tutaj powiem może tylko o tym, że nasze życie składa się z takich paradoksów i często jakaś taka siła, która nas napędza, to później na pewnym etapie życia okazuje się, że jednak nas osłabia i że bez tego moglibyśmy z czym się radzić o wiele lepiej. To jest ogólnie utwór taki właśnie o paradoksach. I na razie stawiam tu kropkę.
0: Filip powiedział przed chwilą, że bardzo regularnie zwielokrotnialiście, tak właściwie zapętlaliście ten utwór Toxic Harmony w momencie nagrywania klipu. Wiem też, że Filip podobno jest waszym kierowcą, tak?
3: Tak. Zgadza się.
0: I wozi różne ciekawe rzeczy. Oświetlenie, tak?
3: Tak. Tak.
0: Wozi latawce. Nie.
3: Tego latawce nie? Też jest
1: już zaczęliśmy wozić.
3: Jako rekwizyt.
1: Tak. I wcześniej woziliśmy głowę.
2: Tak, piątego członka zespołu. Tak. Doriana.
0: A czego słuchacie podczas trasy? Kiedy jedziecie na przykład do Trójki, do Audycji of Control?
4: Oj, to są obszerne fragmenty muzyki.
1: I nie tylko muzyki.
4: Można powiedzieć, że całutki spektrum od powiedzmy Depeche Mode'ów poprzez
1: Marka Grechutę.
4: Marka Grechutę, no dosłownie tak, aż po Coltrane'a, więc to jest to, co nam w duszy gra, to gra też u mnie w audycji, więc tak to wygląda przeciętna nasza podróż.
2: Transmitter FM nam się zepsuł i ten z Trójką jechaliśmy.
4: Tak, dzisiaj jechaliśmy z Trójką, bo niestety Bluetooth się zepsuł.
0: Niestety.

0: Uważaj, gdzie to mówisz.
1: Tak.
2: Nie, znaczy, ogólnie to jest taki kolaż, to co słuchamy, to też to, co przynosimy na płytę, na naszą twórczość, to jest tylko taki czubek góry lodowej, bo to spektrum tej muzyki jest naprawdę takie szerokie. Aczkolwiek no już przy tej drugiej płycie pojawiły się takie rejony muzyczne, które wcześniej na naszym debiucie, takim bardziej garażowym, takim bardziej postpunkowym, takim do krwi i kości, to wraz z tą drugą płytą pojawiły się takie inspiracje, które wcześniej były dla nas nieosiągalne może. Na przykład muzyka filmowa, czy ogólnie instrumentalna, ale też jakiś tam jazzik, czy elektronika, ambient. Ale oczywiście wszystko to jest w takiej konwencji dalej postpunkowej.
0: Tak, ja osobiście muzyki trochę mniej. Ostatnio słucham bardziej filmy, jestem wkręcony w kinematografię. I też to przelaliśmy trochę na tą płytę i też na żywo staramy się też to przemycać trochę.
2: Na pewno też literatura odgrywa
0: tak,
2: tu. Ja myślę, że jeśli nie skupiam się akurat o tych takich politycznych tematach, a lubię je poruszać, bo no, są takie rzeczy, o których nie lubię milczeć, nie możemy też ignorować pewnych kwestii, ale kiedy skupiam się na tych takich egzystencjalnych bardziej wątkach, to lubię też opierać się właśnie jakąś taką dobrą literaturą i na przykład wróciłem do korzeni i zacząłem znowu czytać sporo Kawki albo na przykład wróciłem do realizmu magicznego, czyli Salman Rushdie, Murakami, też mi ukształtowała ich twórczość i więc tu kinematografia jak najbardziej, jeśli chodzi o mnie, jest też bardzo ważna, ale chyba literatura, jednak słowo, u mnie wszystko się zaczyna od słowa i chyba słowo jest u mnie taką
0: to bardziej obrazkowe,
2: najważniejszą inspiracją.
3: I mnóstwo pytań, chociaż to nie było moje ostatnie pytanie do was, no to proszę się tym tytułem nie sugerować. One last question.

0: Namówiłem, że to nie będzie ostatnie pytanie. One Last Question i Dorian's Steaming Shadow. Graliście na Nextfeście, tam właśnie was poznałem. Spotykaliście na swojej drodze różne zespoły. Spotykaliście się z przeróżną publicznością. Supportowaliście New Model Army w Białymstoku i w Warszawie. Tak się zastanawiam, czy przed wyjściem na scenę, przed takim zespołem pojawia się bardziej ekscytacja, czy jednak taka myśl, że chyba teraz naprawdę musimy zagrać dobrze?
1: Wszystko na raz.
0: Wszystko na raz.
2: To może ja powiem, bo ja zaczynam zwykle naszym Wooden Bridges, który się zaczyna od klawiszy i basu, więc to chyba na mnie spoczywa troszeczkę.
1: Tak,
2: jak się dobrze zacznie, to jest później okej, okay, ale jak coś pójdzie nie tak, no to trzeba kombinować.
3: Rock and roll.
2: Rock and roll, tak.
3: Mimo, że gramy post-punk, to też tak się w te sztywne ramy takie mechaniczne czasami ten błąd ludzki to też jest po coś. Jeśli chodzi o mnie i New Model Army, to tak bardzo personalnie do tego podchodziłem, bo to jest jeden z najważniejszych zespołów mojego życia i 10 lat temu dokładnie byłem na koncercie New Model Army, jednym z kilku, w Białymstoku właśnie nie śniło mi się, że 10 lat później zagram z moim zespołem przed Justinem i jego zespołem. I to było równo 10 lat temu, więc taka klamra i później jeszcze ta progresja w Warszawie. Więc ja tak osobiście do tego podchodziłem i chciałem zapamiętać każdy moment, bo nawet i te stresujące momenty, ale również tę ekscytację. No na pewno frekwencyjnie też się bardzo zaskoczyliśmy pozytywnie, bo było dużo ludzi. To dało nam też takiego kopa, bo z każdym kawałkiem coraz więcej osób i też przychylne były recenzje, jeśli chodzi o nasz występ, więc no wszystko było po coś i fajnie się to wszystko złożyło. Udało nam się też poznać cały zespół później na backstage'u. Bardzo mili ludzie. Porozmawialiśmy trochę z Justinem, między innymi. No reszta jest historią.
0: Cisza nastała. A rozumiem, że jeszcze macie w planach może kiedyś koncerty z nimi, jeszcze nie wiadomo. Może
2: fajnie by było.
3: Kto wie, tak, to fakt, że trzeba troszeczkę tam się do pewnych osób napisać, bo akurat Live Nation się organizowało tę trasę New Model Army po Polsce ostatnią. I to trzeba tam wiedzieć, do kogo napisać. My nie wiedzieliśmy, ale różnymi kanałami jakoś tak nie odpuszczaliśmy do końca. I kiedy już tak, ja dalej przeczuwałem, że coś z tego jeszcze wyjdzie, ale na 3 dni przed tym występem się dowiedzieliśmy, że gramy. Dosłownie na 3 dni, jadąc na koncert do Warszawy. I po prostu, co tu dużo mówić, byliśmy zaskoczeni, a później jeszcze dowiedzieliśmy się, że Warszawa i progresja to już był taki ostateczny, pozytywny cios.
0: Gdyby ktoś pytał właśnie, skąd wywodzą się wasze dźwięki, to ja powiem głośno, Białystok. I nie wiem, jaka jest wasza opinia, że... Ale mam wrażenie, że zawsze jest tak, że jednak miejsce, z którego się pochodzi, zawsze zostawia jakiś taki ślad, sposób myślenia w twórczości. Czy Podlasie to jest miejsce, które was inspiruje, napędza, jakoś tak nakierowuje?
3: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak.

0: nawet w tym kawałku Wooden Bridges może nie bezpośrednio nawiązuje do Podlasia, ale jakieś takie historyczne naleciałości i inne takie sprawy, jakieś animozje, jak to zwykle bywa właśnie na Kresach, w tych rejonach. W pewnym sensie mnie też mogło to zainspirować.
1: No, też może miejski klimat naszej muzyki, ale też staramy się być blisko natury. Też Podlasie to też to ułatwia. Jest
0: znaczy,
1: blisko natury.
0: Myślę, że inspirujemy...
1: Stoku, bo nam beton, może ten
0: tak, ale inspirujemy się brytyjskim graniem przede wszystkim, ale myślę, że ta nasza mała ojczyzna, ta tożsamość taka lokalna, ona też jest słyszalna. I spotykaliśmy się z różnymi opiniami. Niektórzy mówią, że to aż za bardzo słychać nawet, a niektórzy mówią, że nic nie mówią, ale ja uważam, że to jest taka część składniowa tego, co prezentujemy i jesteśmy z tego dumni.
2: To ja proponuję teraz, żeby na liście obecności ktoś napisał na przykład, jak na Śląsku rozbrzmiewają dźwięki Dorian Steaming Shadow, albo na Pomorzu, albo w innych regionach Polski za granicą. No bo teraz wydaje mi się, że być może nawet słuchają nas w Nowym Jorku, bo często takie meldunki są, więc wow. Popołudnie teraz jest w Stanach i wasza muzyka no na pewno nie będzie rozbrzmiewała przy zgaszonym świetle. Kolejny fragment z waszej najnowszej płyty Barricades.

0: No i już Iza napisała, na Śląsku wszystko rozbrzmiewa znakomicie. No, także nie tylko Podlasie, ale również Śląsk donosi, że Dorian Steaming Shadow brzmi znakomicie. Kamil Sołowianowicz, Kuba Totczyk, Marcin Gliński, Filip Poliński, to się oczywiście rymuje. Chciałbym jeszcze podpytać, no bo te nieco chłodniejsze miesiące, które są wam bliższe chyba, Frozen Nightmares. Ja zaczynałem od tej płyty. To moja przygoda właśnie zaczęła się od tych dźwięków. Album, który powstawał w duchu Do It Yourself, to tak ładnie się nazywa. Perkusje nagrywaliście wtedy w studiu w Sokółce. A jak było w przypadku tej płyty? Też była Sokółka?
1: Też była Sokółka i tutaj już też robiliśmy to w duchu Do It Yourself, z tym, że...
2: Czyli Marcin po nocach się...
1: Poszliśmy na grubo. Mój pokój przerobiliśmy w zasadzie na kabinę taką wokalną totalnie, więc wszystko było wytłumione. Oczywiście gitary, syntezatory, bas, wszystko nagrywaliśmy sami. Natomiast już do masteringu daliśmy to Kubie Korzeniewskiemu, którego bardzo pozdrawiamy, bo świetną robotę nam zrobił. W ogóle dopuszczamy kogoś z zewnątrz, bo na początku ta pierwsza płyta, to ona była taka robiona właśnie tylko przez nas, ale już powierzenie tego komuś też dało odpoczynek naszym uszom trochę, bo nie powiem, siedzieliśmy z tym materiałem po nocach, aczkolwiek po tych kilku tygodniach, jak otrzymaliśmy master, no to pozytywnie się zaskoczyliśmy, że jeszcze można coś wycisnąć z tego materiału, także jesteśmy bardzo zadowoleni i raczej to już się tak będzie odbywało.
0: Jesteście Cold Wave'owi, nie boicie się tego chłodu. Pierwszy album nazwaliście bardzo zimnofalowo, tak jak wspominałem, Frozen Nightmares. No teraz mamy Spring Anxiety. A macie poczucie, że te płyty są ze sobą jakoś tak połączone, czy to zupełnie inna historia?
3: Tekstowo to jest kontynuacja tego, co było dwa lata temu na naszym debiucie. No czasy się aż tak nie zmieniły przez te dwa lata. Mnie ta rzeczywistość dookoła i w tym moim mikro i makrokosmosie wciąż inspiruje, więc jak najbardziej jest to kontynuacja plus poruszenie paru nowych tematów, paru wątków. Ale muzycznie to myślę, że to jest już nie kontynuacja. Myślę, że to jest krok taki do przodu właśnie pod względem realizatorskim. Też jeśli chodzi o dopieszczenie tego brzmienia, jest mniej garażowo, jest bardziej przestrzennie.
2: Świadomie, prawda? Trochę bardziej.
3: Tak, świadomość,
2: to
3: dokładnie.
2: Trochę czasu minęło to też.
3: Bo my z tą pierwszą płytą, to tak naprawdę jak Dzieci we mgle, myśmy ją nagrali, ale też szukaliśmy wydawcy.
1: Żeby ale to było w tym serce mimo wszystko.
3: Tak, oczywiście, to jest bardzo ważna płyta, bo od niej się wszystko zaczęło i to zawsze, niezależnie co będzie dalej, to zawsze ta płyta jednak będzie zalążkiem tego, co się dzieje. I no cieszymy się, to na pewno ta płyta była szczera, dalej jest, ale trzeba się rozwijać.
0: Bardzo podoba mi się kolor tej okładki. Nie wiem, to nie jest fiolet, to pewnie jakaś taka konkretna nazwa tego koloru. Nie będę nawet podejmował próby.
2: Niebieski.
3: Chyba już nie
1: pamiętam. Fiolet.
0: Fiolet. Mieliśmy chyba jeszcze wspomnieć o tym, co się kroi. Pozdrawiamy naszego przyjaciela Off Control, Olanda.
3: Tak. To może tak uchylę rąbek tajemnicy, że pracujemy nad wspólnym koncertem w Poznaniu. To będzie w styczniu, 16

0: tego, tak? Tak. Ponieważ chcemy na przełomie tego roku i następnego już troszeczkę też ruszyć w taką trasę, żeby popromować tę płytę i będziemy między innymi w Krakowie, Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, tak? I jakoś ostatnio właśnie napisałem do Olanda, bo nasze drogi też już tam się schodziły wcześniej, czy by z After the Scene nie zagrał razem z nami. Odpisał niedawno, że tak. I poprosił, żebym powiedział w eterze, że coś się kroi.
1: Coś się kroi, czyli przedpremierowo. No i koncerty. Tradycyjnie koncerty. Szykujemy się na koncerty, czy nie?
2: Cały czas.
0: Cały czas. A, jeszcze mamy w Białymstoku za dwa tygodnie koncert. To będzie taka rozgrzewka przed już taką trasą, gdzie będziemy troszeczkę gęściej grali. Gramy teraz 60-lecie naszego takiego lokalnego radia Akadera. I no później to już myślę grudzień, styczeń już będzie obfity w granie na żywo.
1: To mam nadzieję, że te premierowe kwestie i jeżeli chodzi o koncerty i nowe utwory będą miały miejsce w Off Control.
0: Też tak mam nadzieję.
2: Miejmy nadzieję.
1: Czas leci nieubłaganie. Miło się słuchało i miło się gawędziło, ale czas niestety nas goni. Czas spać, ale dzisiaj nie wracacie jeszcze do Białegostoku, prawda?
3: Wracamy, że jutro obowiązki dnia codziennego wołają, więc trzeba wrócić, pobieżnie się wyspać i wrócić do rzeczywistości.
1: Storians Steaming Shadow dzisiaj opowiadali przy zgaszonym świetle. Słuchaliśmy, chciałem powiedzieć przedpremierowo, tak się wciągnąłem w te opowieści, że chciałbym powiedzieć przedpremierowo, no ale można tak powiedzieć, świeża płyta, więc mam wrażenie, że niektórzy jeszcze nie słuchali jej. Ale dzisiaj oczywiście w takim wycinku, bo nie wszystkie utwory niestety się zmieściły między 23 a północą.
2: To zachęcamy, żeby przerobić od początku do końca płytę,
0: tak,
2: bo ona...
0: Tę płytę się słucha od A do Z, żeby poznać cały... Nie jest to płyta konceptualna, ale każdy kolejny utwór to jakoś tak z tego poprzedniego wynika i warto słuchać całych płyt, nie tylko naszych, ale ogólnie, bo teraz właśnie zalewają nas single i tak dalej, ale płyta to jest płyta, single są ważne, ale całość jest też ważna i warto się skupić też na całych long playach.
1: No i polecamy, słuchamy i polecamy. Oczywiście najnowsza płyta Dorian's Steaming Shadow w streamingach, bo na razie jeszcze w wersji fizycznej.
0: Czekamy
1: musimy jeszcze
0: na fizyczne,
1: chwilę poczekać.
0: Tak, jeszcze chwilkę. Edycję. Natomiast jeszcze póki co Spotify, YouTube, te wszystkie popularne platformy. Ale już myślę, że niedługo się ta płyta w pełni zmaterializuje i będzie już na, póki co, na takich nośnikach fizycznych jak płyty CD. Może kiedyś winyle, kto wie.
1: To była wielka przyjemność z wami porozmawiać. Nie żegnamy się na długo, mam nadzieję.
0: Pozdrawiamy słuchaczy.
1: Kamil Sołowianowicz, Kuba Totczyk, Marcin Gliński i Filip Poliński, Dorian's Steaming Shadow. No a wydanie 557, 557 Off Control przechodzi do historii. Anna Regulska, Mateusz Tomaszuk, życzymy bardzo, bardzo dobrej nocy.
0: Dobranoc.
3: Dobranoc.
2: Dobranoc. Dobranoc.

0: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
1: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
0: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
2: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2026.
0: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
3: Zapraszamy.
0: Jak dotychczas w niedzielne południe.
4: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 2 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych jest już opublikowana. Mieszkanie, wyżywienie i czesne, dlatego studiowanie jest coraz droższe. 2000 osób aresztowanych we Francji podczas zamieszek związanych z protestami w liceach. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O podpisaniu ustawy poinformował w orędziu prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie zapowiedział jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. To wpis premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych w reakcji na decyzję prezydenta. To nieoczywista decyzja, która w elektoracie Konfederacji może wywołać niezadowolenie. Tak podpisanie przez prezydenta ustawy paliwowej skomentował politolog Rafał Chwedoruk. Profesor uważa, że w ostateczności politycznie jest ona korzystna.
6: To, co się stało w tej chwili, może wśród części prawicy wywoływać niezadowolenie, także wśród części najbardziej zaangażowanych wyborców. No z drugiej strony Vox Populi w tej materii raczej zdecydowanie byłby po stronie inicjatywy rządu i także pewnie większość wyborców prawicy woli ulżenie cierpienia ekonomicznego.
5: Pieniądze na obniżki cen paliw mają pochodzić z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych osiągniętych od marca 2026 do końca marca 2027. Donald Trump nie zadeklarował jednoznacznie, czy powstanie baza wojsk amerykańskich w Polsce. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia prezydent powiedział, że mógł już podjąć taką decyzję, ale nie ujawnił, czy to zrobił.
7: Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu Donald Trump powiedział, że przygląda się sprawie budowy bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zapytany przeze mnie, dlaczego nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, Trump odpowiedział: nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć. Amerykański prezydent nie odpowiedział na moje pytanie, czy w takim razie decyzja została przez niego już podjęta. W ubiegłym miesiącu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że poczyniono duży postęp w sprawie utworzenia bazy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent USA poinformował, że jeśli taka decyzja zapadnie, to lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. W najnowszym dokumencie przesłanym do Kongresu Pentagon napisał jednak, że trwają analizy potencjalnego zbudowania takiej bazy w Polsce. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: Studiowanie w Polsce jest coraz droższe. Takie wnioski płyną z raportu Portfel Studenta, przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości. Najwięcej kosztuje mieszkanie, wyżywienie i czesne.
8: Ta liczba, która najbardziej wybija się z całego raportu.
4: Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.
8: Wyniósł on ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Oczywiście obejmuje on przykład studenta, który uczęszcza na studia niestacjonarne.
9: Tak, jeżeli się utrzymujemy sami, no to często czynsz kosztuje już sam 3-4 tysiące, a co dopiero jeszcze płacić za studia i za jedzenie i dopiero później myśleć o jakichś atrakcjach, czy to wyjście do kina, czy do baru, czy ze znajomymi gdziekolwiek wyjechać. Myślę, że to nawet ta kwota 4-5 tysięcy już jest przekraczana dosyć grubo.
8: 63% osób w wieku 18-24 lata stara się dorabiać do swojego miesięcznego budżetu. Jest to o 4 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej.
9: Dużo nawet i niezaocznych jakby osób studiujących podejmuje się pracy, właśnie, że na przykład, nie wiem, kończą studia w tygodniu, to później idą na drugą zmianę, na nocną zmianę, żeby właśnie sobie dorobić, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze na życie.
4: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
5: Niemal 2000 osób zostało aresztowanych we Francji podczas zamieszek związanych z protestami w liceach. Trwające od kilku dni antyrządowe akcje uczniów przerodziły się w falę przemocy. Sytuacja wywołuje rosnący niepokój władz, które zwołały naradę kryzysową.
10: Od rana w wielu miastach dochodziło do podobnych scen. Dziesiątki licealistów i chuliganów atakowały policjantów, strażaków oraz pracowników szkół. Podpalano śmietniki, barykady i budynki szkolne. Łącznie incydenty dotyczyły ponad 1000 placówek. Jak przekazało francuskie MSW, policja aresztowała 1949 uczniów.

0: uczestników zamieszek. O skali przemocy świadczy również liczba rannych. W starciach ucierpiało ponad 300 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Po kryzysowej naradzie z udziałem szefów służb francuski rząd podkreślił, że akcje licealistów, które początkowo dotyczyły pogarszających się warunków nauki, przerodziły się w zamieszki pod wpływem skrajnej lewicy, zwłaszcza partii LFI Jean-Luc'a Mélenchona. Politycy tego ugrupowania, którzy aktywnie uczestniczą w protestach, twierdzą z kolei, że to policja brutalnie tłumi demonstracje młodzieży. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia słonecznie, jedynie na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia rano, na wschodzie mgły, pod wieczór na krańcach zachodnich może padać deszcz od 20 do 23 stopni.
3: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
4: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
4: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
3: Autopromocja.

0: Trójka pod księżycem.
1: Powiem taką rzecz, naprawdę no to już nie wymyśliłby żaden scenarzysta melodramatu, że moja córka w pewnym momencie swojego życia mieszkała w mieszkaniu, które było piętro nad czy piętro pod mieszkaniem, gdzie oni zamieszkali po wojnie. Tak Wiesia z Jurkiem zamieszkali i ona się dowiedziała, kiedy już dostała tą propozycję, kiedy już tam nie mieszkała. I ja mam takie poczucie, że ta historia jest w ogóle filozoficznie ciekawa, bo ona opowiada o tym, ile człowiek jest w stanie przetrwać i jaką mamy siłę życia, jak emocje mają wpływ na tą siłę życia, jak po prostu ma na to wpływ na przykład miłość. I ja nie jestem za bardzo sentymentalna, wbrew pozorom, ale tutaj Marysia, przepraszam, ja mówię też to jako matka, ale jestem pod ogromnym wrażeniem jej roli, pod ogromnym wrażeniem takiej odwagi, takiej syntezy i prawdy o kobiecie. Znaczy, ja w ogóle się zastanawiam, skąd to dziecko to wie? Przecież ona jest wychowana w dobrobycie, w miarę. To jest intuicja jakaś jej, jakiś talent po prostu, że ona to pokazała, takie emocje, o których nie może mieć pojęcia, bo no może je sobie wyobrazić, ale to było dla mnie niesamowite zupełnie i to teraz analizuję, jak to w ogóle jest możliwe, że moja córka jest tak genialną aktorką.
2: Kinga Dębska, reżyserka filmowa, ale także teatralna, przyjęła nasze zaproszenie do wydania specjalnego Trójki pod Księżycem z Teatru Muzycznego w Gdyni. Przypomnijmy, to była noc przed finałem konkursów odbywających się podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jedynym filmem, o którym dłużej rozmawialiśmy, był film pod tytułem Przez ścianę. Kinga Dębska tym razem nie miała swojego filmu w konkursie. Przyjechała jedynie na pokaz filmu, w którym główną rolę żeńską zagrała jej córka Maria. Następnego wieczoru okazało się, że ów film Przez ścianę został uhonorowany Złotymi Lwami. My naturalnie nie znaliśmy jeszcze werdyktu jury. Był to więc przypadek szczęśliwy, nie po raz pierwszy. Tej nocy natomiast przeniesiemy się do Gdańska i porozmawiamy o Teatrze Wybrzeże oraz o premierze w Operze Bałtyckiej. Zapraszamy, polecając także dwa nasze cykle.
3: Między słowami.
2: I?
3: Słowa, słowa, słowa.
2: Oto pierwsze słowo klucz tej nocy.

od Michała. Styl to pierwsze słowo klucz nocy. Nic dodać, nic ująć. To on decyduje o tym, co jest kulturalne. I witamy już gościa specjalnego, bo live również, Radosław Paczocha, zastępca dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku, kierownik literacki, dramatopisarz i dramaturg. Dobry.

0: a dobranoc to na dobranoc.
1: Po północy.
0: Tak, tak. No, ja wiem, że to jest trudna sytuacja z wielu powodów, panie Radosławie. Ale nie będziemy dzisiaj o kłopotach opowiadać. A my to Beata Wolska i Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i BM. Mówiąca odmienionym głosem, no trudno, to jest cena za powrót jesieni. Przypomnijmy, od ilu to już lat pan w Gdańsku, bo przecież nie jest pan gdańszczaninem.
1: Ten rok 26 jest ciekawy, jeśli chodzi o mój pobyt w Gdańsku, dlatego że 10 lat temu, w 2016, zacząłem pracę jako dramaturg w tym teatrze, a 5 lat temu, czyli no w połowie tej trasy między 26 a 2016, przyjąłem stanowisko, czy awansowałem na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw programowych, kierownika literackiego. No i już mogę powiedzieć, że i zarówno na jednym, jak i na drugim stanowisku spędziłem po 5 lat.
0: No to gratulujemy, bo naprawdę każdy jubileusz jest powodem, żeby się wspólnie cieszyć. O innym jubileuszu, no znacznie poważniejszym, to znaczy dłuższym, złe określenie, ale wiadomo, o co chodzi. Porozmawiamy za moment, ale nieustająco zachęcamy pana do pisania dramatów, sztuki teatralne, podobnie jak i scenariusze filmowe, to chyba najsłabsza strona współczesnego teatru i filmu, bo chyba zgodzi się pan ze mną, że mamy no bezbłędnych, świetnych aktorów, reżyserów, operatorów i tak dalej. Natomiast z tekstami, na podstawie których powstają właśnie scenariusze, no jest pewien kłopot. Jak już się pojawi dobry, no to jest szansa na to, że powstanie też dobre dzieło sztuki.
1: To bywa różnie. No na pewno film ma taki problem. W teatrze...
0: No, współczesne sztuki. Ja nie mówię o adaptacjach, ani o klasyce.
1: Tak, w teatrze, ale żyjemy też w takim specyficznym czasie dla teatru, bo teatr, który żywi się taką, no, bym powiedział, literaturą teatralną, troszkę ma trudniej. Może moi koledzy i koleżanki też pewnie by to potwierdzili. Dlatego, że dzisiaj teatr płynie takim nurtem bardziej no, inscenizacyjnym albo opartym na innych metodach pracy, na improwizacji aktorskiej, na takiej wspólnej pracy nad projektem. Trudniej się chyba jednak funkcjonuje dzisiaj osobom piszącym dramaty i czekającym na ich wystawienie. Mogę powiedzieć, że jestem w takiej roli, że mogę mieć na to pewien wpływ, ale mój wpływ no, jest ciągle chyba za mały, żeby zmienić rzeczywistość polskiego teatru. Polski teatr sobie radzi nieźle. Myślę, że nawet bardzo dobrze, ale rzeczywiście teatr literacki ma trochę trudniejszy okres.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia, bliski naszemu sercu, to w nim, proszę pana, pojawiają się coraz częściej kobiety, jeżeli możemy stosować ten podział na męskie i żeńskie tradycyjne.
1: Zauważyłem, nawet moja koleżanka z roku z wiedzy o teatrze jest przecież dyrektorką Polskiego Radia, więc studiowałem z Jurką, więc trudno, żebym tego nie zauważył.
0: Jak się
1: zmienia Teatr Polskiego Radia.
0: Tak, to prawda. Natomiast wracając do pana i pańskiego, żeby tak rzec, pióra. Szczęśliwie wrócił pan do Teatru Polskiego Radia dzięki realizacji w nim pańskiego dramatu o Stanisławie Przybyszewskiej. Rozmawialiśmy o tym niedawno temu, powtarzaliśmy to słuchowisko. Premiera odbyła się oczywiście w programie pierwszym. Także przede wszystkim raz jeszcze bardzo dziękuję za przypomnienie postaci Stachy. No i zachęcam i będę to za każdym razem czynić do tego, by pan jednak od czasu do czasu wyłączał się, zamknął się w swoim gabinecie i pisał. Ja rozumiem, dlaczego trudniej jest pisać niż tworzyć wszystkie inne, czy we wszystkich innych dziedzinach, ponieważ to jest no, bardzo samotna czynność. Reżyser fantastycznie otoczony świetnymi ludźmi, aktor i tak dalej. Więc myślę, że to jest jakiś problem, że ludzie boją się pustki, boją się samotności, uciekają.

0: Jest takie słynne określenie horror vacui i zresztą o bardzo długiej tradycji. Lęk przed pustką. I myślę, że to właśnie dolega współczesnemu twórcy.
1: To jest ciekawe, co pani mówi. Tak chyba jest trochę, że tej samotności do pisania potrzeba, na pewno potrzeba wyciszenia i
0: wyłączenia się też z...
1: Tak, odbodźcowania. Kiedyś był taki pisarz, który mówił, nie wiem, przepraszam, malarz, ale nazwiska już nie pomnę, który mówił, że żeby spokojnie malować przez 2 godziny, potrzebuje 5 godzin spokoju.
0: No właśnie. Mm-hmm. No, malarz jeszcze może mieć ewentualnie, jak to się nazywa, modelkę. I wtedy już jest weselej. Dobrze, ale dzisiaj o Teatrze Wybrzeże. Najpierw o tym, że od lat, zapytam podstępnie ilu, ja naprawdę nie pamiętam.
1: Od 80 istnieje Teatr Wybrzeże, ale oczywiście historia teatru w Gdańsku no, jest cokolwiek dłuższa niż tylko historia polskiego teatru w Gdańsku. No ale my świętujemy tak tożsamościowo ten polski teatr, który założył Iwo Gall, przyjeżdżając ze swoim rokiem studentów krakowskiej PWST do Gdańska w 1946 jako ten rok założycielski. Zresztą to był też no, oczywiście pięknie trudny czas, ale też ciekawa jest historia w tym, że on przyjechał, mówię o Iwo Gallu, tak naprawdę do Gdyni, a nie do Gdańska.
0: No bo też ta pierwsza siedziba była właśnie w Gdyni. Gdyni tak. Nazwa była Miejski wtedy. Chyba od 60 roku stała siedziba pojawiła się właśnie w Gdańsku. Natomiast też pomyślałam o tym 46, jak wyglądał wtedy Gdańsk właściwie. To jedna wielka ruina. Poza Dolnym Miastem, poza takimi obrzeżami, już tak najkrócej mówiąc, to jednak było to zrujnowane miasto, podobnie jak Warszawa, tylko z innych powodów.
1: No, tak, i inny niszczyciel był, prawda? Tak. Bo Gdańsk zniszczyły wojska radzieckie.
0: I ostrzał wzajemny, o czym kiedyś opowiadał mi jeden z gdańszczan.
1: No przetrwał wrzeszcz i oczywiście łatwiej było...
0: Oliwa.
1: Tak, i łatwiej było gdzieś te centra kulturalne, no, poza centrum, że tak powiem, budować. Ale Teatr Wybrzeże tak naprawdę przewędrował przez wszystkie miasta. No w tej chwili przecież ciągle mamy, od 48 roku funkcjonuje scena kameralna, wcześniej teatr kameralny w Sopocie. I no, zaczynał swoje istnienie właśnie w Gdyni. Był też w kilku lokalizacjach w Gdańsku, bo zanim otwarto tę siedzibę obecną, która zresztą była też siedzibą niemieckiego teatru, Danzigers, ojejku, i tutaj właśnie Danziger Stadttheater,
0: tak.
1: Stadttheater, to jeszcze Teatr Wybrzeże grał swoje przedstawienia w obecnej siedzibie Opery Bałtyckiej. Wtedy się nazywał Teatrem Wielkim w Gdańsku. Więc trochę tych lokalizacji było. Oczywiście zdarzały się też takie wydarzenia, jak wspomniała pani Stanisławie Przybyszewskiej, sprawa Dantona grana była w Wielkim Młynie, w którym w tej chwili jest Muzeum Bursztynu. To była realizacja Macieja Karpińskiego, ale no, oparta na inscenizacji Andrzeja Wajdy jeszcze z Teatru Powszechnego w Warszawie. No i możemy też wspomnieć choćby o kultowym już spektaklu Jana Klaty H, który dział się w stoczni, więc parę oczywiście, no ale takie zdarzenia artystyczne się wydarzają, natomiast sama siedziba tak też wędrowała. Też wędrowała po centrum i mieście.
0: No i była przebudowywana, prawda?
1: Owszem, tak.
0: Pierwsza przebudowa taka poważna przypadła na początek XXI wieku, jeszcze za poprzedniej dyrekcji Jana Nowaka.
1: Macieja Nowaka,
0: Boże,
1: tak.
0: Jana Nowaka, przepraszam. Maćku, na szczęście nie słucha. Macieja Nowaka, tak. No a ta druga już za pana Adama Orzechowskiego dyrekcji. Trochę naczekaliśmy się na ten finał, na to jak będzie wyglądała ta duża, główna scena, bo wcześniej chyba te mniejsze były remontowane, a na końcu scena kameralna. No rzeczywiście sporo pracy mają panowie dyrektorzy, takiej też pozaartystycznej. A w każdym razie mieli na tamtym etapie.
1: Tak, dyrektor Orzechowski nie boi się remontów, nie boi się jakby takich prac.

0: no, bardzo często ludzie związani z teatrem no, wchodzą do budynków już, które wymagają tych remontów, a jednak nie zawsze one się odbywają, bo to jest ogromny wysiłek. Trzeba się też, no, trzeba się też zmierzyć z wieloma wyzwaniami, szukaniem zastępczej siedziby albo takim okresem właśnie grania dla mniejszej ilości widowni. No, dyrektor Orzechowski właściwie wszystkie sceny bądź wyremontował, bądź zbudował od nowa, tak jak starą aptekę, przemieścił też również, no przecież tę scenę kameralną, która kiedyś znajdowała się w zupełnie innym miejscu. Tam się chyba w tej chwili znajduje sklep H&M.
1: Gdzie tak, drugiej stronie.
0: Tak, naprzeciw Spatifu. I te słynne anegdoty, że Cybulski grał w przedstawieniu, ale jak ono się zaczynało, to siedział jeszcze w Spatifie, bo on nie grał w pierwszych scenach, tylko w prywatnym stroju przemierzał Monciak i wchodził na scenę.
1: No, przechodził na drugą stronę.
0: Tak, przechodził na drugą stronę. Oczywiście te anegdoty są barwne, ale z drugiej strony jak słyszę czy czytam, że w prywatnym stroju albo nie był na terenie zakładu pracy, kiedy zaczynała się praca, to jednak jest to nieprofesjonalne. Ale tak, no, były to trochę inne czasy i na pewno no, była to też bardzo barwna postać, nie tylko dla polskiego, czy dla Teatru Wybrzeża, ale też przecież dla całej...
1: Bim-bom.
0: Tak, był tam też oczywiście w Trójmieście był Bim-bom, który razem z Kobielą, no, że tak ujmę to kolokwialnie, rozkręcali Cybulski i Kobiela. No ale to też był taki rok, były takie dwa momenty w historii Teatru Wybrzeże, kiedy krakowska szkoła znacząco wzmocniła ten teatr. Pierwszy to był właśnie ten 46. przyjazd całego roku Wydziału Aktorstwa ze swoim profesorem i Wogalem. Tam była między innymi Barbara Kraftówna, Bronisław Pawlik, a druga taka sytuacja miała miejsce na początku lat 50., kiedy to Lidia Zamkow też ściągnęła, bardzo zresztą zdolny rok, bo tam był właśnie Kobiela, Cybulski, Jędrusik, Herdegen, Goliński i nie wymienię teraz tych wszystkich znakomitości i oni wszyscy w pewnym momencie też trafili do Gdańska, więc no, daj Boże, tak zdolny rok. Więc były takie dwa momenty. Część z nich też została przecież dobrych parę lat. Jeszcze później Zdzisław Maklakiewicz też był przez chwilę w Teatrze Wybrzeże w tamtych czasach. Więc to było bardzo barwne, twórcze towarzystwo, które na pewno dało się zapamiętać. No i z różnych kreacji, z takich, no, z kreacji na scenie i z takiego barwnego też życia poza sceną. I te legendy oczywiście żyją, no tylko Teatr Wybrzeże ma 80 lat i jak tak popatrzeć na te, na przykład na te życiorysy właśnie tych najgłośniejszych nazwisk, to jednak oni się tylko przez chwilę pojawiali w tym teatrze i wracali do Warszawy albo wyjeżdżali do Warszawy i tam robili wielkie kariery.
1: Niektórzy nie zdążyli, bo za krótko żyli.
0: No tak, tak.
1: Dobrze, ale nie taki akcent, którego chciałam dzisiaj uniknąć. Miało być radośnie, wesoło, więc postarajmy się. Dlatego też zapytam o to również podstępnie. Od ilu lat Wybrzeże gra latem na prawie wszystkich swoich scenach? Też zapytamy na ilu scenach? A pytanie jest sensowne, ponieważ do niedawna prawie wszystkie teatry były pozamykane podczas wakacji. A właśnie Trójmiasto dało ten początek ożywiania teatru latem, czy pozostawania jakby po sezonie w pracy twórczej, artystycznej. Pierwszy był Mały Teatr Atelier, który zresztą czerpał pełnymi garściami z dóbr osobowych Teatru Wybrzeże, który właśnie miał urlop. No tutaj mogę wspomnieć z kolei ja teraz osobę wielką, wspaniałą, cudowną kobietę, Joanna Bogacka, ale także Ryszard Rączewski. Oboje już nie żyją. No więc
0: Krzysztof Gordon, który też mieszka przecież w Sopocie do dziś.
1: Szczęśliwie żyje, ale już, że tak powiem, na emeryturze. No i tak, i wtedy na początku lat 90. w połowie Atelier rozkręcało tę artystyczną aktywność letnią, wakacyjną. Szybciutko, zaraz za nim Julia Vernio z Teatrem Miejskim, otwierając scenę na plaży w Orłowie. No i Teatr Wybrzeże w jakimś momencie, ja nie pamiętam tego momentu. To był początek chyba

0: XXI wieku już. No,
1: ponieważ mnie to jest o tyle łatwo zapamiętać, że święciliśmy teraz rocznicę współpracy z sceną letnią Próży Gdańskiej i to było pod hasłem osiągnięcia pełnoletności tej współpracy, czyli 18. edycja sceny letniej, więc musimy się cofnąć o te 18 lat wstecz do roku 2008.
0: No dobrze, to teraz ile scen państwo w tym roku uruchomili? Czy wszystkie, którymi państwo dysponują?
1: Tak jak zwykle latem 5, czyli 3 sceny w Gdańsku, malarnia, stara apteka i duża scena, scena kameralna w Sopocie i scena letnia w Pruszczu Gdańskim. Więc no tak intensywnie, lato jest dla nas najintensywniejsze, jeśli chodzi o granie, też jest bardzo intensywne w związku z przemieszczaniem się, z tym, że ekipy też techniczne mają więcej pracy. Na przykład ekipa techniczna, która stawia scenografię w Pruszczu Gdańskim, musi tam przyjechać danego dnia. To są oczywiście soboty i niedziele. Postawić dekoracje, tam się odbywa próba, odbywa się spektakl. I tego samego dnia, właściwie nocy, czasami to są prace do 3-4 w nocy, musi ta dekoracja znaleźć się z powrotem w Gdańsku, bo nie może tam pod gołym niebem przebywać. Więc to jest duży wysiłek też wielu zespołów, nie tylko zespołu aktorskiego, choć oczywiście zespół aktorski też jest najbardziej oczywiście widoczny, ale też wszyscy ciężko pracują, żeby te przedstawienia mogły się odbyć w 3 różnych miastach.
0: No tak, to prawda. Skoro wspomniał pan gołe niebo, to jak było z tym niebem w tym roku, w tym sezonie letnim?
1: No było trochę mniej łaskawe niż w zeszłym roku, bo parę razy padało i wiem, że choćby na moim spektaklu na punkcie zero bez parasolek to tam nie dało się w ogóle jakby siedzieć po drugiej stronie. Na szczęście oczywiście sama scena jest zadaszona, ale już widzowie, których się zawsze gromadzi dużo, około 1000 widzów na jednym spektaklu, więc same spektakle na scenie kameralnej, których jest 16 w sezonie letnim, gromadzą właśnie ponad czasami 1600 widzów, więc 16 tysięcy widzów, przepraszam, więc to jest ogromna widownia jak na tych 16 wieczorów, czy 16 spotkań, bo to są też popołudnia niedzielne. Więc tak, to mimo, że pogoda nie była łaskawa, to jednak ludzie przychodzą z parasolkami i oglądają.
0: No dobrze, to cieszy. To teraz jakieś takie najważniejsze punkty, żeby już zamknąć ten rozdział wspominania lata. Punkty owego, owego lata w Teatrze Wybrzeże.
1: Myślę, że zaczęliśmy ambitnie, bo zaczęliśmy na naszej scenie od, o ile pamiętam, 5 pokazów Nosferatu, czyli spektaklu Mariusza Grzegorzka, który zdobył chyba najwięcej nagród w Międzynarodowym Dniu Teatru. To są nagrody i prezydent miasta Gdańska i nagrody marszałka. Zaraz potem był Memling, również bardzo doceniony przez krytyków. Zresztą jedziemy z Memlingiem na Boską Komedię.
0: W reżyserii
1: według scenariusza i scenografii Agaty Dudy-Gracz. Więc zaczęliśmy, jeszcze była Piękna Zośka na sam początek, był spektakl Z miłości Radka Maciąga na podstawie tragikomedii Egberna. Ale myślę, że przede wszystkim te spektakle na dużej scenie, one jakoś koncentrowały uwagę najmocniej. Natomiast już im bliżej końca lata, bo jeszcze był przecież w międzyczasie, wprawdzie nie nasz festiwal, ale częściowo odbywający się u nas na naszych scenach, czyli festiwal szekspirowski, a sierpień zakończyliśmy spektaklami Pawła Aignera i spektaklem, myślę, Wszystko Szwindel i Awantura w Kiodzi i spektaklem Adama Żochowskiego Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia.
0: No i też udzielili państwo gościny tradycyjnie zresztą festiwalowi, który zamykał lato na Wybrzeżu, tak można by powiedzieć, czyli Nonfiction.
1: Tak. Odbył się jeszcze festiwal Nonfiction. To już było w momencie, w którym my nie graliśmy. Natomiast scena letnia się zamknęła spektaklem muzycznym Pawła Aignera. Wszystko Szwindel to jest akurat jakiś taki spektakl, o który co roku Próży Gdański pyta i bardzo jakoś

0: myślę, dobrze jestem przyjmowany. Natomiast tak, no dzieje się bardzo intensywnie za każdego lata. Musimy te terminy dokładnie dograć, kiedy my kończymy. Wtedy zaczyna na przykład właśnie Sopot Nonfiction i cały czas, no oczywiście w międzyczasie jeszcze Festiwal Szekspirowski, więc turyści, nie wiem czy wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają do Trójmiasta, bo nie mam takiego wrażenia, akurat są zainteresowani teatrem, ale na pewno część udaje nam się jakoś, uwagę części z tych turystów udaje nam się zagospodarować. Aczkolwiek zauważam, nawet tutaj żartowałem wcześniej, przed wejściem na antenę, że no, pogoda ma też swoje znaczenie latem. Jak się robi pochmurno albo zaczyna padać, to można sprzedać nawet czasem pół spektaklu w jedno popołudnie. Choć my za często takich problemów nie mamy, bo akurat bilety nam się sprzedają. Może latem troszkę wolniej. Nie wszyscy może z wyprzedzeniem wiedzą, którą część lata albo jaki weekend gdzie spędzą, ale no, sprzedajemy bez większych problemów całe sale, całe widownie.
1: No na pewno scena kameralna jest wypełniona. Tak, mówimy tak o tej sopockiej. I no i ona jest szczególnie uzależniona od pogody, bo tam bliżej plaży. Więc jeżeli nie można iść na plażę, wiadomo, do teatru. Tym bardziej, że kina już nie ma w Sopocie. Więc no tak, taka sytuacja, ale to tak na marginesie. To właściwie zakończyliśmy podsumowanie, jeżeli pan pozwoli. Natomiast wkroczymy w nowy sezon, w tę jesień w Teatrze Wybrzeże, opowiadając o festiwalu. Festiwalu właśnie w owym 80. roku życia, no, powiedzmy w tej tradycyjnej wersji Teatru Wybrzeże w Gdańsku. A to się wydarzy, ta nasza rozmowa, za kilka minut, bo mamy właśnie przepiękne hasło wprowadzające właściwie temat, można powiedzieć. Hasło jesień i do tego piękna piosenka.

0: No, może piękna piosenka, ale głośna, trzeba przyznać. Wczesna jesień, hej! Jesień w wariancie dynamicznym, choć niekiedy kojarzy nam się ze zniechęceniem, ze sennością, stagnacją, a tymczasem Teatr Wybrzeże w Gdańsku na dobry początek sezonu zaproponował Festiwal Wybrzeże Sztuki. No i takie drugie osiągnięcie Teatru Wybrzeże w XXI wieku, trochę młodsze od grania latem. Pan Radosław Paczocha, zastępca dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku, kierownik literacki, dramatopisarz i dramaturg, jest z nami, z czego bardzo się cieszymy. Państwo zdają sobie sprawę, że pozyskać gościa o tej porze, gościa żywego absolutnie, a nie jak żywego, jest bardzo trudno. Powiedziałabym, że nawet coraz trudniej. Może społeczeństwo jest po prostu coraz bardziej zmęczone. Niemniej bardzo się cieszę, że pan jest z nami i że możemy porozmawiać o teatrze, o którym przez jakiś czas nie tyle zapomniałam, ale nie miałam szans rozmawiać. Więc no tak się ułożyło. A dzisiaj jestem pełna dobrych chęci. Nie wiem, jak to się... Trochę jestem zmęczona, to państwo słyszą w głosie. No, jesienią bywa nieraz trudno. Szczególnie, jeżeli nie grzeją kaloryfery. No, dobrze.
1: Ale to jest dobra pora dla teatru.
0: Dla teatru, tak, tak, oczywiście. No to startujemy. Wybrzeże Sztuki, czyli festiwal po raz który, zazwyczaj o to pytamy. No i w ogóle jaka jest historia tego pomysłu?
1: Po raz 13. Nie boimy się tej liczby. Kiedyś trzeba było zrobić też 13. edycję. Myślę, że zrobiliśmy ją nie najgorzej, żeby no może nawet powinien być bardziej wylewny, bo to też jest bardzo, wydaje mi się, też nasze osiągnięcie, z którego możemy być dumni. Nie jest dzisiaj łatwo robić festiwal teatralny, nie jest łatwo środki. No, oczywiście mamy też mecenasa w postaci Urzędu Marszałkowskiego i to znacząco pomaga, bo to jest po prostu bardzo trudna logistycznie, kosztowna, ale też bardzo ważna, wydaje mi się, i dla nie tylko dla naszej branży teatralnej, ale w ogóle dla Trójmiasta, takie zderzenie, spotkanie też no, z innymi językami teatralnymi, z uznanymi twórcami, którzy nie zawsze albo zazwyczaj nie pracują u nas, bo przecież też staramy się jakoś skonfrontować widzów z innymi twórcami, no albo po prostu nawet coraz rzadziej pracują w Polsce, jak Łukasz Twarkowski, którego spektakl Employees

0: pokazaliśmy na otwarcie festiwalu. W zasadzie Łukasz Twarkowski no, zrobił kilka lat temu właśnie spektakl w Teatrze Studia, a tak to właściwie pracuje za granicą. Czy choćby Krzysztof Walikowski, którego Europę pokazaliśmy też dwa tygodnie temu. No to są twórcy, oczywiście Krzysztof Walikowski ma swój teatr tutaj w Warszawie, ale też nie pracuje przecież bardzo, bardzo często w jednym teatrze w Warszawie, tylko on pracuje po całej Europie. Więc to dla nas jest ważne wydarzenie także z tego powodu, że mogliśmy no, troszkę jak w soczewce pokazać najciekawsze twórczynie i twórców w polskim teatrze, czy najciekawsze przedstawienia. Wydaje mi się, że to był bardzo wartościowy czas. Pokazaliśmy też kilka własnych przedstawień, takich jak sprawa Dawida Frankfurtera, Marcina Wierzchowskiego, Ellen Babić w reżyserii Warhoła, czy prapremierowy dramat chorwackiego autora Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. Chorwackiego autora Iwera Martinicia, który przyjechał zresztą z Chorwacji, był obecny na premierze, mieliśmy z nim spotkanie. Więc tych zdarzeń również było duże zdarzenie edukacyjnych, czy takich warsztatów edukacyjnych, rozmów z twórcami. Bardzo dużo, właściwie każdego dnia się coś działo. Festiwal trwał od 16 września do 1 października jeszcze.
1: Czyli do wczoraj.
0: Tak, do wczoraj jeszcze jak wyjeżdżałem z Gdańska, to wyjeżdżałem z teatru i akurat trwał ostatni spektakl, czyli Ulisses w reżyserii Michała Borczucha z Teatru Słowackiego w Krakowie. Więc tak, oglądając się za siebie, jeszcze słyszałem komendy w interkomie, czy takie, no, tak wygląda spektakl od środka na korytarzach, że słychać przez interkom to, co mówi inspicjent do aktorów i słyszałem tam właśnie jeszcze, kto ma się pojawić na scenie. No, ale już dzisiaj jestem u pani, już jest po festiwalu.
1: No, tak nie do końca po festiwalu, bo jest jeszcze takie hasło epilog i tak. O tym epilogu pewnie za moment, ale jeszcze zatrzymałem się przy samym festiwalu, bo oczywiście wymienił pan jednym tchem tytuły reżyserów, pochodzenie spektakli. Tego oczywiście nie pamiętamy zazwyczaj. Nawet jeżeli bardzo interesujemy się teatrem, a myślę, że o tej porze za bardzo nie interesujemy się teatrem, więc spróbujmy jeszcze tak troszkę od strony wokół teatralnej, jak wygląda taki festiwal, jak on się toczy poza samą sceną, poza samymi spektaklami, bo to też jest bardzo ważne, to życie festiwalowe. No nie myślę oczywiście o jakimś klubie festiwalowym i nie wiem, silent disco czy innych przyjemnościach, tylko nie wiem, dyskusjach. Z dyskusji właśnie, z takiego życia festiwalowego słynie nade wszystko Kraków i Boska Komedia. To o tym się mówi równocześnie czy równolegle do omawiania spektakli. W Gdańsku może to jest bardziej wyciszone, no nie wiem, właśnie o to pytam. Nigdy nie byłam na Wybrzeżu Sztuki, więc nie wiem.
0: Chyba jest trochę inaczej, rzeczywiście, dlatego, że mam wrażenie, że no, Boska Komedia jest też, jeśli wspomniała pani o Krakowie, jest też takim festiwalem, który bardzo rzeczywiście skupia uwagę naszego środowiska teatralnego. Jest więcej, bym powiedział, takiej wymiany między teatrami, między twórcami. Jest to środowisko też takie no, związane ze szkołą teatralną. Jakby jest może bardziej widać to nasze środowisko, naszą branżę i takie wspólne tam nie wiem, jakby bywanie, rozmawianie. Jest sporo krytyków.
1: No są zagraniczni jurorzy.
0: Tak, są zagraniczni jurorzy, goście i tak dalej. Więc no, wygląda to nieco inaczej. No i też są jurorzy, którzy w ogóle oceniają te przedstawienia i przyznają nagrody, czy no, odbywają się jakieś tam, no, zawsze jest to jakaś rywalizacja, jakieś rankingi, etc. Mówię zupełnie jakoś bez tutaj jakby komentarza emocjonalnego, po prostu to jest troszkę jakby inny rodzaj rzeczywiście festiwalu. My raczej, mam wrażenie, tworzymy, u nas jest mniej bym powiedział branży teatralnej, raczej mam wrażenie, że przychodzą nasi widzowie, czy trójmiejscy widzowie.
1: No i to ważne.
0: Chociaż na przykład wczoraj było spotkanie po Ulissesie, właśnie z aktorami, z reżyserem i jedna z widzek była obecna na tym spotkaniu i powiedziała, że przyjechała z Warszawy zobaczyć ten spektakl, bo wie, że już do końca tego sezonu nie będzie zagrany w Krakowie i właśnie dlatego

0: Jechała na festiwal do Gdańska, więc zdarzają się też takie przypadki, że ktoś przyjeżdża z Warszawy, bo na przykład łatwiej jej zobaczyć na festiwalu w Gdańsku niż właśnie w Krakowie, no ale to był pojedynczy głos. Natomiast mam takie wrażenie, że jednak jest więcej widzów, jest bardziej, bym powiedział, dla widzów ten festiwal chyba jednak robiony niż dla branży. Też nie ma u nas właśnie jurorów, nie ma tej takiej selekcji związanej właśnie z jakimiś też rankingami, taką wymianą. Trudniej nam też jest o to, bo Kraków, jeszcze bym na to zwrócił uwagę, Kraków ma, czy Boska ma możliwość grania w kilku lokalizacjach naraz. Mhm. Czy to się dzieje w Łaźni, czy w Starym, czy w Słowaku, czy na scenie Opery Krakowskiej, czy właśnie szkoła teatralna. Więc jakby jest ta wymiana między zespołami bardziej możliwa, bo wszyscy są, albo może nie wszyscy, ale kilka zespołów naraz jest jakby w Krakowie, tak?
1: W ruchu.
0: A my mamy jedną scenę i halę Amber Expo, która nam tutaj bardzo pomaga i z tej współpracy no, jesteśmy o tyle zadowoleni, że możemy te duże takie przedstawienia jak Warikowskiego, czy w zeszłym roku również Krystiana Lupy, pokazać. Natomiast z reguły jednak to jest tak, że przyjeżdża jeden zespół, pokazuje, graliśmy w tym roku dwukrotnie na dużej scenie i na malarni. Kilka przedstawień, pokazuje swój spektakl, gra, spotyka się z naszymi widzami, my się spotykamy z nimi, ale oni potem wyjeżdżają, przyjeżdża kolejny zespół, bo mamy jedną scenę dużą i najczęściej to właśnie tam się najwięcej dzieje. Więc trudniej nam też, no tak, że tak powiem, zderzyć ze sobą nasze środowisko teatralne, ale naszą misją jest raczej no, służyć jednak tu miejskiej widowni i mam wrażenie, że to nam się akurat udaje. W tamtym roku zagraliśmy tylko dwa spektakle dwukrotnie, Lupy i Warikowskiego. W tym roku już staraliśmy się właściwie każdy spektakl zagrać dwukrotnie i te spektakle się sprzedawały, więc no... ponad 600 osób miało okazję zobaczyć jeden zaproszony spektakl na dużej scenie. Mhm. Myślę, że to akurat nam się no, udaje, tak? I czujemy, że widzowie czekają na ten festiwal. No, więcej niż czujemy. Widzimy, jak szybko sprzedają się bilety, jak chętnie ludzie przychodzą zobaczyć spektakl z Krakowa, Warszawy, Katowic.
1: Mm-hmm. Czyli wniosek z tego, co pan powiedział, jest taki, że oto konkurs najbardziej ożywia środowisko i w związku z tym jest to właśnie wydarzenie bardziej branżowe, bo pod tym kątem patrzymy na to, czy słuchamy tego, co jurorzy o czym jurorzy zadecydują. Tak sądzę.
0: Nie wiem, czy sam konkurs.
1: Ja wiem, ale to rywalizacja, to, że będą nagrody, potem jest przecież finał.
0: Jakąś ekscytację wprowadza, niewątpliwie.
1: O tym tylko mówię, że to powoduje inną zupełnie atmosferę, o czym zapomniałam, porównując Boską Komedię z Wybrzeżem Sztuki. Mhm. I zwrócił pan uwagę na rzecz bardzo ważną, bo w większości przypadków te festiwale teatralne jednak bardzo mocno są obstawiane przez krytyków, to jest recenzowane, to jest jak... Poza tym to są przeważnie podsumowania roku lub sezonu. Natomiast Wybrzeże Sztuki chyba nie ma takiego obligu w swojej idei, żeby sprowadzać te najświeższe. Najważniejsze, żeby to było coś, co jest...
0: To bym z tym, tu bym jeszcze może nie tyle z tym polemizował, co bym, jakby, jeśli pani pozwoli, to słowo komentarza. Bo
1: no właśnie, to jest interesujące.
0: W zeszłym roku mieliśmy 12 edycję, która była edycją wznowieniową, dlatego że festiwal z powodu remontu dużej sceny, a wcześniej no tak. A też pandemii, no wszystko to się jakoś na siebie nałożyło. Nie funkcjonował przez kilka lat, przez 6 lat, więc w momencie, w którym... wznawialiśmy festiwal, no musieliśmy się zastanowić, czy jaką przyjmujemy formułę, czy zapraszamy spektakle najświeższe sprzed roku, czy jednak jest kilka takich...
1: które powinny być pokazane.
0: Które powinny być pokazane, a nie miały szansy być pokazane. I to na przykład dotyczyło spektaklu Krystiana Lupy, Balkony.
1: A w tym roku?
0: A w tym roku zależało nam na Oracle Twarkowskiego, ale jak zaczęliśmy się mierzyć z wyzwaniami sprzętowymi, wynajmem i w ogóle wszystkimi kosztami, no to mówiąc szczerze, zostałoby nam niewiele na pozostałe spektakle, więc musieliśmy dokonać, bo tak

0: naprawdę to był najstarszy spektakl pokazany podczas tej edycji, więc musieliśmy się zastanowić, czy chcemy pokazać spektakl Łukasza Twarkowskiego inny, starszy, ale dostępny, żeby w ogóle pokazać język sceniczny, czy język teatralny tego twórcy, który właściwie jest już twórcą międzynarodowym. No i doszliśmy do wniosku, że tak, że chcemy, ale no, staraliśmy się jednak o troszkę świeższy tytuł Łukasza Twarkowskiego. Zresztą bardzo dobrze był u nas przyjęty. Employees był bardzo dobrze przyjęty, więc nie żałujemy tego ruchu, broń Boże. Natomiast no czasami się właśnie nad takimi wyborami zastanawiamy, patrząc na dostępność twórcy, o tak,
1: no
0: bym
1: tak
0: powiedział.
1: No tak.
0: Drugim takim małym wyjątkiem, chociaż już nie tak wielkim, to był właśnie Ulises, wspomniany tutaj Michała Borczucha, bo to spektakl, który miał premierę w kwietniu 25 roku, o ile pamiętam. Natomiast na Ulisesie nam zależało i z powodu Michała Borczucha, i z powodu samego tego spektaklu, ale też nam zależało z powodu tytułu, no bo mamy taki rok jubileuszowy jak właśnie 80. i zależało nam na tym, żeby pewne tytuły zawierały tak zwane lokowanie produktu, tylko tym razem chodziło o takie lokowanie wewnątrz naszej historii, czyli mieliśmy w roku 70. prapremierę Ulisesa właśnie w Wybrzeżu za sprawą Zygmunta Hibnera. Tak samo jest z Termopilami, na które pojedziemy, też miały swoją prapremierę w Wybrzeżu. Więc to są takie gesty i wobec teraźniejszości, i wobec naszej historii. Więc tu wracając jeszcze do pań pytania, no pewnie z każdą kolejną edycją, która już mamy nadzieję będzie regularna, mówię mamy nadzieję, bo nie jestem w stanie przewidzieć przecież takich rzeczy jak pandemia czy inne jakieś nieszczęścia, odpukać. Więc mamy nadzieję, że im bardziej będziemy regularni, tym tych zdarzeń pominiętych w poprzednich latach będzie, zdarzeń ważnych, przedstawień będzie coraz mniej, więc przypuszczam, że będziemy już raczej zapraszać bardziej świeże tytuły niż na przykład w 12 edycji, no ale tak jak mówię, no gdybyśmy może właśnie prowadzili pewien ranking i tak dalej, musielibyśmy, tak jak jest na przykład konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, który ma kolejne edycje, kolejne ma pewne ramy czasowe i poruszamy się w tych ramach. My na szczęście rzeczywiście no, nie musimy się tym może tak bardzo obligować.
1: Czyli jednak jest pewna różnica w stosunku do tych festiwali, które regularnie się odbywają i no, zazwyczaj też są konkursami. Dobrze, powiedział pan, pojedziemy na Termopile, czyli przyjedziemy do Warszawy, do Teatru Narodowego, bo to jest ten wariant wyjazdowy, kiedy spektakl nie może być przewieziony. Zresztą w przeciwnym kierunku też tak się odbywało. Jana Klaty.
0: Dokładnie.
1: Państwa wyzwolenie. Nie mogło być pokazane na jakimś festiwalu już. Pomijmy szczegóły. Więc trzeba było przyjechać do Gdańska na wyzwolenie. A teraz na odwrót. Trzeba będzie pojechać do Jana Klaty, czyli do Teatru Narodowego na Termopile Polskie. Czyli będzie taki rodzaj epilogu. To hasło już padło, epilog, ale tu bym nie zatrzymywała się, no bo już sporo na ten temat rozmawiało się, Termopile Polskie omawiane były przynajmniej w tej części naszego programu. Natomiast jest jeszcze w epilogu jedna ciekawostka, czyli premiera. I o niej porozmawiamy już w tej trzeciej części naszego spotkania, poświęconej właśnie premierom. Chociaż jeden tytuł premierowy już się pojawił, no troszkę bałaganimy, ale mam nadzieję, że to się uda uporządkować. Mamy jeszcze no, kwadrans, czyli bardzo mało czasu. Widzi pan, panie Radku, jak ten czas wpłynie w Trójce pod Księżycem? No to
0: bardzo szybko.
1: To jest niemożliwe w ogóle. No niemożliwe. To teraz bardzo proszę o kolejne hasło. Jakie my mamy hasło? Sprawdzamy. No dobrze. Mamy hasło, proszę państwa. No nie wiem, zapomniałam. Zespół. No jasne. Zespół, jakże cudownie pasuje do Teatru Wybrzeże, bo to jest genialny zespół.

0: No i mamy 10 minut na spotkanie z naszym gościem specjalnym, bo już 5 minut po pierwszej. Collective, cudowny soul, moja ulubiona piosenka tej nocy i hasło zespół. A zespół Teatru Wybrzeże, powtórzę, bo to jest naprawdę ważne zdanie, to prawdziwy skarb. Pan Radosław Paczocha, wicedyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, jest naszym gościem. No i pozostały nam te minuty na omówienie przynajmniej premier, w skrócie, tej części sezonu, czyli do końca roku, czyli do grudnia. Szybciutko, pierwsza premiera już się odbyła o bardzo długim tytule, więc proszę mówić szybciej.
1: Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. To jest dramat chorwacki Marivera Martinicia, który jest taką dziwną, takim

0: dziwnym tworem właśnie dramaturgicznym czy dramatycznym, który z jednej strony portretuje rodzinę, a z drugiej strony sytuację graniczną, w której zbliża się domniemanie katastrofy i trzeba po prostu ilość osób zmieścić w bunkrze. Niestety nie mogą się zmieścić wszyscy.
1: Przerażające, jak to koresponduje z naszą wyobraźnią.
0: Tak, tak, tak. No i przyjeżdża syn, żeby się dowiedzieć, a ten syn jest jednym z trójki dzieci, kogo rodzice biorą do bunkra. No. I na tym Martinić zbudował bardzo ciekawy portret takich relacji rodzinnych, w których padają czasami bardzo rzeczy wprost. Czy kocham to dziecko bardziej, czy nie kocham tego dziecka na tyle, żeby... No i dlaczego? Żeby spędzić z nim samotny czas w bunkrze. Nie chcę tego sprawdzać w takie anegdoty, bo to jest bardzo dobrze napisany dramat, w którym jest troszkę oczywiście groteski, ale jest też bardzo takich dużo gorzkich tonów. Myślę, że on też jest bardzo wiarygodny w portrecie takiej rodziny we wnętrzu.
1: Pokaz na scenie kameralnej w Sopocie.
0: Tak. Gramy jeszcze w tym tygodniu w piątek właśnie.
1: To jest dzisiaj piątek właśnie?
0: Tak, no tylko wieczorem, tak. Nie w nocy. Tak. I gramy jeszcze w niedzielę. Potem pokażemy ten spektakl na festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, gdzie dostaliśmy zaproszenie. To będzie 19 października. No i wrócimy pewnie na początku grudnia na scenie Malarnia. Będziemy mieć taki dłuższy set właśnie tego przedstawienia. Reżyserką przedstawienia, i to jest dosyć może takie ciekawe, bo to jest ciągle jeszcze studentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wiktoria Dulak. Będzie teraz na trzecim roku, więc jest bardzo młodą osobą. Z tego, co słyszałem, nawet będzie jej trudno potraktować ten spektakl jako dyplom. Chyba to jest za moje, na pewno za mojej jakoś tutaj pracy jest pierwszą reżyserką o tak młodym stażu. No, tak, czy taką młodą reżyserką, która jeszcze ciągle studiuje. Ale poradziła sobie znakomicie z tym materiałem. Więc miała też partnerów w postaci kolegów aktorów, koleżanki aktorki, które bardzo tutaj wykonały też bardzo wartościową pracę.
1: I teraz, panie Radku, muszę panu przerwać, bo nie zdążymy.
0: No, Podwójne życie Weroniki.
1: I tak. Kolejna reżyserka, tak, troszkę starsza.
0: Ewelina Marciniak, no troszkę starsza i już bardzo przecież utytułowana reżyserka, która jest ciągle naszą etatową reżyserką, ale no pracuje głównie we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Danii. No nie zliczę tych wszystkich scen, na których Ewelina Marciniak pracuje.
1: Również operowych.
0: No właśnie, to jest nieprzypadkowe, że operowych, bo mam takie wrażenie, że Podwójne życie Weroniki na scenie Teatru Wybrzeże to będzie trochę dzieło operowe. Będzie tam dużo muzyki poważnej, są arie napisane dla chórzystek, dla części naszej obsady aktorskiej również. I to jest taki spektakl, w którym chyba mam wrażenie, Ewelina Marciniak chce pokazać taki los artystki, właśnie Weroniki, wywiedzionej z filmu Kieślowskiego, ale troszkę wyłożonej w świat bohaterek Tove Ditlevsen. Inspiruje się tutaj, twórcy inspirują się tutaj pokojem Wilhelma. To będzie taki rodzaj rozliczenia artystki, która patrzy na różne warianty swojego życia i oczywiście te spełnione i te niespełnione. I te warianty nie zawsze dotykają tylko sztuki, ale również dylematów pod tytułem, czy poświęcić się sztuce, czy jednak spędzić więcej czasu z rodziną albo oddać swój czas najbliższym. I te konkluzje nie zawsze są, bym powiedział, takie pozytywne. W roli Weroniki zobaczymy Dorotę Kolak, która tak będzie trochę patrzeć na swoje przeszłe życie, trochę je wspominać, trochę wartościować i trochę się zastanawiać, co jeszcze było możliwe, a co nie. To mam wrażenie, będzie dosyć osobisty spektakl również Eweliny Marciniak.
1: Ewelina Marciniak, talent trójki w kategorii teatr. Oczywiście sprzed wielu lat, bo tego konkursu nie wznowiliśmy. Ciekawe, bo premiera 17, prawie operowa, a 16, o czym będziemy jeszcze mówili, w Operze Bałtyckiej, prawdziwa premiera.

0: na podstawie Wajzera Dawidzka. Uprzedziłam, tak, uprzedziłam.
1: No tak, ci, co się wybiorą do opery i potem przyjdą do nas, to mogą mieć poczucie, że śledzą ciągle ten sam gatunek teatralny.
0: No, świetnie, nie, to jakoś porządkuje świat, mniej chaosu. Dobrze, to mamy dwie premiery. Jedna już za państwem, za nami, druga tuż przed nami.
1: A trzecia się próbuje i
0: otóż
1: się
0: to
1: też będzie już, no dzisiaj rozmawiałem z reżyserem właśnie, z Cezarem Tomaszewskim, który opowiadał mi, co się dzieje na próbach. Pracuje nad Testamentem Psa, czyli też nad taką sztuką, którą dawno temu w Teatrze Wybrzeże wyreżyserował Konrad Swinarski.
0: Czyli znowu ten powrót
1: tak,
0: do
1: comeback,
0: historii.
1: Tak, kolejny powrót. Ale myślę, że taki wartościowy powrót, bo kiedy Konrad Swinarski sięgał po ten dramat brazylijski, ja nie ma w polskim teatrze za wiele brazylijskich sztuk, które wracają na sceny.
0: Tak.
1: Ta wracała za sprawą realizacji Piotra Cieplaka. Chyba trzykrotnie Piotr Cieplak wracał do tego dramatu. Remigiusz Brzyk chyba też dwu czy trzykrotnie. Cezary Tomaszewski robi pierwszy raz, ale drugi raz w Teatrze Wybrzeże będzie ten tytuł. I to jest na pewno, wtedy kiedy Konrad Swinarski po niego sięgał, to był jeszcze niesprawdzony, świeży tytuł. Zrobił go raz w Teatrze Ateneum, potem zrobił w Teatrze Wybrzeże, a przecież, no, tak jak mówię, ciągle ten dramat żyje i wraca na deski polskich teatrów. Bardzo ciekawa, obiecująca praca. Nie chcę też za dużo zdradzać, bo Cezary Tomaszewski pracuje też u nas po raz pierwszy. Wydaje mi się, że złapał taką nić porozumienia z naszym zespołem, więc no, też się spodziewamy jakiegoś takiej interesującej reinterpretacji tego dramatu.
0: Mhm. Na której ze scen?
1: Na scenie kameralnej w Sopocie.
0: Aha, czyli
1: to będzie 20, o ile dobrze pamiętam, 6 listopada chyba jest premiera. Zaraz później jedziemy z Memlingiem na Boską, więc na pewno musimy zdążyć przed wyjazdem na Boską. Czarek pracuje, tak jak mówię, po raz pierwszy, ale myślę, że to bardzo szybko jakoś się tutaj porozumiał z zespołem. Chcemy jeszcze mieć takie powroty. Myślę, że nam się chyba to uda z Maratem i Sadem Petera Weissa.
0: I w tym sezonie?
1: W tym sezonie, no a na pewno zacznie pracę w tym sezonie. No, rozmawiamy z dyrektorem Teatru Narodowego o tej produkcji. Więc Jan Klata też już kiedyś robił Marata Sadale w Göteborgu. No i będzie premiera jeszcze w maju, która będzie taką premierą dla nas też szczególną, bo no tak się składa, że Luke Perceval również będzie u nas reżyserował.
0: No proszę.
1: Którego premiera będzie za tydzień.
0: Tak? Również, ponieważ
1: w Teatrze Narodowym również. U nas będzie robił Mefista. Luke Perceval.
0: U nas co?
1: Mefista. Mefista
0: Klausa. A u nas w Warszawie co?
1: Oresteje.
0: No tak. Tak, tak. O tym pewnie będziemy jeszcze sporo rozmawiali. Ogromnie się cieszę. Panie Radku, no to tak. Mamy jeszcze minutę niecałą. Poprosimy o hasło, bo to jest bilet, który daje szansę na wyjście ze studia. Bez tego.
1: Ja mam takie niełatwe hasło dla radia, ale ja przyszedłem ze świata teatru i pani wspomniała o tej samotności. Ja pomyślałem piszących, ja pomyślałem, no nie da się pisać bez światła, no nie da się robić teatru bez światła, więc hasło jest światło.
0: Cudowne.
1: Jak je państwo zilustrujecie dźwiękiem, nie wiem.
0: To Michał będzie ilustrował jego problem, ale myślę, że sobie poradzi. Brzmi obiecująco. W każdym razie nie było jeszcze światła. Były różne płomienie, ogień i tak dalej, ale światło
1: Światło, więcej światła.
0: No cóż.
1: To jest bardzo często, wie pani, na próbach. Tak? No. Światło, więcej światła. Tam światło, tu światło. Tak? No, światłem się dużo robi w teatrze.
0: No ja oczywiście od razu uruchomiłam swoją ciemną stronę i pomyślałam o blackoucie, więc
1: no, blackout też jest, tak, też jest jakąś dramaturgią wokół światła robioną, tak.
0: No bez tego pewnie nie byłoby jego, czyli światła, wyrazistości. Dobrze, to cóż, życzymy zespołowi w roku jego jubileuszu. Niezmiennie no, tych wysokich lotów dyrektorowi gratulujemy takiego zespołu. Nie tylko aktorskiego, podkreślam, bo to

0: Zespół jest bardzo duży i składający się z nie samych aktorów. Naszemu gościowi specjalnemu, no oczywiście tego samego oraz, przypomnę, weny twórczej.
1: Dziękuję bardzo. Zapamiętam to.
0: Okej. Zapraszamy do Teatru Polskiego Radia. Na przykład na naszą scenę. A publiczności, od której powinnam była zacząć, dostępu do biletów.

0: Pisarza. Tak, bardzo dziękujemy. Kierownik literacki, dramatopisarz i dramaturg był z nami. A teraz już, proszę Państwa, zapowiem część drugą naszego wydania pierwszego studyjnego jesiennego. Otóż w Operze Bałtyckiej w Gdańsku w ubiegłą sobotę rozmawiałam, zresztą posłuchamy za moment, jak zaczęło się nasze nagranie, nagranie rozmowy. Potem nastąpi oczywiście ciąg dalszy rozmowy i cała rozmowa zostanie zaprezentowana, ale pomiędzy naturalnie po raz drugi umuzycznione hasło styl, skoro była mowa o teatrze, o sztuce. Tak wygląda scenariusz drugiej części wydania tej Trójki pod Księżycem.
1: Trójka pod Księżycem.
0: To może zrobimy próbę mikrofonu, bo w specyficznych warunkach nagrywamy. Tylko to ma sens. Znaczy wyjazdowe nagrania mają sens, kiedy są takim rodzajem wyzwania, więc proszę o próbę mikrofonu.
2: No jestem wśród fal w Zatoce Gdańskiej i za chwilę będziemy rozmawiać o 1957 roku, kiedy to właśnie był taki upał, że cała Zatoka zamieniła się w coś, co było przez wszystkich nazywane rybią zupą.
0: 57, czyli już niedługo, za parę miesięcy, 70-lecie.
2: Tak, wydarzeń, łącznie z rocznicą Pawła Hille.
0: Jego urodziny 10 września. No, odszedł w listopadzie, ale o tym dzisiaj nie chcemy myśleć. Ale urodził się też tego samego dnia.
2: Może nie tego samego roku, ale urodził się 10 września Weiser Dawidek, 45 roku, czyli w 57 ma 12 lat.
1: Słowa, słowa, słowa.

0: Państwa, ale zaczniemy od takiego momentu, bo po filmie, nie po ukazaniu się książki. Książka ukazała się, za dużo dat, przepraszamy, środek nocy, ale trudno. Ukazała się w 1987 roku. Paweł otrzymał za nią Nagrodę Kościelskich. No i na tym daty chwilowo zawieszamy, ale po filmie, który wiele, wiele lat później powstał, którego premiera odbyła się w kinie Muranów w Warszawie, wyszłam na przystanek autobusowy naprzeciwko kina. Tak spojrzałam jeszcze w stronę wyjścia. To jedno chyba z najmocniejszych moich wyjść z kina. Nagle zobaczyłam, że przechodzi przed nim starozakonny, wysoki, przygarbiony, w czarnym płaszczu z pejsami Żyd. No i wtedy napisałam do Pawła: słuchaj, ja miałam rację, Weiser żyje. To tyle. A teraz powiemy, że Romuald Wicza-Pokojski, z którym rozmawiam w Sopocie, gdzie poznałam Pawła, gdzie po raz pierwszy z nim nagrywałam i potem wielokrotnie z szumem morza w tyle, wszystko się zgadza. Więc siedzimy sobie na tarasie, na innym, ale też na tarasie nad Zatoką z reżyserem opery na podstawie Weisera Dawidka Pawła Hille, Romuald Wicza-Pokojski. A ta premiera oczywiście w Operze Bałtyckiej.
1: Dobry wieczór. I właśnie to, czy Weiser żyje, czy odszedł, dla nas realizujących, to mówię tutaj o librecistce Annie Czekanowicz.
0: Poetce.
1: Tak, oraz o Ewie Fabiańskiej-Jelińskiej, która skomponowała muzykę do opery. Dla nas jakby na pierwszy plan wysuwa się kwestia straty, że pojawiamy się w czyimś życiu, albo ktoś pojawia się w naszym życiu, pojawia się zazwyczaj nagle, jak i również nagle z tego życia odchodzi. I jest to również opowieść o obcym, o tym, którego tylko pewien powidok, pewne echa jego kultury są w nas, a ich nie znamy, dopiero rozpoznajemy. I tam jest wiele szufladek, najróżniejszych. My głównie wyciągamy z tej szuflady pod hasłem, co czyni nas, że jesteśmy razem. I tak jak mówię o tej utracie, o tej stracie, to już teraz tak dla mnie to jest po prostu moment przejścia. Znaczy to, co zamienia to, co istniało, w pewną nieśmiertelną pamięć. Myślę, że

0: Można było powiedzieć, że jest też w tym jakiś pewien truizm, ale ten etap, w którym się znajdujemy w naszym życiu, mówię na przykład w tej chwili o sobie, jest tym momentem takiego namysłu, że tak właściwie, co też znaczy ta nasza obecność, albo jaka ta nasza obecność powinna być i też to, jakie piętno nasza obecność wywiera na innych osobach. Także dla mnie to jest o tym ta opowieść, bo myślę, że na tym też polegała pewna kultowość książki Weiser-Dawidek, że można było tam też odnaleźć losy wielu z nas, ale też tak jak dzisiaj spotykamy na ulicy ludzi mówiących różnymi językami i to są nasi współobywatele, tak w tym 57 roku, ale też i w późniejszych latach. Pod tym względem byliśmy bardzo jednorodni, że nawet właśnie kultura, tu w tym wypadku kultura żydowska, też była już jakimś wspomnieniem. I to, co napisał Paweł o tym, że nagle podczas procesji 20 czerwca, kiedy jest totalny upał, to wszystko się zgadza, bo wszystkie doniesienia prasowe o tym mówiły. Jakie to ma znaczenie? Ma to takie znaczenie, że w tym momencie właśnie nasza zatoka zaczyna wyrzucać śnięte ryby. I teraz jakie ma to kolejne znaczenie? Otóż właśnie kończy się era ryb i to właśnie przypada na 57 rok i zaczyna się era wodnika. Era ryb, która jest no, bardzo emocjonalna, bardzo duchowa, przemienia się w erę myśli i rozumu.
1: Bo to jest żywioł powietrza.
0: Już nie mówiąc o też tym, że ryba jako znak chrześcijaństwa, prawda? I właśnie ta zmiana tych er i na to wszystko pojawia się właśnie Weiser-Dawidek w dymie kadzielnic podczas procesji. No i rozpoczyna się przygoda wakacyjna wraz z grupą osób, które najpierw są do niego wrogo nastawione, a później stają się jego przyjaciółmi. No i to jego odejście w tunelu pod mostem.
1: Teraz to jest most Weisera, oczywiście inaczej wygląda. Kiedy poznałam Pawła, to jeszcze były właśnie resztki tego zniszczonego mostu w Gdańsku.
0: Tak, bo jeszcze jest jedno miejsce, o którym warto wspomnieć. To jest Srebrzysko, ponieważ mamy postać żółtoskrzydłego i ten żółtoskrzydły u nas...
1: Jest to szalony.
0: No właśnie, to jest też pytanie o to jego szaleństwo. Na pewno jest bardzo prosty link do Jana Chrzciciela. Tak jak zresztą w ogóle wszystkie postacie w Weiserze mają takie swoje bezpośrednie odniesienia biblijne, bo Elka jest jak Magdalena. Tych trzech kolegów, to jest jak trójka apostołów. Ale chciałem wrócić właśnie do tego Srebrzyska i ten żółtoskrzydły. U nas tę postać w sposób wyjątkowy proponuje Łukasz Konieczny, basbaryton. I też tutaj ma bardzo trudne zadanie, ponieważ po pierwsze, dlaczego jest na Srebrzysku w 57? Dla nas jest to osoba, która jest jeszcze cały czas skrzywdzona przez wojnę. Ma ten ślad tej wojny cały czas w głowie i stara się z nim uporać. Jest przedstawicielem też przedwojennej inteligencji. Tak go widzimy. Ktoś, na kim wojna wywarła tak silne oddziaływanie, że się nie może po prostu pozbierać. Wieszczy. Co wieszczy właśnie? Wieszczy upadek jednej cywilizacji i narodziny drugiej. I gdzie to robi? Robi to na cmentarzu, na Srebrzysku. A jako ciekawostkę powiem, że to jest cmentarz, który powstał w latach międzywojnia i był cmentarzem bezwyznaniowym. Później, podczas wojny, Niemcy w ogóle myśleli, że zrobią z niego reprezentacyjny taki, z Aleją Zasłużonych cmentarz, tam właśnie swoich chowali. I teraz w tym czasie powojennym następuje też zmiana tego cmentarza. Zostają niszczone płyty nagrobne Niemców i my trafiamy na taki cmentarz. Ci się bawią ci chłopcy.
1: Musi być link. Przepraszam. No. Paweł leży na...
0: Jeżeli poszlibyśmy śladami Weisera i byśmy poszli również na cmentarz na Srebrzysku, to nie sposób nie pójść na grób Pawła Hila.
1: I to jest rodzaj wstępu do całej tej historii powstawania premiery. Mnie w sposób szczególny interesuje libretto. Libretto powstałe na podstawie słynnej, jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku, polskiej oczywiście.
2: Tak, tak, drogi klubie miłośników Weisera-Dawidka, ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi część dłuższa.

Litwę jeszcze przed nami. Tymczasem przypominamy słowo klucz jesień, a ponieważ trójka od lata co najmniej, cała we wspomnieniach i dawnych piosenkach, to nikt się nie zdziwi, że i nocą stać nas na absolutny old school.

0: Romuald Wicza-Pokojski, z którym rozmawiam w Sopocie.
1: Libretto na podstawie powieści to nie jest chyba częste w praktyce operowej.
2: Trudność z tym związana dla mnie była dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, jako dyrektor,

0: fotoroperę. Nie zdążyłem umówić się z Pawłem na napisanie libretta do oper. Mamy naprawdę wielu wybitnych pisarzy pochodzących tu z tej ziemi, opisujących Gdańsk.
1: Paweł tylko urodził się w Gdańsku, bo cała jego rodzina pochodzi z zupełnie innych terenów. Był wielonarodowy, jeżeli chodzi o jego pochodzenie. Te najgłębsze korzenie są gdzieś w Galicji. Jeszcze wracając do kultury żydowskiej, Paweł o tym niechętnie mówił, ale wiem to i o tym rozmawialiśmy, ale bardzo krótko, że jego mama była Żydówką. Przyjęła później chrzest, Paweł był chrześcijaninem.
0: Ale pozwolisz, że dokończę jeszcze kwestię tej drugiej trudności. To, żeby napisać na podstawie tak wybitnej powieści libretto, mogła to zrobić tylko jedna osoba, kiedy już nie ma Pawła. Mógł to zrobić tylko on, albo poetka związana z Gdańskiem bardzo silnie.
1: Działała z Pawłem.
0: I z Pawłem, i z całym środowiskiem literackim, i znająca też ten czas, o którym mówimy. Czas książki, kiedy ona powstała, oraz też tego stwarzającego się Gdańska. To Anna Czekanowicz. I bardzo się cieszę, że Ania się zgodziła i że dziś ja mogę pracować na jej tekście, ponieważ ile słów jest w książce, a ile słów może być w libretto, a oddać całą historię. Oczywiście, że są dokonane też pewne inności. W książce jest ten Heller, który wspomina jako dorosły. I poprzez to możemy czuć, jak to silne doświadczenie było dla tych młodych ludzi, poznanie Weissera, kiedy byli dziećmi, że on jako dorosły sobie to wspomina. U nas tego nie ma. Libretto jest tylko tym opisem tych wakacji, tego momentu od 20 czerwca do tego końca, kiedy na ostatni dzień wakacji Weisser znika w tunelu. I to jest ta nasza opowieść. Oczywiście teraz jak gdyby zadanie, które trochę widzę w realizacji, to jest to, że my jak gdyby wspominamy tę historię. I to jest tak, na przykład jest scena w cegielni, kiedy Weisser lewituje. I oczywiście powstaje pytanie, na ile w pamięci tych młodych ludzi on lewituje, a ile naprawdę lewitował. I to są teraz takie nasze trudności, nie tylko intelektualne, ale też czysto fizyczne, techniczne, czy ma latać, czy nie. Ale tych takich momentów jest bardzo wiele. U nas jeszcze też w operze będzie trochę bardziej rozbudowana postać dziadka, ponieważ w książce dziadek pojawia się tylko raz. Ewidentnie jest, jak zresztą tak ma na imię, Abraham, i reperuje rower, znaczy jest krawcem, reperuje rower Weisserowi i to jest jedyna scena w książce. U nas troszkę tę postać bardziej rozbudowujemy, znaczy tą obecność dziadka Boga. I też, bo wspomniałaś o filmie, więc my nie idziemy tymi tropami, jakie są w filmie. Zresztą film się odbywa na Śląsku, to też jest takie
1: We Wrocławiu, tak. O co miałam ogromny żal do Pawła, to nie, oczywiście nie jego wina, tylko reżysera, który nie znalazł, czego też nie rozumiem, przestrzeni, pejzażu, który mógłby wykorzystać jako scenografię, czyli miejsce właśnie akcji realne.
0: My na pewno jesteśmy w Gdańsku, bo dla mnie to nie jest jakaś psychodeliczna powieść. Nie jest to też powieść i jak gdyby ta materia, z którą pracujemy, że ona jest tylko smutna. Nie, jest tam bardzo dużo wesołych scen. Na przykład u nas to, co teraz ćwiczymy, to ćwiczymy mecz piłkarski. Będziemy grać w piłkę ręczną oczywiście, bo szczypiorniak to jest taka nasza gra. Ale będzie też brawurowo zagrana scena przez Karolinę Sikorę i Grzegorza Pelutisa. Grają korotków, czyli taką stoczniową rodzinę. Ona królowa podwórka, a on, który jest u nas i kościelnym, i na tym meczu sobie też dorabia, sprzedając orężatkę i przychodzi do swojej żony, wygrywając jej melodyjkę na grzebieniu. Ona wściekła, ale kto się czubi, ten się lubi, więc po prostu mamy podwórkowe tango w wykonaniu właśnie tej przeuroczej wujki artystów. Więc jest i metafizycznie w spektaklu, ale też i jest zabawnie, żebyśmy też trochę złapali takiej nadziei, refleksji odnośnie tego i co my tutaj właściwie robimy na tej planecie.
1: Padło słowo tango, więc

0: Pytanie o muzykę. Operowa kojarzy nam się dosyć jednoznacznie oczywiście z klasyczną operą. Powstają naturalnie i współczesne.
1: Ewa Fabiańska-Jelińska, tak się śmiejemy, że to jest jej pełnometrażowy debiut operowy, ale jest nagradzaną kompozytorką. I to, co Ewa ma, to ma pewną śmiałość w dobieraniu środków. Cały czas oczywiście będąc w ramach pełnego instrumentarium klasycznego, ale nie boi się wyzwań. Na przykład tutaj postać Elki, którą bardzo wzmocniła w stosunku do powieści Ania Czekanowicz, znaczy zrobiła taką bardzo silną dziewczynę, Kaszubkę. I Ewa, idąc tym tropem, zaproponowała, żeby Elki śpiewały głosem białym. W szczególności, że jesteśmy też zaprzyjaźnieni z taką grupą Akademia Głosów Tradycji działającą w Gdyni, bo mamy dwie Elki, żeby na zmianę mogły śpiewać. Anna Bochniak-Fryc i Joanna Gostkowska. I to jest oczywiście nasze kolejne wyzwanie, jak się zmieścić w tych ramach takiej sztuki, która te 400 lat temu została wymyślona po prostu, bo opera jest wymyślona. Pamiętajmy o tym, że to, czym się charakteryzuje opera, to się tak ładnie nazywa w całym tym świecie muzycznym, że to jest drama per muzyka, czyli jak gdyby dramat przez muzykę, czyli jak gdyby muzyka jest tym głównym nośnikiem całej opowieści. Tak, no tutaj trochę rozprasza w oddali, komuś włączył się budzik, więc i widać, że nie budzi. Po prostu. Ktoś musi mieć bardzo twardy sen, skoro jeszcze do niego to nie dotarło. Więc tak, to jest opowiadanie za pośrednictwem muzyki. To jest ten nasz pas transmisyjny do całej opowieści. Tu to jest moja przyjemność wielka, że mogę to realizować z młodym, myślę, że za moment bardzo rozpoznawalnym dyrygentem Radosławem Droniem. Postać Weissera to jest Jan Jakub Monowit. Osoba, którą możemy znać m.in. z Głosu Potwora w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej zrealizowanego w Operze Bałtyckiej. Oraz drugą osobą na tej roli jest Michał Sławecki. Oni są Weisserami i no, tak już to jest, nie? Że każdy z nich w zupełnie inny sposób prowadzi tę postać. I wszyscy pracujemy w takiej bardzo przyjemnej dla procesu twórczego komitywie.
0: Już sprawdzimy, kto tak ten budzik.
1: Drodzy Państwo, jak zdarzy Wam się włączyć budzik po to, żeby wstać.
0: Tylko, że my późnym wieczorem nagrywamy.
1: Być może ktoś właśnie chce wstać, żeby księżyc obejrzeć.
0: Chyba Państwo, pełnię mamy, kiedy nagrywamy. Wiesz, ja tak dawno miałam szansę poznać Weissera Dawidka, że niewiele z niego pamiętam. Proszę Państwa, to był mój budzik, ale nie wiem dlaczego na tę godzinę nastawiony.
1: Teraz już zostaje nam tylko szum zatoki.
0: Ale to wszystko ma znaczenie, bo przecież można było równie dobrze rozmawiać przez telefon.
1: Oczywiście, bo standard jest po prostu nudny, a my nie lubimy się nudzić. Więc ja myślę, że już nieraz przemierzyliśmy czy Kaszuby, czy Mazury i byliśmy w różnych sytuacjach niestudyjnych, ale to cała w tym też przyjemność i za to bardzo Tobie też dziękuję, że właśnie gdzieś w połowie drogi zawsze możemy porozmawiać o sztuce, o tym, co nas dotyka, o życiu.
0: Zaczęłam opowiadać o tym, że niewiele pamiętam z Weissera Dawidka. Ta ostatnia nasza rozmowa z Pawłem Przychrzanowskiego w domu jego rodziców. On tam przecież urodził, on się urodził Przychrzanowskiego w mieszkaniu. Właśnie opowiadał wtedy, pamiętam na pewno, pasy lotniska, którego już nie ma, bo na tym lotnisku powstało osiedle gdańskie, to Zaspa?
1: Tak, to jest Zaspa. I właśnie teraz już też ten pas startowy zostaje zabudowany kolejnymi blokami.
0: To jest takie wspomnienie po tamtym lotnisku, na którym właśnie jedna z ważniejszych scen tej książki toczy się, kiedy dzieciaki leżą na tych pasach i czekają na nadlatujący samolot.
1: I mało tego, te samoloty powodują to, że Elce podnosi się sukienka, no taki romantyczny moment. Cała trójka kolegów podgląda ich. I u nas jest ta scena, wzbogacona sceną baletową, ponieważ jakoś tak nam się umaiło, że

0: Nagle ta Elka ma takie motyle w brzuchu. Zresztą akurat motyl jest jak gdyby kolejną warstwą tej książki, ponieważ nauczyciel Emski, który jest przedstawicielem opresji tego świata dorosłych.
1: Jest biologiem.
0: Jest biologiem i on biega za motylem. On to piękno chce schować do słoika, mieć je w słoiku.
1: A następnie przyszpilić.
0: Tak jakby to piękno, które trwa jeden dzień, nie mogło po prostu żyć i trwać. Więc takich symboli, znaczeń w całej powieści jest bardzo wiele. No i dla nas to są nagle te motyle, które się miewa w brzuchu podczas pierwszej randki. One nagle się urzeczywistniają w pięknej scenie baletowej, a u nas za choreografię odpowiada wyjątkowy choreograf Bartosz Dopytalski i przyjdźcie zobaczyć.
1: Trójka pod księżycem ma swoje ramy, nieubłagane, więc tylko zapytam o datę premiery.
0: 16 października premiera Weissera w Operze Bałtyckiej.
1: Romuald Wicza-Pokojski, bardzo dziękuję.
0: Dobranoc i zapraszam.
1: Dobrze, niech to będzie PS. Coś przypomniało się panu dyrektorowi, przepraszam, panu reżyserowi.
0: Nasza scenografia. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby do scenografki powiedzieć Olu, a scenografię realizuje Aleksandra Iwańczyk. Olu, najlepiej jakby było po prostu nic. No i spotykamy się po jakimś czasie i Ola przedstawia mi taką ścianę po wybuchu i jeszcze lecą kamienie. I ja zobaczyłem właśnie wtedy, że to, co przedstawia Ola, to jest ta jedna sekunda pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Właśnie ta zawieszona, pęknięta ściana po wybuchu. Taki jest też Gdańsk.

0: Wajzerze, pokażesz mi się jeszcze kiedyś? Kącik muzyki dawnej w Trójce pod Księżycem? Skrajny łagodności w czystej postaci? Wołanie przez ciszę? A nuż się odezwie? Wołanie kolejne, hasło nocy, choć rozpaczliwe, to jednak nie bez nadziei. I już w nim, ojej, spieszę się. I już w finale prawie cytat z nasłuchu. Tym razem Michał wybrał Tomka Rządy, nową, świetną audycję Zróbmy Sobotę.
1: Między słowami.
2: Paweł Leszowski, masz taką białą książkę, o której wspominałeś.
3: Tak, biały kolor, tabula rasa, jak coś, co się rodzi od takiej pustki, powiedziałbym, do coraz dłuższych form. Tak się zaczyna ta książka, od bardzo króciutkich wierszy. Jest to taki eksperymentalny projekt. Postanowiłem spisywać słowa dzieci. Znaczy, na początku była to ciekawość, później przerodziło się to w zachwyt nad frazami, nad pewnymi bardzo zaskakującymi skojarzeniami. Jak już zacząłem spisywać, dostrzegłem w tym jakąś prawidłowość, jakiś system. Między trzecim a szóstym rokiem życia mam dwójkę dzieci, Ziemowita i Antoninę. Spisywałem ich słowa, no i z tych różnych fraz czasem je prowokowałem, zadawałem pytania, uczestniczyłem w dialogach. Stworzyłem taki tomik poezji nowoczesnej, który się nazywa Otwieranie Słów. No i tak jak tutaj Tomek powiedział, jest biały, mały, można go zabierać w różne miejsca. Otwierać na dowolnej stronie, bo właśnie o to chodzi, żeby to była taka książka, która ma poprawić nastrój.
2: Warto, żebyś przeczytał takie zdanie, dwa zdania, które są w książce.
3: W ogóle z moich ulubionych: masz zimne łóżko i grube oczy. Chłopaki z chłopakami, a dziewczyny ze swoimi.
4: Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul.

No właśnie, zespół raz jeszcze umuzyczniony. Serdecznie pozdrawiam panią Justynę i pana Pawła. Pani Justynie dziękuję za dobre słowo. Potrzebne jakże. No i cóż, pozdrawiamy. Beata Wolska i Wojtek Dorosz oraz Michał Żołądkowski i BM. Od nas jeszcze tylko wołanie. Wołanie z głębi nocy.